0: wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży.
1: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Testy obrazkowe zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie ukrytych cech osobowości. Wybór jednego symbolu może ujawnić nasze mocne strony, lęki czy potrzeby. Choć nie są to gotowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji nad sobą. Warto jednak traktować te wyniki z przymrużeniem oka. Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje. Anioł stróż to niewidzialny opiekun, który według wierzeń towarzyszy każdemu z nas od urodzenia, chroniąc przed złem i wspierając w trudnych chwilach. Jego obecność bywa odczuwalna w sytuacjach kryzysowych, kiedy intuicja podpowiada nam właściwe rozwiązania. Wiele osób wierzy, że każdy ma swojego indywidualnego anioła, którego imię można poznać na podstawie daty urodzenia.
1: W nocy z 24 na 25 października cofniemy zegarki z godziny 3 na 2, przechodząc na czas zimowy. Oznacza to dodatkową godzinę snu, choć dla niektórych może to być kłopotliwe, zwłaszcza dla osób pracujących tej nocy. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie nie ma decyzji o jej odwołaniu. Smartfony i komputery przestawią się automatycznie, ale tradycyjne zegarki trzeba będzie skorygować samodzielnie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń. Policjanci z Ciechanowa zatrzymali 78-letniego mężczyznę, który 1 października pozostawił przed komendą torby z paliwem i świeczkę. Dzięki szybkiej analizie monitoringu funkcjonariusze ustalili jego tożsamość kilkanaście minut. Obecnie prowadzone są czynności w sprawie usiłowania uszkodzenia mienia poprzez podpalenie. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Obecnie w Krakowie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Dybowska, znana z życia w luksusie i podróży po całym świecie, zaskoczyła swoich fanów. Po wizytach w Londynie, Paryżu i innych modnych miejscach zawitała do jesiennej Warszawy, gdzie musiała zamienić bikini na skórzane spodnie. Internauci są podzieleni. Jedni zachwyceni, inni zaniepokojeni jej szczupłą sylwetką. Dybowska jednak nie przejmuje się komentarzami i dalej prezentuje swoje stylizacje na Instagramie, gdzie śledzi ją prawie 500 000 osób.
2: Noah Kahan i Aaron Dessner stworzyli muzyczną perełkę Draw You Out, która właśnie zadebiutowała na platformach muzycznych. Utwór ten, będący oficjalnym motywem filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, wprowadza zupełnie nowy klimat, który z pewnością zaskoczy fanów serii. Film, opowiadający o młodości Haimicha Abernathy'ego, zapowiada się na prawdziwy hit, a premiera już 20 listopada. Ciekawe, czy muzyka pomoże przetrwać kolejne krwawe zmagania na ekranie. W Skolimowie czas się zatrzymał, a artyści weterani przenieśli się w lata świetności. W ogrodzie Domu Artystów Weteranów odbyła się charytatywna impreza Otwarte Ogrody, gdzie długie suknie i smokingi były na porządku dziennym. Wszystko to, by zebrać fundusze na renowację ogrodu. Bo przecież artyści zasługują na życie w pięknych warunkach. Retrostylizacje, muzyka z dawnych lat i licytacje dzieł sztuki. Tak wyglądała ta wyjątkowa podróż w czasie.
1: Lalkomania szaleje w Polsce. Netflixowy serial Pawła Maślony z Tomaszem Szuchartem i Sandrą Drzymalską w rolach głównych już zdążył odbić serca widzów. A teraz do kin wkracza film Macieja Kawalskiego z Marcinem Drocińskim i Kamilą Urzędowską. W tej wersji powrót na ekrany po 16 latach zalicza Marek Kondrat jako Rzecki. Która z czterech ekranizacji Lalki Bolesława Prusa jest najlepsza? Czas na wielką debatę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie.
1: W studiu The Voice of Poland zapanowała prawdziwa sensacja. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca poprzedniej edycji, powrócił, ale tym razem nie po to, by śpiewać. Zamiast tego zza kulis wspierał swoją przyjaciółkę Julię Szarek, która swoim występem dosłownie powaliła trenerów na kolana. Cztery odwrócone fotele mówią same za siebie. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają, do czyjej drużyny dołączy Julia. Mötley Crüe znowu na ustach wszystkich. Ich klasyczny hit Kickstart My Heart właśnie dołączył do elitarnego Billions Club na Spotify, przekraczając 1 miliard odtworzeń. To pierwszy taki sukces zespołu na tej platformie, choć na kolejny będą musieli trochę poczekać. Tymczasem Nicky Six, basista zespołu, zaskakuje fanów, twierdząc, że era nagrywania pełnych albumów już minęła. Cóż, wygląda na to, że teraz będziemy musieli zadowolić się pojedynczymi singlami. Mariusz Duda postanowił zaskoczyć fanów i przekształcić Lunatic Soul z projektu studyjnego w pełnoprawny zespół koncertowy. Po prawie 2 dekadach w studiu Duda ogłosił skład zespołu, który wiosną 2027 roku ruszy w trasę. Inspirując się historią King Crimson, muzyk nie zamierza zmieniać swojego stylu, ale łączyć dotychczasowe muzyczne światy. Cóż, wygląda na to, że Lunatic Soul w końcu wyjdzie z cienia i pokaże, co potrafi na żywo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wrocław zaskakuje kolejną atrakcją. Tym razem dla fanów rocka. Na osiedlu Gaj powstała rockowa galeria, gdzie murale poświęcone są legendarnym zespołom, takim jak Metallica czy Depeche Mode. Wszystko to dzięki trzem pasjonatom z 46 Rocking Streets, którzy postanowili zamienić szare bloki w muzyczne dzieła sztuki. Ciekawe, czy młodzież w koszulkach Nirwany doceni ten hołd dla rockowej historii, czy może uzna to za kolejną próbę dorosłych, by być cool. Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem nu metalu. W tej muzycznej bitwie o 2. i 3. miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of a Down, zamieniając się miejscami w zależności od tego, kogo zapytasz. Na polskiej scenie muzycznej pojawił się nowy duet, który postanowił przypomnieć, jak brzmiał rock, zanim stał się mainstreamowym popem. Jan Benedek, znany z kultowej Warszawy, i młody Gabor Benedek stworzyli zespół BNDK, który właśnie zadebiutował albumem Vintage. To prawdziwa podróż w czasie, od glam rocka po rock operę, z mocnymi riffami i melodyjnymi refrenami. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do korzeni, który wstrząśnie współczesną sceną muzyczną? Czas pokaże! Def Leppard znowu zaskakuje. Po 33 latach w archiwach zespół odkrywa zaginiony utwór i niepublikowany cover The Beatles. To wszystko na nowym wydawnictwie Volume 4, które z pewnością rozgrzeje serca fanów rocka. Ciekawe, czy te skarby były tak dobrze ukryte, czy po prostu zapomniane w szufladzie? W każdym razie muzyczna uczta już czeka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 10 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako umiarkowane, a w Toruniu jako przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim autobusie linii 714 znaleziono zwłoki 81-letniego mężczyzny. Kierowca nie był świadomy, że przewoził martwego pasażera. Ciało odkryto dopiero w zajezdni na Kleszczowej podczas rutynowego sprawdzania pojazdu. Pomimo szybkiej interwencji służb medycznych, mężczyzny nie udało się uratować. Policja bada teraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, Jarosław Sze, usłyszał 5 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych z lat 2022 do 2025. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuca mu między innymi zgwałcenie oraz nadużycie zależności służbowej.

0: sądowej. Jarosław Sze nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju. Na Pradze w Warszawie pojawił się nowy buspas w Alei Zielenieckiej, który ma usprawnić podróżowanie w kierunku ulicy Targowej. Dzięki temu rozwiązaniu autobusy, taksówki i inne uprawnione pojazdy unikną korków, co skróci czas przejazdu. To część strategii miasta na rzecz poprawy transportu publicznego, który cieszy się dużym poparciem mieszkańców. Wcześniejsze analizy wykazały, że blisko 40% kursów było opóźnionych, co teraz ma się zmienić.
1: 5 autobusów Solaris, które jeszcze tydzień temu kursowały po Warszawie, trafiło do Ukrainy, by wspierać mieszkańców Drohobycza. Pojazdy przekazane przez Miejski Zakład Autobusów w Warszawie będą służyć jako mobilne punkty pomocy podczas przerw w dostawach energii. Inicjatywa została zrealizowana dzięki współpracy Miejskiego Zakładu Autobusów i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej przy wsparciu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Autobusy przewiozły także ponad 20 ton darów, w tym materiały budowlane i meble dla lokalnego Caritasu. Mieszkańcy warszawskiej Pragi mogą spodziewać się przebudowy ulicy Żupniczej, która rusza już w poniedziałek, 5 października. Prywatny deweloper rozpocznie pracę od odcinka między ulicą Bliską a Żupniczą 8, co potrwa do końca listopada. Modernizacja obejmie nowy asfalt, remont chodników oraz pasy rowerowe. W czasie prac wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Chodakowskiej, co oznacza objazdy dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku.
0: W Krakowie strefa czystego transportu, wprowadzona na początku roku, nie przynosi oczekiwanych efektów. Kierowcy masowo rezygnują z abonamentów, a Straż Miejska rzadko nakłada mandaty. W efekcie wpływy z opłat za wjazd do strefy spadły o połowę. Mimo nowych przepisów na ulicach nie widać zmniejszenia korków ani wzrostu zainteresowania komunikacją miejską. W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 23-letni Kacper H. cudem uniknął śmierci po 6 ciosach siekierą w głowę. Sprawca, 36-letni Grzegorz M., oskarżony o usiłowanie zabójstwa, twierdził, że działał pod wpływem narkotyków i alkoholu. Poszkodowany domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania, a sprawca czeka na wyrok w areszcie. Dwaj policjanci ze Szczecina zostali zawieszeni i aresztowani pod zarzutem przekroczenia uprawnień. Podejrzewa się ich o dokonanie samosądu na mężczyźnie skazanym za przestępstwo seksualne na niemowlęciu. Poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości wzywa do odstąpienia od karania funkcjonariuszy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku i objęte tajemnicą. Już w najbliższą niedzielę, 4 października, szczecińska Łasztownia stanie się centrum klasycznej motoryzacji. Oficjalne zakończenie sezonu 2026 z klasycznym Szczecinem przyciągnie fanów unikatowych pojazdów z całego regionu. Na miejscu zobaczymy ponad 300 retro pojazdów oraz skorzystamy z bogatej oferty gastronomicznej. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest darmowy, a atmosfera jak zawsze pełna pozytywnej energii.
1: Agnieszka Rogowska, znana z serialu Rolnicy Podlasie, wystawiła na sprzedaż 2 maszyny rolnicze, co wywołało liczne komentarze w internecie. Prasa Sipma Pharma 2 i owijarka Tekla firmy Sipma zostały wycenione łącznie na 18 tysięcy złotych. Rogowska stanowczo odrzuca sugestie, że poprawa sytuacji gospodarstwa wynika z udziału w programie, podkreślając, że to efekt ciężkiej pracy. Owijarka już znalazła nowego właściciela, natomiast prasa wciąż czeka na kupca. Stanisław Wokulski znów jest na ustach Polaków dzięki 2 nowym ekranizacjom Lalki Bolesława Prusa. Serial w reżyserii Pawła Maślony można oglądać na Netflixie, a film Macieja Kawalskiego właśnie trafił do kin. W Polsce imię Stanisław nosi obecnie 348 827 mężczyzn, co daje mu 15 miejsce wśród najpopularniejszych imion męskich. Na czele zestawienia znajdują się Piotr, Krzysztof i Tomasz.
0: Wczoraj w powiecie złotoryjskim doszło do poważnego wypadku. Mężczyzna został potrącony przez ciągnik rolniczy, a jego obrażenia były na tyle groźne, że na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli teren i przygotowali lądowisko dla śmigłowca. Policja bada teraz szczegóły tego zdarzenia. Wraca sprawa tragicznej śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Po kontroli w szkole, do której uczęszczała dziewczynka, rzecznik dyscyplinarny domaga się zwolnienia dyrektora placówki. W wyniku wykrytych uchybień komisja dyscyplinarna zajmie się sprawą 3 grudnia. W międzyczasie postępowanie wobec 12-letniej uczennicy związanej z tragicznymi wydarzeniami prowadzi sąd rodzinny.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 10 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindlich z Legii Warszawa. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów.
1: Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Pekinie po zaciętym meczu z Francuzem Arturem Geą. Polak wygrał 7-6, 6-7, 6-2, pokazując świetną formę. Wcześniej w pierwszej rundzie pokonał Amerykanina Lernera Tiena. Teraz czeka go starcie z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
2: Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej.
2: Dziś wieczorem o 20:45 reprezentacja Polski zmierzy się z Rumunią w Lidze Narodów. Po dwóch meczach Polacy mają tylko jeden punkt, więc wygrana jest kluczowa. W składzie zobaczymy m.in. Roberta Lewandowskiego. Atmosfera wokół drużyny jest napięta, a przyszłość trenera Jana Urbana stoi pod znakiem zapytania. Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce. Z hangaru w Mauternborf w Austrii skradziono helikopter firmy Tomasa Morgenstern'a. Złodzieje wyłączyli nadajniki i odlecieli w nocy, nie dając się namierzyć. Maszyna była widziana w Chorwacji, ale ślad po niej zaginął. Wartość skradzionego helikoptera to około 800 tysięcy euro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską umiarkowane zachmurzenie wystąpi w Bydgoszczy, gdzie temperatura osiągnie 10 stopni. Z kolei w Warszawie zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą tak samo 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1032. W Bydgoszczy jakość powietrza jest przeciętna, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki hit Panna Młoda wciąż przyciąga widzów przed ekrany. Już w sobotę, 17 października, TVP2 wyemituje 226 odcinek tego emocjonującego serialu. W tym odcinku Cihan nie pojawi się na zaplanowanych oświadczynach, co wywoła falę oskarżeń i napięć. Bejza nie wytrzyma presji i wpadnie w szał, a Cihan, zdezorientowany, poszuka rady u Ertugrula. Melih również zmaga się z własnymi problemami. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już zdobył serca widzów. Z oryginalnymi 3 sezonami i 325 odcinkami, Panna Młoda zapewni rozrywkę na długie lata. Finał tej historii w Polsce jeszcze długo przed nami. W 1945 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Agnes, córka Artura, nie da się zwieść jego zapewnieniom o zakończeniu romansu z Joanną. Odkrywa, że ojciec nadal utrzymuje kontakt z kochanką, co prowadzi do napięć w rodzinie. Agnes nie szczędzi ojcu złośliwości, dając mu do zrozumienia, że zna prawdę. Przychodni, przy świadkach, nazywa go oszustem, co wprawia Artura w zakłopotanie. Jednak to Marysia, żona Artura, odkrywa zdradę na własne oczy, przyłapując męża z Joanną. Prawda wychodzi na jaw, a rodzinna sielanka zostaje brutalnie przerwana.
0: W 1945 odcinku M jak Miłość Marysia przeżyje prawdziwy, emocjonalny wstrząs. Odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 na TVP2, przyniesie wiele dramatycznych odkryć. Marysia zacznie podejrzewać, że Artur coś przed nią ukrywa, a tajemnicza płyta winylowa z miłosną dedykacją stanie się pierwszym sygnałem zdrady. Kolejne odkrycie, rachunek za gramofon, tylko pogłębi jej podejrzenia. Artur, mimo prób Marysi, nie zgodzi się na terapię, tłumacząc się nadmiarem obowiązków. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Marysia nakryje Artura z Joanną w jego gabinecie. To odkrycie będzie dla niej bolesnym potwierdzeniem zdrady i końcem ich małżeństwa.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4272 odcinek. Janek i Kinga po trudnym okresie postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę, ale na razie trzymają to w tajemnicy. Janek, chcąc zbliżyć się do synów Kingi, organizuje wspólne wyjście na koncert. Maciek jest zachwycony, a nawet sceptyczny Tomek zgadza się na ten pomysł. Janek czuje, że wszystko zaczyna się układać, ale wieczór przyniesie niespodziewane rozczarowanie. Coś popsuje jego dobry nastrój, choć nie wiadomo jeszcze, co dokładnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o 18 na Polsacie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość wkracza w emocjonującą fazę w 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października o godzinie 20.50 na TVP2. Jakub, grany przez Krzysztofa Kwiatkowskiego, spotka się z Kasią i małą Zosią, nieświadomy, że dziewczynka to jego biologiczne dziecko. Atmosfera gęstnieje, gdy Karski zaczyna podejrzewać swoją byłą żonę o manipulację. Tymczasem tajemnicze zniknięcie Sowińskiego, granego przez Mikołaja Krawczyka, staje się głównym wątkiem śledztwa. Jakub odkrywa dowód, który może oczyścić Olka z podejrzeń. Kasia, w obliczu zagrożenia, prosi Jakuba o dyskrecję. Czy detektyw zdecyduje się jej pomóc? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciela? Odpowiedź już wkrótce. W nadchodzących odcinkach Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. W 4272 epizodzie Krystian całkowicie poświęci się opiece nad Ewą, która zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi po zawale serca. Wspólnie z Karolem zadbają o jej rekonwalescencję, prowadząc restrykcyjną dietę i planując lekkie treningi. Krystian przejmie także obowiązki w Barbarianie, by odciążyć matkę i umożliwić jej pełny powrót do zdrowia. Tymczasem Ewa, mimo zaleceń lekarzy, szykuje dla syna tajemniczą niespodziankę. Co to będzie? Na razie pozostaje tajemnicą. Odcinek 4271 Pierwszej Miłości zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Na wschód od Edenu powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji dostępnej na Netflixie. Serial oparty na powieści Johna Steinbecka składa się z 7 odcinków i już teraz budzi wiele emocji. Twórczynią i główną scenarzystką jest Zoe Kazan, dla której projekt ten ma osobisty wymiar. W centrum opowieści znajdują się losy dwóch rodów, Hamiltonów i Trasków oraz pytania o ludzką naturę i wolną wolę. Adaptacja wzbudza kontrowersje, szczególnie w sposobie przedstawienia postaci Kathy, granej przez Florence Pugh, która staje się bardziej ludzka i skomplikowana. Obsada, w tym Joseph Zada jako Cal, zbiera pochwały za swoje role. Serial jest polecany dla tych, którzy cenią głębsze refleksje i kunszt realizacyjny. W nadchodzącym 4271 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka, zmagając się z drobnym problemem w domu, nie mogąc skontaktować się z Marysią ani Kacprem, zwróci się o pomoc do Pawła. Jego szybka reakcja i obecność prowadzą nową dynamikę do relacji rodzinnych. Gdy Marysia wróci do domu, sytuacja zmieni się w przyjemny wieczór, pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Jednak Kacper, wracając z pracy, zastanie tę sielankę i poczuje się zagrożony. Następnego dnia wyrazi swoje obawy Marysi, przypominając o wpływie powrotu Pawła na ich życie. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1032 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest przeciętna, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
2: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski w rozmowie z Radiem Z mówił o możliwości wprowadzenia obowiązkowych szkoleń wojskowych w Polsce. Zalewski podkreślił, że takie szkolenia mogłyby trwać kilka miesięcy i obejmować część potencjalnych poborowych. Wiceminister zaznaczył, że obecnie zachęty do służby są wystarczające, ale w przyszłości sytuacja może wymagać zmian. Analizowany jest także model szwajcarski, który łączy przeszkolenie z regularnym przygotowaniem rezerwistów. Minister Radosław Sikorski ujawnił w sieci wiadomość, którą otrzymał od mieszkańca Wiednia, pana Bogdana. W mailu znalazły się wulgarne i obraźliwe komentarze dotyczące działań ministra. Sikorski, komentując wiadomość, zwrócił uwagę na błędy ortograficzne autora. Pod wpisem ministra pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy wyrazili swoje opinie na temat sytuacji.
0: Dziś przed Sądem Rejonowym Praga Południe w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa dotycząca Grzegorza Brauna. Podczas gdy europoseł przemawiał do swoich zwolenników, jego przeciwnicy zakłócili wystąpienie, puszczając z głośników hymn Rosji. Braun, oskarżony o przemoc fizyczną i inne wykroczenia, apelował do swoich zwolenników o spokój i nieuleganie prowokacjom. Proces dotyczy m.in. incydentu z maja 2023 roku, kiedy to polityk przerwał wykład w Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki cieszy się pozytywną oceną u 44% Polaków, a pierwsza dama Marta Nawrocka u 47%. Mimo to popularność pary prezydenckiej spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W sierpniu oceny były wyższe, ale we wrześniu zanotowano spadek o kilka punktów procentowych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Profesor Witold Modzelewski w programie Poranny Ring podkreślił, że politycy powinni rozmawiać z Rosją, nawet jeśli dzielą nas interesy. Zaznaczył, że dyplomacja powinna mierzyć się z różnicami, a nie tylko z tymi, z którymi się zgadzamy. Modzelewski zasugerował, że Polska powinna być gotowa na rozmowy z Moskwą, zwłaszcza jeśli do zakończenia wojny w Ukrainie doprowadzi Donald Trump. Profesor zwrócił uwagę na potrzebę przygotowania własnego stanowiska, zanim nacisk na dialog wywrze Waszyngton.
0: Jennifer Lopez była wyraźnie niezadowolona podczas pokazu Stelli McCartney w Paryżu. Gwiazda musiała złożyć parasol, mimo że padał ulewny deszcz. Obsługa poprosiła gości o złożenie parasoli, by nie zasłaniały widoku na wybieg. Lopez, ubrana w brązową stylizację, zmokła, co wyraźnie wpłynęło na jej nastrój. Halle Berry, znana aktorka Hollywood, tymczasowo straciła opiekę nad swoim 12-letnim synem Mateo. Sąd w Los Angeles zdecydował, że chłopiec będzie mieszkał z ojcem, Oliwierem Martinezem, który oskarżył Berry o przemoc wobec dziecka. Aktorka zaprzecza zarzutom, nazywając je bezpodstawnymi. Berry może widywać syna tylko w wyznaczone dni, a sytuacja ma obowiązywać do rozprawy zaplanowanej na 16 października.
2: Ukraina ogłosiła pierwszy bojowy test pocisku balistycznego FP-7, w całości wyprodukowanego na terenie kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym historycznym wydarzeniu, które podkreśla rosnącą niezależność Kijowa w zakresie broni dalekiego zasięgu. Pocisk, opracowany przez firmę Firepoint, ma zasięg do 250 km i jest trudny do wykrycia przed startem. Ukraina planuje teraz uruchomienie seryjnej produkcji tej broni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uruchomiło projekt Inteligentna Granica, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski. W ramach operacji Bezpieczne Podlasie wykorzystuje się najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, by wspierać działania żołnierzy i Straży Granicznej. System ten integruje różnorodne źródła danych, co pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa. Cała konstelacja satelitów MikroGlob jest już na orbicie i działa poprawnie. To ważny krok dla bezpieczeństwa Polski, która zyskuje autonomiczne zdolności w zakresie rozpoznania satelitarnego. Projekt zrealizowany przez polską firmę Creotech Instruments S.A. otwiera nowy rozdział w historii Wojska Polskiego. Ostatnie 3 satelity zostały wyniesione na orbitę 1 października z bazy w Kalifornii przy użyciu rakiety Falcon 9. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad nową ustawą, która ma usprawnić system obronny Polski. Projekt zakłada przyspieszenie przerzutu wojsk i lepszą współpracę z NATO. Nowe przepisy mają także zintegrować rozproszone regulacje i dostosować je do współczesnych zagrożeń, takich jak cyberataki i dezinformacja. Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, a termin jego przedłożenia Sejmowi nie został jeszcze ustalony.
2: Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Jarosław Kaczyński wrócił do swojego domu na warszawskim Żoliborzu po niemal roku spędzonym u kuzyna. Jego część budynku wymaga pilnego remontu, co kontrastuje z odnowioną połową sąsiadów. Prezes PiS stoi teraz przed wyzwaniem nie tylko naprawy domu, ale także odbudowy partii, która straciła około 40 posłów i zmaga się z niskimi notowaniami.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1033 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Szczecina dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie polskiej muzyki trwa prawdziwy kabaret. Jacek Kawalec, znany z parodiowania Zenka Martyniuka, wywołał burzę, która doprowadziła do jego rozstania z Budką Suflera. Zenek, oburzony, groził pozwem, ale jak na razie nic z tego nie wyszło. Kawalec, zamiast przepraszać, proponuje Martyniukowi duet w rockowym stylu. Czyżby szykował się nowy hit na miarę Led Zeppelin w wykonaniu króla disco polo? Czekamy z niecierpliwością.
2: Katarzyna Zielińska, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, zaskoczyła wszystkich swoją jesienną stylizacją na ostatnim wydarzeniu modowym. Skórzana spódnica w kolorze bordo, obcisły golf i ramoneska to idealny zestaw na jesienną pluchę, choć jej delikatne buty mogą nie przetrwać pierwszego deszczu. Inne gwiazdy również nie zawiodły. Karolina Malinowska postawiła na ciemny luz, a Magdalena Boczarska zaskoczyła białymi spodniami. Jesień w show biznesie zapowiada się naprawdę stylowo, choć niekoniecznie praktycznie.
1: Karolina Skiba, żona Krzysztofa Skiby, nie przestaje przypominać o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Po walce z rakiem piersi, która obejmowała chemioterapię i 7 operacji, Karolina jest w remisji i nie zamierza milczeć. Wraz z początkiem miesiąca świadomości raka piersi apeluje do kobiet, by nie odkładały badań na później. Jak sama mówi, szybkie wykrycie choroby może uratować życie, a rak piersi nie wybiera tylko starszych pań. Ach, te czasy, kiedy teledyski były jak kapsuły czasu. W latach 80. i 90. wystarczyła prosta scenografia, trochę dymu i kolorowych świateł, by stworzyć coś, co dziś nazywamy klasyką. Natalia Kukulska jako dziecko z Puszkiem Okruszkiem, czy Edyta Górniak z To nie ja na Eurowizji. To były momenty, które kształtowały przyszłe gwiazdy. A kto by pomyślał, że Doda zaczynała w zespole Virgin, zanim stała się królową solowych teledysków. Te archiwalne klipy to nie tylko muzyka, ale i podróż do czasów, kiedy moda i technika były, delikatnie mówiąc, nieco inne.
2: Dawid Kwiatkowski, nasz rodzimy mistrz emocjonalnych ballad, zaskakuje fanów nowym albumem Południe 2.0. Po 2 latach przerwy artysta serwuje nam muzyczną podróż pełną słońca, tęsknoty i nieprzemijających uczuć. Co ciekawe, to jego pierwsza płyta wydana na winylu, co w dobie cyfrowej jest jak powrót do przeszłości. Czy Południe stanie się kolejnym kamieniem milowym w jego karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Kwiatkowski nie przestaje zaskakiwać.
1: Igor Herbut zaskakuje fanów, wprowadzając do swojego najnowszego teledysku wagoniki blisko 90-letniego dziadka. Wzruszające sceny z rodzinnego domu w Przemkowie to nie tylko sentymentalna podróż, ale i zapowiedź nowego albumu Jeremie. Artysta rusza w trasę koncertową po Polsce, odwiedzając 10 miast, a wszystko to w towarzystwie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ciekawe, czy dziadek też pojawi się na scenie.
2: Ira powraca z nowym utworem po 5 latach ciszy. Za każdy dzień to zapowiedź nadchodzącego albumu, który ma się ukazać w 2027 roku. W międzyczasie zespół nie próżnuje i szykuje się do koncertów, a w podcaście Bez Playbacku wspomina swoje występy przed legendami rocka, jak Queen. Ciekawe, czy Brian May nadal pamięta, jak chwalił brzmienie gitar Iry po ich koncercie we Wrocławiu w 2012 roku. Świat metalu pogrążył się w żałobie. Konrad Kronos Land, założyciel i dusza zespołu Venom, odszedł w wieku 63 lat. Człowiek, który nigdy nie bał się iść pod prąd, zostawił po sobie dziedzictwo, które na zawsze zmieniło oblicze ciężkiej muzyki. Jego syn zapewnia, że legenda Kronosa nigdy nie zginie, a my możemy tylko zastanawiać się, co dalej z Venom, bez swojego nieustraszonego lidera.
1: Paul McCartney znowu zaskakuje. Specjalna edycja jego albumu The Boys of Dungeon Lane to prawdziwa uczta dla fanów. Największym hitem jest nowa wersja duetu z Ringo Starrem, gdzie panowie zamienili się partiami wokalnymi. A jakby tego było mało, na płycie znajdą się 3 zupełnie nowe piosenki. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
2: Slash znowu zaskakuje. Legendarny gitarzysta razem z Milesem Kennedym i The Conspirators zapowiedzieli nowy album Flying Blind, który ukaże się w lutym przyszłego roku. Co ciekawe, Slash postanowił zgłębić tajniki gitary pedal steel, co zaowocowało niespodziewanym brzmieniem w jednym z utworów. A jakby tego było mało, zespół rusza w światową trasę koncertową, a fani mają szansę spotkać Slasha na zamku w Cardiff. Czysta rock'n'rollowa energia i niespodzianki na każdym kroku.
1: Warszawska grupa Metro zaskakuje nowym singlem Spacer po szkle, który przenosi słuchaczy w mroczne zaułki Śródmieścia. Inspiracja kultową piosenką o Roxanę, ale z polskim twistem, to historia o życiu na krawędzi i pokusach, które mogą być prawdziwe albo i nie. Wokalista Aleksander Zajdel pozostawia nas z pytaniem, czy to opowieść z życia wzięta, czy tylko fantazja rozczarowanych kochanków. A już za 2 tygodnie premiera ich debiutanckiego albumu 365 widoków na przyszłość. Czasem wystarczy jedno kliknięcie, by życie nabrało tempa, o czym przekonał się Emotion Drive. Zwykły riff gitarowy, zagrany bez fajerwerków, przykuł uwagę samego Jana Borysewicza. I tak oto, z dęblina, narodził się utwór Challenge Me, który opowiada o zmaganiach z własnymi słabościami. W teledysku, pełnym symboli, słońce i samoloty przypominają, że nawet jeśli dziś czujemy się uwięzieni, jutro możemy wzbić się w przestworza.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura też 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako przeciętny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 26-latek z powiatu wołomińskiego, mimo 4 sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, ponownie wsiadł za kierownicę. Pędząc trasą S7 z prędkością 178 km na godzinę, zwrócił uwagę policyjnej grupy Speed. Po nieudanej próbie ucieczki jego samochód wypadł z drogi i przewrócił się na dach. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
2: 5 wycofanych autobusów Solaris z Warszawy trafiło do Caritasu w Drohobyczu na Ukrainie. Pojazdy będą służyć jako mobilne centra pomocy podczas przerw w dostawach prądu. Inicjatywa jest wynikiem współpracy warszawskich miejskich zakładów autobusowych i Klubu Miłośników

0: komunikacji miejskiej. Autobusy przewiozły także ponad 20 ton darów, w tym materiały budowlane i meble.
1: Ulica Żupnicza na warszawskim Kamionku przejdzie gruntowną metamorfozę. Już w poniedziałek, 5 października, ruszają prace budowlane, które całkowicie odmienią tę przestrzeń. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i pasy rowerowe to tylko część zaplanowanych zmian. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ulica stanie się jednokierunkowa w stronę Chodakowskiej. Pierwszy etap prac potrwa do końca listopada. Tragiczne odkrycie w Warszawie. W autobusie linii 714, który zjechał do zajezdni na Kleszczowej, znaleziono ciało 81-letniego mężczyzny. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia seniora nie udało się uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując monitoring z pojazdu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jutro na Mazowszu odbędą się darmowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Między godziną 11 a 14 w ponad 300 lokalizacjach eksperci pokażą, jak reagować na zagrożenia z powietrza. Uczestnicy dowiedzą się, jak odczytywać sygnały alarmowe i gdzie szukać schronienia. Szkolenia są częścią programu Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W Czasnyszu w pustostanie przy ulicy Świerczewo znaleziono ciało Bogusława S. Mężczyzna zginął od 18 ciosów nożem. Dwaj podejrzani o to zabójstwo, Mateusz Roman P. i Roman P., zostali aresztowani na 3 miesiące. Prokuratura rejonowa w Czasnyszu prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Restauracja Bąkowo. Zochylina Wyżnio z Zakopanego odpowiedziała na zarzuty turystów o wysokie ceny, publikując paragon z 1997 roku, gdzie obiad kosztował 14 zł. Dziś ceny są znacznie wyższe, ale internauci zauważyli, że w porównaniu do ówczesnych zarobków obiad był większym obciążeniem dla budżetu niż obecnie. Minimalne wynagrodzenie wzrosło 10-krotnie, co oznacza, że siła nabywcza Polaków również się zwiększyła. Dwaj policjanci ze Szczecina usłyszeli zarzuty prokuratorskie za przekroczenie uprawnień. Funkcjonariusze mieli wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę, stosując przemoc wobec mężczyzny, skazanego za przestępstwo seksualne na dziecku. Śledztwo w tej sprawie trwa, a obaj policjanci zostali odsunięci od służby. Szczecińska prokuratura bada wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo.
0: Agnieszka Rogowska z programu Rolnicy Podlasie postanowiła sprzedać część swojego sprzętu rolniczego, co wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Internauci spekulowali, czy poprawa sytuacji materialnej Rogowskich to efekt występów w telewizji. Agnieszka stanowczo zaprzeczyła, podkreślając, że rozwój gospodarstwa to wynik ciężkiej pracy. Owijarka znalazła już nowego właściciela, a prasa wciąż czeka na kupca.
1: 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Carpatia między Boćkami a Malewicami jest już gotowy do użytku. Inwestycje zrealizowała firma Strabag, a jej wartość to 343 miliony złotych. Kierowcy muszą jednak jeszcze chwilę poczekać na otwarcie, które nastąpi wraz z ukończeniem sąsiedniego odcinka do węzła Siemiatycze Północ. Droga obejmuje dwie jezdnie, pasy awaryjne oraz liczne rozwiązania inżynieryjne i ekologiczne.
0: Narwiański Park Narodowy, znany jako Polska Amazonia, zachwyca swoim wodnym labiryntem. Rzeka Narew, na odcinku między Surażem a Rzędzianami, tworzy rozległe mokradła i trzcinowiska. To dom dla około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gniazduje właśnie tutaj. Park oferuje spływy kajakowe i drewniane kładki, idealne do obserwacji przyrody.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś w południe w całej Polsce policjanci oddali hołd tragicznie zmarłemu koledze, sierżantowi sztabowemu Natanowi Sieroniowi z Bolesławca. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozach, a następnie przez minutę uczcili jego pamięć w ciszy. Natan Sieroń zginął podczas interwencji w Krasniku Górnym, a dziś został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony złotą odznaką Zasłużony Policjant. Uroczystości pogrzebowe odbyły się z udziałem rodziny, kolegów z pracy oraz przedstawicieli władz.
1: We Wrocławiu znaleziono kotkę Mimi porzuconą w parku. Zwierzę przebywa teraz w schronisku i czeka na nowy dom. Poprzednia właścicielka z powodu trudnej sytuacji finansowej zostawiła list z wyjaśnieniem. Mimi to łagodna kotka, która uwielbia kontakt z ludźmi i szuka nowego opiekuna. Wrocławskie schronisko apeluje o adopcję.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1033 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Luksusowa willa Zlatana Ibrahimowicza w Szwecji, ponownie wystawiona na sprzedaż. Cena spadła do 27,5 miliona koron, ale mimo to nie znaleziono jeszcze kupca. Nieruchomość, zbudowana przez piłkarza w 2014 roku, oferuje 3 piętra z widokiem na górski krajobraz. Obecni właściciele próbowali wcześniej sprzedać ją za 32 miliony koron. Pośrednik z Sotheby's podkreśla, że sprzedaż tak unikalnej posiadłości może zająć trochę czasu. Czy nowa cena przyciągnie w końcu nabywcę? Czas pokaże. Tadeusz Maciejewski z Nowego Gulczewa walczy w sądzie o dostęp do swoich oszczędności po zablokowaniu przez bank połowy środków na wspólnym koncie zmarłej żony. Bank twierdzi, że działa zgodnie z przepisami, ale pan Tadeusz utrzymuje, że dostarczył wymagane dokumenty. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Płocku, który ma rozstrzygnąć, czy działania banku były prawidłowe. Problem z dostępem do wspólnych kont po śmierci jednego z właścicieli nie jest odosobniony i zależy od zapisów umowy z bankiem. To przypomnienie o konieczności dokładnego zapoznania się z regulaminami bankowymi.
2: Stowarzyszenie Autorów i Wydawców. Copyright Polska otrzymało od Ministerstwa Kultury zgodę na zarządzanie prawami autorów, mimo wcześniejszego sprzeciwu resortu. Posłanka Paulina Matysiak złożyła interpelację, podnosząc wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia postępowania oraz możliwego konfliktu interesów. Stowarzyszenie odpiera zarzuty, twierdząc, że większość jego członków to autorzy, a nie wydawcy. W tle pojawia się również spór związany z nowym wydawnictwem Zygmunta Miłoszewskiego, które skrytykował prezes Copyright Polska. Obie sprawy wskazują na kryzys na polskim rynku książki, gdzie twórcy czują się niedostatecznie wynagradzani. Sklep Answear.com znalazł się w centrum kontrowersji po prezentacji dziecięcego ubrania, które wywołało skojarzenia z pasiakami więźniów obozów koncentracyjnych. Internauci nie kryli oburzenia, a firma szybko zareagowała, usuwając produkt z oferty. Answear podkreśla, że stylizacja pochodziła od hiszpańskiej marki Tinico Tones i nie miała na celu nawiązywania do symboliki obozu. Sklep przeprosił za niezamierzone skojarzenia i zapowiedział kontakt z producentem. To nie pierwszy raz, gdy odzież w paski wywołuje podobne reakcje.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Nagła dymisja zarządu PKP Cargo. Prezes Zbigniew Prus oraz członkowie zarządu Paweł Miłek i Michał Łotoszyński zrezygnowali po decyzji sądu, który odebrał im prawo do kierowania firmą. Teraz pełną kontrolę nad spółką przejął zarządca sanacyjny Paweł Głodek. To on będzie podejmował kluczowe decyzje, kontynuując proces restrukturyzacji. Tymczasowo obowiązki prezesa zarządu pełni Monika Starecka, ale to Głodek ma decydujący głos. PKP Cargo zapewnia, że mimo zmian pociągi kursują normalnie, a obsługa klientów pozostaje bez zakłóceń. Uchodźcy z Ukrainy w 2025 roku przyczynili się do wzrostu polskiego PKB o około 2,5%, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Według raportu UNHCR i Deloitte ich wskaźnik zatrudnienia wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Co więcej, 13% uchodźców prowadzi własne firmy, a co piąty z nich zatrudnia pracowników. Wkład finansowy Ukraińców do NFZ również jest znaczący, z nadwyżką niecałych 2 miliardów złotych w 2025 roku. Eksperci podkreślają, że obecność Ukraińców w Polsce to szansa na wypełnienie luki demograficznej w starzejącym się społeczeństwie. Od 2027 roku wyjazdy do sanatoriów będą wyglądały inaczej. NFZ wprowadza nowe zasady, które mają na celu indywidualizację leczenia. Zabiegi będą bardziej dopasowane do potrzeb pacjentów, a sanatoria zyskają większą swobodę w kształtowaniu oferty. Zmiany obejmują także finansowanie. NFZ likwiduje dodatkowe 5% finansowania, co budzi obawy wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Jednak dla pacjentów nie oznacza to dodatkowych opłat. Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2028 roku.
1: Turecki koncern Aselsan podpisał kontrakt na ponad 1 miliard euro z Dyrektoriatem Zakupów Obronnych na rozwój systemu obrony powietrznej Siper Block 2. To największa umowa w historii tureckiej obrony powietrznej. System ten ma zwalczać cele na dystansie do 150 kilometrów, w tym pociski balistyczne i samoloty stealth. Projekt jest kluczowy dla niezależności Turcji w dziedzinie obronności. Siper Block 2 to także krok w stronę eksportu tureckiej technologii obronnej na światowe rynki. Turcja dąży do pełnej interoperacyjności systemu z NATO, co ma umocnić jej pozycję w sojuszu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi największą rozbudowę w swojej historii, mimo politycznych zarzutów o bierność. Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, podkreśla, że inwestycje warte ponad 9 miliardów złotych oraz program SAFE z zamówieniami na ponad 100 miliardów świadczą o intensywnej pracy sektora obronnego. PGZ planuje zwiększenie produkcji zestawów przeciwlotniczych Piorun z 1500 do 2500 egzemplarzy rocznie. Leszkiewicz zaznacza, że 90% środków z programu SAFE trafia do polskiego przemysłu, co wspiera lokalne przedsiębiorstwa. Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do wejścia do pierwszej dziesiątki firm zbrojeniowych w Europie, rozwijając także projekt ochrony infrastruktury krytycznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem. Zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1032 hektopaskali. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje przeciętny. Natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca widzów. Już 16 października na antenie TVP 2 zobaczymy 225 odcinek tej emocjonującej historii. W tym epizodzie Cihan będzie zaskoczony decyzją Hanser, która zgodziła się na warunki Bejzy. Rozpoczną się przygotowania do uroczystości zaręczyn, a Sinem będzie próbowała powstrzymać Hanser przed udziałem w tym wydarzeniu. Równocześnie Silas próbuje zastawić pułapkę na tajemniczą specjalistkę. Serial, który w Turcji miał premierę w 2024 roku, w Polsce zadebiutował w styczniu. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Produkcja wciąż trwa, więc na finał przyjdzie nam jeszcze poczekać.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1945 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 na TVP 2. W tym odcinku ślub Natalki i Adama stanie pod znakiem dramatycznych wydarzeń. Marek i Ewa, rodzice panny młodej, nie pojawią się na ceremonii z powodu szokujących wieści z Australii. Ewa doznała poważnego wypadku, co uniemożliwia jej podróż do Polski. Również po stronie pana młodego zabraknie wielu gości, a Jakub Karski, który miał być świadkiem, zachoruje. Ostatecznie rolę świadka przejmie Artur Rogowski. To będzie odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 5 do 8 października. W najbliższych epizodach Ewelina odkryje, że jej córka planuje przyznać się na policji do ataku na ojca, co wywoła falę dramatycznych wydarzeń. Igor i Viola zmierzą się z tragedią, gdy dowiedzą się o śmierci uzależnionej dziewczyny, a Igor podejmie ryzykowną grę z handlarzami narkotyków. W życiu zawodowym Marty nie zabraknie napięć, gdy jej kolega Fabian wyprowadzi ją z równowagi swoimi kontrowersyjnymi decyzjami. Cieślikowie natomiast będą musieli zmierzyć się z uciążliwymi sąsiadami, co doprowadzi Monikę do decyzji o przeprowadzce. W międzyczasie Halinka odkryje zdradę Janusza, co tylko pogłębi jej podejrzenia. Te odcinki pełne będą zaskakujących zwrotów akcji i emocji. W 4271 odcinku Pierwszej Miłości Marta staje przed dramatycznym wyzwaniem. Lekarze informują ją, że dla jej męża Szymona wyczerpano już możliwości leczenia. Zamiast cieszyć się nowym małżeństwem, Marta musi zmierzyć się z brutalną prawdą, że Szymonowi może pozostać zaledwie kilka miesięcy życia. Pojawia się jednak iskierka nadziei w postaci eksperymentalnych terapii za granicą. Kosztują one ponad 1 000 000 złotych i nie dają gwarancji wyzdrowienia. Mimo to Marta postanawia walczyć i zakłada internetową zbiórkę, nie informując o tym Szymona. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4271 odcinek, który zostanie wyemitowany 22 października o 18 na Polsacie. Kacper wraca do domu i zastaje scenę, która wywoła w nim falę zazdrości. Julka, nie mogąc skontaktować się z Marysią i Kacprem, prosi o pomoc Pawła, swojego biologicznego ojca. Paweł przyjeżdża, a sytuacja szybko zamienia się w przyjemny wieczór w gronie Marysi, Julki i Pawła. Kacper, widząc ich razem, czuje się jak piąte koło u wozu. Następnego dnia, pełen emocji, wypomina Marysi, jak powrót Pawła namieszał w ich życiu. To odcinek pełen napięcia i rodzinnych zawirowań, który na pewno przyciągnie uwagę widzów.
2: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3423 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 października o 20.05 na TVP2. Mieszkańcy Zacisznej triumfują, gdy urzędnicy odrzucają kontrowersyjny projekt Wilka. Jednak radość nie trwa długo, bo Lucyna, matka Wilka, nie zamierza łatwo zrezygnować ze swoich udziałów. Hubert odkrywa, że seniorka kłamała o swoim majątku i próbuje wykupić jej udziały. Lucyna stawia jednak niebotyczne żądanie 1 000 000 złotych. Konflikt na osiedlu odbija się na związku Gabrysi i Szczepana, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. W nadchodzących odcinkach M jak miłość Marysia Rogowska przejdzie emocjonalną przemianę po zdradzie męża Artura. Po trudnym czasie smutku Marysia zacznie odnajdywać radość życia dzięki tajemniczemu mężczyźnie, który pojawi się w jej życiu. W 1949 odcinku Kinga i Piotrek zorganizują dla niej relaksujący wyjazd na Mazury, by pomóc jej odzyskać równowagę. Tam, w otoczeniu przyrody, Marysia spotka Jerzego Wielickiego, który stanie się dla niej kimś wyjątkowym. Jednak ich spotkanie zostanie zakłócone przez zazdrosnego Artura. Po powrocie do Grabiny Marysia będzie nową, pewną siebie kobietą, gotową na nowe wyzwania i życie bez Artura.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1032 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. W Poznaniu jakość powietrza jest przeciętna, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polacy są podzieleni w sprawie ograniczenia prezydenckiego weta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 42% badanych sprzeciwia się zmianom w Konstytucji, podczas gdy 36% je popiera. Aż 22% nie ma zdania na ten temat. Wśród wyborców PiS i Konfederacji aż 73% jest przeciw ograniczeniu tego uprawnienia.
0: We Francji trwają burzliwe protesty uczniów, które przeradzają się w zamieszki. Blokady objęły już ponad 1000 szkół, a liczba incydentów w liceach przekroczyła 900. Zatrzymano prawie 1,8 tysięcy osób, a ponad 300 funkcjonariuszy zostało rannych. Władze obawiają się, że protesty mogą potrwać jeszcze w przyszłym tygodniu. Dramatyczna akcja ratunkowa na Mont Blanc zakończona sukcesem. Dwoje młodych Polaków utknęło na wysokości około 4000 metrów na zębie olbrzyma. 20-letni alpinista przez 12 godzin wisiał na linie, a jego 24-letnia partnerka była przypięta do skały. Dzięki krótkotrwałemu przejaśnieniu pogody ratownicy zdołali ich uratować. Oboje są bezpieczni, choć wyczerpani. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, ostrzegła europejskie kraje produkujące broń dla Ukrainy, że mogą stać się potencjalnymi celami wojskowymi Rosji. Jej słowa padły w kontekście planów Polski dotyczących uruchomienia centrum serwisowego i produkcji rakiet PAK-3 do systemów Patriot. Zacharowa podkreśliła, że europejskie państwa, wspierając Ukrainę, bezpośrednio uczestniczą w konflikcie. Polska aktywnie zabiega o rozwój współpracy z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym, co ma przynieść korzyści gospodarcze i zwiększyć jej znaczenie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Krista Pike, skazana na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, przeżyła próbę egzekucji w Tennessee. Po podaniu dwóch dawek pentobarbitalu jej serce nadal biło, a kobieta trafiła do szpitala. Lekarz ostrzega, że opóźnienie w udzieleniu pomocy mogło spowodować uszkodzenie mózgu. Gubernator zarządził niezależne dochodzenie w tej sprawie. Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaev, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku. Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów.
2: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Testy obrazkowe zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie ukrytych cech osobowości. Wybór jednego symbolu może ujawnić nasze mocne strony, lęki czy potrzeby. Choć nie są to gotowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji nad sobą. Warto jednak traktować te wyniki z przymrużeniem oka. Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje. Anioł stróż to niewidzialny opiekun, który według wierzeń towarzyszy każdemu z nas od urodzenia, chroniąc przed złem i wspierając w trudnych chwilach. Jego obecność bywa odczuwalna w sytuacjach kryzysowych, kiedy intuicja podpowiada nam właściwe rozwiązania. Wiele osób wierzy, że każdy ma swojego indywidualnego anioła, którego imię można poznać na podstawie daty urodzenia.
2: W nocy z 24 na 25 października cofniemy zegarki z godziny 3 na 2, przechodząc na czas zimowy. Oznacza to dodatkową godzinę snu, choć dla niektórych może to być kłopotliwe, zwłaszcza dla osób pracujących tej nocy. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie nie ma decyzji o jej odwołaniu. Smartfony i komputery przestawią się automatycznie, ale tradycyjne zegarki trzeba będzie skorygować samodzielnie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń. Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przeszedł imponującą metamorfozę, zrzucając 17 kg. Polityk podkreśla, że kluczowa zmiana zaszła w jego głowie, a sport stał się jego pasją. Obecnie biega średnio 160 km miesięcznie, co daje mu radość i swobodę. Rzepecki zaznacza, że najważniejsza jest szczerość z samym sobą i podjęcie pierwszego kroku w kierunku zmiany.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Polskiej Muzyki, a na scenie rozdano medale jak cukierki. Lady Punk z nieprzerwaną działalnością od 40 lat zgarnęli złote odznaczenia, bo przecież kto inny zasługuje na nie bardziej. Kasia Kowalska i Mysłowic też nie wyszli z pustymi rękami, a Kebona Fide, nasz hip-hopowy bohater, zdobył brązowy medal, co jest historycznym wydarzeniem. Ciekawe, co przyniesie kolejna edycja tego muzycznego święta.
2: Noah Kahan i Aaron Dessner stworzyli muzyczną perełkę Draw You Out, która właśnie zadebiutowała na platformach muzycznych. Utwór ten, będący oficjalnym motywem filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, wprowadza zupełnie nowy klimat, który z pewnością zaskoczy fanów serii. Film, opowiadający o młodości Haimicha Abernathy'ego, zapowiada się na prawdziwy hit, a premiera już 20 listopada. Ciekawe, czy muzyka pomoże przetrwać kolejne krwawe zmagania na ekranie. W Kolimowie czas się zatrzymał, a artyści weterani przenieśli się w lata świetności. W ogrodzie Domu Artystów Weteranów odbyła się charytatywna impreza Otwarte Ogrody, gdzie długie suknie i smokingi były na porządku dziennym. Wszystko to, by zebrać fundusze na renowację ogrodu. Bo przecież artyści zasługują na życie w pięknych warunkach. Retrostylizacje, muzyka z dawnych lat i licytacje dzieł sztuki. Tak wyglądała ta wyjątkowa podróż w czasie.
1: Lalkomania szaleje w Polsce. Netflixowy serial Pawła Maślony z Tomaszem Szuchartem i Sandrą Drzymalską w rolach głównych już zdążył podbić serca widzów. A teraz do kin wkracza film Macieja Kawalskiego z Marcinem Drocińskim i Kamilą Urzędowską. W tej wersji powrót na ekrany po 16 latach zalicza Marek Kondrat jako Rzecki. Która z czterech ekranizacji Lalki Bolesława Prusa jest najlepsza? Czas na wielką debatę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. Mandaryna zatańczy z synem, a Michał Wiśniewski, jej były mąż, zaśpiewa dla niej piosenkę. Czyżby powrót do przeszłości? Helena Englert wystąpi z tatą, Janem Englertem, a reszta uczestników również zaprezentuje się z bliskimi. Czy to oznacza, że eliminacje zostaną odłożone na bok, a emocje sięgną zenitu? Przekonamy się już w niedzielę. Telewizja Polska ogłosiła preselekcję do Eurowizji 2027, a wśród potencjalnych kandydatów pojawiła się influencerka Julia Żugaj. Choć jeszcze niedawno zapowiadała koniec kariery muzycznej, teraz tajemniczo sugeruje swój udział, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów. Czy jej girls band Girls, który zadebiutował utworem Girls, spróbuje swoich sił w walce o eurowizyjne trofeum? Cóż, czas pokaże, czy to tylko kolejny eksperyment, czy może coś więcej.
2: Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie.
1: W studiu The Voice of Poland zapanowała prawdziwa sensacja. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca poprzedniej edycji, powrócił, ale tym razem nie po to, by śpiewać. Zamiast tego zza kulis wspierał swoją przyjaciółkę Julię Szarek, która swoim występem dosłownie powaliła trenerów na kolana. Cztery odwrócone fotele mówią same za siebie. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają, do czyjej drużyny dołączy Julia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Janis Joplin, niekwestionowana królowa rocka, której życie było jak roller coaster, zagrała swój ostatni koncert 12 sierpnia 1970 roku. Choć sprzęt zniknął w tajemniczych okolicznościach, Janis nie przejęła się tym ani trochę, spędzając czas za kulisami z butelką w ręku. Na scenie jednak pokazała, że jej talent i charyzma były niezaprzeczalne. Niestety, dwa miesiące później, 4 października, świat stracił tę ikonę muzyki, gdy przedawkowała heroinę w wieku zaledwie 27 lat. Mötley Crüe znowu na ustach wszystkich. Ich klasyczny hit Kickstart My Heart właśnie dołączył do elitarnego Billions Club na Spotify, przekraczając miliard odtworzeń. To pierwszy taki sukces zespołu na tej platformie, choć na kolejny będą musieli trochę poczekać. Tymczasem Nicky Six, basista zespołu, zaskakuje fanów, twierdząc, że era nagrywania pełnych albumów już minęła. Cóż, wygląda na to, że teraz będziemy musieli zadowolić się pojedynczymi singlami.
2: Palais Royal wraca do Polski i to z przytupem. Warszawski Torwar będzie miejscem, gdzie 9 marca przyszłego roku zespół zainauguruje swoją światową trasę koncertową. Polscy fani, jako pierwsi na świecie, usłyszą na żywo materiał z nowej płyty Amsterdamage. To prawdziwa gratka dla miłośników rocka, którzy już zacierają ręce na widowiskowy show.
1: Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem nu metalu. W tej muzycznej bitwie o drugie i trzecie miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of a Down, zamieniając się miejscami w zależności od tego, kogo zapytasz.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako przeciętne, a w Katowicach jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 26-latek z powiatu wołomińskiego, mimo 4 sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, ponownie wsiadł za kierownicę. Pędząc trasą S7 z prędkością 178 km na godzinę, zwrócił uwagę policyjnej grupy Speed. Po nieudanej próbie ucieczki jego samochód wypadł z drogi i przewrócił się na dach. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia. W Warszawie uruchomiono nowy buspas w Alei Zielenieckiej, co ma rozwiązać problem opóźnień autobusów na Pradze. Nowe rozwiązanie ułatwi podróże tysiącom pasażerów, szczególnie w kierunku ulicy Targowej. Dzięki temu przejazdy staną się bardziej przewidywalne, a Zarząd Transportu Miejskiego planuje korektę rozkładów jazdy. Z buspasa korzystać będą nie tylko autobusy, ale także karetki, taksówki i motocykle.
2: 5 wycofanych autobusów Solaris z Warszawy trafiło do Caritasu w Drohobyczu na Ukrainie. Pojazdy będą służyć jako mobilne centra pomocy podczas przerw w dostawach prądu. Inicjatywa jest wynikiem współpracy warszawskich miejskich zakładów autobusowych i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Autobusy przewiozły także ponad 20 ton darów, w tym materiały budowlane i meble.
1: Ulica Żupnicza na warszawskim Kamionku przejdzie gruntowną metamorfozę. Już w poniedziałek, 5 października, ruszają prace budowlane, które całkowicie odmienią tę przestrzeń. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i pasy rowerowe to tylko część zaplanowanych zmian. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ulica stanie się jednokierunkowa w stronę Chodakowskiej. Pierwszy etap prac potrwa do końca listopada. Tragiczne odkrycie w Warszawie. W autobusie linii 714, który zjechał do zajezdni na Kleszczowej, znaleziono ciało 81-letniego mężczyzny. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia seniora nie udało się uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując monitoring z pojazdu. W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem Szymona Nieradki, twórcy profilu Stop Cham Szczecin. Aktywista został przewieziony na masce sportowego kabrioletu po tym, jak zareagował na brawurową jazdę kierowcy. Całe zajście zostało nagrane i wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Policja zatrzymała kierowcę, a Nieradka zapowiada, że sprawa może trafić do sądu.
2: Dwaj policjanci ze Szczecina zostali zawieszeni i aresztowani pod zarzutem przekroczenia uprawnień. Podejrzewa się ich o dokonanie samosądu na mężczyźnie skazanym za przestępstwo seksualne na niemowlęciu. Poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości wzywa do odstąpienia od karania funkcjonariuszy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku i objęte tajemnicą. Od jutra polscy kierowcy zapłacą mniej za paliwo. W ramach programu CPN ceny benzyny 95 spadną do maksymalnie 6 zł i 73 grosze za litr, a diesla do niecałych 8 zł. To znacząca ulga, zwłaszcza po wrześniowych podwyżkach, kiedy ceny przekraczały 8 zł za litr. Program ma obowiązywać do końca roku, a jego przyszłość zależy od sytuacji na rynku.
1: Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo.
2: Agnieszka Rogowska z programu Rolnicy Podlasie postanowiła sprzedać część swojego sprzętu rolniczego, co wywołało burzliwą dyskusję w sieci.

0: Internauci spekulowali, czy poprawa sytuacji materialnej Rogowskich to efekt występów w telewizji. Agnieszka stanowczo zaprzeczyła, podkreślając, że rozwój gospodarstwa to wynik ciężkiej pracy. Owijarka znalazła już nowego właściciela, a prasa wciąż czeka na kupca.
1: 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Carpatia między Boćkami a Malewicami jest już gotowy do użytku. Inwestycje zrealizowała firma Strabag, a jej wartość to 343 miliony złotych. Kierowcy muszą jednak jeszcze chwilę poczekać na otwarcie, które nastąpi wraz z ukończeniem sąsiedniego odcinka do węzła Siemiatycze Północ. Droga obejmuje dwie jezdnie, pasy awaryjne oraz liczne rozwiązania inżynieryjne i ekologiczne.
0: Narwiański Park Narodowy, znany jako Polska Amazonia, zachwyca swoim wodnym labiryntem. Rzeka Narew, na odcinku między Surażem a Rzędzianami, tworzy rozległe mokradła i trzcinowiska. To dom dla około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gniazduje właśnie tutaj. Park oferuje spływy kajakowe i drewniane kładki, idealne do obserwacji przyrody. Dziś w południe w całej Polsce policjanci oddali hołd tragicznie zmarłemu koledze, sierżantowi sztabowemu Natanowi Sieroniowi z Bolesławca. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozach, a następnie przez minutę uczcili jego pamięć w ciszy. Natan Sieroń zginął podczas interwencji w Krasniku Górnym, a dziś został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony złotą odznaką Zasłużony Policjant. Uroczystości pogrzebowe odbyły się z udziałem rodziny, kolegów z pracy oraz przedstawicieli władz. Wraca sprawa tragicznej śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Po kontroli w szkole, do której uczęszczała dziewczynka, rzecznik dyscyplinarny domaga się zwolnienia dyrektora placówki. W wyniku wykrytych uchybień komisja dyscyplinarna zajmie się sprawą 3 grudnia. W międzyczasie postępowanie wobec 12-letniej uczennicy związanej z tragicznymi wydarzeniami prowadzi sąd rodzinny.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd przywrócił program Ceny paliwa niżej, co oznacza, że ceny paliw spadną o 1,20 do ponad złotówki na litrze już w ten weekend. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza nowy podatek od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych, by sfinansować ten program. Decyzja ta wywołała nerwową reakcję na giełdzie, gdzie akcje Orlenu i Unimotu spadły. Ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, co wprowadza niepewność na rynku. Mimo to niższe ceny paliw będą obowiązywać do końca roku. Organizacje prozwierzęce zapowiadają protest przeciwko nowym przepisom Ministerstwa Rolnictwa dotyczącym minimalnej powierzchni kojców dla psów. Manifestacja odbędzie się 4 października w Warszawie, w Światowy Dzień Zwierząt. Projekt zakłada, że kojce mają mieć różną liczbę metrów kwadratowych, w zależności od wielkości psa, co budzi sprzeciw organizacji. Do protestu dołączy piosenkarka Doda, co nadaje wydarzeniu dodatkowy rozgłos. Organizacje apelują o zmiany w projekcie, obawiając się, że nowe przepisy mogą pogorszyć warunki dla zwierząt. Ministerstwo deklaruje otwartość na dialog w tej sprawie.
2: Dziś kierowcy muszą zmierzyć się z wyraźnymi podwyżkami cen paliw. Po krótkim okresie spadków ceny benzyny i oleju napędowego znów rosną. Aramco, Orlen i BP Europa podniosły ceny o kilkadziesiąt złotych na metrze sześciennym. Benzyna PB95 kosztuje teraz około 6218 zł za metr sześcienny, a olej napędowy zbliża się do 7280 zł. Te zmiany oznaczają, że w najbliższych dniach na stacjach benzynowych możemy spodziewać się wyższych cen. Sytuacja jest wynikiem trudnych warunków makroekonomicznych i wysokich cen ropy naftowej.
1: W 2026 roku opłaty za wywóz śmieci w Polsce są coraz wyższe, ale istnieje sposób na ich uniknięcie. Właściciele nieruchomości, w których nikt nie mieszka, mogą być całkowicie zwolnieni z tych opłat. Wystarczy złożyć specjalną deklarację w Urzędzie Gminy i przedstawić dowody na brak zamieszkania. Zwolnienie dotyczy zarówno sytuacji stałych, jak i tymczasowych, takich jak mieszkania czekające na sprzedaż czy wynajem. Dla innych mieszkańców dostępne są częściowe ulgi, zależne od lokalnych uchwał samorządów. Warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w danej gminie.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku mieszkańcy bloków będą musieli płacić minimalną opłatę za ogrzewanie, nawet jeśli nie korzystają z kaloryferów. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie sytuacji, w których ciepło przenika z sąsiednich mieszkań. Minimalna opłata wyniesie co najmniej 15% średnich kosztów ogrzewania na metr kwadratowy budynku. Dodatkowo, do końca 2026 roku wszystkie podzielniki, ciepłomierze i wodomierze mają być dostosowane do zdalnego odczytu. Zmiany te wynikają z unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej. Na Pomorzu powstaje pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Projekt realizuje amerykańskie konsorcjum Westinghouse Bechtel. Elektrownia zlokalizowana będzie w Lubiatowie Kopalinie, w gminie Choczewo. Kluczowe prace ruszą w 2028 roku, a komercyjna eksploatacja planowana jest na 2036 rok. Obiekt będzie składał się z 3 reaktorów AP1000, które uznawane są za jedne z najnowocześniejszych na świecie. Lokalizacja została wybrana ze względu na bliskość morza, co jest kluczowe dla chłodzenia reaktorów.
2: Rząd zatwierdził budżet na 2027 rok, co oznacza, że emerytury wzrosną o co najmniej 3,48%. Minimalna emerytura wyniesie około 2047 zł, co oznacza wzrost o 69 zł. Prognozy wskazują, że średnia emerytura w 2026 roku wyniesie 4468 zł brutto, a w 2027 roku wzrośnie do 4707 zł. W 2029 roku średnie świadczenie ma przekroczyć 5 tysięcy złotych. Rząd przewiduje inflację na poziomie niecałych 3% i wzrost wynagrodzeń o ponad 3%. Niewiadów. Polska Grupa Militarna intensywnie rozwija swoje zdolności produkcyjne, szczególnie w zakresie amunicji 155-mm. Grupa zakończyła odbiór techniczny linii produkcyjnych i przeprowadziła udane testy poligonowe. W planach jest rozpoczęcie produkcji testowej jeszcze w tym roku. Równocześnie rozwijane są projekty związane z amunicją 40-mm oraz systemami bezzałogowymi. NPGM zainwestowała także w Polską Grupę Hutniczą i przejęła Romer Media, co ma zwiększyć udział krajowych komponentów w produkcji. Mimo wzrostu przychodów grupa odnotowała stratę finansową, głównie z powodu kosztów związanych z programem emisji warantów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: PIT Radwar S.A., część Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozpoczęła modernizację zakładu w Czernicy na Dolnym Śląsku. Podpisano umowę na pierwszy etap prac budowlanych o wartości blisko 21 milionów złotych. Cała inwestycja wyniesie prawie 90 milionów złotych i ma strategiczne znaczenie dla polskiego przemysłu obronnego. Modernizacja obejmie infrastrukturę i park maszynowy, co zwiększy zdolności produkcyjne zakładu. Projekt jest realizacją zobowiązań po połączeniu z wojskowymi zakładami łączności numer 2. Wykonawcą prac jest polska firma Grupa KDM.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest przeciętne, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3423 odcinku Barw Szczęścia mieszkańcy Zacisznej odniosą wielkie zwycięstwo. Urząd Miasta odrzuci kontrowersyjny projekt dewelopera Wilka, co oznacza, że osiedle nie zostanie przebudowane. Hubert i jego sąsiedzi będą mogli odetchnąć z ulgą, ale to nie koniec ich problemów. Lucyna, współwłaścicielka nieruchomości, nadal będzie utrudniać życie Pyrkom. Hubert odkryje, że Lucyna to matka Wilka i że kłamała na temat swojego majątku. Mimo, że uda się zablokować projekt Wilka, Lucyna zażąda od Huberta miliona złotych za swoje udziały. Konflikt wokół Zacisznej wpłynie także na relacje Gabrysi i Szczepana, którzy znajdą się w centrum skandalu. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 492 odcinkiem. Już we wtorek, 6 października, o godzinie 15:05 na TVP, dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Virtudes dowiaduje się o zagadkowym zniknięciu teściów, którzy opiekują się jej synkiem. Mimo powagi sytuacji, postanawia nie informować policji. Tymczasem Martina staje przed trudnym wyborem, gdy Ayala próbuje ją szantażować. Zdecydowanie odrzuca jego żądania, choć groźba zamknięcia w zakonie jest dla niej druzgocąca. Na szczęście może liczyć na wsparcie Kataliny, która obiecuje walczyć o jej wolność. Turecki hit Panna Młoda wciąż przyciąga widzów przed ekrany. Już w sobotę, 17 października, TVP2 wyemituje 226 odcinek tego emocjonującego serialu. W tym odcinku Cichan nie pojawi się na zaplanowanych oświadczynach, co wywoła falę oskarżeń i napięć. Bejza nie wytrzyma presji i wpadnie w szał, a Cichan, zdezorientowany, poszuka rady u Ertugrula. Melich również zmaga się z własnymi problemami. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już zdobył serca widzów. Z oryginalnymi 3 sezonami i 325 odcinkami, Panna Młoda zapewni rozrywkę na długie lata. Finał tej historii w Polsce jeszcze długo przed nami.
0: W 1945 odcinku M jak miłość Marysia przeżyje prawdziwy emocjonalny wstrząs. Odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 na TVP2, przyniesie wiele dramatycznych odkryć. Marysia zacznie podejrzewać, że Artur coś przed nią ukrywa, a tajemnicza płyta winylowa z miłosną dedykacją stanie się pierwszym sygnałem zdrady. Kolejne odkrycie, rachunek za gramofon, tylko pogłębi jej podejrzenia. Artur, mimo prób Marysi, nie zgodzi się na terapię, tłumacząc się nadmiarem obowiązków. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Marysia nakryje Artura z Joanną w jego gabinecie. To odkrycie będzie dla niej bolesnym potwierdzeniem zdrady i końcem ich małżeństwa.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 5 do 8 października. W najbliższych epizodach Ewelina odkryje, że jej córka planuje przyznać się na policji do ataku na ojca, co wywoła falę dramatycznych wydarzeń. Igor i Viola zmierzą się z tragedią, gdy dowiedzą się o śmierci uzależnionej dziewczyny, a Igor podejmie ryzykowną grę z handlarzami narkotyków. W życiu zawodowym Marty nie zabraknie napięć, gdy jej kolega Fabian wyprowadzi ją z równowagi swoimi kontrowersyjnymi decyzjami. Cieślikowie natomiast będą musieli zmierzyć się z uciążliwymi sąsiadami, co doprowadzi Monikę do decyzji o przeprowadzce. W międzyczasie Halinka odkryje zdradę Janusza, co tylko pogłębi jej podejrzenia. Te odcinki pełne będą zaskakujących zwrotów akcji i emocji. W 4271 odcinku Pierwszej Miłości Marta staje przed dramatycznym wyzwaniem. Lekarze informują ją, że dla jej męża, Szymona, wyczerpano już możliwości leczenia. Zamiast cieszyć się nowym małżeństwem, Marta musi zmierzyć się z brutalną prawdą, że Szymonowi może pozostać zaledwie kilka miesięcy życia. Pojawia się jednak iskierka nadziei w postaci eksperymentalnych terapii za granicą. Kosztują one ponad 1 000 000 złotych i nie dają gwarancji wyzdrowienia. Mimo to Marta postanawia walczyć i zakłada internetową zbiórkę, nie informując o tym Szymona. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18:00 na Polsacie. W 1946 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujący dzień ślubu Natalki i Adama. Komendant policji, Adam Karski, zmaga się z wątpliwościami przed ceremonią, obawiając się, czy jego narzeczona na pewno chce stanąć na ślubnym kobiercu. Choć Natalka rozwiewa jego obawy, niespodziewany incydent pod urzędem stanu cywilnego zakłóca atmosferę. Pojawia się Mikołaj Lipiński, który wprowadza zamieszanie i stres u panny młodej. Mimo to Natalka uświadamia sobie, że to właśnie z Adamem chce budować przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie TVP2. W nadchodzącym 4271 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka, zmagając się z drobnym problemem w domu, nie mogąc skontaktować się z Marysią ani Kacprem, zwróci się o pomoc do Pawła. Jego szybka reakcja i obecność prowadzą nową dynamikę do relacji rodzinnych. Gdy Marysia wróci do domu, sytuacja zmieni się w przyjemny wieczór, pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Jednak Kacper, wracając z pracy, zastanie tę sielankę i poczuje się zagrożony. Następnego dnia wyrazi swoje obawy Marysi, przypominając o wpływie powrotu Pawła na ich życie. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Poznaniu powietrze jest przeciętne, podczas gdy w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Francji trwają burzliwe protesty uczniów, które przeradzają się w zamieszki. Blokady objęły już ponad 1000 szkół, a liczba incydentów w liceach przekroczyła 900. Zatrzymano prawie 1,8 tysięcy osób, a ponad 300 funkcjonariuszy zostało rannych. Władze obawiają się, że protesty mogą potrwać jeszcze w przyszłym tygodniu. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, ostrzegła europejskie kraje produkujące broń dla Ukrainy, że mogą stać się potencjalnymi celami wojskowymi Rosji. Jej słowa padły w kontekście planów Polski dotyczących uruchomienia centrum serwisowego i produkcji rakiet PAK-3 do systemów Patriot. Zacharowa podkreśliła, że europejskie państwa, wspierając Ukrainę, bezpośrednio uczestniczą w konflikcie. Polska aktywnie zabiega o rozwój współpracy z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym, co ma przynieść korzyści gospodarcze i zwiększyć jej znaczenie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Krista Pike, skazana na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, przeżyła próbę egzekucji w Tennessee. Po podaniu dwóch dawek pentobarbitalu jej serce nadal biło, a kobieta trafiła do szpitala. Lekarz ostrzega, że opóźnienie w udzieleniu pomocy mogło spowodować uszkodzenie mózgu. Gubernator zarządził niezależne dochodzenie w tej sprawie. W Polsce rośnie niebezpieczna moda na zbieranie i spożywanie muchomora czerwonego. Mimo jego toksyczności, grzyb ten jest promowany w internecie jako cudowne panaceum. Eksperci ostrzegają, że spożywanie tego gatunku może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a jego posiadanie jest nielegalne. Warto pamiętać, że muchomor czerwony zawiera silne toksyny, które mogą być groźne dla życia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży. Dywaniki łazienkowe warto prać co tydzień lub dwa, w zależności od intensywności użytkowania i liczby domowników. Jeśli dywanik jest często mokry i zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, lepiej nie zwlekać z praniem. Przed wrzuceniem do pralki sprawdź metkę producenta, zwłaszcza w przypadku modeli z gumowym spodem. Po praniu dywanik należy od razu wyjąć i wysuszyć, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów.
3: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Liście roślin doniczkowych, takich jak monstera, wymagają regularnego czyszczenia, aby zachować zdrowy wygląd i dostęp do światła. Zamiast chemicznych środków można użyć domowych sposobów, takich jak skórki z bananów czy sok z cytryny, które skutecznie usuwają kurz i nabłyszczają liście. Ważne jest, aby podczas czyszczenia delikatnie podtrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia. Testy obrazkowe zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie ukrytych cech osobowości. Wybór jednego symbolu może ujawnić nasze mocne strony, lęki czy potrzeby. Choć nie są to gotowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji nad sobą. Warto jednak traktować te wyniki z przymrużeniem oka. Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje. Anioł stróż to niewidzialny opiekun, który według wierzeń towarzyszy każdemu z nas od urodzenia, chroniąc przed złem i wspierając w trudnych chwilach. Jego obecność bywa odczuwalna w sytuacjach kryzysowych, kiedy intuicja podpowiada nam właściwe rozwiązania. Wiele osób wierzy, że każdy ma swojego indywidualnego anioła, którego imię można poznać na podstawie daty urodzenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń. Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przeszedł imponującą metamorfozę, zrzucając 17 kg. Polityk podkreśla, że kluczowa zmiana zaszła w jego głowie, a sport stał się jego pasją. Obecnie biega średnio 160 km miesięcznie, co daje mu radość i swobodę. Rzepecki zaznacza, że najważniejsza jest szczerość z samym sobą i podjęcie pierwszego kroku w kierunku zmiany.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1033 hektopaskali. Ciepłe dni nadają miastu lekkości i wyciszenia. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić tę aurę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kolimowie czas się zatrzymał, a artyści weterani przenieśli się w lata świetności. W ogrodzie Domu Artystów Weteranów odbyła się charytatywna impreza Otwarte Ogrody, gdzie długie suknie i smokingi były na porządku dziennym. Wszystko to, by zebrać fundusze na renowację ogrodu. Bo przecież artyści zasługują na życie w pięknych warunkach. Retrostylizacje, muzyka z dawnych lat i licytacje dzieł sztuki. Tak wyglądała ta wyjątkowa podróż w czasie.
2: Lalkomania szaleje w Polsce. Netflixowy serial Pawła Maślony z Tomaszem Szuchartem i Sandrą Drzymalską w rolach głównych już zdążył odbić serca widzów. A teraz do kin wkracza film Macieja Kawalskiego z Marcinem Drocińskim i Kamilą Urzędowską. W tej wersji powrót na ekrany po 16 latach zalicza Marek Kondrat jako Rzecki. Która z czterech ekranizacji Lalki Bolesława Prusa jest najlepsza? Czas na wielką debatę. W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. Mandaryna zatańczy z synem, a Michał Wiśniewski, jej były mąż, zaśpiewa dla niej piosenkę. Czyżby powrót do przeszłości? Helena Englert wystąpi z tatą, Janem Englertem, a reszta uczestników również zaprezentuje się z bliskimi. Czy to oznacza, że eliminacje zostaną odłożone na bok, a emocje sięgną zenitu? Przekonamy się już w niedzielę. Telewizja Polska ogłosiła preselekcję do Eurowizji 2027, a wśród potencjalnych kandydatów pojawiła się influencerka Julia Żugaj. Choć jeszcze niedawno zapowiadała koniec kariery muzycznej, teraz tajemniczo sugeruje swój udział, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów. Czy jej girls band Girls, który zadebiutował utworem Girls, spróbuje swoich sił w walce o eurowizyjne trofeum? Cóż, czas pokaże, czy to tylko kolejny eksperyment, czy może coś więcej.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie.
2: W studiu The Voice of Poland zapanowała prawdziwa sensacja. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca poprzedniej edycji, powrócił, ale tym razem nie po to, by śpiewać. Zamiast tego zza kulis wspierał swoją przyjaciółkę Julię Szarek, która swoim występem dosłownie powaliła trenerów na kolana. Cztery odwrócone fotele mówią same za siebie. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają, do czyjej drużyny dołączy Julia. Polska muzyka doczekała się swojego dnia. A jakże? 1 października w ramach Dnia Polskiej Muzyki blisko 100 stacji radiowych i telewizji muzycznych zagrało wyłącznie polskie utwory. Przez godzinę, od 10 do 11, można było usłyszeć tylko rodzime dźwięki, a to wszystko pod hasłem Muzyka łączy wszystkich. Organizatorzy przypomnieli, że za każdą piosenką stoją nie tylko wokaliści, ale i cała armia ludzi z branży muzycznej. Ciekawe, czy po tym dniu polska muzyka zyska na popularności, czy też wróci do swojej codziennej walki o uwagę słuchaczy.
1: Ira powraca z nowym utworem po 5 latach ciszy. Za każdy dzień to zapowiedź nadchodzącego albumu, który ma się ukazać w 2027 roku. W międzyczasie zespół nie próżnuje i szykuje się do koncertów, a w podcaście Bez Playbacku wspomina swoje występy przed legendami rocka, jak Queen. Ciekawe, czy Brian May nadal pamięta, jak chwalił brzmienie gitar Iry po ich koncercie we Wrocławiu w 2012 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mötley Crüe znowu na ustach wszystkich. Ich klasyczny hit Kickstart My Heart właśnie dołączył do elitarnego Billions Club na Spotify, przekraczając miliard odtworzeń. To pierwszy taki sukces zespołu na tej platformie, choć na kolejny będą musieli trochę poczekać. Tymczasem Nicky Six, basista zespołu, zaskakuje fanów, twierdząc, że era nagrywania pełnych albumów już minęła. Cóż, wygląda na to, że teraz będziemy musieli zadowolić się pojedynczymi singlami. Mariusz Duda postanowił zaskoczyć fanów i przekształcić Lunatic Soul z projektu studyjnego w pełnoprawny zespół koncertowy. Po prawie dwóch dekadach w studiu Duda ogłosił skład zespołu, który wiosną 2027 roku ruszy w trasę. Inspirując się historią King Crimson, muzyk nie zamierza zmieniać swojego stylu, ale łączyć dotychczasowe muzyczne światy. Cóż, wygląda na to, że Lunatic Soul w końcu wyjdzie z cienia i pokaże, co potrafi na żywo.
1: Palais Royal wraca do Polski i to z przytupem. Warszawski Torwar będzie miejscem, gdzie 9 marca przyszłego roku zespół zainauguruje swoją światową trasę koncertową. Polscy fani, jako pierwsi na świecie, usłyszą na żywo materiał z nowej płyty Amsterdamage. To prawdziwa gratka dla miłośników rocka, którzy już zacierają ręce na widowiskowy show.
2: Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem nu metalu. W tej muzycznej bitwie o drugie i trzecie miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of a Down, zamieniając się miejscami w zależności od tego, kogo zapytasz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1032 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę w jednym z warszawskich sklepów doszło do napaści na 20-letnią pracownicę. 55-letni klient przekroczył jej granicę nietykalności cielesnej. Młoda kobieta zdołała uciec na zaplecze, a strażnicy miejscy zatrzymali napastnika. Sprawą zajmuje się teraz policja, która prowadzi dalsze dochodzenie.
2: W warszawskim autobusie linii 714 znaleziono zwłoki 81-letniego mężczyzny. Kierowca nie był świadomy, że przewoził martwego pasażera. Ciało odkryto dopiero w zajezdni na Kleszczowej podczas rutynowego sprawdzania pojazdu. Pomimo szybkiej interwencji służb medycznych, mężczyzny nie udało się uratować. Policja bada teraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
1: Na Pradze w Warszawie pojawił się nowy buspas w Alei Zielenieckiej, który ma usprawnić podróżowanie w kierunku ulicy Targowej. Dzięki temu rozwiązaniu autobusy, taksówki i inne uprawnione pojazdy unikną korków, co skróci czas przejazdu. To część strategii miasta na rzecz poprawy transportu publicznego, który cieszy się dużym poparciem mieszkańców. Wcześniejsze analizy wykazały, że blisko 40% kursów było opóźnionych, co teraz ma się zmienić.
2: Mieszkańcy warszawskiej Pragi mogą spodziewać się przebudowy ulicy Żupniczej, która rusza już w poniedziałek, 5 października. Prywatny deweloper rozpocznie pracę od odcinka między ulicą Bliską a Żupniczą 8, co potrwa do końca listopada. Modernizacja obejmie nowy asfalt, remont chodników oraz pasy rowerowe. W czasie prac wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Chodakowskiej, co oznacza objazdy dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
1: W Krakowie strefa czystego transportu, wprowadzona na początku roku, nie przynosi oczekiwanych efektów. Kierowcy masowo rezygnują z abonamentów, a Straż Miejska rzadko nakłada mandaty. W efekcie wpływy z opłat za wjazd do strefy spadły o połowę. Mimo nowych przepisów na ulicach nie widać zmniejszenia korków, ani wzrostu zainteresowania komunikacją miejską. W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 23-letni Kacper H. cudem uniknął śmierci po 6 ciosach siekierą w głowę. Sprawca, 36-letni Grzegorz M., oskarżony o usiłowanie zabójstwa, twierdził, że działał pod wpływem narkotyków i alkoholu. Poszkodowany domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania, a sprawca czeka na wyrok w areszcie. Dwaj policjanci ze Szczecina usłyszeli zarzuty prokuratorskie za przekroczenie uprawnień. Funkcjonariusze mieli wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę, stosując przemoc wobec mężczyzny, skazanego za przestępstwo seksualne na dziecku. Śledztwo w tej sprawie trwa, a obaj policjanci zostali odsunięci od służby. Szczecińska prokuratura bada wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Już w najbliższą niedzielę, 4 października, szczecińska Łasztownia stanie się centrum klasycznej motoryzacji. Oficjalne zakończenie sezonu 2026 z klasycznym Szczecinem przyciągnie

0: panów unikatowych pojazdów z całego regionu. Na miejscu zobaczymy ponad 300 retro pojazdów oraz skorzystamy z bogatej oferty gastronomicznej. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest darmowy, a atmosfera jak zawsze pełna pozytywnej energii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu. Szymon Nieradka, znany aktywista, został przewieziony na masce sportowego kabrioletu po tym, jak zwrócił uwagę kierowcy na jego agresywną jazdę. Nagranie z tego zdarzenia wywołało burzę w mediach społecznościowych, a kierowca został zatrzymany przez policję. Sprawa może trafić do sądu, jeśli kierowca będzie kwestionował przebieg wydarzeń. W powiecie grajewskim pojawił się pomysł utworzenia strefy czystego transportu, co wywołało burzliwą dyskusję. Inicjatywa, opublikowana na profilu Spotted, Szczuczyn, zebrała ponad 1200 komentarzy, głównie krytycznych. Kontrowersje wzbudziło wskazanie maszyn rolniczych jako źródła zanieczyszczeń. Internauci podkreślają, że ciągniki i kombajny są niezbędne dla rolników, a ich wymiana na nowe jest kosztowna. Narwiański Park Narodowy, zwany Polską Amazonią, zachwyca unikalnym systemem rozlewisk i mokradeł. Rzeka Narew, rozdzielając się na liczne odnogi, tworzy wodny labirynt, który przyciąga około 200 gatunków ptaków. Park jest jednym z najmniej zalesionych w Polsce, a jego piękno najlepiej odkrywać podczas spływów kajakowych lub spacerów po kładkach edukacyjnych. Szczególnie polecana jest kładka Waniewo-Śliwno, skąd można podziwiać malownicze rozlewiska. Agnieszka Rogowska, znana z serialu Rolnicy Podlasie, wystawiła na sprzedaż dwie maszyny rolnicze, co wywołało liczne komentarze w internecie. Prasa Sipma Pharma 2 i owijarka Tekla firmy Sipma zostały wycenione łącznie na 18 tysięcy złotych. Rogowska stanowczo odrzuca sugestie, że poprawa sytuacji gospodarstwa wynika z udziału w programie, podkreślając, że to efekt ciężkiej pracy. Owijarka już znalazła nowego właściciela, natomiast prasa wciąż czeka na kupca.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Stanisław Wokulski znów jest na ustach Polaków dzięki dwóm nowym ekranizacjom Lalki Bolesława Prusa. Serial w reżyserii Pawła Maślony można oglądać na Netflixie, a film Macieja Kawalskiego właśnie trafił do kin. W Polsce imię Stanisław nosi obecnie 348 827 mężczyzn, co daje mu 15 miejsce wśród najpopularniejszych imion męskich. Na czele zestawienia znajdują się Piotr, Krzysztof i Tomasz.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1032 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić tak samo 17 stopni Celsjusza. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta harmonię i sprzyja jesiennym spacerom wśród złotych liści.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Luksusowa willa Zlatana Ibrahimowicza w Szwecji, ponownie wystawiona na sprzedaż. Cena spadła do 27,5 miliona koron, ale mimo to nie znaleziono jeszcze kupca. Nieruchomość, zbudowana przez piłkarza w 2014 roku, oferuje 3 piętra z widokiem na górski krajobraz. Obecni właściciele próbowali wcześniej sprzedać ją za 32 miliony koron. Pośrednik z Sotheby's podkreśla, że sprzedaż tak unikalnej posiadłości może zająć trochę czasu. Czy nowa cena przyciągnie w końcu nabywcę? Czas pokaże. Tadeusz Maciejewski z Nowego Gulczewa walczy w sądzie o dostęp do swoich oszczędności po zablokowaniu przez bank połowy środków na wspólnym koncie zmarłej żony. Bank twierdzi, że działa zgodnie z przepisami, ale pan Tadeusz utrzymuje, że dostarczył wymagane dokumenty. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Płocku, który ma rozstrzygnąć, czy działania banku były prawidłowe. Problem z dostępem do wspólnych kont po śmierci jednego z właścicieli nie jest odosobniony i zależy od zapisów umowy z bankiem. To przypomnienie o konieczności dokładnego zapoznania się z regulaminami bankowymi.
2: Stowarzyszenie Autorów i Wydawców. Copyright Polska otrzymało od Ministerstwa Kultury zgodę na zarządzanie prawami autorów, mimo wcześniejszego sprzeciwu resortu. Posłanka Paulina Matysiak złożyła interpelację, podnosząc wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia postępowania oraz możliwego konfliktu interesów. Stowarzyszenie odpiera zarzuty, twierdząc, że większość jego członków to autorzy, a nie wydawcy. W tle pojawia się również spór związany z nowym wydawnictwem Zygmunta Miłoszewskiego, które skrytykował prezes Copyright Polska. Obie sprawy wskazują na kryzys na polskim rynku książki, gdzie twórcy czują się niedostatecznie wynagradzani. Sklep Answear.com znalazł się w centrum kontrowersji po prezentacji dziecięcego ubrania, które wywołało skojarzenia z pasiakami więźniów obozów koncentracyjnych. Internauci nie kryli oburzenia, a firma szybko zareagowała, usuwając produkt z oferty. Answear podkreśla, że stylizacja pochodziła od hiszpańskiej marki Tinico Tones i nie miała na celu nawiązywania do symboliki obozu. Sklep przeprosił za niezamierzone skojarzenia i zapowiedział kontakt z producentem. To nie pierwszy raz, gdy odzież w paski wywołuje podobne reakcje.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Nagła dymisja zarządu PKP Cargo. Prezes Zbigniew Prus oraz członkowie zarządu Paweł Miłek i Michał Łotoszyński zrezygnowali po decyzji sądu, który odebrał im prawo do kierowania firmą. Teraz pełną kontrolę nad spółką przejął zarządca sanacyjny Paweł Głodek. To on będzie podejmował kluczowe decyzje, kontynuując proces restrukturyzacji. Tymczasowo obowiązki prezesa zarządu pełni Monika Starecka, ale to Głodek ma decydujący głos. PKP Cargo zapewnia, że mimo zmian pociągi kursują normalnie, a obsługa klientów pozostaje bez zakłóceń. Uchodźcy z Ukrainy w 2025 roku przyczynili się do wzrostu polskiego PKB o około 2,5%, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Według raportu UNHCR i Deloitte ich wskaźnik zatrudnienia wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Co więcej, 13% uchodźców prowadzi własne firmy, a co piąty z nich zatrudnia pracowników. Wkład finansowy Ukraińców do NFZ również jest znaczący, z nadwyżką niecałych 2 miliardów złotych w 2025 roku. Eksperci podkreślają, że obecność Ukraińców w Polsce to szansa na wypełnienie luki demograficznej w starzejącym się społeczeństwie. Od 2027 roku wyjazdy do sanatoriów będą wyglądały inaczej. NFZ wprowadza nowe zasady, które mają na celu indywidualizację leczenia. Zabiegi będą bardziej dopasowane do potrzeb pacjentów, a sanatoria zyskają większą swobodę w kształtowaniu oferty. Zmiany obejmują także finansowanie. NFZ likwiduje dodatkowe 5% finansowania, co budzi obawy wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Jednak dla pacjentów nie oznacza to dodatkowych opłat. Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2028 roku.
1: Turecki koncern Aselsan podpisał kontrakt na ponad 1 miliard euro z Dyrektoriatem Zakupów Obronnych na rozwój systemu obrony powietrznej Siper Block 2. To największa umowa w historii tureckiej obrony powietrznej. System ten ma zwalczać cele na dystansie do 150 kilometrów, w tym pociski balistyczne i samoloty stealth. Projekt jest kluczowy dla niezależności Turcji w dziedzinie obronności. Siper Block 2 to także krok w stronę eksportu tureckiej technologii obronnej na światowe rynki. Turcja dąży do pełnej interoperacyjności systemu z NATO, co ma umocnić jej pozycję w sojuszu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi największą rozbudowę w swojej historii, mimo politycznych zarzutów o bierność. Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, podkreśla, że inwestycje warte ponad 9 miliardów złotych oraz program SAFE z zamówieniami na ponad 100 miliardów świadczą o intensywnej pracy sektora obronnego. PGZ planuje zwiększenie produkcji zestawów przeciwlotniczych Piorun z 1500 do 2500 500 egzemplarzy rocznie. Leszkiewicz zaznacza, że 90% środków z programu SAFE trafia do polskiego przemysłu, co wspiera lokalne przedsiębiorstwa. Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do wejścia do pierwszej dziesiątki firm zbrojeniowych w Europie, rozwijając także projekt ochrony infrastruktury krytycznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Ciepłe dni nadają miastu lekkości i wyciszenia. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić tę aurę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą.
2: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca widzów. Już 16 października na antenie TVP 2 zobaczymy 225 odcinek tej emocjonującej historii. W tym epizodzie Cihan będzie zaskoczony decyzją Hanser, która zgodziła się na warunki Bejzy. Rozpoczną się przygotowania do uroczystości zaręczyn, a Sinem będzie próbowała powstrzymać Hanser przed udziałem w tym wydarzeniu. Równocześnie Silas próbuje zastawić pułapkę na tajemniczą specjalistkę. Serial, który w Turcji miał premierę w 2024 roku, w Polsce zadebiutował w styczniu. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Produkcja wciąż trwa, więc na finał przyjdzie nam jeszcze poczekać.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1945 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 na TVP 2. W tym odcinku ślub Natalki i Adama stanie pod znakiem dramatycznych wydarzeń. Marek i Ewa, rodzice Panny Młodej, nie pojawią się na ceremonii z powodu szokujących wieści z Australii. Ewa doznała poważnego wypadku, co uniemożliwia jej podróż do Polski. Również po stronie Pana Młodego zabraknie wielu gości, a Jakub Karski, który miał być świadkiem, zachoruje. Ostatecznie rolę świadka przejmie Artur Rogowski. To będzie odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4271 odcinek, który zostanie wyemitowany 22 października o 18 na Polsacie. Kacper wraca do domu i zastaje scenę, która wywoła w nim falę zazdrości. Julka, nie mogąc skontaktować się z Marysią i Kacprem, prosi o pomoc Pawła, swojego biologicznego ojca. Paweł przyjeżdża, a sytuacja szybko zamienia się w przyjemny wieczór w gronie Marysi, Julki i Pawła. Kacper, widząc ich razem, czuje się jak piąte koło u wozu. Następnego dnia, pełen emocji, wypomina na Marysi, jak powrót Pawła namieszał w ich życiu. To odcinek pełen napięcia i rodzinnych zawirowań, który na pewno przyciągnie uwagę widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4272 odcinek. Janek i Kinga po trudnym okresie postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę, ale na razie trzymają to w tajemnicy. Janek, chcąc zbliżyć się do synów Kingi, organizuje wspólne wyjście na koncert. Maciek jest zachwycony, a nawet sceptyczny Tomek zgadza się na ten pomysł. Janek czuje, że wszystko zaczyna się układać, ale wieczór przyniesie niespodziewane rozczarowanie. Coś popsuje jego dobry nastrój, choć nie wiadomo jeszcze, co dokładnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o 18 na Polsacie.
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3423 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 października o 25 na TVP2. Mieszkańcy Zacisznej triumfują, gdy urzędnicy odrzucają kontrowersyjny projekt Wilka. Jednak radość nie trwa długo, bo Lucyna, matka Wilka, nie zamierza łatwo zrezygnować ze swoich udziałów. Hubert odkrywa, że seniorka kłamała o swoim majątku i próbuje wykupić jej udziały. Lucyna stawia jednak niebotyczne żądanie miliona złotych. Konflikt na osiedlu odbija się na związku Gabrysi i Szczepana, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W nadchodzących odcinkach Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. W 4272 epizodzie Krystian całkowicie poświęci się opiece nad Ewą, która zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi po zawale serca. Wspólnie z Karolem zadbają o jej rekonwalescencję, prowadząc restrykcyjną dietę i planując lekkie treningi. Krystian przejmie także obowiązki w Barbarianie, by odciążyć matkę i umożliwić jej pełny powrót do zdrowia. Tymczasem Ewa, mimo zaleceń lekarzy, szykuje dla syna tajemniczą niespodziankę. Co to będzie? Na razie pozostaje tajemnicą. Odcinek 4271 Pierwszej Miłości zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1032 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepłe dni wprowadzają harmonię i przypominają o uroku jesiennego spokoju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jennifer Lopez była wyraźnie niezadowolona podczas pokazu Stelli McCartney w Paryżu. Gwiazda musiała złożyć parasol, mimo że padał ulewny deszcz. Obsługa poprosiła gości o złożenie parasoli, by nie zasłaniały widoku na wybieg. Lopez, ubrana w brązową stylizację, zmokła, co wyraźnie wpłynęło na jej nastrój. Halle Berry, znana aktorka Hollywood, tymczasowo straciła opiekę nad swoim 12-letnim synem, Mateo. Sąd w Los Angeles zdecydował, że chłopiec będzie mieszkał z ojcem, Olivierem Martinezem, który oskarżył Berry o przemoc wobec dziecka. Aktorka zaprzecza zarzutom, nazywając je bezpodstawnymi. Berry może widywać syna tylko w wyznaczone dni, a sytuacja ma obowiązywać do rozprawy zaplanowanej na 16 października.
3: Książę Harry wyraził chęć pogodzenia się z bratem, księciem Williamem. Jednak szanse na przełom są niewielkie. Omid Scobie, bliski współpracownik Harry'ego, twierdzi, że mimo upływu czasu relacje między braćmi pozostają napięte. Z kolei stosunki Harry'ego z ojcem, królem Karolem III, uległy poprawie. Zbliżająca się 30. rocznica śmierci księżnej Diany może być okazją do spotkania, ale niekoniecznie do pojednania.
2: Dramatyczna akcja ratunkowa na Mont Blanc zakończona sukcesem. Dwoje młodych Polaków utknęło na wysokości około 4000 metrów na zębie olbrzyma. 20-letni alpinista przez 12 godzin wisiał na linie, a jego 24-letnia partnerka była przypięta do skały. Dzięki krótkotrwałemu przejaśnieniu pogody ratownicy zdołali ich uratować. Oboje są bezpieczni, choć wyczerpani.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaev, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku. Na Oceanie Spokojnym doszło do dramatycznego zdarzenia. Jacht Tai Tam zatonął po zderzeniu ze stadem kaszalotów, a czterech żeglarzy spędziło kilkanaście godzin na tratwie ratunkowej. Na szczęście zostali uratowani przez przepływający kontenerowiec. Wszyscy członkowie załogi przeżyli i nie odnieśli obrażeń.
3: Ukraina ogłosiła pierwszy bojowy test pocisku balistycznego FP-7, w całości wyprodukowanego na terenie kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym historycznym wydarzeniu, które podkreśla rosnącą niezależność Kijowa w zakresie broni dalekiego zasięgu. Pocisk, opracowany przez firmę Firepoint, ma zasięg do 250 km i jest trudny do wykrycia przed startem. Ukraina planuje teraz uruchomienie seryjnej produkcji tej broni.
2: Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uruchomiło projekt Inteligentna Granica, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski. W ramach operacji Bezpieczne Podlasie wykorzystuje się najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, by wspierać działania żołnierzy i straży granicznej. System ten integruje różnorodne źródła danych, co pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cała konstelacja satelitów MikroGlob jest już na orbicie i działa poprawnie. To ważny krok dla bezpieczeństwa Polski, która zyskuje autonomiczne zdolności w zakresie rozpoznania satelitarnego. Projekt zrealizowany przez polską firmę Creotech Instruments SA otwiera nowy rozdział w historii Wojska Polskiego. Ostatnie 3 satelity zostały wyniesione na orbitę 1 października z bazy w Kalifornii przy użyciu rakiety Falcon 9.
3: Leni Lisek, 20-letnia fotomodelka z Chicago, znalazła się w finałowej 17-15 edycji programu Top Model na TVN. Leni przyznaje, że modeling to jej pasja od dzieciństwa, a udział w programie jest dla niej powrotem do marzeń. Planuje rozwijać się nie tylko w modelingu, ale także w mediach, a przeprowadzka do Warszawy ma jej w tym pomóc. Dla Leni Top Model to dopiero początek nowego rozdziału w karierze. Legnicy policjanci zatrzymali 3 osoby podejrzane o brutalny atak na 20-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło 28 września, kiedy to ofiara została zwabiona do mieszkania, gdzie była bita i zastraszana. Wśród zatrzymanych jest 15-latka, która trafiła do ośrodka kuratorskiego. Dorośli podejrzani zostali tymczasowo aresztowani, a za swoje czyny mogą spędzić w więzieniu nawet 25 lat.
2: Jesień to czas na ściółkowanie rabat w ogrodzie. Ta prosta czynność pomaga chronić glebę i korzenie roślin przed zimowymi warunkami. Warto wykorzystać naturalne materiały, takie jak kora czy kompost, które wzbogacą podłoże. Choć efekty nie są widoczne od razu, wiosną ogród odwdzięczy się lepszym wzrostem roślin.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Saltimbocca alla Romana to klasyczne włoskie danie, które udowadnia, że prostota może być efektowna. Wystarczy cienka cielęcina, prosciutto i szałwia, by stworzyć elegancki obiad. Krótkie smażenie i prosty sos na bazie białego wina podkreślają smak potrawy. To przykład, jak kilka składników może zbudować wyjątkowy posiłek.
3: Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1033 hektopaskali. Ciepłe dni to miła niespodzianka, idealny czas na spacer i cieszenie się jesienną scenerią.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser i jego świeżo poślubiona żona Bianka znów zaskakują. Po zaledwie 12 dniach od ślubu para nagrała drugi podcast, w którym zdradzili, że Bianka ma 17 lat. Tak, dobrze słyszycie. 41-letni Filip ożenił się z nastolatką. Ich związek od początku budził emocje, a teraz, gdy Bianka pokazała dowód osobisty, kontrowersje tylko rosną. Cóż, miłość nie zna granic, a wiek to przecież tylko liczba, prawda?
2: Noah Kahan i Aaron Dessner stworzyli muzyczną perełkę Draw You Out, która właśnie zadebiutowała na platformach muzycznych. Utwór ten, będący oficjalnym motywem filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, wprowadza zupełnie nowy klimat, który z pewnością zaskoczy fanów serii. Film, opowiadający o młodości Haymitcha Abernathy'ego, zapowiada się na prawdziwy hit, a premiera już 20 listopada. Ciekawe, czy muzyka pomoże przetrwać kolejne krwawe zmagania na ekranie.
1: Za kulisami The Voice of Poland wydarzyło się coś, co mogłoby zaskoczyć nawet najbardziej wytrwałych fanów. Edyta Bartosiewicz i Baron, zamiast oceniać talenty, postanowili podzielić się swoimi intymnymi refleksjami na temat rodzicielstwa. Bartosiewicz, która zwykle strzeże swojej prywatności jak skarbu, wyznała, że jej 35-letni syn jest rdzeniem rodziny, a ona sama oddałaby za niego życie. Baron z kolei przyznał, że ojcostwo to najlepsze, co go spotkało i że całkowicie zwariował na punkcie swojego synka. Cóż, wygląda na to, że muzyczne show to nie tylko bitwa na głosy, ale i na emocje. Karolina Skiba, żona Krzysztofa Skiby, nie przestaje przypominać o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Po walce z rakiem piersi, która obejmowała chemioterapię i 7 operacji, Karolina jest w remisji i nie zamierza milczeć. Wraz z początkiem miesiąca świadomości raka piersi apeluje do kobiet, by nie odkładały badań na później. Jak sama mówi, szybkie wykrycie choroby może uratować życie, a rak piersi nie wybiera tylko starszych pań.
2: Dawid Kwiatkowski, nasz rodzimy mistrz emocjonalnych ballad, zaskakuje fanów nowym albumem Południe 2.0. Po 2 latach przerwy artysta serwuje nam muzyczną podróż pełną słońca, tęsknoty i nieprzemijających uczuć. Co ciekawe, to jego pierwsza płyta wydana na winylu, co w dobie cyfrowej jest jak powrót do przeszłości. Czy Południe stanie się kolejnym kamieniem milowym w jego karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Kwiatkowski nie przestaje zaskakiwać.
1: Igor Herbut zaskakuje fanów, wprowadzając do swojego najnowszego teledysku wagoniki blisko 90-letniego dziadka. Wzruszające sceny z rodzinnego domu w Przemkowie to nie tylko sentymentalna podróż, ale i zapowiedź nowego albumu Jeremie. Artysta rusza w trasę koncertową po Polsce, odwiedzając 10 miast, a wszystko to w towarzystwie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ciekawe, czy dziadek też pojawi się na scenie.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwa telenowela. Jacek Kawalec, były wokalista Budki Suflera, wdał się w konflikt z królem disco polo, Zenkiem Martyniukiem, po tym jak naśladował jego styl śpiewania. Zenek, oburzony, zapowiedział pozew o zniesławienie, ale Kawalec nie zamierza się poddać i proponuje wspólny występ. Czyżby szykował się nowy duet na miarę Led Zeppelin? Czas pokaże, czy ten konflikt zakończy się na sali sądowej, czy na scenie.
1: Paul McCartney znowu zaskakuje. Specjalna edycja jego albumu The Boys of Dungeon Lane to prawdziwa uczta dla fanów. Największym hitem jest nowa wersja duetu z Ringo Starrem, gdzie panowie zamienili się partiami wokalnymi. A jakby tego było mało, na płycie znajdą się 3 zupełnie nowe piosenki. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek. Paul McCartney, legenda muzyki, w najnowszym wywiadzie odsłonił kulisy swojego życia po rozpadzie The Beatles. Okazuje się, że presja była tak ogromna, że artysta niemal się załamał, uciekając w używki. Na szczęście, dzięki wsparciu rodziny, McCartney wyszedł na prostą i stworzył zespół Wings, który odniósł wielki sukces. Teraz, w 2026 roku, Paul nie zwalnia tempa i już 7 października fani będą mogli cieszyć się rozszerzoną edycją jego najnowszego albumu. Wrocław zaskakuje kolejną atrakcją, tym razem dla fanów rocka. Na osiedlu Gaj powstała rockowa galeria, gdzie murale poświęcone są legendarnym zespołom, takim jak Metallica czy Depeche Mode. Wszystko to dzięki 3 pasjonatom z 46 Rocking Streets, którzy postanowili zamienić szare bloki w muzyczne dzieła sztuki. Ciekawe, czy młodzież w koszulkach Nirwany doceni ten hołd dla rockowej historii, czy może uzna to za kolejną próbę dorosłych, by być cool.
2: Slash znowu zaskakuje. Legendarny gitarzysta razem z Milesem Kennedym i The Conspirators zapowiedzieli nowy album Flying Blind, który ukaże się w lutym przyszłego roku. Co ciekawe, Slash postanowił zgłębić tajniki gitary Pedal Steel, co zaowocowało niespodziewanym brzmieniem w jednym z utworów. A jakby tego było mało, zespół rusza w światową trasę koncertową, a fani mają szansę spotkać Slasha na zamku w Cardiff. Czysta, rock'n'rollowa energia i niespodzianki na każdym kroku.
1: Def Leppard znowu zaskakuje. Po 33 latach w archiwach zespół odkrywa zaginiony utwór i niepublikowany cover The Beatles. To wszystko na nowym wydawnictwie Volume 4, które z pewnością rozgrzeje serca fanów rocka. Ciekawe, czy te skarby były tak dobrze ukryte, czy po prostu zapomniane w szufladzie? W każdym razie muzyczna uczta już czeka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 26-latek z powiatu wołomińskiego, mimo czterech sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, ponownie wsiadł za kierownicę. Pędząc trasą S7 z prędkością 178 km na godzinę, zwrócił uwagę policyjnej grupy Speed. Po nieudanej próbie ucieczki jego samochód wypadł z drogi i przewrócił się na dach. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia. W Warszawie uruchomiono nowy buspas w Alei Zielenieckiej, co ma rozwiązać problem opóźnień autobusów na Pradze. Nowe rozwiązanie ułatwi podróże tysiącom pasażerów, szczególnie w kierunku ulicy Targowej. Dzięki temu przejazdy staną się bardziej przewidywalne, a Zarząd Transportu Miejskiego planuje korektę rozkładów jazdy. Z buspasa korzystać będą nie tylko autobusy, ale także karetki, taksówki i motocykle.
2: 5 wycofanych autobusów Solaris z Warszawy trafiło do Caritasu w Drohobyczu na Ukrainie. Pojazdy będą służyć jako mobilne centra pomocy podczas przerw w dostawach prądu. Inicjatywa jest wynikiem współpracy warszawskich miejskich zakładów autobusowych i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Autobusy przewiozły także ponad 20 ton darów, w tym materiały budowlane i meble.
1: Ulica Żupnicza na warszawskim Kamionku przejdzie gruntowną metamorfozę. Już w poniedziałek, 5 października, ruszają prace budowlane, które całkowicie odmienią tę przestrzeń. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i pasy rowerowe to tylko część zaplanowanych zmian. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ulica stanie się jednokierunkowa w stronę Chodakowskiej. Pierwszy etap prac potrwa do końca listopada.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W jednym z warszawskich sklepów doszło do incydentu, w którym 55-letni mężczyzna napastował 20-letnią ekspedientkę. Kobieta zdołała uciec na zaplecze, a strażnicy miejscy zatrzymali napastnika na miejscu. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, a mężczyzna został przekazany policji. Sprawa jest w toku, a o dalszych krokach zdecydują odpowiednie organy. Tragiczne odkrycie w Warszawie. W autobusie linii 714, który zjechał do zajezdni na Kleszczowej, znaleziono ciało 81-letniego mężczyzny. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia seniora nie udało się uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując monitoring z pojazdu.
2: Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, Jarosław Sze, usłyszał 5 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych z lat 2022 do 2025. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuca mu m.in. zgwałcenie oraz nadużycie zależności służbowej. Jarosław Sze nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju. Dwaj policjanci ze Szczecina zostali zawieszeni i aresztowani pod zarzutem przekroczenia uprawnień. Podejrzewa się ich o dokonanie samosądu na mężczyźnie skazanym za przestępstwo seksualne na niemowlęciu. Poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości wzywa do odstąpienia od karania funkcjonariuszy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku i objęte tajemnicą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże

0: i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo.
1: Agnieszka Rogowska z programu Rolnicy Podlasie postanowiła sprzedać część swojego sprzętu rolniczego, co wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Internauci spekulowali, czy poprawa sytuacji materialnej Rogowskich to efekt występów w telewizji. Agnieszka stanowczo zaprzeczyła, podkreślając, że rozwój gospodarstwa to wynik ciężkiej pracy. Owijarka znalazła już nowego właściciela, a prasa wciąż czeka na kupca.
0: 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Carpatia między Boćkami a Malewicami jest już gotowy do użytku. Inwestycje zrealizowała firma Strabag, a jej wartość to 343 miliony złotych. Kierowcy muszą jednak jeszcze chwilę poczekać na otwarcie, które nastąpi wraz z ukończeniem sąsiedniego odcinka do węzła Siemiatycze Północ. Droga obejmuje dwie jezdnie, pasy awaryjne oraz liczne rozwiązania inżynieryjne i ekologiczne.
1: Narwiański Park Narodowy, znany jako Polska Amazonia, zachwyca swoim wodnym labiryntem. Rzeka Narew, na odcinku między Surażem a Rzędzianami, tworzy rozległe mokradła i trzcinowiska. To dom dla około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gniazduje właśnie tutaj. Park oferuje spływy kajakowe i drewniane kładki, idealne do obserwacji przyrody.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: We Wrocławiu znaleziono kotkę Mimi porzuconą w parku. Zwierzę przebywa teraz w schronisku i czeka na nowy dom. Poprzednia właścicielka z powodu trudnej sytuacji finansowej zostawiła list z wyjaśnieniem. Mimi to łagodna kotka, która uwielbia kontakt z ludźmi i szuka nowego opiekuna. Wrocławskie schronisko apeluje o adopcję.
1: Wraca sprawa tragicznej śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Po kontroli w szkole, do której uczęszczała dziewczynka, rzecznik dyscyplinarny domaga się zwolnienia dyrektora placówki. W wyniku wykrytych uchybień komisja dyscyplinarna zajmie się sprawą 3 grudnia. W międzyczasie postępowanie wobec 12-letniej uczennicy związanej z tragicznymi wydarzeniami prowadzi sąd rodzinny.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1032 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Ciepłe dni nadają miastu lekkości i wyciszenia. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić tę aurę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
0: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów.
1: Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Pekinie po zaciętym meczu z Francuzem Arturem Geą. Polak wygrał 7-6, 6-7, 6-2, pokazując świetną formę. Wcześniej w pierwszej rundzie pokonał Amerykanina Lernera Tiena. Teraz czeka go starcie z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
0: Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej.
0: Puchar Świata w skokach narciarskich. Czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1032 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to idealna okazja, by nacieszyć się łagodną pogodą i ciepłem jesiennego słońca.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki hit Panna Młoda wciąż przyciąga widzów przed ekrany. Już w sobotę, 17 października, TVP2 wyemituje 226 odcinek tego emocjonującego serialu. W tym odcinku Cichan nie pojawi się na zaplanowanych oświadczynach, co wywoła falę oskarżeń i napięć. Bejza nie wytrzyma presji i wpadnie w szał, a Cichan, zdezorientowany, poszuka rady u Ertugrula. Melich również zmaga się z własnymi problemami. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już zdobył serca widzów. Z oryginalnymi 3 sezonami i 325 odcinkami Panna Młoda zapewni rozrywkę na długie lata. Finał tej historii w Polsce jeszcze długo przed nami.
2: Splątane losy powracają z 60. odcinkiem, który z pewnością wstrząśnie widzami. Yasemin w końcu wyzna Szengul, że to jej ojciec, Tahsin, jest odpowiedzialny za tragiczny stan zdrowia Pakizę. Ta długo skrywana tajemnica wywoła ogromne emocje i zmieni życie bohaterów. W trakcie brutalnego ataku Tahsina zginął Fatih, co pozostawiło trwały ślad w psychice Yasemin. Nowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 14 na telewizyjnej Jedynce. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie również online na platformie TVP VOD. Serial Splątane losy to emocjonująca opowieść, która nie przestaje zaskakiwać. W 1945 odcinku M jak miłość Marysia przeżyje prawdziwy emocjonalny wstrząs. Odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 na TVP2, przyniesie wiele dramatycznych odkryć. Marysia zacznie podejrzewać, że Artur coś przed nią ukrywa, a tajemnicza płyta winylowa z miłosną dedykacją stanie się pierwszym sygnałem zdrady. Kolejne odkrycie, rachunek za gramofon, tylko pogłębi jej podejrzenia. Artur, mimo prób Marysi, nie zgodzi się na terapię, tłumacząc się nadmiarem obowiązków. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Marysia nakryje Artura z Joanną w jego gabinecie. To odkrycie będzie dla niej bolesnym potwierdzeniem zdrady i końcem ich małżeństwa.
1: Barwy szczęścia kraczają w emocjonujący 3415 odcinek. Maciej Wilk i jego matka Lucyna nie ustają w dążeniu do przejęcia posiadłości Pyrków. Ich bezwzględne metody budzą sprzeciw nawet u prawnika dewelopera, Szczepana. Tymczasem nad Hubertem i Asią gromadzą się ciemne chmury z powodu uciążliwego współlokatora, który wnosi do domu marihuanę. Konflikt narasta, gdy Adam, podopieczny Lucyny, staje się coraz bardziej bezczelny. Lucyna i Wilk realizują swój plan, wykorzystując Adama jako informatora. Szczepan, były partner Asi, otwarcie krytykuje swojego szefa za brutalne metody. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 8 października o 20.05 na antenie TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1047 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin desperacko szuka schronienia u Poyraza, uciekając przed swoim przyrodnim bratem Atakanem. Atakan pojawia się w domu Kylyciów, próbując przekonać Poyraza, że Pelin potrzebuje leczenia w klinice psychiatrycznej. Pelin jednak twierdzi, że brat chce przejąć jej majątek, a jego działania nie są podyktowane troską o jej zdrowie. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Poyraz musi zdecydować, komu zaufać. Nana, choć zaniepokojona, stara się nie okazywać emocji. Odcinek 1047 zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 491 odcinek. Curro obiecuje Martinie, że nie pozwoli Ayali decydować o jej przyszłości. Tymczasem Katalina wyjawia Manuelowi, że planuje opuścić La Promesę. Ayala stawia Martinie ultimatum. Zgoda na jego ślub z Margaritą w zamian za uniknięcie kary. Martina jednak stanowczo odrzuca ten szantaż. Służba nie ustaje w walce o przyszłość Virtudes, przenosząc produkcję dżemów poza pałac. Widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. 490 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 15.05 na TVP2.
2: W 4271 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta staje przed dramatycznym wyzwaniem. Dowiaduje się, że tradycyjne leczenie jej męża, Szymona, przestało działać. Mimo że lekarze nie dają mu wiele czasu, pojawia się szansa na zagraniczną, eksperymentalną terapię. Koszt to ponad 1 000 000 zł, a sukces nie jest gwarantowany. Zdeterminowana Marta łamie obietnicę daną Szymonowi i zakłada zbiórkę na leczenie. Ich historia pełna jest emocji. Od trudnych decyzji po szybki ślub w 4253 odcinku. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 22 października o 18 na Polsacie.
1: W nadchodzącym 4271 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka, zmagając się z drobnym problemem w domu, nie mogąc skontaktować się z Marysią ani Kacprem, zwróci się o pomoc do Pawła. Jego szybka reakcja i obecność prowadzą nową dynamikę do relacji rodzinnych. Gdy Marysia wróci do domu, sytuacja zmieni się w przyjemny wieczór, pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Jednak Kacper, wracając z pracy, zastanie tę sielankę i poczuje się zagrożony. Następnego dnia wyrazi swoje obawy Marysi, przypominając o wpływie powrotu Pawła na ich życie. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1032 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsze ciepło przypomina, że jesień potrafi być wyjątkowo łaskawa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: We Francji trwają burzliwe protesty uczniów, które przeradzają się w zamieszki. Blokady objęły już ponad 1000 szkół, a liczba incydentów w liceach przekroczyła 900. Zatrzymano prawie 1,8 tysięcy osób, a ponad 300 funkcjonariuszy zostało rannych. Władze obawiają się, że protesty mogą potrwać jeszcze w przyszłym tygodniu. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, ostrzegła europejskie kraje produkujące broń dla Ukrainy, że mogą stać się potencjalnymi celami wojskowymi Rosji. Jej słowa padły w kontekście planów Polski dotyczących uruchomienia centrum serwisowego i produkcji rakiet PAK-3 do systemów Patriot. Zacharowa podkreśliła, że europejskie państwa, wspierając Ukrainę, bezpośrednio uczestniczą w konflikcie. Polska aktywnie zabiega o rozwój współpracy z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym, co ma przynieść korzyści gospodarcze i zwiększyć jej znaczenie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Krista Pike, skazana na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, przeżyła próbę egzekucji w Tennessee. Po podaniu dwóch dawek pentobarbitalu jej serce nadal biło, a kobieta trafiła do szpitala. Lekarz ostrzega, że opóźnienie w udzieleniu pomocy mogło spowodować uszkodzenie mózgu. Gubernator zarządził niezależne dochodzenie w tej sprawie. W Polsce rośnie niebezpieczna moda na zbieranie i spożywanie muchomora czerwonego. Mimo jego toksyczności, grzyb ten jest promowany w internecie jako cudowne panaceum. Eksperci ostrzegają, że spożywanie tego gatunku może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a jego posiadanie jest nielegalne. Warto pamiętać, że muchomor czerwony zawiera silne toksyny, które mogą być groźne dla życia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży. Dywaniki łazienkowe warto prać co tydzień lub dwa, w zależności od intensywności użytkowania i liczby domowników. Jeśli dywanik jest często mokry i zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, lepiej nie zwlekać z praniem. Przed wrzuceniem do pralki sprawdź metkę producenta, zwłaszcza w przypadku modeli z gumowym spodem. Po praniu dywanik należy od razu wyjąć i wysuszyć, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów.
2: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Liście roślin doniczkowych, takich jak Monstera, wymagają regularnego czyszczenia, aby zachować zdrowy wygląd i dostęp do światła. Zamiast chemicznych środków można użyć domowych sposobów, takich jak skórki z bananów czy sok z cytryny, które skutecznie usuwają kurz i nabłyszczają liście. Ważne jest, aby podczas czyszczenia delikatnie podtrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia. Testy obrazkowe zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie ukrytych cech osobowości. Wybór jednego symbolu może ujawnić nasze mocne strony, lęki czy potrzeby. Choć nie są to gotowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji nad sobą. Warto jednak traktować te wyniki z przymrużeniem oka. Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło za grzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Siemiatycze na Podlasiu, znane jako Mała Belgia, od lat wysyłają mieszkańców do Brukseli w poszukiwaniu pracy. Wielu z nich wraca jednak do Polski, rozczarowanych życiem na emigracji. Mieszkańcy podkreślają, że wyjazdy często prowadzą do rozpadu rodzin, a zarobki za granicą nie zawsze są satysfakcjonujące. Mimo to niektórzy wciąż rozważają wyjazd w poszukiwaniu lepszego życia.
0: Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przeszedł imponującą metamorfozę, zrzucając 17 kg. Polityk podkreśla, że kluczowa zmiana zaszła w jego głowie, a sport stał się jego pasją. Obecnie biega średnio 160 km miesięcznie, co daje mu radość i swobodę. Rzepecki zaznacza, że najważniejsza jest szczerość z samym sobą i podjęcie pierwszego kroku w kierunku zmiany.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość ledwie odczuwalną. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Ciepłe dni to miła niespodzianka. Idealny czas na spacer i cieszenie się jesienną scenerią.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kolimowie czas się zatrzymał, a artyści weterani przenieśli się w lata świetności. W ogrodzie Domu Artystów Weteranów odbyła się charytatywna impreza Otwarte Ogrody, gdzie długie suknie i smokingi były na porządku dziennym. Wszystko to, by zebrać fundusze na renowację ogrodu. Bo przecież artyści zasługują na życie w pięknych warunkach. Retrostylizacje, muzyka z dawnych lat i licytacje dzieł sztuki. Tak wyglądała ta wyjątkowa podróż w czasie.
2: Lalkomania szaleje w Polsce. Netflixowy serial Pawła Maślony z Tomaszem Szuchartem i Sandrą Drzymalską w rolach głównych już zdążył odbić serca widzów. A teraz do kin wkracza film Macieja Kawalskiego z Marcinem Drocińskim i Kamilą Urzędowską. W tej wersji powrót na ekrany po 16 latach zalicza Marek Kondrat jako Rzecki. Która z czterech ekranizacji Lalki Bolesława Prusa jest najlepsza? Czas na wielką debatę. W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. Mandaryna zatańczy z synem, a Michał Wiśniewski, jej były mąż, zaśpiewa dla niej piosenkę. Czyżby powrót do przeszłości? Helena Englert wystąpi z tatą, Janem Englertem, a reszta uczestników również zaprezentuje się z bliskimi. Czy to oznacza, że eliminacje zostaną odłożone na bok, a emocje sięgną zenitu? Przekonamy się już w niedzielę. Telewizja Polska ogłosiła preselekcję do Eurowizji 2027, a wśród potencjalnych kandydatów pojawiła się influencerka Julia Żugaj. Choć jeszcze niedawno zapowiadała koniec kariery muzycznej, teraz tajemniczo sugeruje swój udział, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów. Czy jej girls band Girls, który zadebiutował utworem Girls, spróbuje swoich sił w walce o eurowizyjne trofeum? Cóż, czas pokaże, czy to tylko kolejny eksperyment, czy może coś więcej.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie.
2: W studiu The Voice of Poland zapanowała prawdziwa sensacja. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca poprzedniej edycji, powrócił, ale tym razem nie po to, by śpiewać. Zamiast tego zza kulis wspierał swoją przyjaciółkę Julię Szarek, która swoim występem dosłownie powaliła trenerów na kolana. Cztery odwrócone fotele mówią same za siebie. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają, do czyjej drużyny dołączy Julia. Polska muzyka doczekała się swojego dnia. A jakże? 1 października w ramach Dnia Polskiej Muzyki blisko 100 stacji radiowych i telewizji muzycznych zagrało wyłącznie polskie utwory. Przez godzinę, od 10 do 11, można było usłyszeć tylko rodzime dźwięki, a to wszystko pod hasłem Muzyka łączy wszystkich. Organizatorzy przypomnieli, że za każdą piosenką stoją nie tylko wokaliści, ale i cała armia ludzi z branży muzycznej. Ciekawe, czy po tym dniu polska muzyka zyska na popularności, czy też wróci do swojej codziennej walki o uwagę słuchaczy.
1: Ira powraca z nowym utworem po 5 latach ciszy. Za każdy dzień to zapowiedź nadchodzącego albumu, który ma się ukazać w 2027 roku. W międzyczasie zespół nie próżnuje i szykuje się do koncertów, a w podcaście Bez Playbacku wspomina swoje występy przed legendami rocka, jak Queen. Ciekawe, czy Brian May nadal pamięta, jak chwalił brzmienie gitar Iry po ich koncercie we Wrocławiu w 2012 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mötley Crüe znowu na ustach wszystkich. Ich klasyczny hit Kickstart My Heart właśnie dołączył do elitarnego Billions Club na Spotify, przekraczając miliard odtworzeń. To pierwszy taki sukces zespołu na tej platformie, choć na kolejny będą musieli trochę poczekać. Tymczasem Nicky Six, basista zespołu, zaskakuje fanów, twierdząc, że era nagrywania pełnych albumów już minęła. Cóż, wygląda na to, że teraz będziemy musieli zadowolić się pojedynczymi singlami. Mariusz Duda postanowił zaskoczyć fanów i przekształcić Lunatic Soul z projektu studyjnego w pełnoprawny zespół koncertowy. Po prawie dwóch dekadach w studiu Duda ogłosił skład zespołu, który wiosną 2027 roku ruszy w trasę. Inspirując się historią King Crimson, muzyk nie zamierza zmieniać swojego stylu, ale łączyć dotychczasowe muzyczne światy. Cóż, wygląda na to, że Lunatic Soul w końcu wyjdzie z cienia i pokaże, co potrafi na żywo.
1: Palais Royal wraca do Polski i to z przytupem. Warszawski Torwar będzie miejscem, gdzie 9 marca przyszłego roku zespół zainauguruje swoją światową trasę koncertową. Polscy fani, jako pierwsi na świecie, usłyszą na żywo materiał z nowej płyty Amsterdamage. To prawdziwa gratka dla miłośników rocka, którzy już zacierają ręce na widowiskowy show.
2: Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem nu metalu. W tej muzycznej bitwie o drugie i trzecie miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of a Down, zamieniając się miejscami w zależności od tego, kogo zapytasz.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1033 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dzisiejszy dzień to idealna okazja, by nacieszyć się łagodną pogodą i ciepłem jesiennego słońca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę w jednym z warszawskich sklepów doszło do napaści na 20-letnią pracownicę. 55-letni klient przekroczył jej granice nietykalności cielesnej. Młoda kobieta zdołała uciec na zaplecze, a strażnicy miejscy zatrzymali napastnika. Sprawą zajmuje się teraz policja, która prowadzi dalsze dochodzenie.
2: W warszawskim autobusie linii 714 znaleziono zwłoki 81-letniego mężczyzny. Kierowca nie był świadomy, że przewoził martwego pasażera. Ciało odkryto dopiero w zajezdni na Kleszczowej podczas rutynowego sprawdzania pojazdu. Pomimo szybkiej interwencji służb medycznych, mężczyzny nie udało się uratować. Policja bada teraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
1: Na Pradze w Warszawie pojawił się nowy buspas w Alei Zielenieckiej, który ma usprawnić podróżowanie w kierunku ulicy Targowej. Dzięki temu rozwiązaniu autobusy, taksówki i inne uprawnione pojazdy unikną korków, co skróci czas przejazdu. To część strategii miasta na rzecz poprawy transportu publicznego, który cieszy się dużym poparciem mieszkańców. Wcześniejsze analizy wykazały, że blisko 40% kursów było opóźnionych, co teraz ma się zmienić.
2: Mieszkańcy warszawskiej Pragi mogą spodziewać się przebudowy ulicy Żupniczej, która rusza już w poniedziałek, 5 października. Prywatny deweloper rozpocznie pracę od odcinka między ulicą Bliską a Żupniczą 8, co potrwa do końca listopada. Modernizacja obejmie nowy asfalt, remont chodników oraz pasy rowerowe. W czasie prac wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Chodakowskiej, co oznacza objazdy dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie strefa czystego transportu, wprowadzona na początku roku, nie przynosi oczekiwanych efektów. Kierowcy masowo rezygnują z abonamentów, a Straż Miejska rzadko nakłada mandaty. W efekcie wpływy z opłat za wjazd do strefy spadły o połowę. Mimo nowych przepisów na ulicach nie widać zmniejszenia korków ani wzrostu zainteresowania komunikacją miejską. W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 23-letni Kacper H. cudem uniknął śmierci po 6 ciosach siekierą w głowę. Sprawca? 36-letni Grzegorz M. Oskarżony o sprawca? 36-letni

0: Prokuratura bada wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Już w najbliższą niedzielę, 4 października, Szczecińska Łasztownia stanie się centrum klasycznej motoryzacji. Oficjalne zakończenie sezonu 2026. Z klasycznym Szczecinem przyciągnie fanów unikatowych pojazdów z całego regionu. Na miejscu zobaczymy ponad 300 retro pojazdów oraz skorzystamy z bogatej oferty gastronomicznej. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest darmowy, a atmosfera jak zawsze pełna pozytywnej energii.
1: W powiecie grajewskim pojawił się pomysł utworzenia strefy czystego transportu, co wywołało burzliwą dyskusję. Inicjatywa, opublikowana na profilu Spotted, Szczuczyn, zebrała ponad 1200 komentarzy, głównie krytycznych. Kontrowersje wzbudziło wskazanie maszyn rolniczych jako źródła zanieczyszczeń. Internauci podkreślają, że ciągniki i kombajny są niezbędne dla rolników, a ich wymiana na nowe jest kosztowna. Narwiański Park Narodowy, zwany Polską Amazonią, zachwyca unikalnym systemem rozlewisk i mokradeł. Rzeka Narew, rozdzielając się na liczne odnogi, tworzy wodny labirynt, który przyciąga około 200 gatunków ptaków. Park jest jednym z najmniej zalesionych w Polsce, a jego piękno najlepiej odkrywać podczas spływów kajakowych lub spacerów po kładkach edukacyjnych. Szczególnie polecana jest kładka Waniewo-Śliwno, skąd można podziwiać malownicze rozlewiska. Agnieszka Rogowska, znana z serialu Rolnicy Podlasie, wystawiła na sprzedaż dwie maszyny rolnicze, co wywołało liczne komentarze w internecie. Prasa Sipma Pharma 2 i owijarka Tekla firmy Sipma zostały wycenione łącznie na 18 tysięcy złotych. Rogowska stanowczo odrzuca sugestie, że poprawa sytuacji gospodarstwa wynika z udziału w programie, podkreślając, że to efekt ciężkiej pracy. Owijarka już znalazła nowego właściciela, natomiast prasa wciąż czeka na kupca.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Stanisław Wokulski znów jest na ustach Polaków dzięki dwóm nowym ekranizacjom Lalki Bolesława Prusa. Serial w reżyserii Pawła Maślony można oglądać na Netflixie, a film Macieja Kawalskiego właśnie trafił do kin. W Polsce imię Stanisław nosi obecnie 348 827 mężczyzn, co daje mu 15 miejsce wśród najpopularniejszych imion męskich. Na czele zestawienia znajdują się Piotr, Krzysztof i Tomasz.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1032 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Dzisiejsze ciepło przypomina o łagodnym obliczu jesieni. Chwilotrwaj.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Organizacje prozwierzęce zapowiadają protest przeciwko nowym przepisom Ministerstwa Rolnictwa dotyczącym minimalnej powierzchni kojców dla psów. Manifestacja odbędzie się 4 października w Warszawie, w Światowy Dzień Zwierząt. Projekt zakłada, że kojce mają mieć różną liczbę metrów kwadratowych, w zależności od wielkości psa, co budzi sprzeciw organizacji. Do protestu dołączy piosenkarka Doda, co nadaje wydarzeniu dodatkowy rozgłos. Organizacje apelują o zmiany w projekcie, obawiając się, że nowe przepisy mogą pogorszyć warunki dla zwierząt. Ministerstwo deklaruje otwartość na dialog w tej sprawie. Narodowy Bank Polski poinformował, że podjął wszystkie możliwe prawnie działania w sprawie obsady stanowisk w zarządzie. Prezes banku, Adam Glapiński, zapewnił, że instytucja działa stabilnie i bez zakłóceń. 4 wnioski o powołanie nowych członków zarządu zostały zwrócone z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z powodu braku kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. Mimo tego Bank Centralny podkreśla, że jego bieżąca działalność nie jest zagrożona. Narodowy Bank Polski czeka teraz na decyzję innych organów w tej sprawie.
2: Jared Kushner, zięć prezydenta Donalda Trumpa, znalazł się w centrum kontrowersji związanych z inwestycjami w izraelski przemysł zbrojeniowy. Jego fundusz, Affinity Partners, posiada znaczące udziały w firmie Phoenix Financial, która zainwestowała w izraelskiego producenta broni, Elbit Systems. Wartość tych inwestycji wzrosła, co budzi zarzuty o konflikt interesów, zwłaszcza że Kushner pełnił rolę nieformalnego negocjatora pokojowego między Izraelem a Hamasem. Krytycy wskazują, że jego działania dyplomatyczne mogły wpływać na zyski z inwestycji. Sprawa budzi poważne wątpliwości etyczne, mimo że formalnie wszystko może być zgodne z prawem.
1: Od stycznia tego roku zmiany w stażu pracy w sektorze publicznym powodują dodatkowe koszty dla urzędów. Nowe przepisy pozwalają zaliczać więcej okresów aktywności zawodowej do stażu, co skutkuje koniecznością wypłaty dodatków i nagród jubileuszowych. Problemem jest brak dodatkowych środków na te wydatki, co zmusza urzędy do ograniczania funduszy na nagrody i podwyżki. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim koszty sięgają niecałych 2 milionów złotych, a w Małopolsce 1,5 miliona złotych. Związkowcy ostrzegają, że sytuacja może się pogorszyć w przyszłym roku, gdyż w budżecie na 2027 rok również nie przewidziano dodatkowych funduszy na te cele.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rozpoczęła się modernizacja dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockiej. Inwestycja PKP o wartości ponad 14 milionów złotych zakończy się w pierwszej połowie 2028 roku. Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, a także zyska nowe tereny zielone i miejsca parkingowe. Na czas prac podróżni będą korzystać z tymczasowego dworca kontenerowego. To część szerszej strategii modernizacji infrastruktury kolejowej w województwie podlaskim. Podobne prace trwają także w Suwałkach i Łomży.
2: W Warszawie na jedno miejsce w akademiku przypada aż 17 studentów. To oznacza, że wielu z nich musi szukać alternatywnego zakwaterowania. Wynajem mieszkania w stolicy to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie. W innych miastach, jak Szczecin, sytuacja jest nieco lepsza, ale nadal nie każdy student znajdzie miejsce w akademiku. Państwo inwestuje w nowe i modernizowane domy studenckie, ale liczba miejsc wciąż maleje. Prywatne akademiki oferują wyższy standard, jednak ich ceny są znacznie wyższe niż w uczelnianych domach studenckich. Z polskich gmin znikają mieszkańcy, szczególnie młodzi. W ciągu 2 dekad depopulacja dotknęła aż 70% gmin, co prowadzi do wzrostu kosztów utrzymania szkół i urzędów. Najmocniej wyludniają się obszary oddalone od dużych miast, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju. Młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i edukacji, co osłabia lokalne gospodarki. W efekcie, mimo mniejszej liczby mieszkańców, koszty usług na osobę rosną, a samorządom brakuje pieniędzy. Eksperci podkreślają, że nie ma prostego rozwiązania tego problemu. Niewiadów. Polska Grupa Militarna intensywnie rozwija swoje zdolności produkcyjne, szczególnie w zakresie amunicji 155 mm. Grupa zakończyła odbiór techniczny linii produkcyjnych i przeprowadziła udane testy poligonowe. W planach jest rozpoczęcie produkcji testowej jeszcze w tym roku. Równocześnie rozwijane są projekty związane z amunicją 40 mm oraz systemami bezzałogowymi. NPGM zainwestowała także w Polską Grupę Hutniczą i przejęła Romer Media, co ma zwiększyć udział krajowych komponentów w produkcji. Mimo wzrostu przychodów grupa odnotowała stratę finansową, głównie z powodu kosztów związanych z programem emisji warantów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Xiaomi wprowadza do Polski nową serię smartfonów Redmi Note 17. W skład serii wchodzą 4 modele, a ich ceny zaczynają się od 1099 zł za podstawowy model, sięgając 2399 zł za flagowy Redmi Note 17 Pro Max 5G. Smartfony wyróżniają się po potężnymi bateriami i certyfikowaną odpornością na upadki i wodę. Producent zapewnia 6 lat aktualizacji zabezpieczeń oraz długą żywotność baterii. Na start przygotowano promocje, w tym rabaty do 250 zł i dodatkowe urządzenia za symboliczną złotówkę. Sprzedaż ruszyła 17 września.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Ciepłe dni nadają miastu lekkości i wyciszenia. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić tę aurę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają na nowe, dramatyczne tory w 3415 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 października o 25 w TVP2. Maciej Wilk i jego matka Lucyna nie ustają w wysiłkach, by zmusić Pyrków do wyprowadzki z ich domu. Ich metody stają się coraz bardziej bezwzględne, a nawet prawnik Wilka, Szczepan, zarzuca mu dręczenie rodziny. Tymczasem w domu Pyrków pojawia się nowy problem. Narkoman Adam, który zaczyna czuć się jak u siebie, przynosząc ze sobą kłopoty. Jego obecność to część planu Lucyny, która chce zniszczyć Pyrków, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Konflikty narastają, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Czy Pyrkowie znajdą sposób, by stawić czoła tej bezwzględnej intrydze?
0: Barwy szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca widzów. Już 16 października na antenie TVP 2 zobaczymy 225 odcinek tej emocjonującej historii. W tym epizodzie Cihan będzie zaskoczony decyzją Hanser, która zgodziła się na warunki Bejzy. Rozpoczną się przygotowania do uroczystości zaręczyn, a Sinem będzie próbowała powstrzymać Hanser przed udziałem w tym wydarzeniu. Równocześnie Silas próbuje zastawić pułapkę na tajemniczą specjalistkę. Serial, który w Turcji miał premierę w 2024 roku, w Polsce zadebiutował w styczniu. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Produkcja wciąż trwa, więc na finał przyjdzie nam jeszcze poczekać. W 1945 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Agnes, córka Artura, nie da się zwieść jego zapewnieniom o zakończeniu romansu z Joanną. Odkrywa, że ojciec nadal utrzymuje kontakt z kochanką, co prowadzi do napięć w rodzinie. Agnes nie szczędzi ojcu złośliwości, dając mu do zrozumienia, że zna prawdę. W przychodni, przy świadkach, nazywa go oszustem, co wprawia Artura w zakłopotanie. Jednak to Marysia, żona Artura, odkrywa zdradę na własne oczy, przyłapując męża z Joanną. Prawda wychodzi na jaw, a rodzinna sielanka zostaje brutalnie przerwana.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1945 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 na TVP2. W tym odcinku ślub Natalki i Adama stanie pod znakiem dramatycznych wydarzeń. Marek i Ewa, rodzice panny młodej, nie pojawią się na ceremonii z powodu szokujących wieści z Australii. Ewa doznała poważnego wypadku, co uniemożliwia jej podróż do Polski. Również po stronie pana młodego zabraknie wielu gości, a Jakub Karski, który miał być świadkiem, zachoruje. Ostatecznie rolę świadka przejmie Artur Rogowski. To będzie odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3423 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 października o 25 na TVP2. Mieszkańcy Zacisznej triumfują, gdy urzędnicy odrzucają kontrowersyjny projekt Wilka. Jednak radość nie trwa długo, bo Lucyna, matka Wilka, nie zamierza łatwo zrezygnować ze swoich udziałów. Hubert odkrywa, że seniorka kłamała o swoim majątku i próbuje wykupić jej udziały. Lucyna stawia jednak niebotyczne żądanie miliona złotych. Konflikt na osiedlu odbija się na związku Gabrysi i Szczepana, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W nadchodzących odcinkach Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. W 4272 epizodzie Krystian całkowicie poświęci się opiece nad Ewą, która zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi po zawale serca. Wspólnie z Karolem zadbają o jej rekonwalescencję, prowadząc restrykcyjną dietę i planując lekkie treningi. Krystian przejmie także obowiązki w Barbarianie, by odciążyć matkę i umożliwić jej pełny powrót do zdrowia. Tymczasem Ewa, mimo zaleceń lekarzy, szykuje dla syna tajemniczą niespodziankę. Co to będzie? Na razie pozostaje tajemnicą. Odcinek 4271 Pierwszej Miłości zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1032 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Gdańska spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze w jesiennej aurze tworzy spokojny i harmonijny nastrój dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jennifer Lopez była wyraźnie niezadowolona podczas pokazu Stelli McCartney w Paryżu. Gwiazda musiała złożyć parasol, mimo że padał ulewny deszcz. Obsługa poprosiła gości o złożenie parasoli, by nie zasłaniały widoku na wybieg. Lopez, ubrana w brązową stylizację, zmokła, co wyraźnie wpłynęło na jej nastrój. Halle Berry, znana aktorka Hollywood, tymczasowo straciła opiekę nad swoim 12-letnim synem, Mateo. Sąd w Los Angeles zdecydował, że chłopiec będzie mieszkał z ojcem, Oliwierem Martinezem, który oskarżył Berry o przemoc wobec dziecka. Aktorka zaprzecza zarzutom, nazywając je bezpodstawnymi. Berry może widywać syna tylko w wyznaczone dni, a sytuacja ma obowiązywać do rozprawy, zaplanowanej na 16 października.
3: Książę Harry wyraził chęć pogodzenia się z bratem, księciem Williamem. Jednak szanse na przełom są niewielkie. Omid Scobie, bliski współpracownik Harry'ego, twierdzi, że mimo upływu czasu relacje między braćmi pozostają napięte. Z kolei stosunki Harry'ego z ojcem, królem Karolem III, uległy poprawie. Zbliżająca się 30. rocznica śmierci księżnej Diany może być okazją do spotkania, ale niekoniecznie do pojednania.
2: Dramatyczna akcja ratunkowa na Mont Blanc zakończona sukcesem. Dwoje młodych Polaków utknęło na wysokości około 4000 metrów na zębie olbrzyma. 20-letni alpinista przez 12 godzin wisiał na linie, a jego 24-letnia partnerka była przypięta do skały. Dzięki krótkotrwałemu przejaśnieniu pogody ratownicy zdołali ich uratować. Oboje są bezpieczni, choć wyczerpani.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaev, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku. Na Oceanie Spokojnym doszło do dramatycznego zdarzenia. Jacht Tai Tam zatonął po zderzeniu ze stadem kaszalotów, a czterech żeglarzy spędziło kilkanaście godzin na tratwie ratunkowej. Na szczęście zostali uratowani przez przepływający kontenerowiec. Wszyscy członkowie załogi przeżyli i nie odnieśli obrażeń.
3: Ukraina ogłosiła pierwszy bojowy test pocisku balistycznego FP-7, w całości wyprodukowanego na terenie kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym historycznym wydarzeniu, które podkreśla rosnącą niezależność Kijowa w zakresie broni dalekiego zasięgu. Pocisk, opracowany przez firmę Firepoint, ma zasięg do 250 km i jest trudny do wykrycia przed startem. Ukraina planuje teraz uruchomienie seryjnej produkcji tej broni.
2: Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uruchomiło projekt Inteligentna Granica, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski. W ramach operacji Bezpieczne Podlasie wykorzystuje się najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, by wspierać działania żołnierzy i straży granicznej. System ten integruje różnorodne źródła danych, co pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cała konstelacja satelitów MikroGlob jest już na orbicie i działa poprawnie. To ważny krok dla bezpieczeństwa Polski, która zyskuje autonomiczne zdolności w zakresie rozpoznania satelitarnego. Projekt zrealizowany przez polską firmę Creotech Instruments SA otwiera nowy rozdział w historii Wojska Polskiego. Ostatnie 3 satelity zostały wyniesione na orbitę 1 października z bazy w Kalifornii przy użyciu rakiety Falcon 9.
3: Leni Lisek, 20-letnia fotomodelka z Chicago, znalazła się w finałowej 17. 15. edycji programu Top Model na TVN. Leni przyznaje, że modeling to jej pasja od dzieciństwa, a udział w programie jest dla niej powrotem do marzeń. Planuje rozwijać się nie tylko w modelingu, ale także w mediach, a przeprowadzka do Warszawy ma jej w tym pomóc. Dla Leni Top Model to dopiero początek nowego rozdziału w karierze. Legnicy policjanci zatrzymali 3 osoby podejrzane o brutalny atak na 20-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło 28 września, kiedy to ofiara została zwabiona do mieszkania, gdzie była bita i zastraszana. Wśród zatrzymanych jest 15-latka, która trafiła do ośrodka kuratorskiego. Dorośli podejrzani zostali tymczasowo aresztowani, a za swoje czyny mogą spędzić w więzieniu nawet 25 lat.
2: Jesień to czas na ściółkowanie rabat w ogrodzie. Ta prosta czynność pomaga chronić glebę i korzenie roślin przed zimowymi warunkami. Warto wykorzystać naturalne materiały, takie jak kora czy kompost, które wzbogacą podłoże. Choć efekty nie są widoczne od razu, wiosną ogród odwdzięczy się lepszym wzrostem roślin.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Saltimbocca alla Romana to klasyczne włoskie danie, które udowadnia, że prostota może być efektowna. Wystarczy cienka cielęcina, prosciutto i szałwia, by stworzyć elegancki obiad. Krótkie szybkie smażenie i prosty sos na bazie białego wina podkreślają smak potrawy. To przykład, jak kilka składników może zbudować wyjątkowy posiłek.
3: Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Ciepło nadaje jesiennym dniom harmonii i lekkości. Idealny czas na refleksję i odpoczynek.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: HBO Max serwuje nam nową dawkę mroku w serialu Zmora, gdzie Magdalena Cielecka, znana z roli Chyłki, wciela się w kontrowersyjną dziennikarkę Kamę Kosowską. Powrót do rodzinnego Torunia miał być nostalgiczną podróżą, a zamienia się w pełną tajemnic intrygę. Cielecka, jak zwykle, nie boi się skomplikowanych postaci, a jej bohaterka musi zmierzyć się z przeszłością, która okazuje się bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym hitem, który pokaże, że kobiety potrafią być równie bezwzględne jak mężczyźni? Noah Kahan i Aaron Dessner stworzyli muzyczną perełkę Draw You Out, która właśnie zadebiutowała na platformach muzycznych. Utwór ten, będący oficjalnym motywem filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, wprowadza zupełnie nowy klimat, który z pewnością zaskoczy fanów serii. Film, opowiadający o młodości Haimicha Abernathy'ego, zapowiada się na prawdziwy hit, a premiera już 20 listopada. Ciekawe, czy muzyka pomoże przetrwać kolejne krwawe zmagania na ekranie.
2: Karolina Skiba, żona Krzysztofa Skiby, nie przestaje przypominać o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Po walce z rakiem piersi, która obejmowała chemioterapię i 7 operacji, Karolina jest w remisji i nie zamierza milczeć. Wraz z początkiem miesiąca świadomości raka piersi apeluje do kobiet, by nie odkładały badań na później. Jak sama mówi, szybkie wykrycie choroby może uratować życie, a rak piersi nie wybiera tylko starszych pań.
1: Dawid Kwiatkowski, nasz rodzimy mistrz emocjonalnych ballad, zaskakuje fanów nowym albumem Południe 2.0. Po 2 latach przerwy artysta serwuje nam muzyczną podróż pełną słońca, tęsknoty i nieprzemijających uczuć. Co ciekawe, to jego pierwsza płyta wydana na winylu, co w dobie cyfrowej jest jak powrót do przeszłości. Czy Południe stanie się kolejnym kamieniem milowym w jego karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Kwiatkowski nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Ed Sheeran, niegdyś ulubieniec tłumów, teraz zmaga się z burzą krytyki po wykluczeniu Macklemora z trasy koncertowej za jego wypowiedź o Palestynie. W geście solidarności inni artyści również zrezygnowali z występów, a Sheeran został sam na scenie. Bonus U dwóch dorzucił swoje 3 grosze, ujawniając kulisy współpracy z Sheeranem i podkreślając, że miliarderzy nie powinni dyktować artystom, co mogą robić na scenie. Cóż, wygląda na to, że Ed musi teraz grać solo nie tylko na gitarze, ale i w życiu. Janis Joplin, niekwestionowana królowa rocka, której życie było jak roller coaster, zagrała swój ostatni koncert 12 sierpnia 1970 roku. Choć sprzęt zniknął w tajemniczych okolicznościach, Janis nie przejęła się tym ani trochę, spędzając czas za kulisami z butelką w ręku. Na scenie jednak pokazała, że jej talent i charyzma były niezaprzeczalne. Niestety, 2 miesiące później, 4 października, świat stracił tę ikonę muzyki, gdy przedawkowała heroinę w wieku zaledwie 27 lat. Marcin Miller, lider zespołu Boys, zaskoczył wszystkich, wygrywając 5. odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo. Wcielił się w Felicjana Andrzejczaka z Budki Suflera i poruszył jurorów balladą Jolka, Jolka, pamiętasz? Choć musiał niemal zastygnąć w bezruchu. Małgorzata Walewska była tak wzruszona, że jedyną jej uwagą było to, że występ skończył się zbyt szybko. Czek na 15 tysięcy złotych Miller przekazał na cele charytatywne. A my czekamy na kolejne niespodzianki w następnym odcinku. Metallica znów w akcji. 1 października w Las Vegas rozpoczęła swoją rezydencję w kultowym obiekcie Sphere. Fani zostali przywitani flagami z całego świata, a potem było tylko lepiej. Zespół zagrał 16 utworów, w tym niespodzianki jak And Justice for All, którego nie słyszano na żywo od 12 lat. Widowisko zakończyło się klasykiem Master of Puppets, a wszystko to w otoczeniu imponujących wizualizacji. Metallica pokazuje, że wciąż jest w formie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Paul McCartney, legenda muzyki, w najnowszym wywiadzie odsłonił kulisy swojego życia po rozpadzie The Beatles. Okazuje się, że presja była tak ogromna, że artysta niemal się załamał, uciekając w używki. Na szczęście, dzięki wsparciu rodziny, McCartney wyszedł na prostą i stworzył zespół Wings, który odniósł wielki sukces. Teraz, w 2026 roku, Paul nie zwalnia tempa i już 7 października fani będą mogli cieszyć się rozszerzoną edycją jego najnowszego albumu.
1: Slash znowu zaskakuje. Legendarny gitarzysta razem z Milesem Kennedym i The Conspirators zapowiedzieli nowy album Flying Blind, który ukaże się w lutym przyszłego roku. Co ciekawe, Slash postanowił zgłębić tajniki gitary Pedal Steel, co zaowocowało niespodziewanym brzmieniem w jednym z utworów. A jakby tego było mało, zespół rusza w światową trasę koncertową, a fani mają szansę spotkać Slasha na zamku w Cardiff. Czysta, rock'n'rollowa energia i niespodzianki na każdym kroku.
2: Warszawska grupa Metro zaskakuje nowym singlem Spacer po szkle, który przenosi słuchaczy w mroczne zaułki Śródmieścia. Inspiracja kultową piosenką o Roxanę, ale z polskim twistem, to historia o życiu na krawędzi i pokusach, które mogą być prawdziwe albo i nie. Wokalista Aleksander Zajdel pozostawia nas z pytaniem, czy to opowieść z życia wzięta, czy tylko fantazja rozczarowanych kochanków. A już za 2 tygodnie premiera ich debiutanckiego albumu 365 widoków na przyszłość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni oraz wiatr północny o prędkości 1 metr na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1033 hektopaskali. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Przed Komendą Powiatową Policji w Ciechanowie odkryto niebezpieczne pakunki z paliwem. Funkcjonariusze znaleźli dwie torby z paliwem i świeczkę pod jednym z samochodów. Monitoring wskazał na 78-letniego mężczyznę, który został zatrzymany, choć zaprzecza, by miał z tym związek. Policja prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania uszkodzenia mienia. W Warszawie uruchomiono nowy buspas w Alei Zielenieckiej, co ma rozwiązać problem opóźnień autobusów na Pradze. Nowe rozwiązanie ułatwi podróże tysiącom pasażerów, szczególnie w kierunku ulicy Targowej. Dzięki temu przejazdy staną się bardziej przewidywalne, a Zarząd Transportu Miejskiego planuje korektę rozkładów jazdy. Z buspasa korzystać będą nie tylko autobusy, ale także karetki, taksówki i motocykle.
2: 5 wycofanych autobusów Solaris z Warszawy trafiło do Caritasu w Drohobyczu na Ukrainie. Pojazdy będą służyć jako mobilne centra pomocy podczas przerw w dostawach prądu. Inicjatywa jest wynikiem współpracy warszawskich miejskich zakładów autobusowych i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Autobusy przewiozły także ponad 20 ton darów, w tym materiały budowlane i meble.
1: Ulica Żupnicza na warszawskim Kamionku przejdzie gruntowną metamorfozę. Już w poniedziałek, 5 października, ruszają prace budowlane, które całkowicie odmienią tę przestrzeń. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i pasy rowerowe to tylko część zaplanowanych zmian. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ulica stanie się jednokierunkowa w stronę Chodakowskiej. Pierwszy etap prac potrwa do końca listopada.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W jednym z warszawskich sklepów doszło do incydentu, w którym 55-letni mężczyzna napastował 20-letnią ekspedientkę. Kobieta zdołała uciec na zaplecze, a strażnicy miejscy zatrzymali napastnika na miejscu. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, a mężczyzna został przekazany policji. Sprawa jest w toku, a o dalszych krokach zdecydują odpowiednie organy.
2: Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, Jarosław Sze, usłyszał 5 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych z lat 2022 do 2025. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuca mu m.in. zgwałcenie oraz nadużycie zależności służbowej. Jarosław Sze nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania.

0: Radia Super Express.
1: Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo.
2: Agnieszka Rogowska z programu Rolnicy Podlasie postanowiła sprzedać część swojego sprzętu rolniczego, co wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Internauci spekulowali, czy poprawa sytuacji materialnej Rogowskich to efekt występów w telewizji. Agnieszka stanowczo zaprzeczyła, podkreślając, że rozwój gospodarstwa to wynik ciężkiej pracy. Owijarka znalazła już nowego właściciela, a prasa wciąż czeka na kupca.
1: 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Carpatia między Boćkami a Malewicami jest już gotowy do użytku. Inwestycje zrealizowała firma Strabag, a jej wartość to 343 miliony złotych. Kierowcy muszą jednak jeszcze chwilę poczekać na otwarcie, które nastąpi wraz z ukończeniem sąsiedniego odcinka do węzła Siemiatycze Północ. Droga obejmuje dwie jezdnie, pasy awaryjne oraz liczne rozwiązania inżynieryjne i ekologiczne.
2: Narwiański Park Narodowy, znany jako Polska Amazonia, zachwyca swoim wodnym labiryntem. Rzeka Narew, na odcinku między Surażem a Rzędzianami, tworzy rozległe mokradła i trzcinowiska. To dom dla około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gniazduje właśnie tutaj. Park oferuje spływy kajakowe i drewniane kładki, idealne do obserwacji przyrody.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We Wrocławiu znaleziono kotkę Mimi porzuconą w parku. Zwierzę przebywa teraz w schronisku i czeka na nowy dom. Poprzednia właścicielka, z powodu trudnej sytuacji finansowej, zostawiła list z wyjaśnieniem. Mimi to łagodna kotka, która uwielbia kontakt z ludźmi i szuka nowego opiekuna. Wrocławskie schronisko apeluje o adopcję.
2: Wraca sprawa tragicznej śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Po kontroli w szkole, do której uczęszczała dziewczynka, rzecznik dyscyplinarny domaga się zwolnienia dyrektora placówki. W wyniku wykrytych uchybień komisja dyscyplinarna zajmie się sprawą 3 grudnia. W międzyczasie postępowanie wobec 12-letniej uczennicy związanej z tragicznymi wydarzeniami prowadzi sąd rodzinny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1032 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemar z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. Reprezentacja Polski zmierzy się dziś z Rumunią w Lidze Narodów UEFA na PGE Narodowym w Warszawie. Niestety, po dwóch nieudanych meczach trybuny stadionu świecą pustkami. Polska zajmuje trzecie miejsce w grupie, a dzisiejsze spotkanie jest kluczowe dla przyszłości drużyny i selekcjonera Jana Urbana. Frekwencja na stadionie jest niska, co może być sygnałem niezadowolenia kibiców z ostatnich wyników. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów.
1: Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Pekinie po zaciętym meczu z Francuzem Arturem Geą. Polak wygrał 7-6, 6-7, 6-2, pokazując świetną formę. Wcześniej w pierwszej rundzie pokonał Amerykanina Lernera Tiena. Teraz czeka go starcie z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
1: Wczoraj wieczorem PGE Narodowy w Warszawie stał się biało-czerwoną twierdzą. Tysiące kibiców wspierało polską reprezentację w kluczowym meczu Ligi Narodów przeciwko Rumunii. Pomimo presji i trudnej sytuacji drużyny, doping fanów odegrał kluczową rolę. Spotkanie było dla Polaków szansą na przełamanie złej pasy i powrót do najwyższej dywizji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Dzisiejszy ciepły dzień to okazja, by docenić jesienną harmonię i spędzić czas na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki hit Panna Młoda wciąż przyciąga widzów przed ekrany. Już w sobotę, 17 października, TVP 2 wyemituje 226 odcinek tego emocjonującego serialu. W tym odcinku Cihan nie pojawi się na zaplanowanych oświadczynach, co wywoła falę oskarżeń i napięć. Bejza nie wytrzyma presji i wpadnie w szał, a Cihan, zdezorientowany, poszuka rady u Ertugrula. Melih również zmaga się z własnymi problemami. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już zdobył serca widzów. Z oryginalnymi 3 sezonami i 325 odcinkami, Panna Młoda zapewni rozrywkę na długie lata. Finał tej historii w Polsce jeszcze długo przed nami.
2: Splątane losy powracają z 60. odcinkiem, który z pewnością wstrząśnie widzami. Yasemin w końcu wyzna Szengul, że to jej ojciec, Tahsin, jest odpowiedzialny za tragiczny stan zdrowia Pakize. Ta długo skrywana tajemnica wywoła ogromne emocje i zmieni życie bohaterów. W trakcie brutalnego ataku Tahsina zginął Fatih, co pozostawiło trwały ślad w psychice Yasemin. Nowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 14 na telewizyjnej jedynce. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie również online na platformie TVP VOD. Serial Splątane losy to emocjonująca opowieść, która nie przestaje zaskakiwać. W 1945 odcinku M jak miłość Marysia przeżyje prawdziwy emocjonalny wstrząs. Odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 na TVP 2, przyniesie wiele dramatycznych odkryć. Marysia zacznie podejrzewać, że Artur coś przed nią ukrywa, a tajemnicza płyta winylowa z miłosną dedykacją stanie się pierwszym sygnałem zdrady. Kolejne odkrycie, rachunek za gramofon, tylko pogłębi jej podejrzenia. Artur, mimo prób Marysi, nie zgodzi się na terapię, tłumacząc się nadmiarem obowiązków. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Marysia nakryje Artura z Joanną w jego gabinecie. To odkrycie będzie dla niej bolesnym potwierdzeniem zdrady i końcem ich małżeństwa.
1: Barwy szczęścia kraczają w emocjonujący 3415 odcinek. Maciej Wilk i jego matka Lucyna nie ustają w dążeniu do przejęcia posiadłości Pyrków. Ich bezwzględne metody budzą sprzeciw nawet u prawnika dewelopera, Szczepana. Tymczasem nad Hubertem i Asią gromadzą się ciemne chmury z powodu uciążliwego współlokatora, który wnosi do domu marihuanę. Konflikt narasta, gdy Adam, podopieczny Lucyny, staje się coraz bardziej bezczelny. Lucyna i Wilk realizują swój plan, wykorzystując Adama jako informatora. Szczepan, były partner Asi, otwarcie krytykuje swojego szefa za brutalne metody. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 8 października o 20.05 na antenie TVP 2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1047 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin desperacko szuka schronienia u Poiraza, uciekając przed swoim przyrodnim bratem Atakanem. Atakan pojawia się w domu Kylyciów, próbując przekonać Poiraza, że Pelin potrzebuje leczenia w klinice psychiatrycznej. Pelin jednak twierdzi, że brat chce przejąć jej majątek, a jego działania nie są podyktowane troską o jej zdrowie. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Poiraz musi zdecydować, komu zaufać. Nana, choć zaniepokojona, stara się nie okazywać emocji. Odcinek 1047 zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16 na antenie TVP 1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 491 odcinek. Curro obiecuje Martinie, że nie pozwoli Ayali decydować o jej przyszłości. Tymczasem Catalina wyjawia Manuelowi, że planuje opuścić La Promesę. Ayala stawia Martinie ultimatum. Zgoda na jego ślub z Margaritą w zamian za uniknięcie kary. Martina jednak stanowczo odrzuca ten szantaż. Służba nie ustaje w walce o przyszłość Virtudes, przenosząc produkcję dżemów poza pałac. Widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. 490 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 15.05 na TVP 2.
2: W 4271 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta staje przed dramatycznym wyzwaniem. Dowiaduje się, że tradycyjne leczenie jej męża, Szymona, przestało działać. Mimo że lekarze nie dają mu wiele czasu, pojawia się szansa na zagraniczną, eksperymentalną terapię. Koszt to ponad 1 000 000 zł, a sukces nie jest gwarantowany. Zdeterminowana Marta łamie obietnicę daną Szymonowi i zakłada zbiórkę na leczenie. Ich historia pełna jest emocji. Od trudnych decyzji po szybki ślub w 4253 odcinku. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 22 października o 18 na Polsacie.
1: W nadchodzącym 4271 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka, zmagając się z drobnym problemem w domu, nie mogąc skontaktować się z Marysią ani Kacprem, zwróci się o pomoc do Pawła. Jego szybka reakcja i obecność prowadzą nową dynamikę do relacji rodzinnych. Gdy Marysia wróci do domu, sytuacja zmieni się w przyjemny wieczór, pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Jednak Kacper, wracając z pracy, zastanie tę sielankę i poczuje się zagrożony. Następnego dnia wyrazi swoje obawy Marysi, przypominając o wpływie powrotu Pawła na ich życie. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1032 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy wyraziła sceptycyzm wobec możliwości wejścia partii Razem do rządu. Jej zdaniem ugrupowanie Adriana Zandberga nie jest gotowe na kompromisy niezbędne do udziału w koalicji rządowej. Nowa Lewica planuje samodzielny start w wyborach parlamentarnych w 2027 roku, ale nie wyklucza współpracy z partią Razem. Kotula podkreśliła, że Lewica w koalicji rządzącej przyczyniła się do wprowadzenia ważnych rozwiązań socjalnych.
2: Prezydent Karol Nawrocki odnotował spadek poparcia w najnowszych sondażach. We wrześniu pozytywnie oceniło go 44% Polaków, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do sierpnia. Eksperci wskazują, że na pogorszenie ocen mogły wpłynąć opóźnione decyzje dotyczące ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych oraz emocje związane z drożyzną. Notowania mogą dalej się zmieniać w związku z narastającym konfliktem między rządem a prezydentem. Profesor Antoni Dudek, politolog, apeluje o wprowadzenie limitu 2 kadencji dla parlamentarzystów. Jego zdaniem brak takich ograniczeń prowadzi do dominacji tych samych polityków i blokuje odnowę polskiej sceny politycznej. Mimo potencjalnych korzyści, szanse na wprowadzenie zmian są minimalne, ponieważ wymagałoby to od polityków przegłosowania przepisów, które uderzają w ich własne interesy.
1: 2 Polaków zostało deportowanych z Lipska do Polski w ramach wspólnej akcji niemieckich służb. 41-letni mężczyzna był notowany za liczne przestępstwa, w tym kradzieże i molestowanie, a po deportacji trafił do polskiego więzienia. 23-letni mężczyzna nie opuścił Niemiec po wyjściu z więzienia, mimo wyznaczonego terminu. Niemieckie służby podkreślają, że współpraca różnych instytucji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie dworca głównego w Lipsku.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Bożena i Sławomir Lewo zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać otwartość i jedność społeczności.
1: Czyszczenie rusztu piekarnika może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy umieścić go w szczelnym worku na śmieci i zalać roztworem z ciepłej wody, tabletki do zmywarki i sody oczyszczonej. Po jednej godzinie namaczania zabrudzenia zmiękną, co znacznie ułatwi ich usunięcie. To prosty sposób, by zaoszczędzić czas i energię podczas sprzątania.
2: Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów. Liście roślin doniczkowych, takich jak monstera, wymagają regularnego czyszczenia, aby zachować zdrowy wygląd i dostęp do światła. Zamiast chemicznych środków można użyć domowych sposobów, takich jak skórki z bananów czy sok z cytryny, które skutecznie usuwają kurz i nabłyszczają liście. Ważne jest, aby podczas czyszczenia delikatnie podtrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Katarzyna Bujakiewicz, znana aktorka, zakończyła swoją krótką przygodę z polityką samorządową. W 2014 roku zdobyła mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale szybko zrezygnowała z powodu konfliktu między wymogami prawnymi a klauzulami poufności w jej kontraktach zawodowych. Po tym epizodzie Bujakiewicz skupiła się na karierze artystycznej i działalności społecznej.
2: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku. Rosyjscy dziennikarze śledczy ujawnili istnienie wnuczki Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach, są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności.
3: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1031 hektopaskali. Dzisiejszy dzień wprowadza wyjątkowy, ciepły akcent w jesienne krajobrazy miasta.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie celebrytów wiek to tylko liczba, a Filip Heiser i jego żona Bianka są tego najlepszym przykładem. Świeżo upieczona para z różnicą wieku wynoszącą ponad 21 lat wzbudza niemałe emocje. Bianka, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, pokazała nawet swój dowód osobisty. Ale spokojnie, Heiser nie jest jedyny. W polskim show biznesie znajdziemy więcej takich par, jak choćby Marek Kondrat z żoną młodszą o 38 lat. Cóż, miłość nie zna granic, a tym bardziej metryki.
2: W Skolimowie czas się zatrzymał, a artyści-weterani przenieśli się w lata świetności. W ogrodzie Domu Artystów-Weteranów odbyła się charytatywna impreza Otwarte Ogrody, gdzie długie suknie i smokingi były na porządku dziennym. Wszystko to, by zebrać fundusze na renowację ogrodu. Bo przecież artyści zasługują na życie w pięknych warunkach. Retrostylizacje, muzyka z dawnych lat i licytacje dzieł sztuki. Tak wyglądała ta wyjątkowa podróż w czasie.
1: W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. Mandaryna zatańczy z synem, a Michał Wiśniewski, jej były mąż, zaśpiewa dla niej piosenkę. Czyżby powrót do przeszłości? Helena Englert wystąpi z tatą, Janem Englertem, a reszta uczestników również zaprezentuje się z bliskimi. Czy to oznacza, że eliminacje zostaną odłożone na bok, a emocje sięgną zenitu? Przekonamy się już w niedzielę. Telewizja Polska ogłosiła preselekcję do Eurowizji 2027, a wśród potencjalnych kandydatów pojawiła się influencerka Julia Żugaj. Choć jeszcze niedawno zapowiadała koniec kariery muzycznej, teraz tajemniczo sugeruje swój udział, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów. Czy jej girls band Girls, który zadebiutował utworem Girls, spróbuje swoich sił w walce o eurowizyjne trofeum? Cóż, czas pokaże, czy to tylko kolejny eksperyment, czy może coś więcej.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Nowy sezon na Wspólnej zaskoczył widzów odświeżoną czołówką, która wywołała burzę emocji. Joanna Jabłczyńska, która od lat jest związana z serialem, przyznała, że zmiany były dla niej szokiem. Aktorka porównała nowe doświadczenia na planie do pracy w amerykańskiej produkcji, co brzmi jak niezła przygoda. Choć sentyment do starej czołówki i piosenki Krzysztofa Krawczyka pozostaje, Jabłczyńska podkreśla, że nowoczesność to przyszłość serialu.
2: Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie.
1: W studiu The Voice of Poland zapanowała prawdziwa sensacja. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca poprzedniej edycji, powrócił, ale tym razem nie po to, by śpiewać. Zamiast tego zza kulis wspierał swoją przyjaciółkę Julię Szarek, która swoim występem dosłownie powaliła trenerów na kolana. Cztery odwrócone fotele mówią same za siebie. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają, do czyjej drużyny dołączy Julia. Motley Crue znowu na ustach wszystkich. Ich klasyczny hit Kickstart My Heart właśnie dołączył do elitarnego Billions Club na Spotify, przekraczając miliard odtworzeń. To pierwszy taki sukces zespołu na tej platformie, choć na kolejny będą musieli trochę poczekać. Tymczasem Nicky Six, basista zespołu, zaskakuje fanów, twierdząc, że era nagrywania pełnych albumów już minęła. Cóż, wygląda na to, że teraz będziemy musieli zadowolić się pojedynczymi singlami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Palais Royal wraca do Polski i to z przytupem. Warszawski Torwar będzie miejscem, gdzie 9 marca przyszłego roku zespół zainauguruje swoją światową trasę koncertową. Polscy fani, jako pierwsi na świecie, usłyszą na żywo materiał z nowej płyty Amsterdamage. To prawdziwa gratka dla miłośników rocka, którzy już zacierają ręce na widowiskowy show.
1: Wrocław zaskakuje kolejną atrakcją, tym razem dla fanów rocka. Na osiedlu Gaj powstała rockowa galeria, gdzie murale poświęcone są legendarnym zespołom, takim jak Metallica czy Depeche Mode. Wszystko to dzięki trzem pasjonatom z 46 Rocking Streets, którzy postanowili zamienić szare bloki w muzyczne dzieła sztuki. Ciekawe, czy młodzież w koszulkach Nirwany doceni ten hołd dla rockowej historii, czy może uzna to za kolejną próbę dorosłych, by być cool. Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem Nu Metalu. W tej muzycznej bitwie o drugie i trzecie miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of a Down, zamieniając się miejscami w zależności od tego, kogo zapytasz. Na polskiej scenie muzycznej pojawił się nowy duet, który postanowił przypomnieć, jak brzmiał rock, zanim stał się mainstreamowym popem. Jan Benedek, znany z kultowej Warszawy, i młody Gabor Benedek stworzyli zespół BNDK, który właśnie zadebiutował albumem Vintage. To prawdziwa podróż w czasie, od glam rocka po rock operę, z mocnymi riffami i melodyjnymi refrenami. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do korzeni, który wstrząśnie współczesną sceną muzyczną? Czas pokaże.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1031 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Dzisiejszy dzień wprowadza wyjątkowy, ciepły akcent w jesienne krajobrazy miasta.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w warszawskim transporcie publicznym doszło do dwóch tragicznych zdarzeń. Najpierw w autobusie linii 714 znaleziono ciało 81-letniego mężczyzny, a kilka godzin później w pojeździe linii 111 zmarł 73-letni mężczyzna. Obie sprawy są badane przez policję, która wstępnie wskazuje na naturalne przyczyny zgonów. Przed Komendą Powiatową Policji w Ciechanowie znaleziono dwie torby z paliwem i świeczkę. Monitoring wskazał na 78-latka, który miał zostawić pakunki pod samochodem. Mężczyzna zaprzecza, że to jego sprawka. Grozi mu do 5 lat więzienia za usiłowanie uszkodzenia mienia. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Siedziba Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie od lat budzi kontrowersje. Przez jednych nazywana Gargamelem i nagrodzona antynagrodą Makabryła. Przez innych podziwiana za futurystyczny design. Budynek zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego powstawał przez 7 lat i stał się charakterystycznym punktem Mokotowa. Mimo mieszanych opinii na stałe wpisał się w krajobraz warszawskiego Ksawerowa. Mieszkańcy warszawskiej Pragi mogą spodziewać się przebudowy ulicy Żupniczej, która rusza już w poniedziałek, 5 października. Prywatny deweloper rozpocznie pracę od odcinka między ulicą Bliską a Żupniczą 8, co potrwa do końca listopada. Modernizacja obejmie nowy asfalt, remont chodników oraz pasy rowerowe. W czasie prac wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Chodakowskiej, co oznacza objazdy dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 23-letni Kacper H. cudem uniknął śmierci po 6 ciosach siekierą w głowę. Sprawca, 36-letni Grzegorz M., oskarżony o usiłowanie zabójstwa, twierdził, że działał pod wpływem narkotyków i alkoholu. Poszkodowany domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania, a sprawca czeka na wyrok w areszcie.
1: W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem Szymona Nieradki, twórcy profilu Stop Cham Szczecin. Aktywista został przewieziony na masce sportowego kabrioletu po tym, jak zareagował na brawurową jazdę kierowcy. Całe zajście zostało nagrane i wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Policja zatrzymała kierowcę, a Nieradka zapowiada, że sprawa może trafić do sądu.
2: Dwaj policjanci ze Szczecina usłyszeli zarzuty prokuratorskie za przekroczenie uprawnień. Funkcjonariusze mieli wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę, stosując przemoc wobec mężczyzny, skazanego za przestępstwo seksualne na dziecku. Śledztwo w tej sprawie trwa, a obaj policjanci zostali odsunięci od służby. Szczecińska prokuratura bada wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
1: W piątkowym losowaniu Eurojackpot jeden z Polaków wygrał ponad 3 miliony złotych. To wygrana drugiego stopnia, która z pewnością zmieni jego życie. Szczęśliwy kupon zakupiono w Polsce, ale miejsce zakupu pozostaje tajemnicą. Główna pula nie została rozbita, więc we wtorek do wygrania będzie aż 520 milionów złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już w najbliższą niedzielę.

0: Pharma 2 i owiarka Tekla firmy Sipma zostały wycenione łącznie na 18 tysięcy złotych. Rogowska stanowczo odrzuca sugestie, że poprawa sytuacji gospodarstwa wynika z udziału w programie, podkreślając, że to efekt ciężkiej pracy. Owiarka już znalazła nowego właściciela, natomiast prasa wciąż czeka na kupca. Stanisław Wokulski znów jest na ustach Polaków dzięki dwóm nowym ekranizacjom Lalki Bolesława Prusa. Serial w reżyserii Pawła Maślony można oglądać na Netflixie, a film Macieja Kawalskiego właśnie trafił do kin. W Polsce imię Stanisław nosi obecnie 348 827 mężczyzn, co daje mu 15 miejsce wśród najpopularniejszych imion męskich. Na czele zestawienia znajdują się Piotr, Krzysztof i Tomasz.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: We Wrocławiu w jednym z parków odnaleziono 10-letnią kotkę Mimi, pozostawioną w transporterze wraz z listem od właścicielki. Kobieta o imieniu Helena wyjaśniła, że z powodu trudnej sytuacji finansowej nie może dłużej opiekować się zwierzęciem. Mimi trafiła pod opiekę Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które apeluje o znalezienie dla niej nowego domu. Kotka jest łagodna, uwielbia kontakt z człowiekiem i czeka na adopcję.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1031 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Brytyjska firma Lumen testuje nowy model pracy, wprowadzając 32-godzinny tydzień pracy. Pracownicy sami decydują, kiedy wykonują swoje obowiązki, co daje im dużą elastyczność. Po 3 miesiącach testów okazało się, że większość pracowników nie zmieniła znacząco swoich harmonogramów. Zmiany dotyczyły głównie drobnych korekt, jak odbiór dzieci ze szkoły. Eksperyment opiera się na filozofii zaufania i odpowiedzialności, co odróżnia go od tradycyjnych modeli 4-dniowego tygodnia pracy. Dyrektor generalny Alet Nelmes podkreśla, że kluczowe jest zaufanie do pracowników, a nie sztywne kontrolowanie ich czasu pracy.
2: Tadeusz Maciejewski z Nowego Gulczewa walczy w sądzie o dostęp do swoich oszczędności po zablokowaniu przez bank połowy środków na wspólnym koncie zmarłej żony. Bank twierdzi, że działa zgodnie z przepisami, ale pan Tadeusz utrzymuje, że dostarczył wymagane dokumenty. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Płocku, który ma rozstrzygnąć, czy działania banku były prawidłowe. Problem z dostępem do wspólnych kont po śmierci jednego z właścicieli nie jest odosobniony i zależy od zapisów umowy z bankiem. To przypomnienie o konieczności dokładnego zapoznania się z regulaminami bankowymi. Od 1 stycznia przyszłego roku mieszkańcy bloków będą musieli płacić minimalną opłatę za ogrzewanie, nawet jeśli nie korzystają z kaloryferów. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie sytuacji, w których ciepło przenika z sąsiednich mieszkań. Minimalna opłata wyniesie co najmniej 15% średnich kosztów ogrzewania na metr kwadratowy budynku. Dodatkowo, do końca 2026 roku wszystkie podzielniki, ciepłomierze i wodomierze mają być dostosowane do zdalnego odczytu. Zmiany te wynikają z unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej. Na Pomorzu powstaje pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Projekt realizuje amerykańskie konsorcjum Westinghouse Bechtel. Elektrownia zlokalizowana będzie w Lubiatowie Kopalinie, w gminie Choczewo. Kluczowe prace ruszą w 2028 roku, a komercyjna eksploatacja planowana jest na 2036 rok. Obiekt będzie składał się z 3 reaktorów AP1000, które uznawane są za jedne z najnowocześniejszych na świecie. Lokalizacja została wybrana ze względu na bliskość morza, co jest kluczowe dla chłodzenia reaktorów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Stowarzyszenie Autorów i Wydawców. Copyright Polska otrzymało od Ministerstwa Kultury zgodę na zarządzanie prawami autorów, mimo wcześniejszego sprzeciwu resortu. Posłanka Paulina Matysiak złożyła interpelację, podnosząc wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia postępowania oraz możliwego konfliktu interesów. Stowarzyszenie odpiera zarzuty, twierdząc, że większość jego członków to autorzy, a nie wydawcy. W tle pojawia się również spór związany z nowym wydawnictwem Zygmunta Miłoszewskiego, które skrytykował prezes Copyright Polska. Obie sprawy wskazują na kryzys na polskim rynku książki, gdzie twórcy czują się niedostatecznie wynagradzani. Uchodźcy z Ukrainy w 2025 roku przyczynili się do wzrostu polskiego PKB o około 2,5%, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Według raportu UNHCR i Deloitte ich wskaźnik zatrudnienia wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Co więcej, 13% uchodźców prowadzi własne firmy, a co piąty z nich zatrudnia pracowników. Wkład finansowy Ukraińców do NFZ również jest znaczący, z nadwyżką niecałych 2 miliardów złotych w 2025 roku. Eksperci podkreślają, że obecność Ukraińców w Polsce to szansa na wypełnienie luki demograficznej w starzejącym się społeczeństwie. Od 2027 roku wyjazdy do sanatoriów będą wyglądały inaczej. NFZ wprowadza nowe zasady, które mają na celu indywidualizację leczenia. Zabiegi będą bardziej dopasowane do potrzeb pacjentów, a sanatoria zyskają większą swobodę w kształtowaniu oferty. Zmiany obejmują także finansowanie. NFZ likwiduje dodatkowe 5% finansowania, co budzi obawy wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Jednak dla pacjentów nie oznacza to dodatkowych opłat. Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2028 roku.
2: Turecki koncern Aselsan podpisał kontrakt na ponad 1 miliard euro z Dyrektoriatem Zakupów Obronnych na rozwój systemu obrony powietrznej Siper Block 2. To największa umowa w historii tureckiej obrony powietrznej. System ten ma zwalczać cele na dystansie do 150 kilometrów, w tym pociski balistyczne i samoloty stealth. Projekt jest kluczowy dla niezależności Turcji w dziedzinie obronności. Siper Block 2 to także krok w stronę eksportu tureckiej technologii obronnej na światowe rynki. Turcja dąży do pełnej interoperacyjności systemu z NATO, co ma umocnić jej pozycję w sojuszu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: PIT Radwar SA, część polskiej grupy zbrojeniowej, rozpoczęła modernizację zakładu w Czernicy na Dolnym Śląsku. Podpisano umowę na pierwszy etap prac budowlanych o wartości blisko 21 milionów złotych. Cała inwestycja wyniesie prawie 90 milionów złotych i ma strategiczne znaczenie dla polskiego przemysłu obronnego. Modernizacja obejmie infrastrukturę i park maszynowy, co zwiększy zdolności produkcyjne zakładu. Projekt jest realizacją zobowiązań po połączeniu z wojskowymi zakładami łączności numer 2. Wykonawcą prac jest polska firma Grupa KDM.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1031 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja zatrzymaniu się i refleksji w rytmie jesiennych dni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają na nowe, dramatyczne tory w 3415 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 października o 20:05 w TVP2. Maciej Wilk i jego matka Lucyna nie ustają w wysiłkach, by zmusić Pyrków do wyprowadzki z ich domu. Ich metody stają się coraz bardziej bezwzględne, a nawet prawnik Wilka, Szczepan, zarzuca mu dręczenie rodziny. Tymczasem w domu Pyrków pojawia się nowy problem. Narkoman Adam, który zaczyna czuć się jak u siebie, przynosząc ze sobą kłopoty. Jego obecność to część planu Lucyny, która chce zniszczyć Pyrków, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Konflikty narastają, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Czy Pyrkowie znajdą sposób, by stawić czoła tej bezwzględnej intrydze?
0: Barwy szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1945 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 na TVP2. W tym odcinku ślub Natalki i Adama stanie pod znakiem dramatycznych wydarzeń. Marek i Ewa, rodzice panny młodej, nie pojawią się na ceremonii z powodu szokujących wieści z Australii. Ewa doznała poważnego wypadku, co uniemożliwia jej podróż do Polski. Również po stronie pana młodego zabraknie wielu gości, a Jakub Karski, który miał być świadkiem, zachoruje. Ostatecznie rolę świadka przejmie Artur Rogowski. To będzie odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: W 4271 odcinku Pierwszej Miłości Marta staje przed dramatycznym wyzwaniem. Lekarze informują ją, że dla jej męża Szymona wyczerpano już możliwości leczenia. Zamiast cieszyć się nowym małżeństwem, Marta musi zmierzyć się z brutalną prawdą, że Szymonowi może pozostać zaledwie kilka miesięcy życia. Pojawia się jednak iskierka nadziei w postaci eksperymentalnych terapii za granicą. Kosztują one ponad 1 000 000 zł i nie dają gwarancji wyzdrowienia. Mimo to Marta postanawia walczyć i zakłada internetową zbiórkę, nie informując o tym Szymona. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nadchodzących odcinkach Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. W 4272 epizodzie Krystian całkowicie poświęci się opiece nad Ewą, która zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi po zawale serca. Wspólnie z Karolem zadbają o jej rekonwalescencję, prowadząc restrykcyjną dietę i planując lekkie treningi. Krystian przejmie także obowiązki w Barbarianie, by odciążyć matkę i umożliwić jej pełny powrót do zdrowia. Tymczasem Ewa, mimo zaleceń lekarzy, szykuje dla syna tajemniczą niespodziankę. Co to będzie? Na razie pozostaje tajemnicą. Odcinek 4271 Pierwszej Miłości zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na antenie Polsatu.
0: W 1950 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa niespodzianka. Magda Budzyńska odkryje, że jest w ciąży, co całkowicie ją zszokuje. Początkowo objawy przypisze zatruciu pokarmowemu, ale test ciążowy rozwieje wszelkie wątpliwości. Magda, która myślała, że menopauza i problemy zdrowotne wykluczają macierzyństwo, będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością. W tym samym odcinku Budzyńscy rozważą adopcję psa, co ma przynieść im wiele radości. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 20 października o 20:50 na TVP2. To będzie wieczór pełen wzruszeń i niespodzianek.
1: Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października, o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie m.in. Talia Celebi, Twirksewe i Cantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1031 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 20 stopni i małe zachmurzenie. Ciepłe dni nadają miastu lekkości i wyciszenia. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić tę aurę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jennifer Lopez była wyraźnie niezadowolona podczas pokazu Stelli McCartney w Paryżu. Gwiazda musiała złożyć parasol, mimo że padał ulewny deszcz. Obsługa poprosiła gości o złożenie parasoli, by nie zasłaniały widoku na wybieg. Lopez, ubrana w brązową stylizację, zmokła, co wyraźnie wpłynęło na jej nastrój.
3: Na autostradzie A66 w pobliżu Wiesbaden doszło do tragicznego wypadku. 39-letnia kobieta na rowerze znalazła się na lewym pasie, gdzie została potrącona przez 14 samochodów. Rowerzystka zginęła na miejscu. Policja prowadzi dochodzenie, próbując ustalić, jak doszło do tej tragedii. Autostrada była zamknięta przez wiele godzin, co spowodowało duże utrudnienia w ruchu.
2: Krista Pike, skazana na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, przeżyła próbę egzekucji w Tennessee. Po podaniu dwóch dawek pentobarbitalu jej serce nadal biło, a kobieta trafiła do szpitala. Lekarz ostrzega, że opóźnienie w udzieleniu pomocy mogło spowodować uszkodzenie mózgu. Gubernator zarządził niezależne dochodzenie w tej sprawie. Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaef, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Oceanie Spokojnym doszło do dramatycznego zdarzenia. Jacht Tai Tam zatonął po zderzeniu ze stadem kaszalotów, a czterech żeglarzy spędziło kilkanaście godzin na tratwie ratunkowej. Na szczęście zostali uratowani przez przepływający kontenerowiec. Wszyscy członkowie załogi przeżyli i nie odnieśli obrażeń. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uruchomiło projekt Inteligentna Granica, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski. W ramach operacji Bezpieczne Podlasie wykorzystuje się najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, by wspierać działania żołnierzy i Straży Granicznej. System ten integruje różnorodne źródła danych, co pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa. W Polsce rośnie niebezpieczna moda na zbieranie i spożywanie muchomora czerwonego. Mimo jego toksyczności, grzyb ten jest promowany w internecie jako cudowne panaceum. Eksperci ostrzegają, że spożywanie tego gatunku może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a jego posiadanie jest nielegalne. Warto pamiętać, że muchomor czerwony zawiera silne toksyny, które mogą być groźne dla życia. Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze.
2: Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń.
3: Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przeszedł imponującą metamorfozę, zrzucając 17 kg. Polityk podkreśla, że kluczowa zmiana zaszła w jego głowie, a sport stał się jego pasją. Obecnie biega średnio 160 km miesięcznie, co daje mu radość i swobodę. Rzepecki zaznacza, że najważniejsza jest szczerość z samym sobą i podjęcie pierwszego kroku w kierunku zmiany. W Sulisławicach, niedaleko Ząbkowic Śląskich, otwarto Muzeum Sztuki Zagrabionej, poświęcone utraconym dziełom sztuki. Inicjatywa Magdaleny Ogórek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, gromadząc ponad 300 osób na inauguracji. Muzeum prezentuje multimedialną wystawę, która ukazuje historię rabunku polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz sylwetki osób, które ratowały te dzieła. Wśród eksponatów znajdują się rekonstrukcje i historie cennych zagrabionych obrazów, takich jak Dama z Gronostajem, Leonarda da Vinci.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Dzisiejsza pogoda przypomina, że jesień potrafi być łagodna. Czas na chwilę spokoju i relaksu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: HBO Max serwuje nam nową dawkę mroku w serialu Zmora, gdzie Magdalena Cielecka, znana z roli Chyłki, wciela się w kontrowersyjną dziennikarkę Kamę Kosowską. Powrót do rodzinnego Torunia miał być nostalgiczną podróżą, a zamienia się w pełną tajemnic intrygę. Cielecka, jak zwykle, nie boi się skomplikowanych postaci, a jej bohaterka musi zmierzyć się z przeszłością, która okazuje się bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym hitem, który pokaże, że kobiety potrafią być równie bezwzględne jak mężczyźni?
2: Maryla Rodowicz, królowa polskiej estrady, zaskoczyła wszystkich swoim występem w Tańcu z Gwiazdami, ale to nie na parkiecie wydarzyła się największa niespodzianka. W garderobie, tuż przed wejściem na scenę, jej spódnica postanowiła zrobić własny show i zjechała na ziemię, zostawiając Marylę w czarnych majtkach. Na szczęście to komiczne zdarzenie miało miejsce za kulisami, a nie na oczach telewizyjnej publiczności. Sama Maryla przyznała, że poczuła się jak w Las Vegas, choć chyba nie spodziewała się, że jej garderoba też postanowi zabłysnąć.
1: Noah Kahan i Aaron Dessner stworzyli muzyczną perełkę Draw You Out, która właśnie zadebiutowała na platformach muzycznych. Utwór ten, będący oficjalnym motywem filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, wprowadza zupełnie nowy klimat, który z pewnością zaskoczy fanów serii. Film, opowiadający o młodości Haymitcha Abernathy'ego, zapowiada się na prawdziwy hit, a premiera już 20 listopada. Ciekawe, czy muzyka pomoże przetrwać kolejne krwawe zmagania na ekranie.
2: Karolina Skiba, żona Krzysztofa Skiby, nie przestaje przypominać o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Po walce z rakiem piersi, która obejmowała chemioterapię i 7 operacji, Karolina jest w remisji i nie zamierza milczeć. Wraz z początkiem miesiąca świadomości raka piersi apeluje do kobiet, by nie odkładały badań na później. Jak sama mówi, szybkie wykrycie choroby może uratować życie, a rak piersi nie wybiera tylko starszych pań.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Janis Joplin, niekwestionowana królowa rocka, której życie było jak roller coaster, zagrała swój ostatni koncert 12 sierpnia 1970 roku. Choć sprzęt zniknął w tajemniczych okolicznościach, Janis nie przejęła się tym ani trochę, spędzając czas za kulisami z butelką w ręku. Na scenie jednak pokazała, że jej talent i charyzma były niezaprzeczalne. Niestety, 2 miesiące później, 4 października, świat stracił tę ikonę muzyki, gdy przedawkowała heroinę w wieku zaledwie 27 lat. W Polsce świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a Ministerstwo Kultury rozdaje medale jak cukierki. W tym roku złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis trafił do legendarnych rockmanów z Lady Punk, Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Srebrne medale zdobyły Kasia Kowalska i Anita Lipnicka, a brązowy, po raz pierwszy w historii, powędrował do rapera Quebona Fide. Cóż, polska muzyka ma się dobrze, a medale lśnią jak nigdy. Marcin Miller, lider zespołu Boys, zaskoczył wszystkich, wygrywając 5. odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo. Wcielił się w Felicjana Andrzejczaka z Budki Suflera i poruszył jurorów balladą Jolka, Jolka, pamiętasz? Choć musiał niemal zastygnąć w bezruchu. Małgorzata Walewska była tak wzruszona, że jedyną jej uwagą było to, że występ skończył się zbyt szybko. Czek na 15 tysięcy złotych Miller przekazał na cele charytatywne. A my czekamy na kolejne niespodzianki w następnym odcinku. Metallica znów w akcji. 1 października w Las Vegas rozpoczęła swoją rezydencję w kultowym obiekcie Sphere. Fani zostali przywitani flagami z całego świata, a potem było tylko lepiej. Zespół zagrał 16 utworów, w tym niespodzianki jak And Justice for All, którego nie słyszano na żywo od 12 lat. Widowisko zakończyło się klasykiem Master of Puppets, a wszystko to w otoczeniu imponujących wizualizacji. Metallica pokazuje, że wciąż jest w formie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Paul McCartney, legenda muzyki, w najnowszym wywiadzie odsłonił kulisy swojego życia po rozpadzie The Beatles. Okazuje się, że presja była tak ogromna, że artysta niemal się załamał, uciekając w używki. Na szczęście, dzięki wsparciu rodziny, McCartney wyszedł na prostą i stworzył zespół Wings, który odniósł wielki sukces. Teraz, w 2026 roku, Paul nie zwalnia tempa i już 7 października fani będą mogli cieszyć się rozszerzoną edycją jego najnowszego albumu.
1: Slash znowu zaskakuje. Legendarny gitarzysta razem z Milesem Kennedym i The Conspirators zapowiedzieli nowy album Flying Blind, który ukaże się w lutym przyszłego roku. Co ciekawe, Slash postanowił zgłębić tajniki gitary Pedal Steel, co zaowocowało niespodziewanym brzmieniem w jednym z utworów. A jakby tego było mało, zespół rusza w światową trasę koncertową, a fani mają szansę spotkać Slasha na zamku w Cardiff. Czysta, rock'n'rollowa energia i niespodzianki na każdym kroku.
2: Warszawska grupa Metro zaskakuje nowym singlem Spacer po szkle, który przenosi słuchaczy w mroczne zaułki Śródmieścia. Inspiracja kultową piosenką o Roxanę, ale z polskim twistem, to historia o życiu na krawędzi i pokusach, które mogą być prawdziwe albo i nie. Wokalista Aleksander Zajdel pozostawia nas z pytaniem, czy to opowieść z życia wzięta, czy tylko fantazja rozczarowanych kochanków. A już za 2 tygodnie premiera ich debiutanckiego albumu 365 widoków na przyszłość.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1031 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja zatrzymaniu się i refleksji w rytmie jesiennych dni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę w jednym z warszawskich sklepów doszło do napaści na 20-letnią pracownicę. 55-letni klient przekroczył jej granicę nietykalności cielesnej. Młoda kobieta zdołała uciec na zaplecze, a strażnicy miejscy zatrzymali napastnika. Sprawą zajmuje się teraz policja, która prowadzi dalsze dochodzenie.
2: Przed Komendą Powiatową Policji w Ciechanowie odkryto niebezpieczne pakunki z paliwem. Funkcjonariusze znaleźli dwie torby z paliwem i świeczkę pod jednym z samochodów. Monitoring wskazał na 78-letniego mężczyznę, który został zatrzymany, choć zaprzecza, by miał z tym związek. Policja prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania uszkodzenia mienia. Ulica Żupnicza na warszawskim Kamionku przejdzie gruntowną metamorfozę. Już w poniedziałek, 5 października, ruszają prace budowlane, które całkowicie odmienią tę przestrzeń. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i pasy rowerowe to tylko część zaplanowanych zmian. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ulica stanie się jednokierunkowa w stronę Chodakowskiej. Pierwszy etap prac potrwa do końca listopada.
1: Dwaj policjanci ze Szczecina zostali zawieszeni i aresztowani pod zarzutem przekroczenia uprawnień. Podejrzewa się ich o dokonanie samosądu na mężczyźnie skazanym za przestępstwo seksualne na niemowlęciu. Poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości wzywa do odstąpienia od karania funkcjonariuszy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku i objęte tajemnicą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo.
1: Agnieszka Rogowska z programu Rolnicy Podlasie postanowiła sprzedać część swojego sprzętu rolniczego, co wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Internauci spekulowali, czy poprawa sytuacji materialnej Rogowskich to efekt występów w telewizji. Agnieszka stanowczo zaprzeczyła, podkreślając, że rozwój gospodarstwa to wynik ciężkiej pracy. Owijarka znalazła już nowego właściciela, a prasa wciąż czeka na kupca.
2: W powiecie grajewskim pojawił się pomysł utworzenia strefy czystego.
1: A prasa wciąż

0: Logiczne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Narwiański Park Narodowy, znany jako Polska Amazonia, zachwyca swoim wodnym labiryntem. Rzeka Narew, na odcinku między Surażem a Rzędzianami, tworzy rozległe mokradła i trzcinowiska. To dom dla około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gniazduje właśnie tutaj. Park oferuje spływy kajakowe i drewniane kładki, idealne do obserwacji przyrody.
0: We Wrocławiu znaleziono kotkę Mimi porzuconą w parku. Zwierzę przebywa teraz w schronisku i czeka na nowy dom. Poprzednia właścicielka z powodu trudnej sytuacji finansowej zostawiła list z wyjaśnieniem. Mimi to łagodna kotka, która uwielbia kontakt z ludźmi i szuka nowego opiekuna. Wrocławskie schronisko apeluje o adopcję. Wczoraj w Rokitkach odbył się pogrzeb podkomisarza Natana Sieronia, który zmarł po postrzeleniu podczas akcji. W ceremonii uczestniczyli bliscy, koledzy z pracy oraz przedstawiciele władz i służb. W całej Polsce policjanci oddali mu hołd, uruchamiając syreny radiowozów. Prezydent pośmiertnie awansował go na pierwszy stopień oficerski.
2: Wraca sprawa tragicznej śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Po kontroli w szkole, do której uczęszczała dziewczynka, rzecznik dyscyplinarny domaga się zwolnienia dyrektora placówki. W wyniku wykrytych uchybień komisja dyscyplinarna zajmie się sprawą 3 grudnia. W międzyczasie postępowanie wobec 12-letniej uczennicy związanej z tragicznymi wydarzeniami prowadzi sąd rodzinny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1031 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Iga Świątek rozpoczyna dziś walkę w turnieju WTA 1000 w Pekinie, mierząc się z Chinką Xin Yugao. Polka chce przedłużyć swoje szanse na awans do WTA Finals. Świątek ma dobre wspomnienia z Pekinu, gdzie triumfowała w 2023 roku. Jej rywalka Xin Yugao to 244. rakieta świata. Trener Igi Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką. Puchar Świata w skokach narciarskich. Czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
1: Wczoraj wieczorem PGE Narodowy w Warszawie stał się biało-czerwoną twierdzą. Tysiące kibiców wspierało polską reprezentację w kluczowym meczu Ligi Narodów przeciwko Rumunii. Pomimo presji i trudnej sytuacji drużyny, doping fanów odegrał kluczową rolę. Spotkanie było dla Polaków szansą na przełamanie złej pasy i powrót do najwyższej dywizji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1031 hektopaskali. Dzisiejszy ciepły dzień to okazja, by docenić jesienną harmonię i spędzić czas na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Splątane losy powracają z 60. odcinkiem, który z pewnością wstrząśnie widzami. Yasemin w końcu wyzna Shenbul, że to jej ojciec, Tahsin, jest odpowiedzialny za tragiczny stan zdrowia Pakize. Ta długo skrywana tajemnica wywoła ogromne emocje i zmieni życie bohaterów. W trakcie brutalnego ataku Tahsina zginął Fatih, co pozostawiło trwały ślad w psychice Yasemin. Nowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 14 na telewizyjnej jedynce. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie również online na platformie TVP VOD. Serial Splątane losy to emocjonująca opowieść, która nie przestaje zaskakiwać. W 1945 odcinku M jak miłość Marysia przeżyje prawdziwy emocjonalny wstrząs. Odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 na TVP2, przyniesie wiele dramatycznych odkryć. Marysia zacznie podejrzewać, że Artur coś przed nią ukrywa, a tajemnicza płyta winylowa z miłosną dedykacją stanie się pierwszym sygnałem zdrady. Kolejne odkrycie, rachunek za gramofon, tylko pogłębi jej podejrzenia. Artur, mimo prób Marysi, nie zgodzi się na terapię, tłumacząc się nadmiarem obowiązków. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Marysia nakryje Artura z Joanną w jego gabinecie. To odkrycie będzie dla niej bolesnym potwierdzeniem zdrady i końcem ich małżeństwa.
2: Barwy szczęścia kraczają w emocjonujący 3415 odcinek. Maciej Wilk i jego matka Lucyna nie ustają w dążeniu do przejęcia posiadłości Pyrków. Ich bezwzględne metody budzą sprzeciw nawet u prawnika dewelopera, Szczepana. Tymczasem nad Hubertem i Asią gromadzą się ciemne chmury z powodu uciążliwego współlokatora, który wnosi do domu marihuanę. Konflikt narasta, gdy Adam, podopieczny Lucyny, staje się coraz bardziej bezczelny. Lucyna i Wilk realizują swój plan, wykorzystując Adama jako informatora. Szczepan, były partner Asi, otwarcie krytykuje swojego szefa za brutalne metody. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 8 października o 20.05 na antenie TVP2.
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3423 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 października o 20.05 na TVP2. Mieszkańcy Zacisznej triumfują, gdy urzędnicy odrzucają kontrowersyjny projekt Wilka. Jednak radość nie trwa długo, bo Lucyna, matka Wilka, nie zamierza łatwo zrezygnować ze swoich udziałów. Hubert odkrywa, że seniorka kłamała o swoim majątku i próbuje wykupić jej udziały. Lucyna stawia jednak niebotyczne żądanie miliona złotych. Konflikt na osiedlu odbija się na związku Gabrysi i Szczepana, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1047 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin desperacko szuka schronienia u Poiraza, uciekając przed swoim przyrodnim bratem Atakanem. Atakan pojawia się w domu Kylyciów, próbując przekonać Poiraza, że Pelin potrzebuje leczenia w klinice psychiatrycznej. Pelin jednak twierdzi, że brat chce przejąć jej majątek, a jego działania nie są podyktowane troską o jej zdrowie. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Poiraz musi zdecydować, komu zaufać. Nana, choć zaniepokojona, stara się nie okazywać emocji. Odcinek 1047 zostanie wyemitowany w piątek, 9 października, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
1: W 4271 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta staje przed dramatycznym wyzwaniem. Dowiaduje się, że tradycyjne leczenie jej męża, Szymona, przestało działać. Mimo, że lekarze nie dają mu wiele czasu, pojawia się szansa na zagraniczną, eksperymentalną terapię. Koszt to ponad 1 000 000 złotych, a sukces nie jest gwarantowany. Zdeterminowana Marta łamie obietnicę daną Szymonowi i zakłada zbiórkę na leczenie. Ich historia pełna jest emocji. Od trudnych decyzji po szybki ślub w 4253 odcinku. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 22 października o 18 na Polsacie.
2: W nadchodzącym 4271 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka, zmagając się z drobnym problemem w domu, nie mogąc skontaktować się z Marysią ani Kacprem, zwróci się o pomoc do Pawła. Jego szybka reakcja i obecność prowadzą nową dynamikę do relacji rodzinnych. Gdy Marysia wróci do domu, sytuacja zmieni się w przyjemny wieczór, pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Jednak Kacper, wracając z pracy, zastanie tę sielankę i poczuje się zagrożony. Następnego dnia wyrazi swoje obawy Marysi, przypominając o wpływie powrotu Pawła na ich życie. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1031 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 20 stopni i małe zachmurzenie. Dzisiejsza ciepła aura nadaje miastu lekkości i delikatności. Warto wykorzystać ten czas na relaks.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy wyraziła sceptycyzm wobec możliwości wejścia partii Razem do rządu. Jej zdaniem ugrupowanie Adriana Zandberga nie jest gotowe na kompromisy niezbędne do udziału w koalicji rządowej. Nowa Lewica planuje samodzielny start w wyborach parlamentarnych w 2027 roku, ale nie wyklucza współpracy z partią Razem. Kotula podkreśliła, że Lewica w koalicji rządzącej przyczyniła się do wprowadzenia ważnych rozwiązań socjalnych.
3: Prezydent Karol Nawrocki odnotował spadek poparcia w najnowszych sondażach. We wrześniu pozytywnie oceniło go 44% Polaków, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do sierpnia. Eksperci wskazują, że na pogorszenie ocen mogły wpłynąć opóźnione decyzje dotyczące ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych oraz emocje związane z drożyzną. Notowania mogą dalej się zmieniać w związku z narastającym konfliktem między rządem a prezydentem. Profesor Antoni Dudek, politolog, apeluje o wprowadzenie limitu 2 kadencji dla parlamentarzystów. Jego zdaniem brak takich ograniczeń prowadzi do dominacji tych samych polityków i blokuje odnowę polskiej sceny politycznej. Mimo potencjalnych korzyści, szanse na wprowadzenie zmian są minimalne, ponieważ wymagałoby to od polityków przegłosowania przepisów, które uderzają w ich własne interesy. We Francji trwają burzliwe protesty uczniów, które przeradzają się w zamieszki. Blokady objęły już ponad 1000 szkół, a liczba incydentów w liceach przekroczyła 900. Zatrzymano prawie 1,8 tysięcy osób, a ponad 300 funkcjonariuszy zostało rannych. Władze obawiają się, że protesty mogą potrwać jeszcze w przyszłym tygodniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dwóch Polaków zostało deportowanych z Lipska do Polski w ramach wspólnej akcji niemieckich służb. 41-letni mężczyzna był notowany za liczne przestępstwa, w tym kradzieże i molestowanie, a po deportacji trafił do polskiego więzienia. 23-letni mężczyzna nie opuścił Niemiec po wyjściu z więzienia, mimo wyznaczonego terminu. Niemieckie służby podkreślają, że współpraca różnych instytucji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie dworca głównego w Lipsku.
3: Bożena i Sławomir Lewoc zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać otwartość i jedność społeczności. Dywaniki łazienkowe warto prać co tydzień lub dwa, w zależności od intensywności użytkowania i liczby domowników. Jeśli dywanik jest często mokry i zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, lepiej nie zwlekać z praniem. Przed wrzuceniem do pralki sprawdź metkę producenta, zwłaszcza w przypadku modeli z gumowym spodem. Po praniu dywanik należy od razu wyjąć i wysuszyć, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Liście roślin doniczkowych, takich jak monstera, wymagają regularnego czyszczenia, aby zachować zdrowy wygląd i dostęp do światła. Zamiast chemicznych środków można użyć domowych sposobów, takich jak skórki z bananów czy sok z cytryny, które skutecznie usuwają kurz i nabłyszczają liście. Ważne jest, aby podczas czyszczenia delikatnie podtrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia.
2: Katarzyna Bujakiewicz, znana aktorka, zakończyła swoją krótką przygodę z polityką samorządową. W 2014 roku zdobyła mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale szybko zrezygnowała z powodu konfliktu między wymogami prawnymi a klauzulami poufności w jej kontraktach zawodowych. Po tym epizodzie Bujakiewicz skupiła się na karierze artystycznej i działalności społecznej.
3: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku. Rosyjscy dziennikarze śledczy ujawnili istnienie wnuczki Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1031 hektopaskali. Dzisiejsze ciepło wprowadza do miasta spokojny rytm, który sprzyja relaksowi i wyciszeniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie celebrytów wiek to tylko liczba, a Filip Heiser i jego żona Bianka są tego najlepszym przykładem. Świeżo upieczona para z różnicą wieku wynoszącą ponad 21 lat wzbudza niemałe emocje. Bianka, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, pokazała nawet swój dowód osobisty. Ale spokojnie, Heiser nie jest jedyny. W polskim show biznesie znajdziemy więcej takich par, jak choćby Marek Kondrat z żoną młodszą o 38 lat. Cóż, miłość nie zna granic, a tym bardziej metryki.
2: W Skolimowie czas się zatrzymał, a artyści weterani przenieśli się w lata świetności. W ogrodzie Domu Artystów Weteranów odbyła się charytatywna impreza Otwarte Ogrody, gdzie długie suknie i smokingi były na porządku dziennym. Wszystko to, by zebrać fundusze na renowację ogrodu. Bo przecież artyści zasługują na życie w pięknych warunkach. Retrostylizacje, muzyka z dawnych lat i licytacje dzieł sztuki. Tak wyglądała ta wyjątkowa podróż w czasie.
1: W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. Mandaryna zatańczy z synem, a Michał Wiśniewski, jej były mąż, zaśpiewa dla niej piosenkę. Czyżby powrót do przeszłości? Helena Englert wystąpi z tatą, Janem Englertem, a reszta uczestników również zaprezentuje się z bliskimi. Czy to oznacza, że eliminacje zostaną odłożone na bok, a emocje sięgną zenitu? Przekonamy się już w niedzielę. Telewizja Polska ogłosiła preselekcję do Eurowizji 2027, a wśród potencjalnych kandydatów pojawiła się influencerka Julia Żugaj. Choć jeszcze niedawno zapowiadała koniec kariery muzycznej, teraz tajemniczo sugeruje swój udział, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów. Czy jej girls band Girls, który zadebiutował utworem Girls, spróbuje swoich sił w walce o eurowizyjne trofeum? Cóż, czas pokaże, czy to tylko kolejny eksperyment, czy może coś więcej.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Nowy sezon na Wspólnej zaskoczył widzów odświeżoną czołówką, która wywołała burzę emocji. Joanna Jabłczyńska, która od lat jest związana z serialem, przyznała, że zmiany były dla niej szokiem. Aktorka porównała nowe doświadczenia na planie do pracy w amerykańskiej produkcji, co brzmi jak niezła przygoda. Choć sentyment do starej czołówki i piosenki Krzysztofa Krawczyka pozostaje, Jabłczyńska podkreśla, że nowoczesność to przyszłość serialu.
2: Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie. Dawid Kwiatkowski, nasz rodzimy mistrz emocjonalnych ballad, zaskakuje fanów nowym albumem Południe 2.0. Po 2 latach przerwy artysta serwuje nam muzyczną podróż pełną słońca, tęsknoty i nieprzemijających uczuć. Co ciekawe, to jego pierwsza płyta wydana na winylu, co w dobie cyfrowej jest jak powrót do przeszłości. Czy Południe stanie się kolejnym kamieniem milowym w jego karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Kwiatkowski nie przestaje zaskakiwać. Billy Bob Thornton, zanim zdobył Oscara, przeszedł przez rock'n'rollowe piekło jako technik koncertowy. W świecie, gdzie techniczni są jak kapłani strzegący dostępu do ołtarza, Thornton odkrył, że obietnica rock'n'rolla to często tylko puste słowa. Zamiast sławy i bogactwa dostał lekcję o tym, kto naprawdę rządzi za kulisami. Teraz, choć ma wszystko, co wiąże się ze statusem gwiazdy, wciąż pamięta, że najciekawsze historie to te, które nigdy nie trafiają na okładki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Palais Royal wraca do Polski i to z przytupem. Warszawski Torwar będzie miejscem, gdzie 9 marca przyszłego roku zespół zainauguruje swoją światową trasę koncertową. Polscy fani, jako pierwsi na świecie, usłyszą na żywo materiał z nowej płyty Amsterdamage. To prawdziwa gratka dla miłośników rocka, którzy już zacierają ręce na widowiskowy show.
1: Paul McCartney znowu zaskakuje. Specjalna edycja jego albumu The Boys of Dungeon Lane to prawdziwa uczta dla fanów. Największym hitem jest nowa wersja duetu z Ringo Starrem, gdzie panowie zamienili się partiami wokalnymi. A jakby tego było mało, na płycie znajdą się 3 zupełnie nowe piosenki. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek. Wrocław zaskakuje kolejną atrakcją, tym razem dla fanów rocka. Na osiedlu Gaj powstała rockowa galeria, gdzie murale poświęcone są legendarnym zespołom, takim jak Metallica czy Depeche Mode. Wszystko to dzięki 3 pasjonatom z 46 Rocking Streets, którzy postanowili zamienić szare bloki w muzyczne dzieła sztuki. Ciekawe, czy młodzież w koszulkach Nirwany doceni ten hołd dla rockowej historii, czy może uzna to za kolejną próbę dorosłych, by być cool. Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem nu metalu. W tej muzycznej bitwie o drugie i trzecie miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of a Down, zamieniając się miejscami w zależności od tego, kogo zapytasz.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1031 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem Szymona Nieradki, twórcy profilu Stop Cham Szczecin. Aktywista został przewieziony na masce sportowego kabrioletu po tym, jak zareagował na brawurową jazdę kierowcy. Całe zajście zostało nagrane i wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Policja zatrzymała kierowcę, a Nieradka zapowiada, że sprawa może trafić do sądu. W piątkowym losowaniu Eurojackpot jeden z Polaków wygrał ponad 3 miliony złotych. To wygrana drugiego stopnia, która z pewnością zmieni jego życie. Szczęśliwy kupon zakupiono w Polsce, ale miejsce zakupu pozostaje tajemnicą. Główna pula nie została rozbita, więc we wtorek do wygrania będzie aż 520 milionów złotych.
2: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, szczecińska Łasztownia stanie się centrum klasycznej motoryzacji. Oficjalne zakończenie sezonu 2026 z klasycznym Szczecinem przyciągnie fanów unikatowych pojazdów z całego regionu. Na miejscu zobaczymy ponad 300 retro pojazdów oraz skorzystamy z bogatej oferty gastronomicznej. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest darmowy, a atmosfera jak zawsze pełna pozytywnej energii.
1: Stanisław Wokulski znów jest na ustach Polaków dzięki dwóm nowym ekranizacjom Lalki Bolesława Prusa. Serial w reżyserii Pawła Maślony można oglądać na Netflixie, a film Macieja Kawalskiego właśnie trafił do kin. W Polsce imię Stanisław nosi obecnie 348 827 mężczyzn, co daje mu 15 miejsce wśród najpopularniejszych imion męskich. Na czele zestawienia znajdują się Piotr, Krzysztof i Tomasz.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski w rozmowie z Radiem Z mówił o możliwości wprowadzenia obowiązkowych szkoleń wojskowych w Polsce. Zalewski podkreślił, że takie szkolenia mogłyby trwać kilka miesięcy i obejmować część potencjalnych poborowych. Wiceminister zaznaczył, że obecnie zachęty do służby są wystarczające, ale w przyszłości sytuacja może wymagać zmian. Analizowany jest także model szwajcarski, który łączy przeszkolenie z regularnym przygotowaniem rezerwistów. Minister Radosław Sikorski ujawnił w sieci wiadomość, którą otrzymał od mieszkańca Wiednia, pana Bogdana. W mailu znalazły się wulgarne i obraźliwe komentarze dotyczące działań ministra. Sikorski, komentując wiadomość, zwrócił uwagę na błędy ortograficzne autora. Pod wpisem ministra pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy wyrazili swoje opinie na temat sytuacji.
1: Sąd w Krakowie nakazał Łukaszowi Gibale zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o radnych Koalicji Obywatelskiej oraz opublikowanie sprostowania. Decyzja zapadła po pozwie złożonym przez Komitet Moniki Piątkowskiej. Sprawa dotyczyła wypowiedzi Gibały, w której twierdził, że radni Koalicji Obywatelskiej chcą z nim współpracować po wyborach. Wszyscy radni zaprzeczyli tym doniesieniom. Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił, że w marcu tego roku spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Spotkanie miało miejsce podczas jego wizyty w Waszyngtonie,

0: z Rosją, nawet jeśli dzielą nas interesy. Zaznaczył, że dyplomacja powinna mierzyć się z różnicami, a nie tylko z tymi, z którymi się zgadzamy. Modelewski zasugerował, że Polska powinna być gotowa na rozmowy z Moskwą, zwłaszcza jeśli do zakończenia wojny w Ukrainie doprowadzi Donald Trump. Profesor zwrócił uwagę na potrzebę przygotowania własnego stanowiska, zanim nacisk na dialog wywrze Waszyngton.
1: Rząd przyjął projekt podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, który obejmie okres od marca do grudnia tego roku. Profesor Witold Modzelewski krytykuje ten pomysł, wskazując na wsteczne działanie przepisów. Od 2027 roku planowane jest wprowadzenie 24% stawki PIT oraz obniżenie limitu przychodów do ryczałtu, co może wpłynąć na przedsiębiorców. Dodatkowo wdrożenie krajowego systemu e-faktur budzi obawy o jego skuteczność i wpływ na dokumentowanie sprzedaży. Prezydent Donald Trump przyznał, że przygląda się sprawie budowy bazy sił Stanów Zjednoczonych w Polsce i może to nastąpić. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił szacunek dla prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Wcześniej na platformie Truth Social Trump wspomniał o znacznych postępach w tej kwestii. Z kolei polscy wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej niedawno odwiedzili Stany Zjednoczone, by omówić szczegóły budowy bazy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1031 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Organizacje prozwierzęce zapowiadają protest przeciwko nowym przepisom Ministerstwa Rolnictwa dotyczącym minimalnej powierzchni kojców dla psów. Manifestacja odbędzie się 4 października w Warszawie, w Światowy Dzień Zwierząt. Projekt zakłada, że kojce mają mieć różną liczbę metrów kwadratowych, w zależności od wielkości psa, co budzi sprzeciw organizacji. Do protestu dołączy piosenkarka Doda, co nadaje wydarzeniu dodatkowy rozgłos. Organizacje apelują o zmiany w projekcie, obawiając się, że nowe przepisy mogą pogorszyć warunki dla zwierząt. Ministerstwo deklaruje otwartość na dialog w tej sprawie. Narodowy Bank Polski poinformował, że podjął wszystkie możliwe prawnie działania w sprawie obsady stanowisk w zarządzie. Prezes banku, Adam Glapiński, zapewnił, że instytucja działa stabilnie i bez zakłóceń. 4 wnioski o powołanie nowych członków zarządu zostały zwrócone z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z powodu braku kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. Mimo tego Bank Centralny podkreśla, że jego bieżąca działalność nie jest zagrożona. Narodowy Bank Polski czeka teraz na decyzję innych organów w tej sprawie.
2: Jared Kushner, zięć prezydenta Donalda Trumpa, znalazł się w centrum kontrowersji związanych z inwestycjami w izraelski przemysł zbrojeniowy. Jego fundusz, Affinity Partners, posiada znaczące udziały w firmie Phoenix Financial, która zainwestowała w izraelskiego producenta broni, Elbit Systems. Wartość tych inwestycji wzrosła, co budzi zarzuty o konflikt interesów, zwłaszcza że Kushner pełnił rolę nieformalnego negocjatora pokojowego między Izraelem a Hamasem. Krytycy wskazują, że jego działania dyplomatyczne mogły wpływać na zyski z inwestycji. Sprawa budzi poważne wątpliwości etyczne, mimo że formalnie wszystko może być zgodne z prawem.
1: Od stycznia tego roku zmiany w stażu pracy w sektorze publicznym powodują dodatkowe koszty dla urzędów. Nowe przepisy pozwalają zaliczać więcej okresów aktywności zawodowej do stażu, co skutkuje koniecznością wypłaty dodatków i nagród jubileuszowych. Problemem jest brak dodatkowych środków na te wydatki, co zmusza urzędy do ograniczania funduszy na nagrody i podwyżki. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim koszty sięgają niecałych 2 milionów złotych, a w Małopolsce 1,5 miliona złotych. Związkowcy ostrzegają, że sytuacja może się pogorszyć w przyszłym roku, gdyż w budżecie na 2027 rok również nie przewidziano dodatkowych funduszy na te cele.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Sklep Answer.com znalazł się w centrum kontrowersji po prezentacji dziecięcego ubrania, które wywołało skojarzenia z pasiakami więźniów obozów koncentracyjnych. Internauci nie kryli oburzenia, a firma szybko zareagowała, usuwając produkt z oferty. Answer podkreśla, że stylizacja pochodziła od hiszpańskiej marki Tiny Cottons i nie miała na celu nawiązywania do symboliki obozu. Sklep przeprosił za niezamierzone skojarzenia i zapowiedział kontakt z producentem. To nie pierwszy raz, gdy odzież w paski wywołuje podobne reakcje. Dziś przypominamy, jak zmienił się polski handel w ciągu ostatnich 3 dekad. W latach 90. hipermarkety takie jak Hit, Tesco czy Carrefour były symbolem nowoczesności. Jednak z czasem ich dominacja ustąpiła miejsca mniejszym sklepom i dyskontom. Biedronka, która zaczynała jako niewielka sieć, stała się liderem z 3882 placówkami. Również polskie marki, takie jak Dino czy Żabka, zyskały na znaczeniu. Dziś klienci coraz częściej wybierają sklepy blisko domu, co pokazuje, jak bardzo zmieniły się nasze zakupowe przyzwyczajenia. Nagła dymisja zarządu PKP Cargo. Prezes Zbigniew Prus oraz członkowie zarządu Paweł Miłek i Michał Łotoszyński zrezygnowali po decyzji sądu, który odebrał im prawo do kierowania firmą. Teraz pełną kontrolę nad spółką przejął zarządca sanacyjny Paweł Głodek. To on będzie podejmował kluczowe decyzje, kontynuując proces restrukturyzacji. Tymczasowo obowiązki prezesa zarządu pełni Monika Starecka, ale to Głodek ma decydujący głos. PKP Cargo zapewnia, że mimo zmian pociągi kursują normalnie, a obsługa klientów pozostaje bez zakłóceń. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrolę podnośników samochodowych, a wyniki są alarmujące. Aż 87% z 15 zbadanych modeli zostało zakwestionowanych, a w 11 z nich wykryto krytyczne wady. Problemy dotyczą kluczowych elementów, takich jak konstrukcja nośna i mechanizm podnoszenia. Uszkodzenia mogą prowadzić do nagłego opadnięcia samochodu, co stanowi poważne zagrożenie dla użytkowników. Eksperci zalecają kierowcom dokładne sprawdzenie stanu technicznego swojego sprzętu, aby uniknąć niebezpieczeństwa na drodze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi największą rozbudowę w swojej historii, mimo politycznych zarzutów o bierność. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że inwestycje warte ponad 9 miliardów złotych oraz program SAFE z zamówieniami na ponad 100 miliardów świadczą o intensywnej pracy sektora obronnego. PGZ planuje zwiększenie produkcji zestawów przeciwlotniczych Piorun z 1500 do 2500 egzemplarzy rocznie. Leszkiewicz zaznacza, że 90% środków z programu SAFE trafia do polskiego przemysłu, co wspiera lokalne przedsiębiorstwa. Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do wejścia do pierwszej dziesiątki firm zbrojeniowych w Europie, rozwijając także projekt ochrony infrastruktury krytycznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1031 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Radio Super Express.

0: wszystko inne znam.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wkraczają na nowe, dramatyczne tory w 3415 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 października o 25 w TVP2. Maciej Wilk i jego matka Lucyna nie ustają w wysiłkach, by zmusić Pyrków do wyprowadzki z ich domu. Ich metody stają się coraz bardziej bezwzględne, a nawet prawnik Wilka, Szczepan, zarzuca mu dręczenie rodziny. Tymczasem w domu Pyrków pojawia się nowy problem. Narkoman Adam, który zaczyna czuć się jak u siebie, przynosząc ze sobą kłopoty. Jego obecność to część planu Lucyny, która chce zniszczyć Pyrków, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Konflikty narastają, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Czy Pyrkowie znajdą sposób, by stawić czoła tej bezwzględnej intrydze?
1: Barwy szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1945 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 na TVP2. W tym odcinku ślub Natalki i Adama stanie pod znakiem dramatycznych wydarzeń. Marek i Ewa, rodzice panny młodej, nie pojawią się na ceremonii z powodu szokujących wieści z Australii. Ewa doznała poważnego wypadku, co uniemożliwia jej podróż do Polski. Również po stronie pana młodego zabraknie wielu gości, a Jakub Karski, który miał być świadkiem, zachoruje. Ostatecznie rolę świadka przejmie Artur Rogowski. To będzie odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: W 4271 odcinku Pierwszej Miłości Marta staje przed dramatycznym wyzwaniem. Lekarze informują ją, że dla jej męża, Szymona, wyczerpano już możliwości leczenia. Zamiast cieszyć się nowym małżeństwem, Marta musi zmierzyć się z brutalną prawdą, że Szymonowi może pozostać zaledwie kilka miesięcy życia. Pojawia się jednak iskierka nadziei w postaci eksperymentalnych terapii za granicą. Kosztują one ponad 1 000 000 złotych i nie dają gwarancji wyzdrowienia. Mimo to Marta postanawia walczyć i zakłada internetową zbiórkę, nie informując o tym Szymona. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. W 4272 epizodzie Krystian całkowicie poświęci się opiece nad Ewą, która zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi po zawale serca. Wspólnie z Karolem zadbają o jej rekonwalescencję, prowadząc restrykcyjną dietę i planując lekkie treningi. Krystian przejmie także obowiązki w Barbarianie, by odciążyć matkę i umożliwić jej pełny powrót do zdrowia. Tymczasem Ewa, mimo zaleceń lekarzy, szykuje dla syna tajemniczą niespodziankę. Co to będzie? Na razie pozostaje tajemnicą. Odcinek 4271 Pierwszej Miłości zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na antenie Polsatu.
1: W 1950 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa niespodzianka. Magda Budzyńska odkryje, że jest w ciąży, co całkowicie ją zszokuje. Początkowo objawy przypisze zatruciu pokarmowemu, ale test ciążowy rozwieje wszelkie wątpliwości. Magda, która myślała, że menopauza i problemy zdrowotne wykluczają macierzyństwo, będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością. W tym samym odcinku Budzyńscy rozważą adopcję psa, co ma przynieść im wiele radości. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 20 października o 20.50 na TVP2. To będzie wieczór pełen wzruszeń i niespodzianek.
2: Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października o 17.20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie m.in. Talia Celebi, Tuirksewe i Xantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie też 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura nadaje miastu lekkości i delikatności. Warto wykorzystać ten czas na relaks.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
5: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
4: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jennifer Lopez była wyraźnie niezadowolona podczas pokazu Stelli McCartney w Paryżu. Gwiazda musiała złożyć parasol, mimo że padał ulewny deszcz. Obsługa poprosiła gości o złożenie parasoli, by nie zasłaniały widoku na wybieg. Lopez, ubrana w brązową stylizację, zmokła, co wyraźnie wpłynęło na jej nastrój.
3: Na autostradzie A66 w pobliżu Wiesbaden doszło do tragicznego wypadku. 39-letnia kobieta na rowerze znalazła się na lewym pasie, gdzie została potrącona przez 14 samochodów. Rowerzystka zginęła na miejscu. Policja prowadzi dochodzenie, próbując ustalić, jak doszło do tej tragedii. Autostrada była zamknięta przez wiele godzin, co spowodowało duże utrudnienia w ruchu.
2: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaev, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku.
3: Czyszczenie rusztu piekarnika może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy umieścić go w szczelnym worku na śmieci i zalać roztworem z ciepłej wody, tabletki do zmywarki i sody oczyszczonej. Po jednej godzinie namaczania zabrudzenia zmiękną, co znacznie ułatwi ich usunięcie. To prosty sposób, by zaoszczędzić czas i energię podczas sprzątania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce rośnie niebezpieczna moda na zbieranie i spożywanie muchomora czerwonego. Mimo jego toksyczności, grzyb ten jest promowany w internecie jako cudowne panaceum. Eksperci ostrzegają, że spożywanie tego gatunku może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a jego posiadanie jest nielegalne. Warto pamiętać, że muchomor czerwony zawiera silne toksyny, które mogą być groźne dla życia. Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży.
3: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze.
2: Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło za grzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń.
3: Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
2: Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przeszedł imponującą metamorfozę, zrzucając 17 kg. Polityk podkreśla, że kluczowa zmiana zaszła w jego głowie, a sport stał się jego pasją. Obecnie biega średnio 160 km miesięcznie, co daje mu radość i swobodę. Rzepecki zaznacza, że najważniejsza jest szczerość z samym sobą i podjęcie pierwszego kroku w kierunku zmiany.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Sulisławicach, niedaleko Ząbkowic Śląskich, otwarto Muzeum Sztuki Zagrabionej, poświęcone utraconym dziełom sztuki. Inicjatywa Magdaleny Ogórek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, gromadząc ponad 300 osób na inauguracji. Muzeum prezentuje multimedialną wystawę, która ukazuje historię rabunku polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz sylwetki osób, które ratowały te dzieła. Wśród eksponatów znajdują się rekonstrukcje i historie cennych zagrabionych obrazów, takich jak Dama z Gronostajem, Leonarda da Vinci. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach, są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z ról, które zawsze zapadają w pamięć, zagrał barona Dalskiego w filmowej Lalce. Choć sam twierdzi, że to tylko epizod, to jednak nie wycięto żadnej z jego scen. Filmowa Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego to dopiero początek, bo już planowany jest serial, który ma pojawić się za 3 lata. Tymczasem na Netflixie można oglądać zupełnie inną wersję Lalki, która, jak twierdzi Żak, jest dziwna, ale super. Cóż, Prus pewnie przewraca się w grobie, ale kto by się tym przejmował, skoro mamy aż 2 Lalki do wyboru.
2: HBO Max serwuje nam nową dawkę mroku w serialu Zmora, gdzie Magdalena Cielecka, znana z roli Chyłki, wciela się w kontrowersyjną dziennikarkę Kamę Kosowską. Powrót do rodzinnego Torunia miał być nostalgiczną podróżą, a zamienia się w pełną tajemnic intrygę. Cielecka, jak zwykle, nie boi się skomplikowanych postaci, a jej bohaterka musi zmierzyć się z przeszłością, która okazuje się bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym hitem, który pokaże, że kobiety potrafią być równie bezwzględne jak mężczyźni?
1: Maryla Rodowicz, królowa polskiej estrady, zaskoczyła wszystkich swoim występem w Tańcu z Gwiazdami, ale to nie na parkiecie wydarzyła się największa niespodzianka. W garderobie, tuż przed wejściem na scenę, jej spódnica postanowiła zrobić własny show i zjechała na ziemię, zostawiając Marylę w czarnych majtkach. Na szczęście to komiczne zdarzenie miało miejsce za kulisami, a nie na oczach telewizyjnej publiczności. Sama Maryla przyznała, że poczuła się jak w Las Vegas, choć chyba nie spodziewała się, że jej garderoba też postanowi zabłysnąć. W studiu The Voice of Poland zapanowała prawdziwa sensacja. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca poprzedniej edycji, powrócił, ale tym razem nie po to, by śpiewać. Zamiast tego zza kulis wspierał swoją przyjaciółkę Julię Szarek, która swoim występem dosłownie powaliła trenerów na kolana. 4 odwrócone fotele mówią same za siebie. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają, do czyjej drużyny dołączy Julia.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Janis Joplin, niekwestionowana królowa rocka, której życie było jak roller coaster, zagrała swój ostatni koncert 12 sierpnia 1970 roku. Choć sprzęt zniknął w tajemniczych okolicznościach, Janis nie przejęła się tym ani trochę, spędzając czas za kulisami z butelką w ręku. Na scenie jednak pokazała, że jej talent i charyzma były niezaprzeczalne. Niestety, 2 miesiące później, 4 października, świat stracił tę ikonę muzyki, gdy dawkowała heroinę w wieku zaledwie 27 lat. W Polsce świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a Ministerstwo Kultury rozdaje medale jak cukierki. W tym roku złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis trafił do legendarnych rockmanów z Lady Punk, Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Srebrne medale zdobyły Kasia Kowalska i Anita Lipnicka, a brązowy, po raz pierwszy w historii, powędrował do rapera Quebona Fide. Cóż, polska muzyka ma się dobrze, a medale lśnią jak nigdy. Marcin Miller, lider zespołu Boys, zaskoczył wszystkich, wygrywając 5. odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo. Wcielił się w Felicjana Andrzejczaka z Budki Suflera i poruszył jurorów balladą Jolka, Jolka, pamiętasz? Choć musiał niemal zastygnąć w bezruchu. Małgorzata Walewska była tak wzruszona, że jedyną jej uwagą było to, że występ skończył się zbyt szybko. Czek na 15 tysięcy złotych Miller przekazał na cele charytatywne. A my czekamy na kolejne niespodzianki w następnym odcinku. Paul McCartney, legenda muzyki, w najnowszym wywiadzie odsłonił kulisy swojego życia po rozpadzie The Beatles. Okazuje się, że presja była tak ogromna, że artysta niemal się załamał, uciekając w używki. Na szczęście, dzięki wsparciu rodziny, McCartney wyszedł na prostą i stworzył zespół Wings, który odniósł wielki sukces. Teraz, w 2026 roku, Paul nie zwalnia tempa i już 7 października fani będą mogli cieszyć się rozszerzoną edycją jego najnowszego albumu.
0: Słuchacie Radia Super Express. Slash znowu zaskakuje. Legendarny gitarzysta razem z Milesem Kennedym i The Conspirators zapowiedzieli nowy album Flying Blind, który ukaże się w lutym przyszłego roku. Co ciekawe, Slash postanowił zgłębić tajniki gitary Pedal Steel, co zaowocowało niespodziewanym brzmieniem w jednym z utworów. A jakby tego było mało, zespół rusza w światową trasę koncertową, a fani mają szansę spotkać Slasha na zamku w Cardiff. Czysta, rock'n'rollowa energia i niespodzianki na każdym kroku.
1: Warszawska grupa Metro zaskakuje nowym singlem Spacer po szkle, który przenosi słuchaczy w mroczne zaułki Śródmieścia. Inspiracja kultową piosenką o Roxanę, ale z polskim twistem, to historia o życiu na krawędzi i pokusach, które mogą być prawdziwe albo i nie. Wokalista Aleksander Zajdel pozostawia nas z pytaniem, czy to opowieść z życia wzięta, czy tylko fantazja rozczarowanych kochanków. A już za 2 tygodnie premiera ich debiutanckiego albumu 365 widoków na przyszłość. Na polskiej scenie muzycznej pojawił się nowy duet, który postanowił przypomnieć, jak brzmiał rock, zanim stał się mainstreamowym popem. Jan Benedek, znany z kultowej Warszawy, i młody Gabor Benedek stworzyli zespół BNDK, który właśnie zadebiutował albumem Vintage. To prawdziwa podróż w czasie, od glam rocka po rock operę, z mocnymi riffami i melodyjnymi refrenami. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do korzeni, który wstrząśnie współczesną sceną muzyczną? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę w jednym z warszawskich sklepów doszło do napaści na 20-letnią pracownicę. 55-letni klient przekroczył jej granicę nietykalności cielesnej. Młoda kobieta zdołała uciec na zaplecze, a strażnicy miejscy zatrzymali napastnika. Sprawą zajmuje się teraz policja, która prowadzi dalsze dochodzenie.
2: Ulica Żupnicza na warszawskim Kamionku przejdzie gruntowną metamorfozę. Już w poniedziałek, 5 października, ruszają prace budowlane, które całkowicie odmienią tę przestrzeń. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i pasy rowerowe to tylko część zaplanowanych zmian. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ulica stanie się jednokierunkowa w stronę Chodakowskiej. Pierwszy etap prac potrwa do końca listopada. Siedziba Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie od lat budzi kontrowersje. Przez jednych nazywana Gargamelem i nagrodzona antynagrodą Makabryła. Przez innych podziwiana za futurystyczny design. Budynek zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego powstawał przez 7 lat i stał się charakterystycznym punktem Mokotowa. Mimo mieszanych opinii na stałe wpisał się w krajobraz warszawskiego Ksawerowa. W krakowskiej dzielnicy Podgórze doszło do tragicznego wypadku. 16-letni chłopak spadł z 12 piętra bloku przy ulicy Polonijnej. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia.
1: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję tę podjął biskup Roman Pindel, a Watykan ją potwierdził. Kuria bielsko-żywiecka mówi o poważnych nieprawidłowościach, ale szczegółów nie ujawnia. Wierni są zaskoczeni, bo ksiądz Zborek był bardzo ceniony w lokalnej społeczności. Dwaj policjanci ze Szczecina zostali zawieszeni i aresztowani pod zarzutem przekroczenia uprawnień. Podejrzewa się ich o dokonanie samosądu na mężczyźnie skazanym za przestępstwo seksualne na niemowlęciu. Poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości wzywa do odstąpienia od karania funkcjonariuszy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku i objęte tajemnicą.
2: W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu. Szymon Nieradka, znany aktywista, został przewieziony na masce sportowego kabrioletu po tym, jak zwrócił uwagę kierowcy na jego agresywną jazdę. Nagranie z tego zdarzenia wywołało burzę w mediach społecznościowych, a kierowca został zatrzymany przez policję. Sprawa może trafić do sądu, jeśli kierowca będzie kwestionował przebieg wydarzeń. Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo.
1: Agnieszka Rogowska z programu Rolnicy Podlasie postanowiła sprzedać część swojego sprzętu rolniczego, co wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Internauci spekulowali, czy poprawa sytuacji materialnej Rogowskich to efekt występów w telewizji. Agnieszka stanowczo zaprzeczyła, podkreślając, że rozwój gospodarstwa to wynik ciężkiej pracy. Owijarka znalazła już nowego właściciela, a prasa wciąż czeka na kupca.
2: W powiecie grajewskim pojawił się pomysł utworzenia strefy czystego transportu, co wywołało burzliwą dyskusję. Inicjatywa, opublikowana na profilu Spotted, Szczuczyn, zebrała ponad 1200 komentarzy, głównie krytycznych. Kontrowersje wzbudziło wskazanie maszyn rolniczych jako źródła zanieczyszczeń. Internauci podkreślają, że ciągniki i kombajny są niezbędne dla rolników, a ich wymiana na nowe jest kosztowna. 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Carpatia między Boćkami a Malewicami jest już gotowy do użytku. Inwestycje zrealizowała firma Strabag, a jej wartość to 343 miliony złotych. Kierowcy muszą jednak jeszcze chwilę poczekać na otwarcie, które nastąpi wraz z ukończeniem sąsiedniego odcinka do węzła Siemiatycze Północ. Droga obejmuje dwie jezdnie, pasy awaryjne oraz liczne rozwiązania inżynieryjne i ekologiczne.
1: Narwiański Park Narodowy, znany jako Polska Amazonia, zachwyca swoim wodnym labiryntem. Rzeka Narew, na odcinku między Surażem a Rzędzianami, tworzy rozległe mokradła i trzcinowiska. To dom dla około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gniazduje właśnie tutaj. Park oferuje spływy kajakowe i drewniane kładki, idealne do obserwacji przyrody.
2: We Wrocławiu znaleziono kotkę Mimi porzuconą w parku. Zwierzę przebywa teraz w schronisku i czeka na nowy dom. Poprzednia właścicielka z powodu trudnej sytuacji finansowej zostawiła list z wyjaśnieniem. Mimi to łagodna kotka, która uwielbia kontakt z ludźmi i szuka nowego opiekuna. Wrocławskie schronisko apeluje o adopcję. Wczoraj w Rokitkach odbył się pogrzeb podkomisarza Natana Sieronia, który zmarł po postrzeleniu podczas akcji. W ceremonii uczestniczyli bliscy, koledzy z pracy oraz przedstawiciele władz i służb. W całej Polsce policjanci oddali mu hołd, uruchamiając syreny radiowozów. Prezydent pośmiertnie awansował go na pierwszy stopień oficerski.
1: Wraca sprawa tragicznej śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Po kontroli w szkole, do której uczęszczała dziewczynka, rzecznik dyscyplinarny domaga się zwolnienia dyrektora placówki. W wyniku wykrytych uchybień komisja dyscyplinarna zajmie się sprawą 3 grudnia. W międzyczasie postępowanie wobec 12-letniej uczennicy związanej z tragicznymi wydarzeniami prowadzi sąd rodzinny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1030 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepłe dni wprowadzają harmonię i przypominają o uroku jesiennego spokoju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindlich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Na przykładu Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
0: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów.
1: Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Pekinie po zaciętym meczu z Francuzem Arturem Geo. Polak wygrał 7-6, 6-7, 6-2, pokazując świetną formę. Wcześniej w pierwszej rundzie pokonał Amerykanina Lernera Tiena. Teraz czeka go starcie z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
0: Iga Świątek rozpoczyna diś walkę w turnieju WTA 1000 w Pekinie, mierząc się z Chinką Xinyu Gao. Polka chce przedłużyć swoje szanse na awans do WTA Finals. Świątek ma dobre wspomnienia z Pekinu, gdzie triumfowała w 2023 roku. Jej rywalka Xinyu Gao to 244. rakieta świata. Trener Igi Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
0: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
1: Wczoraj wieczorem PGE Narodowy w Warszawie stał się biało-czerwoną twierdzą. Tysiące kibiców wspierało polską reprezentację w kluczowym meczu Ligi Narodów przeciwko Rumunii. Pomimo presji i trudnej sytuacji drużyny, doping fanów odegrał kluczową rolę. Spotkanie było dla Polaków szansą na przełamanie złej pasy i powrót do najwyższej dywizji. Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce. Z hangaru w Mauterndorf w Austrii skradziono helikopter firmy Tomasa Morgensterna. Złodzieje wyłączyli nadajniki i odlecieli w nocy, nie dając się namierzyć. Maszyna była widziana w Chorwacji, ale ślad po niej zaginął. Wartość skradzionego helikoptera to około 800 tysięcy euro.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Ciepła aura sprzyja spokojnym spacerom wśród kolorowych liści. To czas na chwilę oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3423 odcinku Barw Szczęścia związek Gabrysi i Szczepana przeżyje poważny kryzys. Skandal wokół dewelopera Wilka sprawi, że Gabrysia zacznie żałować poparcia dla kontrowersyjnego projektu przebudowy Zacisznej. Mieszkańcy osiedla, na czele z Hubertem, odetchną z ulgą, gdy urząd miasta odrzuci plany Wilka. Jednak dla Gabrysi to tylko początek wyrzutów sumienia. W 3427 odcinku Agata, przebywająca w Tajlandii, dowie się o przerwaniu prac na osiedlu z powodu prokuratorskiego śledztwa. Wilk, po wpłaceniu kaucji, wróci do interesów, a wspólnie ze Szczepanem podejmie ryzykowne decyzje dotyczące budowy. Premiera 3423 odcinka. Już 20 października o 20.50 w TVP 2.
2: W Barwach Szczęścia szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa, że Broda może być przyrodnim bratem Cezarego. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, na których zauważa uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem Rawiczem a Kajetanem. Małgorzata nie odpuszcza i wprost pyta Józefinę o prawdę. Ale seniorka milczy, chcąc chronić Cezarego. W 3425 odcinku prawda wychodzi na jaw. Kajetan dowiaduje się, że jego ojcem był Bogdan Rawicz. To odkrycie całkowicie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan zaczyna myśleć o zmianie nazwiska i dziedziczeniu majątku, co zaskakuje wszystkich, w tym Natalię, która dowiaduje się, że są rodziną. Tajemnica, którą Józefina próbowała ukryć, w końcu zmienia życie Brody i całej rodziny Rawiczów.
1: Splątane losy powracają z 60. odcinkiem, który z pewnością wstrząśnie widzami. Jasemin w końcu wyzna Szengul, że to jej ojciec, Tahsin, jest odpowiedzialny za tragiczny stan zdrowia Pakizę. Ta długo skrywana tajemnica wywoła ogromne emocje i zmieni życie bohaterów. W trakcie brutalnego ataku Tahsina zginął Fatih, co pozostawiło trwały ślad w psychice Jasemin. Nowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 14 na telewizyjnej Jedynce. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie również online na platformie TVP VOD. Serial Splątane losy to emocjonująca opowieść, która nie przestaje zaskakiwać. W 1945 odcinku M jak miłość Marysia przeżyje prawdziwy emocjonalny wstrząs. Odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 na TVP 2, przyniesie wiele dramatycznych odkryć. Marysia zacznie podejrzewać, że Artur coś przed nią ukrywa, a tajemnicza płyta winylowa z miłosną dedykacją stanie się pierwszym sygnałem zdrady. Kolejne odkrycie, rachunek za gramofon, tylko pogłębi jej podejrzenia. Artur, mimo prób Marysi, nie zgodzi się na terapię, tłumacząc się nadmiarem obowiązków. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Marysia nakryje Artura z Joanną w jego gabinecie. To odkrycie będzie dla niej bolesnym potwierdzeniem zdrady i końcem ich małżeństwa.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 491 odcinek. Curro obiecuje Martinie, że nie pozwoli Ayali decydować o jej przyszłości. Tymczasem Catalina wyjawia Manuelowi, że planuje opuścić La Promesę. Ayala stawia Martinie ultimatum, zgoda na jego ślub z Margaritą w zamian za uniknięcie kary. Martina jednak stanowczo odrzuca ten szantaż. Służba nie ustaje w walce o przyszłość Virtudes, przenosząc produkcję dżemów poza pałac. Widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. 490 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 15.05 na TVP 2. W 1946 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujący dzień ślubu Natalki i Adama. Komendant policji, Adam Karski, zmaga się z wątpliwościami przed ceremonią, obawiając się, czy jego narzeczona na pewno chce stanąć na ślubnym kobiercu. Choć Natalka rozwiewa jego obawy, niespodziewany incydent pod urzędem stanu cywilnego zakłóca atmosferę. Pojawia się Mikołaj Lipiński, który wprowadza zamieszanie i stres u panny młodej. Mimo to Natalka uświadamia sobie, że to właśnie z Adamem chce budować przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 na antenie TVP 2.
1: Panna młoda wkracza w emocjonujący 220 odcinek. Bejza wręczy Hanser dokumenty rozwodowe, co wywoła prawdziwą burzę wokół Cichana. Po rozmowie z prawnikiem Cichan zacznie wątpić w intencje Hanser, co tylko podsyci jego niepewność. Deria nie ukryje złości, gdy dowie się, że Jonca kupiła salon fryzjerski. Czy Cichan zdoła opanować emocje i zaufać Hanser? Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 10 października, o godzinie 17.15 na antenie TVP 2. To będzie prawdziwa uczta dla fanów serialu.
2: W nadchodzącym 4271 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka, zmagając się z drobnym problemem w domu, nie mogąc skontaktować się z Marysią ani Kacprem, zwróci się o pomoc do Pawła. Jego szybka reakcja i obecność prowadzą nową dynamikę do relacji rodzinnych. Gdy Marysia wróci do domu, sytuacja zmieni się w przyjemny wieczór, pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Jednak Kacper, wracając z pracy, zastanie tę sielankę i poczuje się zagrożony. Następnego dnia wyrazi swoje obawy Marysi, przypominając o wpływie powrotu Pawła na ich życie. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura tak samo 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda przypomina, że jesień potrafi być łagodna. Czas na chwilę spokoju i relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki odnotował spadek poparcia w najnowszych sondażach. We wrześniu pozytywnie oceniło go 44% Polaków, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do sierpnia. Eksperci wskazują, że na pogorszenie ocen mogły wpłynąć opóźnione decyzje dotyczące ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych oraz emocje związane z drożyzną. Notowania mogą dalej się zmieniać w związku z narastającym konfliktem między rządem a prezydentem. We Francji trwają burzliwe protesty uczniów, które przeradzają się w zamieszki. Blokady objęły już ponad 1000 szkół, a liczba incydentów w liceach przekroczyła 900. Zatrzymano prawie 1,8 tysięcy osób, a ponad 300 funkcjonariuszy zostało rannych. Władze obawiają się, że protesty mogą potrwać jeszcze w przyszłym tygodniu.
2: Dwóch Polaków zostało deportowanych z Lipska do Polski w ramach wspólnej akcji niemieckich służb. 41-letni mężczyzna był notowany za liczne przestępstwa, w tym kradzieże i molestowanie, a po deportacji trafił do polskiego więzienia. 23-letni mężczyzna nie opuścił Niemiec po wyjściu z więzienia, mimo wyznaczonego terminu. Niemieckie służby podkreślają, że współpraca różnych instytucji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie dworca głównego w Lipsku.
0: Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uruchomiło projekt Inteligentna Granica, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski. W ramach operacji Bezpieczne Podlasie wykorzystuje się najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, by wspierać działania żołnierzy i Straży Granicznej. System ten integruje różnorodne źródła danych, co pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Bożena i Sławomir Lewo zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać otwartość i jedność społeczności. Dywaniki łazienkowe warto prać co tydzień lub dwa, w zależności od intensywności użytkowania i liczby domowników. Jeśli dywanik jest często mokry i zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, lepiej nie zwlekać z praniem. Przed wrzuceniem do pralki sprawdź metkę producenta, zwłaszcza w przypadku modeli z gumowym spodem. Po praniu dywanik należy od razu wyjąć i wysuszyć, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów. Liście roślin doniczkowych, takich jak monstera, wymagają regularnego czyszczenia, aby zachować zdrowy wygląd i dostęp do światła. Zamiast chemicznych środków można użyć domowych sposobów, takich jak skórki z bananów czy sok z cytryny, które skutecznie usuwają kurz i nabłyszczają liście. Ważne jest, aby podczas czyszczenia delikatnie podtrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Anioł stróż to niewidzialny opiekun, który według wierzeń towarzyszy każdemu z nas od urodzenia, chroniąc przed złem i wspierając w trudnych chwilach. Jego obecność bywa odczuwalna w sytuacjach kryzysowych, kiedy intuicja podpowiada nam właściwe rozwiązania. Wiele osób wierzy, że każdy ma swojego indywidualnego anioła, którego imię można poznać na podstawie daty urodzenia.
2: Katarzyna Bujakiewicz, znana aktorka, zakończyła swoją krótką przygodę z polityką samorządową. W 2014 roku zdobyła mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale szybko zrezygnowała z powodu konfliktu między wymogami prawnymi a klauzulami poufności w jej kontraktach zawodowych. Po tym epizodzie Bujakiewicz skupiła się na karierze artystycznej i działalności społecznej.
0: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku. Rosyjscy dziennikarze śledczy ujawnili istnienie wnuczki Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie podobnie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Mrozowska, znana aktorka, postanowiła nie udawać, że czas się dla niej zatrzymał. Zamiast obsesyjnie walczyć z metryką, stawia na zdrowie, ruch i dobre relacje. Siwe włosy i zmarszczki? Dla niej to tylko część życia, a nie powód do zmartwień. Mrozowska podkreśla, że kluczem do szczęścia jest podejście do życia, a nie liczba świeczek na torcie. W świecie celebrytów wiek to tylko liczba, a Filip Heiser i jego żona Bianka są tego najlepszym przykładem. Świeżo upieczona para z różnicą wieku wynoszącą ponad 21 lat wzbudza niemałe emocje. Bianka, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, pokazała nawet swój dowód osobisty. Ale spokojnie, Heiser nie jest jedyny. W polskim showbiznesie znajdziemy więcej takich par, jak choćby Marek Kondrat z żoną młodszą o 38 lat. Cóż, miłość nie zna granic, a tym bardziej metryki.
2: Noah Kahan i Aaron Dessner stworzyli muzyczną perełkę Draw You Out, która właśnie zadebiutowała na platformach muzycznych. Utwór ten, będący oficjalnym motywem filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, wprowadza zupełnie nowy klimat, który z pewnością zaskoczy fanów serii. Film, opowiadający o młodości Haymitcha Abernathy'ego, zapowiada się na prawdziwy hit, a premiera już 20 listopada. Ciekawe, czy muzyka pomoże przetrwać kolejne krwawe zmagania na ekranie.
1: Telewizja Polska ogłosiła preselekcję do Eurowizji 2027, a wśród potencjalnych kandydatów pojawiła się influencerka Julia Żugaj. Choć jeszcze niedawno zapowiadała koniec kariery muzycznej, teraz tajemniczo sugeruje swój udział, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów. Czy jej girls band Girls, który zadebiutował utworem Girls, spróbuje swoich sił w walce o eurowizyjne trofeum? Cóż, czas pokaże, czy to tylko kolejny eksperyment, czy może coś więcej.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Nowy sezon na Wspólnej zaskoczył widzów odświeżoną czołówką, która wywołała burzę emocji. Joanna Jabłczyńska, która od lat jest związana z serialem, przyznała, że zmiany były dla niej szokiem. Aktorka porównała nowe doświadczenia na planie do pracy w amerykańskiej produkcji, co brzmi jak niezła przygoda. Choć sentyment do starej czołówki i piosenki Krzysztofa Krawczyka pozostaje, Jabłczyńska podkreśla, że nowoczesność to przyszłość serialu.
2: Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie. Billy Bob Thornton, zanim zdobył Oscara, przeszedł przez rock'n'rollowe piekło jako technik koncertowy. W świecie, gdzie techniczni są jak kapłani strzegący dostępu do ołtarza, Thornton odkrył, że obietnica rock'n'rolla to często tylko puste słowa. Zamiast sławy i bogactwa dostał lekcję o tym, kto naprawdę rządzi za kulisami. Teraz, choć ma wszystko, co wiąże się ze statusem gwiazdy, wciąż pamięta, że najciekawsze historie to te, które nigdy nie trafiają na okładki.
1: Ed Sheeran, niegdyś ulubieniec tłumów, teraz zmaga się z burzą krytyki po wykluczeniu McLemora z trasy koncertowej za jego wypowiedź o Palestynie. W geście solidarności inni artyści również zrezygnowali z występów, a Sheeran został sam na scenie. Bonus U dwóch dorzucił swoje 3 grosze, ujawniając kulisy współpracy z Sheeranem i podkreślając, że miliarderzy nie powinni dyktować artystom, co mogą robić na scenie. Cóż, wygląda na to, że Ed musi teraz grać solo nie tylko na gitarze, ale i w życiu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Metallica znów w akcji. 1 października w Las Vegas rozpoczęła swoją rezydencję w kultowym obiekcie Sphere. Fani zostali przywitani flagami z całego świata, a potem było tylko lepiej. Zespół zagrał 16 utworów, w tym niespodzianki jak And Justice for All, którego nie słyszano na żywo od 12 lat. Widowisko zakończyło się klasykiem Master of Puppets, a wszystko to w otoczeniu imponujących wizualizacji. Metallica pokazuje, że wciąż jest w formie.
2: Palais Royal wraca do Polski i to z przytupem. Warszawski Torwar będzie miejscem, gdzie 9 marca przyszłego roku zespół zainauguruje swoją światową trasę koncertową. Polscy fani, jako pierwsi na świecie, usłyszą na żywo materiał z nowej płyty Amsterdamage. To prawdziwa gratka dla miłośników rocka, którzy już zacierają ręce na widowiskowy show.
1: Queen znowu na językach, ale tym razem nie z powodu nowej trasy koncertowej. Roger Taylor i Brian May, mimo że zespół nie koncertuje od ponad 2 lat, zaskoczyli fanów wspólnym występem w Londynie. Taylor promuje swój nowy album, a May, mimo że przeszedł udar, dołączył do niego na scenie, by zagrać klasyki Queen. Wygląda na to, że duch rocka wciąż żyje, nawet jeśli tylko na bis. Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem nu metalu. W tej muzycznej bitwie o drugie i trzecie miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of a Down, zamieniając się miejscami w zależności od tego, kogo zapytasz.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Ciepłe dni o tej porze roku to doskonały moment na wyciszenie i podziwianie jesiennych barw.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się największe w Polsce targi biżuterii i minerałów. Warsaw Mineral Expo. Na 8 tysiącach metrów kwadratowych swoje wyroby prezentuje blisko 300 wystawców z całego świata. Jedną z głównych atrakcji jest wystawa Barwy Dolnośląskich Kwarców z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli. Dla odwiedzających przygotowano także warsztaty, w tym możliwość samodzielnego wykonania biżuterii z kamieni.
2: W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem Szymona Nieradki, twórcy profilu Stop Cham Szczecin. Aktywista został przewieziony na masce sportowego kabrioletu po tym, jak zareagował na brawurową jazdę kierowcy. Całe zajście zostało nagrane i wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Policja zatrzymała kierowcę, a Nieradka zapowiada, że sprawa może trafić do sądu.
1: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, szczecińska Łasztownia stanie się centrum klasycznej motoryzacji. Oficjalne zakończenie sezonu 2026 z klasycznym Szczecinem przyciągnie fanów unikatowych pojazdów z całego regionu. Na miejscu zobaczymy ponad 300 retro pojazdów oraz skorzystamy z bogatej oferty gastronomicznej. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest darmowy, a atmosfera jak zawsze pełna pozytywnej energii.
2: Stanisław Wokulski znów jest na ustach Polaków dzięki dwóm nowym ekranizacjom Lalki Bolesława Prusa. Serial w reżyserii Pawła Maślony można oglądać na Netflixie, a film Macieja Kawalskiego właśnie trafił do kin. W Polsce imię Stanisław nosi obecnie 348 827 mężczyzn, co daje mu 15 miejsce wśród najpopularniejszych imion męskich. Na czele zestawienia znajdują się Piotr, Krzysztof i Tomasz.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski w rozmowie z Radiem Z mówił o możliwości wprowadzenia obowiązkowych szkoleń wojskowych w Polsce. Zalewski podkreślił, że takie szkolenia mogłyby trwać kilka miesięcy i obejmować część potencjalnych poborowych. Wiceminister zaznaczył, że obecnie zachęty do służby są wystarczające, ale w przyszłości sytuacja może wymagać zmian. Analizowany jest także model szwajcarski, który łączy przeszkolenie z regularnym przygotowaniem rezerwistów. Minister Radosław Sikorski ujawnił w sieci wiadomość, którą otrzymał od mieszkańca Wiednia, pana Bogdana. W mailu znalazły się wulgarne i obraźliwe komentarze dotyczące działań ministra. Sikorski, komentując wiadomość, zwrócił uwagę na błędy ortograficzne autora. Pod wpisem ministra pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy wyrazili swoje opinie na temat sytuacji.
2: Sąd w Krakowie nakazał Łukaszowi Gibale zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o radnych Koalicji Obywatelskiej oraz opublikowanie sprostowania. Decyzja zapadła po pozwie złożonym przez Komitet Moniki Piątkowskiej. Sprawa dotyczyła wypowiedzi Gibały, w której twierdził, że radni Koalicji Obywatelskiej chcą z nim współpracować po wyborach. Wszyscy radni zaprzeczyli tym doniesieniom. Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił, że w marcu tego roku spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Spotkanie miało miejsce podczas jego wizyty w Waszyngtonie, gdzie uczestniczył w uroczystości nadania Medalu Honoru. W tle tej informacji pojawiły się kontrowersje związane z odwołanym spotkaniem w Pentagonie, które miało się odbyć 23 września. Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że przesunięcie wizyty było związane z przyjazdem do USA przywódcy Chin, Xi Jinpinga.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dochody z tej daniny mają wspierać program Ceny Paliwa Niżej, co może obniżyć ceny paliw o około 1,20, ponad złotówkę na litrze. Prezydent zapowiedział jednak skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, co oznacza, że przepisy mogą wejść w życie przed rozstrzygnięciem Trybunału. W Warszawie nagranie mężczyzny jadącego hulajnogą z prędkością 100 km na godzinę wywołało burzliwą dyskusję o bezpieczeństwie. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada nowe przepisy, które mają ograniczyć import niebezpiecznych pojazdów i zwiększyć kontrolę nad rynkiem elektrycznych jednośladów. Planowane zmiany mają także uporządkować kwestie związane z publicznymi wypożyczalniami hulajnóg. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i wyeliminowanie pojazdów, które mogą rozwijać niedozwolone prędkości. Profesor Antoni Dudek, politolog, apeluje o wprowadzenie limitu 2 kadencji dla parlamentarzystów. Jego zdaniem brak takich ograniczeń prowadzi do dominacji tych samych polityków i blokuje odnowę polskiej sceny politycznej. Mimo potencjalnych korzyści, szanse na wprowadzenie zmian są minimalne, ponieważ wymagałoby to od polityków przegłosowania przepisów, które uderzają w ich własne interesy.
1: Profesor Witold Modzelewski w programie Poranny Ring podkreślił, że politycy powinni rozmawiać z Rosją, nawet jeśli dzielą nas interesy. Zaznaczył, że dyplomacja powinna mierzyć się z różnicami, a nie tylko z tymi, z którymi się zgadzamy. Modzelewski zasugerował, że Polska powinna być gotowa na rozmowy z Moskwą, zwłaszcza jeśli do zakończenia wojny w Ukrainie doprowadzi Donald Trump. Profesor zwrócił uwagę na potrzebę przygotowania własnego stanowiska, zanim nacisk na dialog wywrze Waszyngton. Własnego stanowiska.

0: Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Tadeusz Maciejewski z Nowego Gulczewa walczy w sądzie o dostęp do swoich oszczędności po zablokowaniu przez bank połowy środków na wspólnym koncie zmarłej żony. Bank twierdzi, że działa zgodnie z przepisami, ale pan Tadeusz utrzymuje, że dostarczył wymagane dokumenty. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Płocku,

0: który ma rozstrzygnąć, czy działania banku były prawidłowe. Problem z dostępem do wspólnych kont po śmierci jednego z właścicieli nie jest odosobniony i zależy od zapisów umowy z bankiem. To przypomnienie o konieczności dokładnego zapoznania się z regulaminami bankowymi. Rząd przywrócił program Ceny paliwa niżej, co oznacza, że ceny paliw spadną o 1,20 do ponad złotówki na litrze już w ten weekend. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza nowy podatek od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych, by sfinansować ten program. Decyzja ta wywołała nerwową reakcję na giełdzie, gdzie akcje Orlenu i Unimotu spadły. Ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, co wprowadza niepewność na rynku. Mimo to niższe ceny paliw będą obowiązywać do końca roku. Od 1 stycznia przyszłego roku mieszkańcy bloków będą musieli płacić minimalną opłatę za ogrzewanie, nawet jeśli nie korzystają z kaloryferów. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie sytuacji, w których ciepło przenika z sąsiednich mieszkań. Minimalna opłata wyniesie co najmniej 15% średnich kosztów ogrzewania na metr kwadratowy budynku. Dodatkowo, do końca 2026 roku wszystkie podzielniki, ciepłomierze i wodomierze mają być dostosowane do zdalnego odczytu. Zmiany te wynikają z unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej.
1: Stowarzyszenie Autorów i Wydawców. Copyright Polska otrzymało od Ministerstwa Kultury zgodę na zarządzanie prawami autorów, mimo wcześniejszego sprzeciwu resortu. Posłanka Paulina Matysiak złożyła interpelację, podnosząc wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia postępowania oraz możliwego konfliktu interesów. Stowarzyszenie odpiera zarzuty, twierdząc, że większość jego członków to autorzy, a nie wydawcy. W tle pojawia się również spór związany z nowym wydawnictwem Zygmunta Miłoszewskiego, które skrytykował prezes Copyright Polska. Obie sprawy wskazują na kryzys na polskim rynku książki, gdzie twórcy czują się niedostatecznie wynagradzani.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Pracownicy mogą swobodnie rozmawiać o swoich zarobkach, mimo że niektórzy pracodawcy próbują narzucić tajemnicę wynagrodzeń. Prawo pracy chroni możliwość ujawniania własnej pensji, a wszelkie umowne zakazy w tej kwestii są nieważne. Jednak ujawnianie danych płacowych innych osób jest zabronione i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Od grudnia zeszłego roku pracodawcy muszą informować kandydatów o początkowym wynagrodzeniu przed zawarciem umowy. Ważne jest, by odróżniać rozmowy o własnych zarobkach od rozpowszechniania informacji o innych osobach.
1: Uchodźcy z Ukrainy w 2025 roku przyczynili się do wzrostu polskiego PKB o około 2,5%, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Według raportu UNHCR i Deloitte ich wskaźnik zatrudnienia wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Co więcej, 13% uchodźców prowadzi własne firmy, a co piąty z nich zatrudnia pracowników. Wkład finansowy Ukraińców do NFZ również jest znaczący, z nadwyżką niecałych 2 miliardów złotych w 2025 roku. Eksperci podkreślają, że obecność Ukraińców w Polsce to szansa na wypełnienie luki demograficznej w starzejącym się społeczeństwie.
0: Turecki koncern Aselsan podpisał kontrakt na ponad miliard euro z Dyrektoriatem Zakupów Obronnych na rozwój systemu obrony powietrznej Siper Block 2. To największa umowa w historii tureckiej obrony powietrznej. System ten ma zwalczać cele na dystansie do 150 km, w tym pociski balistyczne i samoloty stealth. Projekt jest kluczowy dla niezależności Turcji w dziedzinie obronności. Siper Block 2 to także krok w stronę eksportu tureckiej technologii obronnej na światowe rynki. Turcja dąży do pełnej interoperacyjności systemu z NATO, co ma umocnić jej pozycję w sojuszu.
1: PIT Radwar SA, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozpoczęła modernizację zakładu w Czernicy na Dolnym Śląsku. Podpisano umowę na pierwszy etap prac budowlanych o wartości blisko 21 milionów złotych. Cała inwestycja wyniesie prawie 90 milionów złotych i ma strategiczne znaczenie dla polskiego przemysłu obronnego. Modernizacja obejmie infrastrukturę i park maszynowy, co zwiększy zdolności produkcyjne zakładu. Projekt jest realizacją zobowiązań po połączeniu z wojskowymi zakładami łączności numer 2. Wykonawcą prac jest polska firma Grupa KDM.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Xiaomi wprowadza do Polski nową serię smartfonów Redmi Note 17. W skład serii wchodzą cztery modele, a ich ceny zaczynają się od 1099 zł za podstawowy model, sięgając 2399 zł za flagowy Redmi Note 17 Pro Max 5G. Smartfony wyróżniają się potężnymi bateriami i certyfikowaną odpornością na upadki i wodę. Producent zapewnia 6 lat aktualizacji zabezpieczeń oraz długą żywotność baterii. Na start przygotowano promocje, w tym rabaty do 250 zł i dodatkowe urządzenia za symboliczną złotówkę. Sprzedaż ruszyła 17 września.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to idealna okazja, by nacieszyć się łagodną pogodą i ciepłem jesiennego słońca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki hit Panna Młoda wciąż przyciąga widzów przed ekrany. Już w sobotę, 17 października, TVP 2 wyemituje 226 odcinek tego emocjonującego serialu. W tym odcinku Cihan nie pojawi się na zaplanowanych oświadczynach, co wywoła falę oskarżeń i napięć. Bejza nie wytrzyma presji i wpadnie w szał, a Cihan, zdezorientowany, poszuka rady u Ertugrula. Melich również zmaga się z własnymi problemami. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już zdobył serca widzów. Z oryginalnymi 3 sezonami i 325 odcinkami, Panna Młoda zapewni rozrywkę na długie lata. Finał tej historii w Polsce jeszcze długo przed nami. Barwy szczęścia kraczają w emocjonujący 3415 odcinek. Maciej Wilk i jego matka Lucyna nie ustają w dążeniu do przejęcia posiadłości Pyrków. Ich bezwzględne metody budzą sprzeciw nawet u prawnika dewelopera, Szczepana. Tymczasem nad Hubertem i Asią gromadzą się ciemne chmury z powodu uciążliwego współlokatora, który wnosi do domu marihuanę. Konflikt narasta, gdy Adam, podopieczny Lucyny, staje się coraz bardziej bezczelny. Lucyna i Wilk realizują swój plan, wykorzystując Adama jako informatora. Szczepan, były partner Asi, krytykuje swojego szefa za brutalne metody. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 8 października o 20:05 na antenie TVP2.
0: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3423 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 października o 20:05 na TVP2. Mieszkańcy Zacisznej triumfują, gdy urzędnicy odrzucają kontrowersyjny projekt Wilka. Jednak radość nie trwa długo, bo Lucyna, matka Wilka, nie zamierza łatwo zrezygnować ze swoich udziałów. Hubert odkrywa, że seniorka kłamała o swoim majątku i próbuje wykupić jej udziały. Lucyna stawia jednak niebotyczne żądanie 1 000 000 zł. Konflikt na osiedlu odbija się na związku Gabrysi i Szczepana, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W nadchodzących odcinkach Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. W 4272 epizodzie Krystian całkowicie poświęci się opiece nad Ewą, która zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi po zawale serca. Wspólnie z Karolem zadbają o jej rekonwalescencję, prowadząc restrykcyjną dietę i planując lekkie treningi. Krystian przejmie także obowiązki w Barbarianie, by odciążyć matkę i umożliwić jej pełny powrót do zdrowia. Tymczasem Ewa, mimo zaleceń lekarzy, szykuje dla syna tajemniczą niespodziankę. Co to będzie? Na razie pozostaje tajemnicą. Odcinek 4271 Pierwszej Miłości zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na antenie Polsatu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie Dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października, o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cihana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cihan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie między innymi Talia Celebi, Twirkseve i Cantarakczy.
0: W 4271 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta staje przed dramatycznym wyzwaniem. Dowiaduje się, że tradycyjne leczenie jej męża, Szymona, przestało działać. Mimo że lekarze nie dają mu wiele czasu, pojawia się szansa na zagraniczną, eksperymentalną terapię. Koszt to ponad 1 000 000 zł, a sukces nie jest gwarantowany. Zdeterminowana Marta łamie obietnicę daną Szymonowi i zakłada zbiórkę na leczenie. Ich historia pełna jest emocji. Od trudnych decyzji po szybki ślub w 4253 odcinku. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 22 października o 18 na Polsacie.
1: Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie również 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Ciepło nadaje jesiennym dniom harmonii i lekkości. Idealny czas na refleksję i odpoczynek.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
5: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
4: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jennifer Lopez była wyraźnie niezadowolona podczas pokazu Stelli McCartney w Paryżu. Gwiazda musiała złożyć parasol, mimo że padał ulewny deszcz. Obsługa poprosiła gości o złożenie parasoli, by nie zasłaniały widoku na wybieg. Lopez, ubrana w brązową stylizację, zmokła, co wyraźnie wpłynęło na jej nastrój. W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia. Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaev, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku.
3: Czyszczenie rusztu piekarnika może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy umieścić go w szczelnym worku na śmieci i zalać roztworem z ciepłej wody, tabletki do zmywarki i sody oczyszczonej. Po jednej godzinie namaczania zabrudzenia zmiękną, co znacznie ułatwi ich usunięcie. To prosty sposób, by zaoszczędzić czas i energię podczas sprzątania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce rośnie niebezpieczna moda na zbieranie i spożywanie muchomora czerwonego. Mimo jego toksyczności, grzyb ten jest promowany w internecie jako cudowne panaceum. Eksperci ostrzegają, że spożywanie tego gatunku może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a jego posiadanie jest nielegalne. Warto pamiętać, że muchomor czerwony zawiera silne toksyny, które mogą być groźne dla życia. Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży.
3: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze.
2: Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło za grzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń.
3: Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
2: Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przeszedł imponującą metamorfozę, zrzucając 17 kg. Polityk podkreśla, że kluczowa zmiana zaszła w jego głowie, a sport stał się jego pasją. Obecnie biega średnio 160 km miesięcznie, co daje mu radość i swobodę. Rzepecki zaznacza, że najważniejsza jest szczerość z samym sobą i podjęcie pierwszego kroku w kierunku zmiany.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sulisławicach, niedaleko Ząbkowic Śląskich, otwarto Muzeum Sztuki Zagrabionej, poświęcone utraconym dziełom sztuki. Inicjatywa Magdaleny Ogórek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, gromadząc ponad 300 osób na inauguracji. Muzeum prezentuje multimedialną wystawę, która ukazuje historię rabunku polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz sylwetki osób, które ratowały te dzieła. Wśród eksponatów znajdują się rekonstrukcje i historie cennych zagrabionych obrazów, takich jak Dama z gronostajem, Leonarda da Vinci. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie także 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z ról, które zawsze zapadają w pamięć, zagrał barona Dalskiego w filmowej Lalce. Choć sam twierdzi, że to tylko epizod, to jednak nie wycięto żadnej z jego scen. Filmowa Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego to dopiero początek, bo już planowany jest serial, który ma pojawić się za 3 lata. Tymczasem na Netflixie można oglądać zupełnie inną wersję Lalki, która, jak twierdzi Żak, jest dziwna, ale super. Cóż, Prus pewnie przewraca się w grobie, ale kto by się tym przejmował, skoro mamy aż 2 Lalki do wyboru.
2: HBO Max serwuje nam nową dawkę mroku w serialu Zmora, gdzie Magdalena Cielecka, znana z roli Chyłki, wciela się w kontrowersyjną dziennikarkę Kamę Kosowską. Powrót do rodzinnego Torunia miał być nostalgiczną podróżą, a zamienia się w pełną tajemnic intrygę. Cielecka, jak zwykle, nie boi się skomplikowanych postaci, a jej bohaterka musi zmierzyć się z przeszłością, która okazuje się bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym hitem, który pokaże, że kobiety potrafią być równie bezwzględne jak mężczyźni?
1: Maryla Rodowicz, królowa polskiej estrady, zaskoczyła wszystkich swoim występem w Tańcu z Gwiazdami, ale to nie na parkiecie wydarzyła się największa niespodzianka. W garderobie, tuż przed wejściem na scenę, jej spódnica postanowiła zrobić własny show i zjechała na ziemię, zostawiając Marylę w czarnych majtkach. Na szczęście to komiczne zdarzenie miało miejsce za kulisami, a nie na oczach telewizyjnej publiczności. Sama Maryla przyznała, że poczuła się jak w Las Vegas, choć chyba nie spodziewała się, że jej garderoba też postanowi zabłysnąć. W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. Mandaryna zatańczy z synem, a Michał Wiśniewski, jej były mąż, zaśpiewa dla niej piosenkę. Czyżby powrót do przeszłości? Helena Englert wystąpi z tatą, Janem Englertem, a reszta uczestników również zaprezentuje się z bliskimi. Czy to oznacza, że eliminacje zostaną odłożone na bok, a emocje sięgną zenitu? Przekonamy się już w niedzielę.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Dawid Kwiatkowski, nasz rodzimy mistrz emocjonalnych ballad, zaskakuje fanów nowym albumem Południe 2.0. Po 2 latach przerwy artysta serwuje nam muzyczną podróż pełną słońca, tęsknoty i nieprzemijających uczuć. Co ciekawe, to jego pierwsza płyta wydana na winylu, co w dobie cyfrowej jest jak powrót do przeszłości. Czy Południe stanie się kolejnym kamieniem milowym w jego karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Kwiatkowski nie przestaje zaskakiwać.
1: Janis Joplin, niekwestionowana królowa rocka, której życie było jak roller coaster, zagrała swój ostatni koncert 12 sierpnia 1970 roku. Choć sprzęt zniknął w tajemniczych okolicznościach, Janis nie przejęła się tym ani trochę, spędzając czas za kulisami z butelką w ręku. Na scenie jednak pokazała, że jej talent i charyzma były niezaprzeczalne. Niestety, 2 miesiące później, 4 października, świat stracił tę ikonę muzyki, gdy przedawkowała heroinę w wieku zaledwie 27 lat. W Polsce świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a Ministerstwo Kultury rozdaje medale jak cukierki. W tym roku złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis trafił do legendarnych rockmanów z Lady Punk, Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Srebrne medale zdobyły Kasia Kowalska i Anita Lipnicka, a brązowy, po raz pierwszy w historii, powędrował do rapera Quebona Fide. Cóż, polska muzyka ma się dobrze, a medale lśnią jak nigdy. Marcin Miller, lider zespołu Boys, zaskoczył wszystkich, wygrywając 5. odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo. Wcielił się w Felicjana Andrzejczaka z Budki Suflera i poruszył jurorów balladą Jolka, Jolka, pamiętasz? Choć musiał niemal zastygnąć w bezruchu. Małgorzata Walewska była tak wzruszona, że jedyną jej uwagą było to, że występ skończył się zbyt szybko. Czek na 15 tysięcy złotych Miller przekazał na cele charytatywne. A my czekamy na kolejne niespodzianki w następnym odcinku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wrocław zaskakuje kolejną atrakcją, tym razem dla fanów rocka. Na osiedlu Gaj powstała rockowa galeria, gdzie murale poświęcone są legendarnym zespołom, takim jak Metallica czy Depeche Mode. Wszystko to dzięki 3 pasjonatom z 46 Rocking Streets, którzy postanowili zamienić szare bloki w muzyczne dzieła sztuki. Ciekawe, czy młodzież w koszulkach Nirwany doceni ten hołd dla rockowej historii, czy może uzna to za kolejną próbę dorosłych, by być cool.
2: Slash znowu zaskakuje. Legendarny gitarzysta razem z Milesem Kennedym i The Conspirators zapowiedzieli nowy album Flying Blind, który ukaże się w lutym przyszłego roku. Co ciekawe, Slash postanowił zgłębić tajniki gitary Pedal Steel, co zaowocowało niespodziewanym brzmieniem w jednym z utworów. A jakby tego było mało, zespół rusza w światową trasę koncertową, a fani mają szansę spotkać Slasha na zamku w Cardiff. Czysta, rock'n'rollowa energia i niespodzianki na każdym kroku.
1: Warszawska grupa Metro zaskakuje nowym singlem Spacer po szkle, który przenosi słuchaczy w mroczne zaułki Śródmieścia. Inspiracja kultową piosenką o Roxanę, ale z polskim twistem, to historia o życiu na krawędzi i pokusach, które mogą być prawdziwe albo i nie. Wokalista Aleksander Zajdel pozostawia nas z pytaniem, czy to opowieść z życia wzięta, czy tylko fantazja rozczarowanych kochanków. A już za 2 tygodnie premiera ich debiutanckiego albumu 365 widoków na przyszłość.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciepłe dni nadają miastu lekkości i wyciszenia. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić tę aurę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę w jednym z warszawskich sklepów doszło do napaści na 20-letnią pracownicę. 55-letni klient przekroczył jej granicę nietykalności cielesnej. Młoda kobieta zdołała uciec na zaplecze, a strażnicy miejscy zatrzymali napastnika. Sprawą zajmuje się teraz policja, która prowadzi dalsze dochodzenie.
2: W Płocku trwa zażarty spór prawników przed procesem dotyczącym śmierci 16-letniej Mai. Obrończyni Bartosza G., mecenas Agnieszka Prędczyńska, krytykuje medialne doniesienia, twierdząc, że nie oddają one rzeczywistości. Pełnomocnik ojca ofiary, mecenas Wojciech Kasprzyk, stanowczo odpiera te zarzuty, nazywając je nieprawdziwymi. Proces rozpocznie się 7 października. Ulica Żupnicza na warszawskim Kamionku przejdzie gruntowną metamorfozę. Już w poniedziałek, 5 października, ruszają prace budowlane, które całkowicie odmienią tę przestrzeń. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i pasy rowerowe to tylko część zaplanowanych zmian. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ulica stanie się jednokierunkowa w stronę Chodakowskiej. Pierwszy etap prac potrwa do końca listopada. Siedziba Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie od lat budzi kontrowersje. Przez jednych nazywana Gargamelem i nagrodzona antynagrodą Makabryła. Przez innych podziwiana za futurystyczny design. Budynek zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego powstawał przez 7 lat i stał się charakterystycznym punktem Mokotowa. Mimo mieszanych opinii na stałe, wpisał się w krajobraz warszawskiego Ksawerowa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W krakowskiej dzielnicy Podgórze doszło do tragicznego wypadku. 16-letni chłopak spadł z 12 piętra bloku przy ulicy Polonijnej. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia.
1: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję tę podjął biskup Roman Pindel, a Watykan ją potwierdził. Kuria bielsko-żywiecka mówi o poważnych nieprawidłowościach, ale szczegółów nie ujawnia. Wierni są zaskoczeni, bo ksiądz Zborek był bardzo ceniony w lokalnej społeczności.
2: Polska Organizacja Turystyczna i magazyn Travelist ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W konkursie wytypowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a internauci mogą głosować na swoje ulubione miejsca do 14 października. Wyniki zostaną opublikowane 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazdy i vouchery.
1: Dwaj policjanci ze Szczecina zostali zawieszeni i aresztowani pod zarzutem przekroczenia uprawnień. Podejrzewa się ich o dokonanie samosądu na mężczyźnie skazanym za przestępstwo seksualne na niemowlęciu. Poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości wzywa do odstąpienia od karania funkcjonariuszy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku i objęte tajemnicą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątkowym losowaniu Eurojackpot jeden z Polaków wygrał ponad 3 miliony złotych. To wygrana drugiego stopnia, która z pewnością zmieni jego życie. Szczęśliwy kupon zakupiono w Polsce, ale miejsce zakupu pozostaje tajemnicą. Główna pula nie została rozbita, więc we wtorek do wygrania będzie aż 520 milionów złotych. W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu. Szymon Nieradka, znany aktywista, został przewieziony na masce sportowego kabrioletu po tym, jak zwrócił uwagę kierowcy na jego agresywną jazdę. Nagranie z tego zdarzenia wywołało burzę w mediach społecznościowych, a kierowca został zatrzymany przez policję. Sprawa może trafić do sądu, jeśli kierowca będzie kwestionował przebieg wydarzeń. Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo.
1: Agnieszka Rogowska z programu Rolnicy Podlasie postanowiła sprzedać część swojego sprzętu rolniczego, co wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Internauci spekulowali, czy poprawa sytuacji materialnej Rogowskich to efekt występów w telewizji. Agnieszka stanowczo zaprzeczyła, podkreślając, że rozwój gospodarstwa to wynik ciężkiej pracy. Owijarka znalazła już nowego właściciela, a prasa wciąż czeka na kupca.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu znaleziono kotkę Mimi porzuconą w parku. Zwierzę przebywa teraz w schronisku i czeka na nowy dom. Poprzednia właścicielka z powodu trudnej sytuacji finansowej zostawiła list z wyjaśnieniem. Mimi to łagodna kotka, która uwielbia kontakt z ludźmi i szuka nowego opiekuna. Wrocławskie schronisko apeluje o adopcję. Wczoraj w Rokitkach odbył się pogrzeb podkomisarza Natana Sieronia, który zmarł po postrzeleniu podczas akcji. W ceremonii uczestniczyli bliscy, koledzy z pracy oraz przedstawiciele władz i służb. W całej Polsce policjanci oddali mu hołd, uruchamiając syreny radiowozów. Prezydent pośmiertnie awansował go na pierwszy stopień oficerski.
1: Wraca sprawa tragicznej śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Po kontroli w szkole, do której uczęszczała dziewczynka, rzecznik dyscyplinarny domaga się zwolnienia dyrektora placówki. W wyniku wykrytych uchybień komisja dyscyplinarna zajmie się sprawą 3 grudnia. W międzyczasie postępowanie wobec 12-letniej uczennicy związanej z tragicznymi wydarzeniami prowadzi sąd rodzinny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 15

0: Joanny Zielewskiej pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Michał Cieślak, jeden z sześciu polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 500 w Pekinie, gdzie zmierzy się z Rosjaninem Karenem Khachanovem. Polak pokonał wcześniej Amerykanina Lernera Tiena i Francuza Artura Gae. Mecz odbędzie się jutro, 4 października, około godziny 7 rano, czasu polskiego. Transmisję można śledzić na Polsacie Sport 1.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
1: Wczoraj wieczorem PGE Narodowy w Warszawie stał się biało-czerwoną twierdzą. Tysiące kibiców wspierało polską reprezentację w kluczowym meczu Ligi Narodów przeciwko Rumunii. Pomimo presji i trudnej sytuacji drużyny, doping fanów odegrał kluczową rolę. Spotkanie było dla Polaków szansą na przełamanie złej pasy i powrót do najwyższej dywizji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura również 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają na nowe, dramatyczne tory w 3415 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 października o 20:05 w TVP2. Maciej Wilk i jego matka Lucyna nie ustają w wysiłkach, by zmusić Pyrków do wyprowadzki z ich domu. Ich metody stają się coraz bardziej bezwzględne, a nawet prawnik Wilka, Szczepan, zarzuca mu dręczenie rodziny. Tymczasem w domu Pyrków pojawia się nowy problem. Narkoman Adam, który zaczyna czuć się jak u siebie, przynosząc ze sobą kłopoty. Jego obecność to część planu Lucyny, która chce zniszczyć Pyrków, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Konflikty narastają, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Czy Pyrkowie znajdą sposób, by stawić czoła tej bezwzględnej intrydze? W Barwach Szczęścia szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa, że Broda może być przyrodnim bratem Cezarego. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, na których zauważa uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem Rawiczem a Kajetanem. Małgorzata nie odpuszcza i wprost pyta Józefinę o prawdę, ale seniorka milczy, chcąc chronić Cezarego. W 3425 odcinku prawda wychodzi na jaw. Kajetan dowiaduje się, że jego ojcem był Bogdan Rawicz. To odkrycie całkowicie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan zaczyna myśleć o zmianie nazwiska i dziedziczeniu majątku, co zaskakuje wszystkich, w tym Natalię, która dowiaduje się, że są rodziną. Tajemnica, którą Józefina próbowała ukryć, w końcu zmienia życie Brody i całej rodziny Rawiczów.
0: Barwy szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą. Splątane losy powracają z 60. odcinkiem, który z pewnością wstrząśnie widzami. Jasemin w końcu wyzna Szengul, że to jej ojciec, Tahsin, jest odpowiedzialny za tragiczny stan zdrowia Pakizę. Ta długo skrywana tajemnica wywoła ogromne emocje i zmieni życie bohaterów. W trakcie brutalnego ataku Tahsina zginął Fatih, co pozostawiło trwały ślad w psychice Jasemin. Nowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 14 na telewizyjnej Jedynce. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie również online na platformie TVP VOD. Serial Splątane losy to emocjonująca opowieść, która nie przestaje zaskakiwać.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W 1945 odcinku M jak miłość Marysia przeżyje prawdziwy, emocjonalny wstrząs. Odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 na TVP2, przyniesie wiele dramatycznych odkryć. Marysia zacznie podejrzewać, że Artur coś przed nią ukrywa, a tajemnicza płyta winylowa z miłosną dedykacją stanie się pierwszym sygnałem zdrady. Kolejne odkrycie, rachunek za gramofon, tylko pogłębi jej podejrzenia. Artur, mimo prób Marysi, nie zgodzi się na terapię, tłumacząc się nadmiarem obowiązków. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Marysia nakryje Artura z Joanną w jego gabinecie. To odkrycie będzie dla niej bolesnym potwierdzeniem zdrady i końcem ich małżeństwa.
1: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia staje przed trudnym wyzwaniem. Na ślubie Natalki musi udawać, że wszystko jest w porządku, mimo że jej małżeństwo z Arturem przeżywa kryzys po odkryciu jego romansu. Marysia nie chce, by jej problemy przyćmiły radość siostrzenicy, więc stara się zachować pozory szczęścia. Nawet podczas pierwszego tańca z mężem ukrywa swoje prawdziwe emocje. Każdy gest Artura przypomina jej o dawnych, szczęśliwych chwilach, co sprawia, że wewnętrznie cierpi. Tylko przyjaciółka Judyta zna prawdę o sytuacji Marysi. A reszty rodziny Rogowscy wciąż wyglądają jak idealne małżeństwo. Dexter Zmartwychwstanie powraca z nowymi odcinkami już 31 października wyłącznie na Sky Showtime. Drugi sezon przynosi ze sobą emocjonujące starcia Dextera Morgana, który zmierzy się z dwoma niebezpiecznymi zabójcami. Michael C. Hall ponownie wciela się w rolę Dextera, a jego powrót zbiega się z 20. rocznicą franczyzy. W obsadzie zobaczymy także Umę Thurman oraz nowych członków, takich jak Dan Stevens i Brian Cox. Dexter staje przed wyzwaniem kryzysu wieku średniego, podczas gdy jego syn Harrison walczy o sprawiedliwość. Nowy sezon obiecuje mroczne i pełne napięcia chwile. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. 1946 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujący dzień ślubu Natalki i Adama. Komendant policji, Adam Karski, zmaga się z wątpliwościami przed ceremonią, obawiając się, czy jego narzeczona na pewno chce stanąć na ślubnym kobiercu. Choć Natalka rozwiewa jego obawy, niespodziewany incydent pod urzędem stanu cywilnego zakłóca atmosferę. Pojawia się Mikołaj Lipiński, który wprowadza zamieszanie i stres u panny młodej. Mimo to Natalka uświadamia sobie, że to właśnie z Adamem chce budować przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie TVP2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Dzisiejsze ciepło wprowadza do miasta spokojny rytm, który sprzyja relaksowi i wyciszeniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki odnotował spadek poparcia w najnowszych sondażach. We wrześniu pozytywnie oceniło go 44% Polaków, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do sierpnia. Eksperci wskazują, że na pogorszenie ocen mogły wpłynąć opóźnione decyzje dotyczące ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych oraz emocje związane z drożyzną. Notowania mogą dalej się zmieniać w związku z narastającym konfliktem między rządem a prezydentem. We Francji trwają burzliwe protesty uczniów, które przeradzają się w zamieszki. Blokady objęły już ponad 1000 szkół, a liczba incydentów w liceach przekroczyła 900. Zatrzymano prawie 1,8 tysięcy osób, a ponad 300 funkcjonariuszy zostało rannych. Władze obawiają się, że protesty mogą potrwać jeszcze w przyszłym tygodniu.
3: Dwóch Polaków zostało deportowanych z Lipska do Polski w ramach wspólnej akcji niemieckich służb. 41-letni mężczyzna był notowany za liczne przestępstwa, w tym kradzieże i molestowanie, a po deportacji trafił do polskiego więzienia. 23-letni mężczyzna nie opuścił Niemiec po wyjściu z więzienia, mimo wyznaczonego terminu. Niemieckie służby podkreślają, że współpraca różnych instytucji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie dworca głównego w Lipsku.
2: Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uruchomiło projekt Inteligentna Granica, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski. W ramach operacji Bezpieczne Podlasie wykorzystuje się najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, by wspierać działania żołnierzy i Straży Granicznej. System ten integruje różnorodne źródła danych, co pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bożena i Sławomir Lewoc zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać otwartość i jedność społeczności. Dywaniki łazienkowe warto prać co tydzień lub dwa, w zależności od intensywności użytkowania i liczby domowników. Jeśli dywanik jest często mokry i zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, lepiej nie zwlekać z praniem. Przed wrzuceniem do pralki sprawdź metkę producenta, zwłaszcza w przypadku modeli z gumowym spodem. Po praniu dywanik należy od razu wyjąć i wysuszyć, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów. Liście roślin doniczkowych, takich jak monstera, wymagają regularnego czyszczenia, aby zachować zdrowy wygląd i dostęp do światła. Zamiast chemicznych środków można użyć domowych sposobów, takich jak skórki z bananów czy sok z cytryny, które skutecznie usuwają kurz i nabłyszczają liście. Ważne jest, aby podczas czyszczenia delikatnie podtrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Anioł stróż to niewidzialny opiekun, który według wierzeń towarzyszy każdemu z nas od urodzenia, chroniąc przed złem i wspierając w trudnych chwilach. Jego obecność bywa odczuwalna w sytuacjach kryzysowych, kiedy intuicja podpowiada nam właściwe rozwiązania. Wiele osób wierzy, że każdy ma swojego indywidualnego anioła, którego imię można poznać na podstawie daty urodzenia.
3: Katarzyna Bujakiewicz, znana aktorka, zakończyła swoją krótką przygodę z polityką samorządową. W 2014 roku zdobyła mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale szybko zrezygnowała z powodu konfliktu między wymogami prawnymi a klauzulami poufności w jej kontraktach zawodowych. Po tym epizodzie Bujakiewicz skupiła się na karierze artystycznej i działalności społecznej.
2: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku. Rosyjscy dziennikarze śledczy ujawnili istnienie wnuczki Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Dzisiejsza aura przypomina, jak kapryśna potrafi być jesień. Lekkie kurtki wciąż mogą się przydać.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn słynnego Zenka, znowu na językach. Tym razem pojawił się w programie TVN Mówię Wam w zielonym stroju, który nawiązuje do jego udziału w reality show Nasi w mundurach. W rozmowie opowiedział o swoim życiu, które ostatnio przypomina bardziej telenowelę niż spokojną codzienność. Po serii kontrowersyjnych nagrań w sieci Daniel próbuje teraz pokazać się z innej strony, choć jego przeszłość wciąż daje o sobie znać. Ciekawe, czy wojskowy rygor programu nauczy go dyscypliny, której tak bardzo potrzebuje. Monika Mrozowska, znana aktorka, postanowiła nie udawać, że czas się dla niej zatrzymał. Zamiast obsesyjnie walczyć z metryką, stawia na zdrowie, ruch i dobre relacje. Siwe włosy i zmarszczki? Dla niej to tylko część życia, a nie powód do zmartwień. Mrozowska podkreśla, że kluczem do szczęścia jest podejście do życia, a nie liczba świeczek na torcie. W świecie celebrytów wiek to tylko liczba, a Filip Heiser i jego żona Bianka są tego najlepszym przykładem. Świeżo upieczona para z różnicą wieku wynoszącą ponad 21 lat wzbudza niemałe emocje. Bianka, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, pokazała nawet swój dowód osobisty. Ale spokojnie, Heiser nie jest jedyny. W polskim showbiznesie znajdziemy więcej takich par, jak choćby Marek Kondrat z żoną młodszą o 38 lat. Cóż, miłość nie zna granic, a tym bardziej metryki.
2: Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W studiu The Voice of Poland zapanowała prawdziwa sensacja. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca poprzedniej edycji, powrócił, ale tym razem nie po to, by śpiewać. Zamiast tego zza kulis wspierał swoją przyjaciółkę Julię Szarę, która swoim występem dosłownie powaliła trenerów na kolana. Cztery odwrócone fotele mówią same za siebie. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają, do czyjej drużyny dołączy Julia.
2: Billy Bob Thornton, zanim zdobył Oscara, przeszedł przez rock'n'rollowe piekło jako technik koncertowy. W świecie, gdzie techniczni są jak kapłani strzegący dostępu do ołtarza, Thornton odkrył, że obietnica rock'n'rolla to często tylko puste słowa. Zamiast sławy i bogactwa dostał lekcję o tym, kto naprawdę rządzi za kulisami. Teraz, choć ma wszystko, co wiąże się ze statusem gwiazdy, wciąż pamięta, że najciekawsze historie to te, które nigdy nie trafiają na okładki.
1: Ed Sheeran, niegdyś ulubieniec tłumów, teraz zmaga się z burzą krytyki po wykluczeniu Macklemora z trasy koncertowej za jego wypowiedź o Palestynie. W geście solidarności inni artyści również zrezygnowali z występów, a Sheeran został sam na scenie. Bonus U dwóch dorzucił swoje 3 grosze, ujawniając kulisy współpracy z Sheeranem i podkreślając, że miliarderzy nie powinni dyktować artystom, co mogą robić na scenie. Cóż, wygląda na to, że Ed musi teraz grać solo nie tylko na gitarze, ale i w życiu. Rammstein i ich kultowy hit Du hast od 1997 roku wciąż bawi naszymi umysłami. Jedna literka, a tyle zamieszania. Masz czy nienawidzisz? Niemiecka gra słów, której polski język nie jest w stanie oddać, a refren przypomina ślubną przysięgę. Tylko że zamiast tak słyszymy stanowcze nie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa łamigłówka emocji i znaczeń, która pokazuje, że nawet w miłości można się pogubić.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że piosenka, która zaczęła się jako niechciany utwór Coena, stanie się jednym z największych hitów wszechczasów. Leonard Cohen spędził 4 lata na pisaniu Hallelujah, a jego wytwórnia uznała, że to nie ma potencjału. Dopiero John Cale i później Jeff Buckley nadali jej nowe życie. A teraz większość ludzi myśli, że to Buckley jest autorem. Cóż, historia muzyki pełna jest takich niespodzianek. Queen znowu na językach, ale tym razem nie z powodu nowej trasy koncertowej. Roger Taylor i Brian May, mimo że zespół nie koncertuje od ponad 2 lat, zaskoczyli fanów wspólnym występem w Londynie. Taylor promuje swój nowy album, a May, mimo że przeszedł udar, dołączył do niego na scenie, by zagrać klasyki Queen. Wygląda na to, że duch rocka wciąż żyje, nawet jeśli tylko na bis. Slash, Miles Kennedy i The Conspirators znów zaskakują. Po miesiącach oczekiwań w końcu wypuścili nowy utwór Flying Blind, który zapowiada ich 5. album. Premiera krążka już 26 lutego przyszłego roku, a to nie koniec niespodzianek. Muzycy ruszają w trasę koncertową, która zawita do Polski 9 czerwca przyszłego roku w Warszawie. Bilety do zdobycia od 9 października, więc szykujcie się na muzyczne szaleństwo. Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem nu metalu. W tej muzycznej bitwie o drugie i trzecie miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of a Down, zamieniając się miejscami w zależności od tego, kogo zapytasz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie też 12 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura nadaje miastu wyjątkowego klimatu, idealnego na chwilę zatrzymania.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 26-latek z powiatu wołomińskiego, mimo czterech sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, ponownie wsiadł za kierownicę. Pędząc trasą S7 z prędkością 178 km na godzinę, zwrócił uwagę policyjnej grupy Speed. Po nieudanej próbie ucieczki jego samochód wypadł z drogi i przewrócił się na dach. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
2: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się największe w Polsce targi biżuterii i minerałów – Warsaw Mineral Expo. Na 8000 metrów kwadratowych swoje wyroby prezentuje blisko 300 wystawców z całego świata. Jedną z głównych atrakcji jest wystawa Barwy Dolnośląskich Kwarców z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli. Dla odwiedzających przygotowano także warsztaty, w tym możliwość samodzielnego wykonania biżuterii z kamieni. Podczas grzybobrania w mazowieckim lesie pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Znalezisko datowane jest na IV wiek przed naszą erą, a moneta pochodzi z czasów cesarza Komodusa. Artefakty trafiły do państwowych zbiorów i są wystawione na zamku w Liwie. Już w najbliższą niedzielę, 4 października, szczecińska Łasztownia stanie się centrum klasycznej motoryzacji. Oficjalne zakończenie sezonu 2026 z klasycznym Szczecinem przyciągnie fanów unikatowych pojazdów z całego regionu. Na miejscu zobaczymy ponad 300 retro pojazdów oraz skorzystamy z bogatej oferty gastronomicznej. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest darmowy, a atmosfera jak zawsze pełna pozytywnej energii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Narwiański Park Narodowy, znany jako Polska Amazonia, zachwyca swoim wodnym labiryntem. Rzeka Narew, na odcinku między Surażem a Rzędzianami, tworzy rozległe mokradła i trzcinowiska. To dom dla około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gniazduje właśnie tutaj. Park oferuje spływy kajakowe i drewniane kładki, idealne do obserwacji przyrody. Czyszczenie rusztu piekarnika może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy umieścić go w szczelnym worku na śmieci i zalać roztworem z ciepłej wody, tabletki do zmywarki i sody oczyszczonej. Po jednej godzinie namaczania zabrudzenia zmiękną, co znacznie ułatwi ich usunięcie. To prosty sposób, by zaoszczędzić czas i energię podczas sprzątania.
1: W Polsce rośnie niebezpieczna moda na zbieranie i spożywanie muchomora czerwonego. Mimo jego toksyczności, grzyb ten jest promowany w internecie jako cudowne panaceum. Eksperci ostrzegają, że spożywanie tego gatunku może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a jego posiadanie jest nielegalne. Warto pamiętać, że muchomor czerwony zawiera silne toksyny, które mogą być groźne dla życia. Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło z zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń. W Sulisławicach, niedaleko Ząbkowic Śląskich, otwarto Muzeum Sztuki Zagrabionej, poświęcone utraconym dziełom sztuki. Inicjatywa Magdaleny Ogórek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, gromadząc ponad 300 osób na inauguracji. Muzeum prezentuje multimedialną wystawę, która ukazuje historię rabunku polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz sylwetki osób, które ratowały te dzieła. Wśród eksponatów znajdują się rekonstrukcje i historie cennych zagrabionych obrazów, takich jak Dama z Gronostajem, Leonarda da Vinci. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chalupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia. Na Oceanie Spokojnym doszło do dramatycznego zdarzenia. Jacht Tai Tam zatonął po zderzeniu ze stadem kaszalotów, a czterech żeglarzy spędziło kilkanaście godzin na tratwie ratunkowej. Na szczęście zostali uratowani przez przepływający kontenerowiec. Wszyscy członkowie załogi przeżyli i nie odnieśli obrażeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić także 12 stopni Celsjusza. Dzisiejsza pogoda wprowadza spokojny nastrój. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić jesienną aurę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio.
5: Już w księgarniach.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Luksusowa willa Zlatana Ibrahimowicza w Szwecji, ponownie wystawiona na sprzedaż. Cena spadła do 27,5 miliona koron, ale mimo to nie znaleziono jeszcze kupca. Nieruchomość, zbudowana przez piłkarza w 2014 roku, oferuje 3 piętra z widokiem na górski krajobraz. Obecni właściciele próbowali wcześniej sprzedać ją za 32 miliony koron. Pośrednik z Sotheby's podkreśla, że sprzedaż tak unikalnej posiadłości może zająć trochę czasu. Czy nowa cena przyciągnie w końcu nabywcę? Czas pokaże. Narodowy Bank Polski poinformował, że podjął wszystkie możliwe prawnie działania w sprawie obsady stanowisk w zarządzie. Prezes banku, Adam Glapiński, zapewnił, że instytucja działa stabilnie i bez zakłóceń. 4 wnioski o powołanie nowych członków zarządu zostały zwrócone z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z powodu braku kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. Mimo tego Bank Centralny podkreśla, że jego bieżąca działalność nie jest zagrożona. Narodowy Bank Polski czeka teraz na decyzję innych organów w tej sprawie. Rozpoczęła się modernizacja dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockiej. Inwestycja PKP o wartości ponad 14 milionów złotych zakończy się w pierwszej połowie 2028 roku. Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, a także zyska nowe tereny zielone i miejsca parkingowe. Na czas prac podróżni będą korzystać z tymczasowego dworca kontenerowego. To część szerszej strategii modernizacji infrastruktury kolejowej w województwie podlaskim. Podobne prace trwają także w Suwałkach i Łomży.
2: Sklep Answear.com znalazł się w centrum kontrowersji po prezentacji dziecięcego ubrania, które wywołało skojarzenia z pasiakami więźniów obozów koncentracyjnych. Internauci nie kryli oburzenia, a firma szybko zareagowała, usuwając produkt z oferty. Answear podkreśla, że stylizacja pochodziła od hiszpańskiej marki Tiny Cotons i nie miała na celu nawiązywania do symboliki obozu. Sklep przeprosił za niezamierzone skojarzenia i zapowiedział kontakt z producentem. To nie pierwszy raz, gdy odzież w paski wywołuje podobne reakcje.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W Warszawie na jedno miejsce w akademiku przypada aż 17 studentów. To oznacza, że wielu z nich musi szukać alternatywnego zakwaterowania. Wynajem mieszkania w stolicy to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie. W innych miastach, jak Szczecin, sytuacja jest nieco lepsza, ale nadal nie każdy student znajdzie miejsce w akademiku. Państwo inwestuje w nowe i modernizowane domy studenckie, ale liczba miejsc wciąż maleje. Prywatne akademiki oferują wyższy standard, jednak ich ceny są znacznie wyższe niż w uczelnianych domach studenckich. Dziś przypominamy, jak zmienił się polski handel w ciągu ostatnich 3 dekad. W latach 90. hipermarkety takie jak Hit, Tesco czy Carrefour były symbolem nowoczesności. Jednak z czasem ich dominacja ustąpiła miejsca mniejszym sklepom i dyskontom. Biedronka, która zaczynała jako niewielka sieć, stała się liderem z 3882 placówkami. Również polskie marki, takie jak Dino czy Żabka, zyskały na znaczeniu. Dziś klienci coraz częściej wybierają sklepy blisko domu, co pokazuje, jak bardzo zmieniły się nasze zakupowe przyzwyczajenia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrolę podnośników samochodowych, a wyniki są alarmujące. Aż 87% z 15 zbadanych modeli zostało zakwestionowanych, a w 11 z nich wykryto krytyczne wady. Problemy dotyczą kluczowych elementów, takich jak konstrukcja nośna i mechanizm podnoszenia. Uszkodzenia mogą prowadzić do nagłego opadnięcia samochodu, co stanowi poważne zagrożenie dla użytkowników. Eksperci zalecają kierowcom dokładne sprawdzenie stanu technicznego swojego sprzętu, aby uniknąć niebezpieczeństw na drodze. Z polskich gmin znikają mieszkańcy, szczególnie młodzi. W ciągu 2 dekad depopulacja dotknęła aż 70% gmin, co prowadzi do wzrostu kosztów utrzymania szkół i urzędów. Najmocniej wyludniają się obszary oddalone od dużych miast, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju. Młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i edukacji, co osłabia lokalne gospodarki. W efekcie, mimo mniejszej liczby mieszkańców, koszty usług na osobę rosną, a samorządom brakuje pieniędzy. Eksperci podkreślają, że nie ma prostego rozwiązania tego problemu.
0: Słuchajcie Radia Super Express.
2: Od 2027 roku wyjazdy do sanatoriów będą wyglądały inaczej. NFZ wprowadza nowe zasady, które mają na celu indywidualizację leczenia. Zabiegi będą bardziej dopasowane do potrzeb pacjentów, a sanatoria zyskają większą swobodę w kształtowaniu oferty. Zmiany obejmują także finansowanie. NFZ likwiduje dodatkowe 5% finansowania, co budzi obawy wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Jednak dla pacjentów nie oznacza to dodatkowych opłat. Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2028 roku.
1: Bezzałogowa platforma GNOME, używana bojowo na Ukrainie, może wkrótce trafić do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Temerland Poland czeka na koncesję, by rozpocząć produkcję w Polsce. GNOME to modułowy system, który wspiera żołnierzy w działaniach bojowych, logistycznych i rozpoznawczych. Platforma może być wyposażona w różne rodzaje uzbrojenia i moduły, co czyni ją wszechstronnym narzędziem na polu walki. Testy GNOME'a dla polskiej armii mają rozpocząć się wkrótce. Firma planuje także eksport systemu na rynki NATO i do Azji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Dzisiejsza łagodna pogoda otula miasto delikatnym rytmem, który sprzyja jesiennym spacerom.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa, że Broda może być przyrodnim bratem Cezarego. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, na których zauważa uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem Rawiczem a Kajetanem. Małgorzata nie odpuszcza i wprost pyta Józefinę o prawdę. Ale seniorka milczy, chcąc chronić Cezarego. W 3425 odcinku prawda wychodzi na jaw. Kajetan dowiaduje się, że jego ojcem był Bogdan Rawicz. Odkrycie całkowicie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan zaczyna myśleć o zmianie nazwiska i dziedziczeniu majątku, co zaskakuje wszystkich, w tym Natalię, która dowiaduje się, że są rodziną. Tajemnica, którą Józefina próbowała ukryć, w końcu zmienia życie Brody i całej rodziny Rawiczów.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą.
1: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia staje przed trudnym wyzwaniem. Na ślubie Natalki musi udawać, że wszystko jest w porządku, mimo że jej małżeństwo z Arturem przeżywa kryzys po odkryciu jego romansu. Marysia nie chce, by jej problemy przyćmiły radość siostrzenicy, więc stara się zachować pozory szczęścia. Nawet podczas pierwszego tańca z mężem ukrywa swoje prawdziwe emocje. Każdy gest Artura przypomina jej o dawnych, szczęśliwych chwilach, co sprawia, że wewnętrznie cierpi. Tylko przyjaciółka Judyta zna prawdę o sytuacji Marysi. Dla reszty rodziny Rogowscy wciąż wyglądają jak idealne małżeństwo.
0: W 14 odcinku serialu Felicita, Olivia zmaga się z niepokojem o Davide, który ukrywa przed nią problemy rodzinne. Chłopak jest pod presją surowego ojca, co wpływa na jego relacje z Oliwią. Nastolatka nie tylko martwi się o Davide, ale także próbuje zrozumieć tajemnice związane z jej ojcem Kamilem. Olivia odkrywa zdjęcia Kamila na tablecie Niko i postanawia pokazać je matce, Zośce, zadając jej trudne pytania o przeszłość. W międzyczasie Olivia i Alka wybierają się na działkę, ale wyjazd nie przynosi ukojenia. Odcinek 14 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20:30 na TVP1. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dexter zmartwychwstanie powraca z nowymi odcinkami już 31 października wyłącznie na Sky Showtime. Drugi sezon przynosi ze sobą emocjonujące starcia Dextera Morgana, który zmierzy się z dwoma niebezpiecznymi zabójcami. Michael C. Hall ponownie wciela się w rolę Dextera, a jego powrót zbiega się z 20. rocznicą franczyzy. W obsadzie zobaczymy także Uma Thurman oraz nowych członków, takich jak Dan Stevens i Brian Cox. Dexter staje przed wyzwaniem kryzysu wieku średniego, podczas gdy jego syn Harrison walczy o sprawiedliwość. Nowy sezon obiecuje mroczne i pełne napięcia chwile. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 491 odcinek. Curro obiecuje Martinie, że nie pozwoli Ayali decydować o jej przyszłości. Tymczasem Katalina wyjawia Manuelowi, że planuje opuścić La Promesę. Ayala stawia Martinie ultimatum. Zgoda na jego ślub z Margaritą w zamian za uniknięcie kary. Martina jednak stanowczo odrzuca ten szantaż. Służba nie ustaje w walce o przyszłość Virtudes, przenosząc produkcję dżemów poza pałac. Widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. 490 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 15:05 na TVP2. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Endina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie m.in. Talia Celebi, Tuirksewe i Cantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie także 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Dzisiejszy ciepły nastrój pogodowy to moment, by zatrzymać się i docenić urok jesiennych krajobrazów.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Środki z tej daniny mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej, który ma na celu obniżenie cen na stacjach. Prezydent zapowiedział, że skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Profesor Antoni Dudek ocenił, że polityczny spór o te przepisy wygrał premier Donald Tusk. Jennifer Lopez była wyraźnie niezadowolona podczas pokazu Stelli McCartney w Paryżu. Gwiazda musiała złożyć parasol, mimo że padał ulewny deszcz. Obsługa poprosiła gości o złożenie parasoli, by nie zasłaniały widoku na wybieg. Lopez, ubrana w brązową stylizację, zmokła, co wyraźnie wpłynęło na jej nastrój. W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia. Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaev, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czyszczenie rusztu piekarnika może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy umieścić go w szczelnym worku na śmieci i zalać roztworem z ciepłej wody, tabletki do zmywarki i sody oczyszczonej. Po jednej godzinie namaczania zabrudzenia zmiękną, co znacznie ułatwi ich usunięcie. To prosty sposób, by zaoszczędzić czas i energię podczas sprzątania.
0: W Polsce rośnie niebezpieczna moda na zbieranie i spożywanie muchomora czerwonego. Mimo jego toksyczności, grzyb ten jest promowany w internecie jako cudowne panaceum. Eksperci ostrzegają, że spożywanie tego gatunku może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a jego posiadanie jest nielegalne. Warto pamiętać, że muchomor czerwony zawiera silne toksyny, które mogą być groźne dla życia. Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży.
2: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło z zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń.
2: Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
0: Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przeszedł imponującą metamorfozę, zrzucając 17 kg. Polityk podkreśla, że kluczowa zmiana zaszła w jego głowie, a sport stał się jego pasją. Obecnie biega średnio 160 km miesięcznie, co daje mu radość i swobodę. Rzepecki zaznacza, że najważniejsza jest szczerość z samym sobą i podjęcie pierwszego kroku w kierunku zmiany.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Sulisławicach, niedaleko Ząbkowic Śląskich, otwarto Muzeum Sztuki Zagrabionej, poświęcone utraconym dziełom sztuki. Inicjatywa Magdaleny Ogórek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, gromadząc ponad 300 osób na inauguracji. Muzeum prezentuje multimedialną wystawę, która ukazuje historię rabunku polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz sylwetki osób, które ratowały te dzieła. Wśród eksponatów znajdują się rekonstrukcje i historie cennych zagrabionych obrazów, takich jak Dama z gronostajem, Leonarda da Vinci. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach, są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Ostatnie ciepłe jesienne dni sprzyjają spokojnym chwilom i przygotowaniu na nadchodzącą zimę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z ról, które zawsze zapadają w pamięć, zagrał barona Dalskiego w filmowej Lalce. Choć sam twierdzi, że to tylko epizod, to jednak nie wycięto żadnej z jego scen. Filmowa Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego to dopiero początek, bo już planowany jest serial, który ma pojawić się za 3 lata. Tymczasem na Netflixie można oglądać zupełnie inną wersję Lalki, która, jak twierdzi Żak, jest dziwna, ale super. Cóż, Rus pewnie przewraca się w grobie, ale kto by się tym przejmował, skoro mamy aż 2 Lalki do wyboru.
2: HBO Max serwuje nam nową dawkę mroku w serialu Zmora, gdzie Magdalena Cielecka, znana z roli Chyłki, wciela się w kontrowersyjną dziennikarkę Kamę Kosowską. Powrót do rodzinnego Torunia miał być nostalgiczną podróżą, a zamienia się w pełną tajemnic intrygę. Cielecka, jak zwykle, nie boi się skomplikowanych postaci, a jej bohaterka musi zmierzyć się z przeszłością, która okazuje się bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym hitem, który pokaże, że kobiety potrafią być równie bezwzględne jak mężczyźni?
1: Maryla Rodowicz, królowa polskiej estrady, zaskoczyła wszystkich swoim występem w Tańcu z Gwiazdami, ale to nie na parkiecie wydarzyła się największa niespodzianka. W garderobie, tuż przed wejściem na scenę, jej spódnica postanowiła zrobić własny show i zjechała na ziemię, zostawiając Marylę w czarnych majtkach. Na szczęście to komiczne zdarzenie miało miejsce za kulisami, a nie na oczach telewizyjnej publiczności. Sama Maryla przyznała, że poczuła się jak w Las Vegas, choć chyba nie spodziewała się, że jej garderoba też postanowi zabłysnąć.
2: Noah Kahan i Aaron Dessner stworzyli muzyczną perełkę Draw You Out, która właśnie zadebiutowała na platformach muzycznych. Utwór ten, będący oficjalnym motywem filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, wprowadza zupełnie nowy klimat, który z pewnością zaskoczy fanów serii. Film, opowiadający o młodości Haimicza Abernathy'ego, zapowiada się na prawdziwy hit, a premiera już 20 listopada. Ciekawe, czy muzyka pomoże przetrwać kolejne krwawe zmagania na ekranie.
3: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. Mandaryna zatańczy z synem, a Michał Wiśniewski, jej były mąż, zaśpiewa dla niej piosenkę. Czyżby powrót do przeszłości? Helena Englert wystąpi z tatą, Janem Englertem, a reszta uczestników również zaprezentuje się z bliskimi. Czy to oznacza, że eliminacje zostaną odłożone na bok, a emocje sięgną zenitu? Przekonamy się już w niedzielę. Telewizja Polska ogłosiła preselekcję do Eurowizji 2027, a wśród potencjalnych kandydatów pojawiła się influencerka Julia Żugaj. Choć jeszcze niedawno zapowiadała koniec kariery muzycznej, teraz tajemniczo sugeruje swój udział, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów. Czy jej girls band Girls, który zadebiutował utworem Girls, spróbuje swoich sił w walce o eurowizyjne trofeum? Cóż, czas pokaże, czy to tylko kolejny eksperyment, czy może coś więcej. Nowy sezon na Wspólnej zaskoczył widzów odświeżoną czołówką, która wywołała burzę emocji. Joanna Jabłczyńska, która od lat jest związana z serialem, przyznała, że zmiany były dla niej szokiem. Aktorka porównała nowe doświadczenia na planie do pracy w amerykańskiej produkcji, co brzmi jak niezła przygoda. Choć sentyment do starej czołówki i piosenki Krzysztofa Krawczyka pozostaje, Jabłczyńska podkreśla, że nowoczesność to przyszłość serialu. Janis Joplin, niekwestionowana królowa rocka, której życie było jak roller coaster, zagrała swój ostatni koncert 12 sierpnia 1970 roku. Choć sprzęt zniknął w tajemniczych okolicznościach, Janis nie przejęła się tym ani trochę, spędzając czas za kulisami z butelką w ręku. Na scenie jednak pokazała, że jej talent i charyzma były niezaprzeczalne. Niestety, 2 miesiące później, 4 października, świat stracił tę ikonę muzyki, gdy przedawkowała heroinę w wieku zaledwie 27 lat.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marcin Miller, lider zespołu Boys, zaskoczył wszystkich, wygrywając 5. odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo. Wcielił się w Felicjana Andrzejczaka z Budki Suflera i poruszył jurorów balladą Jolka, Jolka, pamiętasz? Choć musiał niemal zastygnąć w bezruchu. Małgorzata Walewska była tak wzruszona, że jedyną jej uwagą było to, że występ skończył się zbyt szybko. Czek na 15 tysięcy złotych Miller przekazał na cele charytatywne. A my czekamy na kolejne niespodzianki w następnym odcinku. Metallica znów w akcji. 1 października w Las Vegas rozpoczęła swoją rezydencję w kultowym obiekcie Sphere. Fani zostali przywitani flagami z całego świata, a potem było tylko lepiej. Zespół zagrał 16 utworów, w tym niespodzianki jak And Justice for All, którego nie słyszano na żywo od 12 lat. Widowisko zakończyło się klasykiem Master of Puppets, a wszystko to w otoczeniu imponujących wizualizacji. Metallica pokazuje, że wciąż jest w formie.
2: Slash znowu zaskakuje. Legendarny gitarzysta razem z Milesem Kennedym i The Conspirators zapowiedzieli nowy album Flying Blind, który ukaże się w lutym przyszłego roku. Co ciekawe, Slash postanowił zgłębić tajniki gitary pedal steel, co zaowocowało niespodziewanym brzmieniem w jednym z utworów. A jakby tego było mało, zespół rusza w światową trasę koncertową, a fani mają szansę spotkać Slasha na zamku w Cardiff. Czysta, rock'n'rollowa energia i niespodzianki na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda otula miasto delikatnym rytmem, który sprzyja jesiennym spacerom.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę w jednym z warszawskich sklepów doszło do napaści na 20-letnią pracownicę. 55-letni klient przekroczył jej granicę nietykalności cielesnej. Młoda kobieta zdołała uciec na zaplecze, a strażnicy miejscy zatrzymali napastnika. Sprawą zajmuje się teraz policja, która prowadzi dalsze dochodzenie.
2: W Płocku trwa zażarty spór prawników przed procesem dotyczącym śmierci 16-letniej Mai. Obrończyni Bartosza G., mecenas Agnieszka Prędczyńska, krytykuje medialne doniesienia, twierdząc, że nie oddają one rzeczywistości. Pełnomocnik ojca ofiary, mecenas Wojciech Kasprzyk, stanowczo odpiera te zarzuty, nazywając je nieprawdziwymi. Proces rozpocznie się 7 października. Ulica Żupnicza na warszawskim Kamionku przejdzie gruntowną metamorfozę. Już w poniedziałek, 5 października, ruszają prace budowlane, które całkowicie odmienią tę przestrzeń. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i pasy rowerowe to tylko część zaplanowanych zmian. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ulica stanie się jednokierunkowa w stronę Chodakowskiej. Pierwszy etap prac potrwa do końca listopada. Siedziba Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie od lat budzi kontrowersje. Przez jednych nazywana Gargamelem i nagrodzona antynagrodą Makabryła. Przez innych podziwiana za futurystyczny design. Budynek zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego powstawał przez 7 lat i stał się charakterystycznym punktem Mokotowa. Mimo mieszanych opinii na stałe wpisał się w krajobraz warszawskiego Ksawerowa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W krakowskiej dzielnicy Podgórze doszło do tragicznego wypadku. 16-letni chłopak spadł z 12 piętra bloku przy ulicy Polonijnej. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia.
1: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję tę podjął biskup Roman Pindel, a Watykan ją potwierdził. Kuria bielsko-żywiecka mówi o poważnych nieprawidłowościach, ale szczegółów nie ujawnia. Wierni są zaskoczeni, bo ksiądz Zborek był bardzo ceniony w lokalnej społeczności.
2: Polska Organizacja Turystyczna i magazyn Travelist ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W konkursie wytypowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a internauci mogą głosować na swoje ulubione miejsca do 14 października. Wyniki zostaną opublikowane 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazdy i vouchery. W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem Szymona Nieradki, twórcy profilu Stop Cham Szczecin. Aktywista został przewieziony na masce sportowego kabrioletu po tym, jak zareagował na brawurową jazdę kierowcy. Całe zajście zostało nagrane i wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Policja zatrzymała kierowcę, a Nieradka zapowiada, że sprawa może trafić do sądu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dwaj policjanci ze Szczecina zostali zawieszeni i aresztowani pod zarzutem przekroczenia uprawnień. Podejrzewa się ich o dokonanie samosądu na mężczyźnie skazanym za przestępstwo seksualne na niemowlęciu. Poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości wzywa do odstąpienia od karania funkcjonariuszy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku i objęte tajemnicą.
2: W piątkowym losowaniu Eurojackpot jeden z Polaków wygrał ponad 3 miliony złotych. To wygrana drugiego stopnia, która z pewnością zmieni jego życie. Szczęśliwy kupon zakupiono w Polsce, ale miejsce zakupu pozostaje tajemnicą. Główna pula nie została rozbita, więc we wtorek do wygrania będzie aż 520 milionów złotych. Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo.
1: Agnieszka Rogowska z programu Rolnicy Podlasie postanowiła sprzedać część swojego sprzętu rolniczego, co wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Internauci spekulowali, czy poprawa sytuacji materialnej Rogowskich to efekt występów w telewizji. Agnieszka stanowczo zaprzeczyła, podkreślając, że rozwój gospodarstwa to wynik ciężkiej pracy. Owijarka znalazła już nowego właściciela, a prasa wciąż czeka na kupca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu znaleziono kotkę Mimi porzuconą w parku. Zwierzę przebywa teraz w schronisku i czeka na nowy dom. Poprzednia właścicielka z powodu trudnej sytuacji finansowej zostawiła list z wyjaśnieniem. Mimi to łagodna kotka, która uwielbia kontakt z ludźmi i szuka nowego opiekuna. Wrocławskie schronisko apeluje o adopcję. Wczoraj w Rokitkach odbył się pogrzeb podkomisarza Natana Sieronia, który zmarł po postrzeleniu podczas akcji. W ceremonii uczestniczyli bliscy, koledzy z pracy oraz przedstawiciele władz i służb. W całej Polsce policjanci oddali mu hołd, uruchamiając syreny radiowozów. Prezydent pośmiertnie awansował go na pierwszy stopień oficerski.
1: W wraca sprawa tragicznej śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Po kontroli w szkole, do której uczęszczała dziewczynka, rzecznik dyscyplinarny domaga się zwolnienia dyrektora placówki. W wyniku wykrytych uchybień komisja dyscyplinarna zajmie się sprawą 3 grudnia. W międzyczasie postępowanie wobec 12-letniej uczennicy związanej z tragicznymi wydarzeniami prowadzi sąd rodzinny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą podobnie 12 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Na przykład Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Michał Cieślak, jeden z sześciu polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 500 w Pekinie, gdzie zmierzy się z Rosjaninem Karenem Khachanovem. Polak pokonał wcześniej Amerykanina Lernera Tiena i Francuza Artura Gae. Mecz odbędzie się jutro, 4 października, około godziny 7 rano, czasu polskiego. Transmisję można śledzić na Polsacie Sport 1.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
1: Wczoraj wieczorem PGE Narodowy w Warszawie stał się biało-czerwoną twierdzą. Tysiące kibiców wspierało polską reprezentację w kluczowym meczu Ligi Narodów przeciwko Rumunii. Pomimo presji i trudnej sytuacji drużyny, doping fanów odegrał kluczową rolę. Spotkanie było dla Polaków szansą na przełamanie złej pasy i powrót do najwyższej dywizji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą również 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom delikatnej świeżości.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa, że Broda może być przyrodnim bratem Cezarego. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, na których zauważa uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem Rawiczem a Kajetanem. Małgorzata nie odpuszcza i wprost pyta Józefinę o prawdę. Ale seniorka milczy, chcąc chronić Cezarego. W 3425 odcinku prawda wychodzi na jaw. Kajetan dowiaduje się, że jego ojcem był Bogdan Rawicz. To odkrycie całkowicie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan zaczyna myśleć o zmianie nazwiska i dziedziczeniu majątku, co zaskakuje wszystkich, w tym Natalię, która dowiaduje się, że są rodziną. Tajemnica, którą Józefina próbowała ukryć, w końcu zmienia życie Brody i całej rodziny Rawiczów.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą.
1: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia staje przed trudnym wyzwaniem. Na ślubie Natalki musi udawać, że wszystko jest w porządku, mimo że jej małżeństwo z Arturem przeżywa kryzys po odkryciu jego romansu. Marysia nie chce, by jej problemy przyćmiły radość siostrzenicy, więc stara się zachować pozory szczęścia. Nawet podczas pierwszego tańca z mężem ukrywa swoje prawdziwe emocje. Każdy gest Artura przypomina jej o dawnych, szczęśliwych chwilach, co sprawia, że wewnętrznie cierpi. Tylko przyjaciółka Judyta zna prawdę o sytuacji Marysi. Dla reszty rodziny Rogowscy wciąż wyglądają jak idealne małżeństwo.
0: W 14 odcinku serialu Felicita, Olivia zmaga się z niepokojem o Davide, który ukrywa przed nią problemy rodzinne. Chłopak jest pod presją surowego ojca, co wpływa na jego relacje z Oliwią. Nastolatka nie tylko martwi się o Davide, ale także próbuje zrozumieć tajemnice związane z jej ojcem Kamilem. Olivia odkrywa zdjęcia Kamila na tablecie Niko i postanawia pokazać je matce, Zośce, zadając jej trudne pytania o przeszłość. W międzyczasie Olivia i Alka wybierają się na działkę, ale wyjazd nie przynosi ukojenia. Odcinek 14 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o godzinie 20:30 na TVP1. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dexter zmartwychwstanie powraca z nowymi odcinkami już 31 października wyłącznie na Sky Showtime. Drugi sezon przynosi ze sobą emocjonujące starcia Dextera Morgana, który zmierzy się z dwoma niebezpiecznymi zabójcami. Michael C. Hall ponownie wciela się w rolę Dextera, a jego powrót zbiega się z 20. rocznicą franczyzy. W obsadzie zobaczymy także Uma Thurman oraz nowych członków, takich jak Dan Stevens i Brian Cox. Dexter staje przed wyzwaniem kryzysu wieku średniego, podczas gdy jego syn Harrison walczy o sprawiedliwość. Nowy sezon obiecuje mroczne i pełne napięcia chwile. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października, o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie m.in. Talia Celebi, Twirksewe i Cantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki odnotował spadek poparcia w najnowszych sondażach. We wrześniu pozytywnie oceniło go 44% Polaków, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do sierpnia. Eksperci wskazują, że na pogorszenie ocen mogły wpłynąć opóźnione decyzje dotyczące ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych oraz emocje związane z drożyzną. Notowania mogą dalej się zmieniać w związku z narastającym konfliktem między rządem a prezydentem. Krista Pike, skazana na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, przeżyła próbę egzekucji w Tennessee. Po podaniu dwóch dawek pentobarbitalu jej serce nadal biło, a kobieta trafiła do szpitala. Lekarz ostrzega, że opóźnienie w udzieleniu pomocy mogło spowodować uszkodzenie mózgu. Gubernator zarządził niezależne dochodzenie w tej sprawie. Na Oceanie Spokojnym doszło do dramatycznego zdarzenia. Jacht Taitam zatonął po zderzeniu ze stadem kaszalotów, a czterech żeglarzy spędziło kilkanaście godzin na tratwie ratunkowej. Na szczęście zostali uratowani przez przepływający kontenerowiec. Wszyscy członkowie załogi przeżyli i nie odnieśli obrażeń. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uruchomiło projekt Inteligentna Granica, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski. W ramach operacji Bezpieczne Podlasie wykorzystuje się najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, by wspierać działania żołnierzy i Straży Granicznej. System ten integruje różnorodne źródła danych, co pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Już jutro, 4 października, Piątą Aleją w Nowym Jorku przejdzie Parada Pułaskiego. Największe polonijne wydarzenie na świecie. Po raz pierwszy w historii weźmie w niej udział reprezentacja Teksasu, w której skład wchodzi Miss Poland International 2026. Savannah Guida. Savannah, mimo silnych więzi z Nowym Jorkiem, będzie reprezentować Teksas, a już w listopadzie poleci do Japonii, by reprezentować Polskę w konkursie Miss International. Parada Pułaskiego to nie tylko święto polskości, ale także początek intensywnego okresu dla Savannah, która angażuje się w działalność charytatywną i rozwija swoją fundację Loss to Light.
2: Dywaniki łazienkowe warto prać co tydzień lub dwa, w zależności od intensywności użytkowania i liczby domowników. Jeśli dywanik jest często mokry i zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, lepiej nie zwlekać z praniem. Przed wrzuceniem do pralki sprawdź metkę producenta, zwłaszcza w przypadku modeli z gumowym spodem. Po praniu dywanik należy od razu wyjąć i wysuszyć, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów. Liście roślin doniczkowych, takich jak monstera, wymagają regularnego czyszczenia, aby zachować zdrowy wygląd i dostęp do światła. Zamiast chemicznych środków można użyć domowych sposobów, takich jak skórki z bananów czy sok z cytryny, które skutecznie usuwają kurz i nabłyszczają liście. Ważne jest, aby podczas czyszczenia delikatnie podtrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje.
3: Katarzyna Bujakiewicz, znana aktorka, zakończyła swoją krótką przygodę z polityką samorządową. W 2014 roku zdobyła mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale szybko zrezygnowała z powodu konfliktu między wymogami prawnymi a klauzulami poufności w jej kontraktach zawodowych. Po tym epizodzie Bujakiewicz skupiła się na karierze artystycznej i działalności społecznej.
2: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku. Rosyjscy dziennikarze śledczy ujawnili istnienie wnuczki Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości ledwie odczuwalną. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości ledwie odczuwalną. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn słynnego Zenka, znowu na językach. Tym razem pojawił się w programie TVN Mówię Wam w zielonym stroju, który nawiązuje do jego udziału w reality show Nasi w mundurach. W rozmowie opowiedział o swoim życiu, które ostatnio przypomina bardziej telenowelę niż spokojną codzienność. Po serii kontrowersyjnych nagrań w sieci Daniel próbuje teraz pokazać się z innej strony, choć jego przeszłość wciąż daje o sobie znać. Ciekawe, czy wojskowy rygor programu nauczy go dyscypliny, której tak bardzo potrzebuje. W świecie celebrytów wiek to tylko liczba, a Filip Heiser i jego żona Bianka są tego najlepszym przykładem. Świeżo upieczona para z różnicą wieku wynoszącą ponad 21 lat wzbudza niemałe emocje. Bianka, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, pokazała nawet swój dowód osobisty. Ale spokojnie, Heiser nie jest jedyny. W polskim show biznesie znajdziemy więcej takich par, jak choćby Marek Kondrat z żoną młodszą o 38 lat. Cóż, miłość nie zna granic, a tym bardziej metryki. Świat polskiej kultury pogrążył się w smutku. Przemysław Branny, wybitny aktor i pieśniarz, odszedł w wieku 55 lat. Przez ponad 3 dekady związany był z krakowskim teatrem Bagatela, gdzie zachwycał publiczność swoimi rolami. Jego odejście to ogromna strata dla teatru i wszystkich, którzy mieli przyjemność go znać.
2: Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Dawid Kwiatkowski, nasz rodzimy mistrz emocjonalnych ballad, zaskakuje fanów nowym albumem Południe 2.0. Po 2 latach przerwy artysta serwuje nam muzyczną podróż pełną słońca, tęsknoty i nieprzemijających uczuć. Co ciekawe, to jego pierwsza płyta wydana na winylu, co w dobie cyfrowej jest jak powrót do przeszłości. Czy Południe stanie się kolejnym kamieniem milowym w jego karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Kwiatkowski nie przestaje zaskakiwać. Billy Bob Thornton, zanim zdobył Oscara, przeszedł przez rock'n'rollowe piekło jako technik koncertowy. W świecie, gdzie techniczni są jak kapłani strzegący dostępu do ołtarza, Thornton odkrył, że obietnica rock'n'rolla to często tylko puste słowa. Zamiast sławy i bogactwa dostał lekcję o tym, kto naprawdę rządzi za kulisami. Teraz, choć ma wszystko, co wiąże się ze statusem gwiazdy, wciąż pamięta, że najciekawsze historie to te, które nigdy nie trafiają na okładki.
1: Rammstein i ich kultowy hit Du Hast od 1997 roku wciąż bawi naszymi umysłami. Jedna literka, a tyle zamieszania. Masz czy nienawidzisz? Niemiecka gra słów, której polski język nie jest w stanie oddać, a refren przypomina ślubną przysięgę. Tylko że zamiast tak słyszymy stanowcze nie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa łamigłówka emocji i znaczeń, która pokazuje, że nawet w miłości można się pogubić. W Polsce świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a Ministerstwo Kultury rozdaje medale jak cukierki. W tym roku złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis trafił do legendarnych rockmanów z Lady Punk, Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Srebrne medale zdobyły Kasia Kowalska i Anita Lipnicka, a brązowy, po raz pierwszy w historii, powędrował do rapera Quebona Fide. Cóż, polska muzyka ma się dobrze, a medale lśnią jak nigdy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że piosenka, która zaczęła się jako niechciany utwór Coena, stanie się jednym z największych hitów wszechczasów. Leonard Cohen spędził 4 lata na pisaniu Hallelujah, a jego wytwórnia uznała, że to nie ma potencjału. Dopiero John Cale i później Jeff Buckley nadali jej nowe życie. A teraz większość ludzi myśli, że to Buckley jest autorem. Cóż, historia muzyki pełna jest takich niespodzianek. Wrocław zaskakuje kolejną atrakcją, tym razem dla fanów rocka. Na osiedlu Gaj powstała rockowa galeria, gdzie murale poświęcone są legendarnym zespołom, takim jak Metallica czy Depeche Mode. Wszystko to dzięki 3 pasjonatom z 46 Rocking Streets, którzy postanowili zamienić szare bloki w muzyczne dzieła sztuki. Ciekawe, czy młodzież w koszulkach Nirwany doceni ten hołd dla rockowej historii, czy może uzna to za kolejną próbę dorosłych, by być cool. Queen znowu na językach, ale tym razem nie z powodu nowej trasy koncertowej. Roger Taylor i Brian May, mimo że zespół nie koncertuje od ponad 2 lat, zaskoczyli fanów wspólnym występem w Londynie. Taylor promuje swój nowy album, a May, mimo że przeszedł udar, dołączył do niego na scenie, by zagrać klasyki Queen. Wygląda na to, że duch rocka wciąż żyje, nawet jeśli tylko na bis. Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem nu metalu. W tej muzycznej bitwie o drugie i trzecie miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of a Down, zamieniając się miejscami w zależności od tego, kogo zapytasz.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Elżbieta P., która przyznała się do zamordowania męża, nie trafi do więzienia. Śledczy z Mińska Mazowieckiego uznali ją za niepoczytalną w chwili zbrodni. Zamiast kary więzienia wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd. W jednym z warszawskich sklepów doszło do incydentu, w którym 55-letni mężczyzna napastował 20-letnią ekspedientkę. Kobieta zdołała uciec na zaplecze, a strażnicy miejscy zatrzymali napastnika na miejscu. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, a mężczyzna został przekazany policji. Sprawa jest w toku, a o dalszych krokach zdecydują odpowiednie organy.
2: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się największe w Polsce targi biżuterii i minerałów – Warsaw Mineral Expo. Na 8 tysiącach metrów kwadratowych swoje wyroby prezentuje blisko 300 wystawców z całego świata. Jedną z głównych atrakcji jest wystawa Barwy Dolnośląskich Kwarców z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli. Dla odwiedzających przygotowano także warsztaty, w tym możliwość samodzielnego wykonania biżuterii z kamieni. Podczas grzybobrania w mazowieckim lesie pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Znalezisko datowane jest na IV wiek przed naszą erą, a moneta pochodzi z czasów cesarza Komodusa. Artefakty trafiły do państwowych zbiorów i są wystawione na zamku w Liwie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mieszkańcy warszawskiej Pragi mogą spodziewać się przebudowy ulicy Żupniczej, która rusza już w poniedziałek, 5 października. Prywatny deweloper rozpocznie pracę od odcinka między ulicą Bliską a Żupniczą 8, co potrwa do końca listopada. Modernizacja obejmie nowy asfalt, remont chodników oraz pasy rowerowe. W czasie prac wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Chodakowskiej, co oznacza objazdy dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku. Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W plebiscycie nominowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a w 5 każdy może zgłosić swojego faworyta. Głosowanie trwa do 14 października, a wyniki poznamy 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym vouchery na rezerwacje hotelowe i pobyty w turystycznych kompleksach.
2: Ksiądz Józef Zborek został ostatecznie odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję podjął biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a Watykan potwierdził jej słuszność. Powodem były poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Ksiądz Zborek, związany z parafią przez prawie 30 lat, cieszył się dużym szacunkiem wśród parafian.
1: Piątkowy wieczór w krakowskim Podgórzu doszło do tragicznego wypadku. 16-letni chłopiec spadł z 12 piętra wieżowca przy ulicy Polonijnej. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się go uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, szczecińska Łasztownia stanie się centrum klasycznej motoryzacji. Oficjalne zakończenie sezonu 2026 z klasycznym Szczecinem przyciągnie fanów unikatowych pojazdów z całego regionu. Na miejscu zobaczymy ponad 300 retro pojazdów oraz skorzystamy z bogatej oferty gastronomicznej. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest darmowy, a atmosfera jak zawsze pełna pozytywnej energii.
1: W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu. Szymon Nieradka, znany aktywista, został przewieziony na masce sportowego kabrioletu po tym, jak zwrócił uwagę kierowcy na jego agresywną jazdę. Nagranie z tego zdarzenia wywołało burzę w mediach społecznościowych, a kierowca został zatrzymany przez policję. Sprawa może trafić do sądu, jeśli kierowca będzie kwestionował przebieg wydarzeń. Dziś w województwie podlaskim doszło do dwóch tragicznych wypadków. W powiecie sejneńskim kierowca Opla Vivaro potrącił dwóch rowerzystów, z których jeden zginął na miejscu, a drugi został przetransportowany do szpitala. W gminie Szypliszki samochód osobowy zderzył się z łosiem, co doprowadziło do śmierci pasażerki i poważnych obrażeń dwóch innych osób. Oba zdarzenia są badane przez policję.
2: Narwiański Park Narodowy, znany jako Polska Amazonia, zachwyca swoim wodnym labiryntem. Rzeka Narew, na odcinku między Surażem a Rzędzianami, tworzy rozległe mokradła i trzcinowiska. To dom dla około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gniazduje właśnie tutaj. Park oferuje spływy kajakowe i drewniane kładki, idealne do obserwacji przyrody.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj w Rokitkach odbyło się ostatnie pożegnanie podkomisarza Natana Sieronia, który zginął w wyniku postrzelenia podczas interwencji. W uroczystościach wzięli udział bliscy, koledzy ze służby oraz przedstawiciele władz. O godzinie 12 w całej Polsce zawyły syreny radiowozów na jego cześć. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie awansował go na pierwszy stopień oficerski, a minister spraw wewnętrznych odznaczył złotą odznaką zasłużony policjant.
1: We Wrocławiu w jednym z parków odnaleziono 10-letnią kotkę Mimi, pozostawioną w transporterze wraz z listem od właścicielki. Kobieta o imieniu Helena wyjaśniła, że z powodu trudnej sytuacji finansowej nie może dłużej opiekować się zwierzęciem. Mimi trafiła pod opiekę Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które apeluje o znalezienie dla niej nowego domu. Kotka jest łagodna, uwielbia kontakt z człowiekiem i czeka na adopcję.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą też 12 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd przywrócił program Ceny Paliwa Niżej, co oznacza, że ceny paliw spadną o 1,20 do ponad złotówki na litrze już w ten weekend. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza nowy podatek od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych, by sfinansować ten program. Decyzja ta wywołała nerwową reakcję na giełdzie, gdzie akcje Orlenu i Unimotu spadły. Ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, co wprowadza niepewność na rynku. Mimo to niższe ceny paliw będą obowiązywać do końca roku.
2: Polskie spółki Permia podpisały umowę z amerykańską firmą M2 i Global na ocenę potencjalnych złóż wolframu, molibdenu i miedzi w Myszkowie. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia się od niestabilnych dostawców surowców krytycznych. Umowa, podpisana w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie, zakłada wspólną ocenę geologiczną i ekonomiczną złóż. Wolfram, molibden i miedź są kluczowe dla przemysłu i obronności państw NATO. Współpraca z M2 i Global może pomóc Polsce stać się ważnym graczem na rynku surowcowym Zachodu. To dopiero początek. A dalsze kroki będą zależały od wyników badań. Dziś na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy drastyczne obniżki cen. Aramco i Orlen obniżyły ceny oleju napędowego o prawie 340 zł na 1000 litrów. Benzyna PB95 również potaniała o ponad 230 zł na 1000 litrów. Tymczasem BP Europa utrzymuje swoje ceny na niezmienionym poziomie. Spadki cen są wynikiem rządowych interwencji, które wprowadziły administracyjne ceny maksymalne oraz obniżki VAT i akcyzy. Dzięki temu kierowcy mogą spodziewać się tańszego tankowania już w najbliższych dniach. Jared Kushner, zięć prezydenta Donalda Trumpa, znalazł się w centrum kontrowersji związanych z inwestycjami w izraelski przemysł zbrojeniowy. Jego fundusz, Affinity Partners, posiada znaczące udziały w firmie Phoenix Financial, która zainwestowała w izraelskiego producenta broni, Elbit Systems. Wartość tych inwestycji wzrosła, co budzi zarzuty o konflikt interesów, zwłaszcza że Kushner pełnił rolę nieformalnego negocjatora pokojowego między Izraelem a Hamasem. Krytycy wskazują, że jego działania dyplomatyczne mogły wpływać na zyski z inwestycji. Sprawa budzi poważne wątpliwości etyczne, mimo że formalnie wszystko może być zgodne z prawem.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Stowarzyszenie Autorów i Wydawców. Copyright Polska otrzymało od Ministerstwa Kultury zgodę na zarządzanie prawami autorów, mimo wcześniejszego sprzeciwu resortu. Posłanka Paulina Matysiak złożyła interpelację, podnosząc wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia postępowania oraz możliwego konfliktu interesów. Stowarzyszenie odpiera zarzuty, twierdząc, że większość jego członków to autorzy, a nie wydawcy. W tle pojawia się również spór związany z nowym wydawnictwem Zygmunta Miłoszewskiego, które skrytykował prezes Copyright Polska. Obie sprawy wskazują na kryzys na polskim rynku książki, gdzie twórcy czują się niedostatecznie wynagradzani.
1: Od stycznia tego roku zmiany w stażu pracy w sektorze publicznym powodują dodatkowe koszty dla urzędów. Nowe przepisy pozwalają zaliczać więcej okresów aktywności zawodowej do stażu, co skutkuje koniecznością wypłaty dodatków i nagród jubileuszowych. Problemem jest brak dodatkowych środków na te wydatki, co zmusza urzędy do ograniczania funduszy na nagrody i podwyżki. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim koszty sięgają niecałych 2 milionów złotych, a w Małopolsce 1,5 miliona złotych. Związkowcy ostrzegają, że sytuacja może się pogorszyć w przyszłym roku, gdyż w budżecie na 2027 rok również nie przewidziano

0: dodatkowych funduszy na te cele.
1: Nagła dymisja zarządu PKP Cargo. Prezes Zbigniew Prus oraz członkowie zarządu Paweł Miłek i Michał Łotoszyński zrezygnowali po decyzji sądu, który odebrał im prawo do kierowania firmą. Teraz pełną kontrolę nad spółką przejął zarządca sanacyjny Paweł Głodek. To on będzie podejmował kluczowe decyzje, kontynuując proces restrukturyzacji. Tymczasowo obowiązki prezesa zarządu pełni Monika Starecka, ale to Głodek ma decydujący głos. PKP Cargo zapewnia, że mimo zmian pociągi kursują normalnie, a obsługa klientów pozostaje bez zakłóceń.
0: Turecki koncern Aselsan podpisał kontrakt na ponad 1 miliard euro z Dyrektoriatem Zakupów Obronnych na rozwój systemu obrony powietrznej Siper Block 2. To największa umowa w historii tureckiej obrony powietrznej. System ten ma zwalczać cele na dystansie do 150 kilometrów, w tym pociski balistyczne i samoloty stealth. Projekt jest kluczowy dla niezależności Turcji w dziedzinie obronności. Siper Block 2 to także krok w stronę eksportu tureckiej technologii obronnej na światowe rynki. Turcja dąży do pełnej interoperacyjności systemu z NATO, co ma umocnić jej pozycję w sojuszu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Xiaomi wprowadza do Polski nową serię smartfonów Redmi Note 17. W skład serii wchodzą 4 modele, a ich ceny zaczynają się od 1099 zł za podstawowy model, sięgając 2399 zł za flagowy Redmi Note 17 Pro Max 5G. Smartfony wyróżniają się potężnymi bateriami i certyfikowaną odpornością na upadki i wodę. Producent zapewnia 6 lat aktualizacji zabezpieczeń oraz długą żywotność baterii. Na start przygotowano promocje, w tym rabaty do 250 zł i dodatkowe urządzenia za symboliczną złotówkę. Sprzedaż ruszyła 17 września.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, a w Warszawie przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa, że Broda może być przyrodnim bratem Cezarego. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, na których zauważa uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem Rawiczem a Kajetanem. Małgorzata nie odpuszcza i wprost pyta Józefinę o prawdę, ale seniorka milczy, chcąc chronić Cezarego. W 3425 odcinku prawda wychodzi na jaw. Kajetan dowiaduje się, że jego ojcem był Bogdan Rawicz. Odkrycie całkowicie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan zaczyna myśleć o zmianie nazwiska i dziedziczeniu majątku, co zaskakuje wszystkich, w tym Natalię, która dowiaduje się, że są rodziną. Tajemnica, którą Józefina próbowała ukryć, w końcu zmienia życie Brody i całej rodziny Rawiczów.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą.
1: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia staje przed trudnym wyzwaniem. Na ślubie Natalki musi udawać, że wszystko jest w porządku, mimo że jej małżeństwo z Arturem przeżywa kryzys po odkryciu jego romansu. Marysia nie chce, by jej problemy przyćmiły radość siostrzenicy, więc stara się zachować pozory szczęścia. Nawet podczas pierwszego tańca z mężem ukrywa swoje prawdziwe emocje. Każdy gest Artura przypomina jej o dawnych, szczęśliwych chwilach, co sprawia, że wewnętrznie cierpi. Tylko przyjaciółka Judyta zna prawdę o sytuacji Marysi. Dla reszty rodziny Rogowscy wciąż wyglądają jak idealne małżeństwo.
0: W 14 odcinku serialu Felicita, Olivia zmaga się z niepokojem o Davide, który ukrywa przed nią problemy rodzinne. Chłopak jest pod presją surowego ojca, co wpływa na jego relacje z Oliwią. Nastolatka nie tylko martwi się o Davide, ale także próbuje zrozumieć tajemnice związane z jej ojcem Kamilem. Olivia odkrywa zdjęcia Kamila na tablecie Niko i postanawia pokazać je matce, Zośce, zadając jej trudne pytania o przeszłość. W międzyczasie Olivia i Alka wybierają się na działkę, ale wyjazd nie przynosi ukojenia. Odcinek 14 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20:30 na TVP1. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dexter zmartwychwstanie powraca z nowymi odcinkami już 31 października wyłącznie na Sky Showtime. Drugi sezon przynosi ze sobą emocjonujące starcia Dextera Morgana, który zmierzy się z dwoma niebezpiecznymi zabójcami. Michael C. Hall ponownie wciela się w rolę Dextera, a jego powrót zbiega się z 20. rocznicą franczyzy. W obsadzie zobaczymy także Umę Thurman oraz nowych członków, takich jak Dan Stevens i Brian Cox. Dexter staje przed wyzwaniem kryzysu wieku średniego, podczas gdy jego syn Harrison walczy o sprawiedliwość. Nowy sezon obiecuje mroczne i pełne napięcia chwile. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października, o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie m.in. Talia Celebi, Twirksewe i Cantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest przeciętna.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Środki z tej daniny mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej, który ma na celu obniżenie cen na stacjach. Prezydent zapowiedział, że skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Profesor Antoni Dudek ocenił, że polityczny spór o te przepisy wygrał premier Donald Tusk. Jennifer Lopez była wyraźnie niezadowolona podczas pokazu Stelli McCartney w Paryżu. Gwiazda musiała złożyć parasol, mimo że padał ulewny deszcz. Obsługa poprosiła gości o złożenie parasoli, by nie zasłaniały widoku na wybieg. Lopez, ubrana w brązową stylizację, zmokła, co wyraźnie wpłynęło na jej nastrój. W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia. Bożena i Sławomir Lewoc zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać otwartość i jedność społeczności.
3: Czyszczenie rusztu piekarnika może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy umieścić go w szczelnym worku na śmieci i zalać roztworem z ciepłej wody, tabletki do zmywarki i sody oczyszczonej. Po jednej godzinie namaczania zabrudzenia zmiękną, co znacznie ułatwi ich usunięcie. To prosty sposób, by zaoszczędzić czas i energię podczas sprzątania.
2: W Polsce rośnie niebezpieczna moda na zbieranie i spożywanie muchomora czerwonego. Mimo jego toksyczności, grzyb ten jest promowany w internecie jako cudowne panaceum. Eksperci ostrzegają, że spożywanie tego gatunku może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a jego posiadanie jest nielegalne. Warto pamiętać, że muchomor czerwony zawiera silne toksyny, które mogą być groźne dla życia. Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży.
3: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze.
2: Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło za grzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń.
3: Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
2: Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przeszedł imponującą metamorfozę, zrzucając 17 kg. Polityk podkreśla, że kluczowa zmiana zaszła w jego głowie, a sport stał się jego pasją. Obecnie biega średnio 160 km miesięcznie, co daje mu radość i swobodę. Rzepecki zaznacza, że najważniejsza jest szczerość z samym sobą i podjęcie pierwszego kroku w kierunku zmiany. W Sulisławicach, niedaleko Ząbkowic Śląskich, otwarto Muzeum Sztuki Zagrabionej, poświęcone utraconym dziełom sztuki. Inicjatywa Magdaleny Ogórek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, gromadząc ponad 300 osób na inauguracji. Muzeum prezentuje multimedialną wystawę, która ukazuje historię rabunku polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz sylwetki osób, które ratowały te dzieła. Wśród eksponatów znajdują się rekonstrukcje i historie cennych zagrabionych obrazów, takich jak Dama z Gronostajem, Leonarda da Vinci. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
7: Ludzkie szczątki.
6: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: HBO Max serwuje nam nową dawkę mroku w serialu Zmora, gdzie Magdalena Cielecka, znana z roli Chyłki, wciela się w kontrowersyjną dziennikarkę Kamę Kosowską. Powrót do rodzinnego Torunia miał być nostalgiczną podróżą, a zamienia się w pełną tajemnic intrygę. Cielecka, jak zwykle, nie boi się skomplikowanych postaci, a jej bohaterka musi zmierzyć się z przeszłością, która okazuje się bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym hitem, który pokaże, że kobiety potrafią być równie bezwzględne jak mężczyźni?
2: Monika Mrozowska, znana aktorka, postanowiła nie udawać, że czas się dla niej zatrzymał. Zamiast obsesyjnie walczyć z metryką, stawia na zdrowie, ruch i dobre relacje. Siwe włosy i zmarszczki? Dla niej to tylko część życia, a nie powód do zmartwień. Mrozowska podkreśla, że kluczem do szczęścia jest podejście do życia, a nie liczba świeczek na torcie.
1: Noah Kahan i Aaron Dessner stworzyli muzyczną perełkę Draw You Out, która właśnie zadebiutowała na platformach muzycznych. Utwór ten, będący oficjalnym motywem filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, wprowadza zupełnie nowy klimat, który z pewnością zaskoczy fanów serii. Film, opowiadający o młodości Haimicha Abernathy'ego, zapowiada się na prawdziwy hit, a premiera już 20 listopada. Ciekawe, czy muzyka pomoże przetrwać kolejne krwawe zmagania na ekranie.
2: W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. Mandaryna zatańczy z synem, a Michał Wiśniewski, jej były mąż, zaśpiewa dla niej piosenkę. Czyżby powrót do przeszłości? Helena Englert wystąpi z tatą, Janem Englertem, a reszta uczestników również zaprezentuje się z bliskimi. Czy to oznacza, że eliminacje zostaną odłożone na bok, a emocje sięgną zenitu? Przekonamy się już w niedzielę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Telewizja Polska ogłosiła preselekcję do Eurowizji 2027, a wśród potencjalnych kandydatów pojawiła się influencerka Julia Żugaj. Choć jeszcze niedawno zapowiadała koniec kariery muzycznej, teraz tajemniczo sugeruje swój udział, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów. Czy jej girls band Girls, który zadebiutował utworem Girls, spróbuje swoich sił w walce o eurowizyjne trofeum? Cóż, czas pokaże, czy to tylko kolejny eksperyment, czy może coś więcej. Nowy sezon Na Wspólnej zaskoczył widzów odświeżoną czołówką, która wywołała burzę emocji. Joanna Jabłczyńska, która od lat jest związana z serialem, przyznała, że zmiany były dla niej szokiem. Aktorka porównała nowe doświadczenia na planie do pracy w amerykańskiej produkcji, co brzmi jak niezła przygoda. Choć sentyment do starej czołówki i piosenki Krzysztofa Krawczyka pozostaje, Jabłczyńska podkreśla, że nowoczesność to przyszłość serialu. Ed Sheeran, niegdyś ulubieniec tłumów, teraz zmaga się z burzą krytyki po wykluczeniu Macklemora z trasy koncertowej za jego wypowiedź o Palestynie. W geście solidarności inni artyści również zrezygnowali z występów, a Sheeran został sam na scenie. Bonus U dwóch dorzucił swoje 3 grosze, ujawniając kulisy współpracy z Sheeranem i podkreślając, że miliarderzy nie powinni dyktować artystom, co mogą robić na scenie. Cóż, wygląda na to, że Ed musi teraz grać solo nie tylko na gitarze, ale i w życiu. Marcin Miller, lider zespołu Boys, zaskoczył wszystkich, wygrywając 5. odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo. Wcielił się w Felicjana Andrzejczaka z Budki Suflera i poruszył jurorów balladą Jolka, Jolka, pamiętasz? Choć musiał niemal zastygnąć w bezruchu. Małgorzata Walewska była tak wzruszona, że jedyną jej uwagą było to, że występ skończył się zbyt szybko. Czek na 15 tysięcy złotych Miller przekazał na cele charytatywne. A my czekamy na kolejne niespodzianki w następnym odcinku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Metallica znów w akcji. 1 października w Las Vegas rozpoczęła swoją rezydencję w kultowym obiekcie Sphere. Fani zostali przywitani flagami z całego świata, a potem było tylko lepiej. Zespół zagrał 16 utworów, w tym niespodzianki jak And Justice for All, którego nie słyszano na żywo od 12 lat. Widowisko zakończyło się klasykiem Master of Puppets, a wszystko to w otoczeniu imponujących wizualizacji. Metallica pokazuje, że wciąż jest w formie.
1: Palais Royal wraca do Polski i to z przytupem. Warszawski Torwar będzie miejscem, gdzie 9 marca przyszłego roku zespół zainauguruje swoją światową trasę koncertową. Polscy fani, jako pierwsi na świecie, usłyszą na żywo materiał z nowej płyty Amsterdamage. To prawdziwa gratka dla miłośników rocka, którzy już zacierają ręce na widowiskowy show.
2: Paul McCartney znowu zaskakuje. Specjalna edycja jego albumu The Boys of Dungeon Lane to prawdziwa uczta dla fanów. Największym hitem jest nowa wersja duetu z Ringo Starrem, gdzie panowie zamienili się partiami wokalnymi. A jakby tego było mało, na płycie znajdą się 3 zupełnie nowe piosenki. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: /znowu zaskakuje. Legendarny gitarzysta razem z Milesem Kennedym i The Conspirators zapowiedzieli nowy album Flying Blind, który ukaże się w lutym przyszłego roku. Co ciekawe, Slash postanowił zgłębić tajniki gitary pedal steel, co zaowocowało niespodziewanym brzmieniem w jednym z utworów. A jakby tego było mało, zespół rusza w światową trasę koncertową, a fani mają szansę spotkać Slasha na zamku w Cardiff. Czysta, rock'n'rollowa energia i niespodzianki na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako umiarkowane, a w Toruniu jako przeciętne.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę w jednym z warszawskich sklepów doszło do napaści na 20-letnią pracownicę. 55-letni klient przekroczył jej granice nietykalności cielesnej. Młoda kobieta zdołała uciec na zaplecze, a strażnicy miejscy zatrzymali napastnika. Sprawą zajmuje się teraz policja, która prowadzi dalsze dochodzenie.
2: W Płocku trwa zażarty spór prawników przed procesem dotyczącym śmierci 16-letniej Mai. Obrończyni Bartosza G., mecenas Agnieszka Prędczyńska, krytykuje medialne doniesienia, twierdząc, że nie oddają one rzeczywistości. Pełnomocnik ojca ofiary, mecenas Wojciech Kasprzyk, stanowczo odpiera te zarzuty, nazywając je nieprawdziwymi. Proces rozpocznie się 7 października.
1: W centrum Warszawy rusza budowa 170-metrowego apartamentowca Roma Tower. Inwestycja, warta blisko miliarda złotych, zostanie zrealizowana przez konsorcjum TKT Engineering i Strabag. Zamiast biur w wieżowcu powstaną luksusowe apartamenty. Prace mają potrwać 50 miesięcy, a parking pomieści 413 samochodów.
2: Siedziba Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie od lat budzi kontrowersje. Przez jednych nazywana Gargamelem i nagrodzona antynagrodą Makabryła. Przez innych podziwiana za futurystyczny design. Budynek zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego powstawał przez 7 lat i stał się charakterystycznym punktem Mokotowa. Mimo mieszanych opinii na stałe wpisał się w krajobraz warszawskiego Ksawerowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Elżbieta P. z Mrozów przyznała się do zabójstwa męża, ale nie trafi do więzienia. Biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni była niepoczytalna. Prokuratura wnioskuje o umorzenie sprawy i umieszczenie jej w szpitalu psychiatrycznym. Decyzję podejmie sąd. W krakowskiej dzielnicy Podgórze doszło do tragicznego wypadku. 16-letni chłopak spadł z 12 piętra bloku przy ulicy Polonijnej. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia.
1: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję tę podjął biskup Roman Pindel, a Watykan ją potwierdził. Kuria bielsko-żywiecka mówi o poważnych nieprawidłowościach, ale szczegółów nie ujawnia. Wierni są zaskoczeni, bo ksiądz Zborek był bardzo ceniony w lokalnej społeczności.
2: Polska Organizacja Turystyczna i magazyn Travelist ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W konkursie wytypowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a internauci mogą głosować na swoje ulubione miejsca do 14 października. Wyniki zostaną opublikowane 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazdy i vouchery.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dwaj policjanci ze Szczecina zostali zawieszeni i aresztowani pod zarzutem przekroczenia uprawnień. Podejrzewa się ich o dokonanie samosądu na mężczyźnie skazanym za przestępstwo seksualne na niemowlęciu. Poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości wzywa do odstąpienia od karania funkcjonariuszy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku i objęte tajemnicą.
2: W piątkowym losowaniu Eurojackpot jeden z Polaków wygrał ponad 3 miliony złotych. To wygrana drugiego stopnia, która z pewnością zmieni jego życie. Szczęśliwy kupon zakupiono w Polsce, ale miejsce zakupu pozostaje tajemnicą. Główna pula nie została rozbita, więc we wtorek do wygrania będzie aż 520 milionów złotych. Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo. Agnieszka Rogowska, znana z serialu Rolnicy Podlasie, wystawiła na sprzedaż dwie maszyny rolnicze, co wywołało liczne komentarze w internecie. Prasa Sipma Pharma 2 i owijarka Tekla firmy Sipma zostały wycenione łącznie na 18 tysięcy złotych. Rogowska stanowczo odrzuca sugestie, że poprawa sytuacji gospodarstwa wynika z udziału w programie, podkreślając, że to efekt ciężkiej pracy. Owijarka już znalazła nowego właściciela, natomiast prasa wciąż czeka na kupca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu znaleziono kotkę Mimi porzuconą w parku. Zwierzę przebywa teraz w schronisku i czeka na nowy dom. Poprzednia właścicielka z powodu trudnej sytuacji finansowej zostawiła list z wyjaśnieniem. Mimi to łagodna kotka, która uwielbia kontakt z ludźmi i szuka nowego opiekuna. Wrocławskie schronisko apeluje o adopcję. Wczoraj w Rokitkach odbył się pogrzeb podkomisarza Natana Sieronia, który zmarł po postrzeleniu podczas akcji. W ceremonii uczestniczyli bliscy, koledzy z pracy oraz przedstawiciele władz i służb. W całej Polsce policjanci oddali mu hołd, uruchamiając syreny radiowozów. Prezydent pośmiertnie awansował go na pierwszy stopień oficerski.
1: Wraca sprawa tragicznej śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Po kontroli w szkole, do której uczęszczała dziewczynka, rzecznik dyscyplinarny domaga się zwolnienia dyrektora placówki. W wyniku wykrytych uchybień komisja dyscyplinarna zajmie się sprawą 3 grudnia. W międzyczasie postępowanie wobec 12-letniej uczennicy związanej z tragicznymi wydarzeniami prowadzi sąd rodzinny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Wrocław to miasto przywita nas z temperaturą 10 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Michał Cieślak, jeden z sześciu polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 500 w Pekinie, gdzie zmierzy się z Rosjaninem Karenem Khachanovem. Polak pokonał wcześniej Amerykanina Lernera Tiena i Francuza Artura Gae. Mecz odbędzie się jutro, 4 października, około godziny 7 rano, czasu polskiego. Transmisję można śledzić na Polsacie Sport 1.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
1: Wczoraj wieczorem PGE Narodowy w Warszawie stał się biało-czerwoną twierdzą. Tysiące kibiców wspierało polską reprezentację w kluczowym meczu Ligi Narodów przeciwko Rumunii. Pomimo presji i trudnej sytuacji drużyny, doping fanów odegrał kluczową rolę. Spotkanie było dla Polaków.

0: Szansą na przełamanie złej pasy i powrót do najwyższej dywizji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Bydgoszczy z temperaturą 12 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie też 12 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętna.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa, że Broda może być przyrodnim bratem Cezarego. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, na których zauważa uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem Rawiczem a Kajetanem. Małgorzata nie odpuszcza i wprost pyta Józefinę o prawdę, ale seniorka milczy, chcąc chronić Cezarego. W 3425 odcinku prawda wychodzi na jaw. Kajetan dowiaduje się, że jego ojcem był Bogdan Rawicz. To odkrycie całkowicie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan zaczyna myśleć o zmianie nazwiska i dziedziczeniu majątku, co zaskakuje wszystkich, w tym Natalię, która dowiaduje się, że są rodziną. Tajemnica, którą Józefina próbowała ukryć, w końcu zmienia życie Brody i całej rodziny Rawiczów.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą.
1: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia staje przed trudnym wyzwaniem. Na ślubie Natalki musi udawać, że wszystko jest w porządku, mimo że jej małżeństwo z Arturem przeżywa kryzys po odkryciu jego romansu. Marysia nie chce, by jej problemy przyćmiły radość siostrzenicy, więc stara się zachować pozory szczęścia. Nawet podczas pierwszego tańca z mężem ukrywa swoje prawdziwe emocje. Każdy gest Artura przypomina jej o dawnych, szczęśliwych chwilach, co sprawia, że wewnętrznie cierpi. Tylko przyjaciółka Judyta zna prawdę o sytuacji Marysi. Dla reszty rodziny Rogowscy wciąż wyglądają jak idealne małżeństwo.
0: W 14 odcinku serialu Felicita, Olivia zmaga się z niepokojem o Davide, który ukrywa przed nią problemy rodzinne. Chłopak jest pod presją surowego ojca, co wpływa na jego relacje z Oliwią. Nastolatka nie tylko martwi się o Davide, ale także próbuje zrozumieć tajemnice związane z jej ojcem Kamilem. Olivia odkrywa zdjęcia Kamila na tablecie Niko i postanawia pokazać je matce, Zośce, zadając jej trudne pytania o przeszłość. W międzyczasie Olivia i Alka wybierają się na działkę, ale wyjazd nie przynosi ukojenia. Odcinek 14 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o godzinie 20:30 na TVP1. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dexter zmartwychwstanie powraca z nowymi odcinkami już 31 października wyłącznie na Sky Showtime. Drugi sezon przynosi ze sobą emocjonujące starcia Dextera Morgana, który zmierzy się z dwoma niebezpiecznymi zabójcami. Michael C. Hall ponownie wciela się w rolę Dextera, a jego powrót zbiega się z 20. rocznicą franczyzy. W obsadzie zobaczymy także Uma Thurman oraz nowych członków, takich jak Dan Stevens i Brian Cox. Dexter staje przed wyzwaniem kryzysu wieku średniego, podczas gdy jego syn Harrison walczy o sprawiedliwość. Nowy sezon obiecuje mroczne i pełne napięcia chwile. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października, o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie m.in. Talia Celebi, Tuirksewe i Cantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 13 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości ledwie odczuwalną. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje przeciętny, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Minęła 20.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Prezydent Karol Nawrocki odnotował spadek poparcia w najnowszych sondażach. We wrześniu pozytywnie oceniło go 44% Polaków, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do sierpnia. Eksperci wskazują, że na pogorszenie ocen mogły wpłynąć opóźnione decyzje dotyczące ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych oraz emocje związane z drożyzną. Notowania mogą dalej się zmieniać w związku z narastającym konfliktem między rządem a prezydentem. 22 listopada odbędą się wybory uzupełniające do Senatu okręgu zielonogórskim. O mandat po zmarłym generale Mirosławie Różańskim powalczy jego żona Zdzisława Różańska. Kandydatka wystartuje z poparciem całej koalicji 15 października, co potwierdziła posłanka Elżbieta Polak. Rozpoczęto już zbiórkę podpisów pod listami poparcia dla jej kandydatury.
4: Dwóch Polaków zostało deportowanych z Lipska do Polski w ramach wspólnej akcji niemieckich służb. 41-letni mężczyzna był notowany za liczne przestępstwa, w tym kradzieże i molestowanie, a po deportacji trafił do polskiego więzienia. 23-letni mężczyzna nie opuścił Niemiec po wyjściu z więzienia, mimo wyznaczonego terminu. Niemieckie służby podkreślają, że współpraca różnych instytucji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie dworca głównego w Lipsku.
3: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaef, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na Oceanie Spokojnym doszło do dramatycznego zdarzenia. Jacht Tai Tam zatonął po zderzeniu ze stadem kaszalotów, a czterech żeglarzy spędziło kilkanaście godzin na tratwie ratunkowej. Na szczęście zostali uratowani przez przepływający kontenerowiec. Wszyscy członkowie załogi przeżyli i nie odnieśli obrażeń. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uruchomiło projekt Inteligentna Granica, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski. W ramach operacji Bezpieczne Podlasie wykorzystuje się najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, by wspierać działania żołnierzy i Straży Granicznej. System ten integruje różnorodne źródła danych, co pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa.
4: Już jutro, 4 października, Piątą Aleją w Nowym Jorku przejdzie Parada Pułaskiego, największe polonijne wydarzenie na świecie. Po raz pierwszy w historii weźmie w niej udział reprezentacja Teksasu, w której skład wchodzi Miss Poland International 2026, Savannah Guida. Savannah, mimo silnych więzi z Nowym Jorkiem, będzie reprezentować Teksas, a już w listopadzie poleci do Japonii, by reprezentować Polskę w konkursie Miss International. Parada Pułaskiego to nie tylko święto polskości, ale także początek intensywnego okresu dla Savannah, która angażuje się w działalność charytatywną i rozwija swoją fundację Loss to Light.
3: Dywaniki łazienkowe warto prać co tydzień lub dwa, w zależności od intensywności użytkowania i liczby domowników. Jeśli dywanik jest często mokry i zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, lepiej nie zwlekać z praniem. Przed wrzuceniem do pralki sprawdź metkę producenta, zwłaszcza w przypadku modeli z gumowym spodem. Po praniu dywanik należy od razu wyjąć i wysuszyć, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów. Liście roślin doniczkowych, takich jak monstera, wymagają regularnego czyszczenia, aby zachować zdrowy wygląd i dostęp do światła. Zamiast chemicznych środków można użyć domowych sposobów, takich jak skórki z bananów czy sok z cytryny, które skutecznie usuwają kurz i nabłyszczają liście. Ważne jest, aby podczas czyszczenia delikatnie podtrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia. Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje. Rosyjscy dziennikarze śledczy ujawnili istnienie wnuczki Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn słynnego Zenka, znowu na językach. Tym razem pojawił się w programie TVN Mówię Wam w zielonym stroju, który nawiązuje do jego udziału w reality show Nasi w mundurach. W rozmowie opowiedział o swoim życiu, które ostatnio przypomina bardziej telenowelę niż spokojną codzienność. Po serii kontrowersyjnych nagrań w sieci Daniel próbuje teraz pokazać się z innej strony, choć jego przeszłość wciąż daje o sobie znać. Ciekawe, czy wojskowy rygor programu nauczy go dyscypliny, której tak bardzo potrzebuje. W świecie celebrytów wiek to tylko liczba, a Filip Heiser i jego żona Bianka są tego najlepszym przykładem. Świeżo upieczona para z różnicą wieku wynoszącą ponad 21 lat wzbudza niemałe emocje. Bianka, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, pokazała nawet swój dowód osobisty. Ale spokojnie, Heiser nie jest jedyny. W polskim showbiznesie znajdziemy więcej takich par, jak choćby Marek Kondrat z żoną młodszą o 38 lat. Cóż, miłość nie zna granic, a tym bardziej metryki. Świat polskiej kultury pogrążył się w smutku. Przemysław Branny, wybitny aktor i pieśniarz, odszedł w wieku 55 lat. Przez ponad 3 dekady związany był z krakowskim teatrem Bagatela, gdzie zachwycał publiczność swoimi rolami. Jego odejście to ogromna strata dla teatru i wszystkich, którzy mieli przyjemność go znać.
2: Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Dawid Kwiatkowski, nasz rodzimy mistrz emocjonalnych ballad, zaskakuje fanów nowym albumem Południe 2.0. Po 2 latach przerwy artysta serwuje nam muzyczną podróż pełną słońca, tęsknoty i nieprzemijających uczuć. Co ciekawe, to jego pierwsza płyta wydana na winylu, co w dobie cyfrowej jest jak powrót do przeszłości. Czy Południe stanie się kolejnym kamieniem milowym w jego karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Kwiatkowski nie przestaje zaskakiwać. Billy Bob Thornton, zanim zdobył Oscara, przeszedł przez rock'n'rollowe piekło jako technik koncertowy. W świecie, gdzie techniczni są jak kapłani strzegący dostępu do ołtarza, Thornton odkrył, że obietnica rock'n'rolla to często tylko puste słowa. Zamiast sławy i bogactwa dostał lekcję o tym, kto naprawdę rządzi za kulisami. Teraz, choć ma wszystko, co wiąże się ze statusem gwiazdy, wciąż pamięta, że najciekawsze historie to te, które nigdy nie trafiają na okładki.
1: Rammstein i ich kultowy hit Du hast od 1997 roku wciąż bawi naszymi umysłami. Jedna literka, a tyle zamieszania. Masz czy nienawidzisz? Niemiecka gra słów, której polski język nie jest w stanie oddać, a refren przypomina ślubną przysięgę, tylko że zamiast tak słyszymy stanowcze nie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa łamigłówka emocji i znaczeń, która pokazuje, że nawet w miłości można się pogubić. W Polsce świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a Ministerstwo Kultury rozdaje medale jak cukierki. W tym roku złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis trafił do legendarnych rockmanów z Lady Punk, Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Srebrne medale zdobyły Kasia Kowalska i Anita Lipnicka, a brązowy, po raz pierwszy w historii, powędrował do rapera Quebona Fide. Cóż, polska muzyka ma się dobrze, a medale lśnią jak nigdy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że piosenka, która zaczęła się jako niechciany utwór Coena, stanie się jednym z największych hitów wszechczasów. Leonard Cohen spędził 4 lata na pisaniu Hallelujah, a jego wytwórnia uznała, że to nie ma potencjału. Dopiero John Cale i później Jeff Buckley nadali jej nowe życie. A teraz większość ludzi myśli, że to Buckley jest autorem. Cóż, historia muzyki pełna jest takich niespodzianek. Wrocław zaskakuje kolejną atrakcją, tym razem dla fanów rocka. Na osiedlu Gaj powstała rockowa galeria, gdzie murale poświęcone są legendarnym zespołom, takim jak Metallica czy Depeche Mode. Wszystko to dzięki 3 pasjonatom z 46 Rocking Streets, którzy postanowili zamienić szare bloki w muzyczne dzieła sztuki. Ciekawe, czy młodzież w koszulkach Nirwany doceni ten hołd dla rockowej historii, czy może uzna to za kolejną próbę dorosłych, by być cool. Queen znowu na językach, ale tym razem nie z powodu nowej trasy koncertowej. Roger Taylor i Brian May, mimo że zespół nie koncertuje od ponad 2 lat, zaskoczyli fanów wspólnym występem w Londynie. Taylor promuje swój nowy album, a May, mimo że przeszedł udar, dołączył do niego na scenie, by zagrać klasyki Queen. Wygląda na to, że duch rocka wciąż żyje, nawet jeśli tylko na bis. Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem nu metalu. W tej muzycznej bitwie o drugie i trzecie miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of a Down, zamieniając się miejscami w zależności od tego, kogo zapytasz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze S8 w okolicach miejscowości Trojany doszło do poważnego wypadku. Ciągnik siodłowy przewrócił się, blokując ruch w stronę Podlasia. Zator drogowy osiągnął kilkanaście kilometrów, a służby ratunkowe pracują na miejscu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd przez trasę wojewódzką numer 636. Na szczęście kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. Ulica Żupnicza na warszawskim Kamionku przejdzie gruntowną metamorfozę. Już w poniedziałek, 5 października, ruszają prace budowlane, które całkowicie odmienią tę przestrzeń. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i pasy rowerowe to tylko część zaplanowanych zmian. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ulica stanie się jednokierunkowa w stronę Chodakowskiej. Pierwszy etap prac potrwa do końca listopada. W jednym z warszawskich sklepów doszło do incydentu, w którym 55-letni mężczyzna napastował 20-letnią ekspedientkę. Kobieta zdołała uciec na zaplecze, a strażnicy miejscy zatrzymali napastnika na miejscu. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, a mężczyzna został przekazany policji. Sprawa jest w toku, a o dalszych krokach zdecydują odpowiednie organy.
2: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się największe w Polsce targi biżuterii i minerałów – Warsaw Mineral Expo. Na 8000 metrów kwadratowych swoje wyroby prezentuje blisko 300 wystawców z całego świata. Jedną z głównych atrakcji jest wystawa Barwy Dolnośląskich Kwarców z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli. Dla odwiedzających przygotowano także warsztaty, w tym możliwość samodzielnego wykonania biżuterii z kamieni.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
1: W Koczargach Starych pod Warszawą doszło do tragicznego pożaru w rodzinnym domu opieki. Syn właścicieli uratował 5 osób, jednak 19-letni mężczyzna zginął w płomieniach. Przyczyny pożaru wciąż są nieznane, a na miejscu pracują specjaliści pod nadzorem prokuratora. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa.
2: Podczas grzybobrania w mazowieckim lesie pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Znalezisko datowane jest na IV wiek przed naszą erą, a moneta pochodzi z czasów cesarza Komodusa. Artefakty trafiły do państwowych zbiorów i są wystawione na zamku w Liwie.
1: Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W plebiscycie nominowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a w 5 każdy może zgłosić swojego faworyta. Głosowanie trwa do 14 października, a wyniki poznamy 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym vouchery na rezerwacje hotelowe i pobyty w turystycznych kompleksach.
2: Ksiądz Józef Zborek został ostatecznie odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję podjął biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a Watykan potwierdził jej słuszność. Powodem były poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Ksiądz Zborek, związany z parafią przez prawie 30 lat, cieszył się dużym szacunkiem wśród parafian.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
1: W piątkowy wieczór w krakowskim Podgórzu doszło do tragicznego wypadku. 16-letni chłopiec spadł z 12 piętra wieżowca przy ulicy Polonijnej. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się go uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia. W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem Szymona Nieradki, twórcy profilu Stop Cham Szczecin. Aktywista został przewieziony na masce sportowego kabrioletu po tym, jak zareagował na brawurową jazdę kierowcy. Całe zajście zostało nagrane i wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Policja zatrzymała kierowcę, a Nieradka zapowiada, że sprawa może trafić do sądu.
2: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, szczecińska Łasztownia stanie się centrum klasycznej motoryzacji. Oficjalne zakończenie sezonu 2026 z klasycznym Szczecinem przyciągnie fanów unikatowych pojazdów z całego regionu. Na miejscu zobaczymy ponad 300 retro pojazdów oraz skorzystamy z bogatej oferty gastronomicznej. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest darmowy, a atmosfera jak zawsze pełna pozytywnej energii.
1: Dziś w województwie podlaskim doszło do dwóch tragicznych wypadków. W powiecie sejneńskim kierowca Opla Vivaro potrącił dwóch rowerzystów, z których jeden zginął na miejscu, a drugi został przetransportowany do szpitala. W gminie Szypliszki samochód osobowy zderzył się z łosiem, co doprowadziło do śmierci pasażerki i poważnych obrażeń dwóch innych osób. Oba zdarzenia są badane przez policję.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Narwiański Park Narodowy, znany jako Polska Amazonia, zachwyca swoim wodnym labiryntem. Rzeka Narew, na odcinku między Surażem a Rzędzianami, tworzy rozległe mokradła i trzcinowiska. To dom dla około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gniazduje właśnie tutaj. Park oferuje spływy kajakowe i drewniane kładki, idealne do obserwacji przyrody. Wczoraj w Rokitkach odbyło się ostatnie pożegnanie podkomisarza Natana Sieronia, który zginął w wyniku postrzelenia podczas interwencji. W uroczystościach wzięli udział bliscy, koledzy ze służby oraz przedstawiciele władz. O godzinie 12 w całej Polsce zawyły syreny radiowozów na jego cześć. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie awansował go na pierwszy stopień oficerski, a minister spraw wewnętrznych odznaczył złotą odznaką „Zasłużony policjant”.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Luksusowa willa Zlatana Ibrahimowicza w Szwecji, ponownie wystawiona na sprzedaż. Cena spadła do 27,5 miliona koron, ale mimo to nie znaleziono jeszcze kupca. Nieruchomość, zbudowana przez piłkarza w 2014 roku, oferuje 3 piętra z widokiem na górski krajobraz. Obecni właściciele próbowali wcześniej sprzedać ją za 32 miliony koron. Pośrednik z Sotheby's podkreśla, że sprzedaż tak unikalnej posiadłości może zająć trochę czasu. Czy nowa cena przyciągnie w końcu nabywcę? Czas pokaże.
2: Rząd Donalda Tuska planuje drastyczną podwyżkę akcyzy na alkohol od 1 stycznia przyszłego roku. Ceny wódki, piwa i wina mają znacznie wzrosnąć, co uderzy w portfele konsumentów oraz polskich rolników i producentów. Rząd tłumaczy tę decyzję troską o zdrowie publiczne i potrzebą zwiększenia funduszy na ochronę zdrowia. Jednak eksperci ostrzegają, że wyższe ceny mogą skłonić konsumentów do sięgania po alkohol z nielegalnych źródeł. Dodatkowo polscy rolnicy mogą stracić stabilnych odbiorców swoich surowców. Skutki tej decyzji będą widoczne dopiero po jej wprowadzeniu.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku mieszkańcy bloków będą musieli płacić minimalną opłatę za ogrzewanie, nawet jeśli nie korzystają z kaloryferów. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie sytuacji, w których ciepło przenika z sąsiednich mieszkań. Minimalna opłata wyniesie co najmniej 15% średnich kosztów ogrzewania na metr kwadratowy budynku. Dodatkowo do końca 2026 roku wszystkie podzielniki, ciepłomierze i wodomierze mają być dostosowane do zdalnego odczytu. Zmiany te wynikają z unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej. Narodowy Bank Polski poinformował, że podjął wszystkie możliwe prawnie działania w sprawie obsady stanowisk w zarządzie. Prezes banku, Adam Glapiński, zapewnił, że instytucja działa stabilnie i bez zakłóceń. 4 wnioski o powołanie nowych członków zarządu zostały zwrócone z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z powodu braku kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. Mimo tego Bank Centralny podkreśla, że jego bieżąca działalność nie jest zagrożona. Narodowy Bank Polski czeka teraz na decyzję innych organów w tej sprawie.
2: Sklep Answear.com znalazł się w centrum kontrowersji po prezentacji dziecięcego ubrania, które wywołało skojarzenia z pasiakami więźniów obozów koncentracyjnych. Internauci nie kryli oburzenia, a firma szybko zareagowała, usuwając produkt z oferty. Answear podkreśla, że stylizacja pochodziła od hiszpańskiej marki Tiny Cottons i nie miała na celu nawiązywania do symboliki obozów. Sklep przeprosił za niezamierzone skojarzenia i zapowiedział kontakt z producentem. To nie pierwszy raz, gdy odzież w paski wywołuje podobne reakcje. W Warszawie na jedno miejsce w akademiku przypada aż 17 studentów. To oznacza, że wielu z nich musi szukać alternatywnego zakwaterowania. Wynajem mieszkania w stolicy to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie. W innych miastach, jak Szczecin, sytuacja jest nieco lepsza, ale nadal nie każdy student znajdzie miejsce w akademiku. Państwo inwestuje w nowe i modernizowane domy studenckie, ale liczba miejsc wciąż maleje. Prywatne akademiki oferują wyższy standard, jednak ich ceny są znacznie wyższe niż w uczelnianych domach studenckich.
1: Pracownicy mogą swobodnie rozmawiać o swoich zarobkach, mimo że niektórzy pracodawcy próbują narzucić tajemnicę wynagrodzeń. Prawo pracy chroni możliwość ujawniania własnej pensji, a wszelkie umowne zakazy w tej kwestii są nieważne. Jednak ujawnianie danych płacowych innych osób jest zabronione i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Od grudnia zeszłego roku pracodawcy muszą informować kandydatów o początkowym wynagrodzeniu przed zawarciem umowy. Ważne jest, by odróżniać rozmowy o własnych zarobkach od rozpowszechniania informacji o innych osobach.
2: Od 2027 roku wyjazdy do sanatoriów będą wyglądały inaczej. NFZ wprowadza nowe zasady, które mają na celu indywidualizację leczenia. Zabiegi będą bardziej dopasowane do potrzeb pacjentów, a sanatoria zyskają większą swobodę w kształtowaniu oferty. Zmiany obejmują także finansowanie. NFZ likwiduje dodatkowe 5% finansowania, co budzi obawy wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Jednak dla pacjentów nie oznacza to dodatkowych opłat. Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2028 roku.
1: Bezzałogowa platforma GNOM, używana bojowo na Ukrainie, może wkrótce trafić do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Temerland Poland czeka na koncesję, by rozpocząć produkcję w Polsce. GNOM to modułowy system, który wspiera żołnierzy w działaniach bojowych, logistycznych i rozpoznawczych. Platforma może być wyposażona w różne rodzaje uzbrojenia i moduły, co czyni ją wszechstronnym narzędziem na polu walki. Testy GNOMa dla polskiej armii mają rozpocząć się wkrótce. Firma planuje także eksport systemu na rynki NATO i do Azji.
2: PIT Radwar S.A., część Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozpoczęła modernizację zakładu w Czernicy na Dolnym Śląsku. Podpisano umowę na pierwszy etap prac budowlanych o wartości blisko 21 milionów złotych. Cała inwestycja wyniesie prawie 90 milionów złotych i ma strategiczne znaczenie dla polskiego przemysłu obronnego. Modernizacja obejmie infrastrukturę i park maszynowy, co zwiększy zdolności produkcyjne zakładu. Projekt jest realizacją zobowiązań po połączeniu z wojskowymi zakładami łączności numer 2. Wykonawcą prac jest polska firma Grupa KDM.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie także 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa, że Broda może być przyrodnim bratem Cezarego. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, na których zauważa uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem Rawiczem a Kajetanem. Małgorzata nie odpuszcza i wprost pyta Józefinę o prawdę, ale seniorka milczy, chcąc chronić Cezarego. W 3425 odcinku prawda wychodzi na jaw. Kajetan dowiaduje się, że jego ojcem był Bogdan Rawicz. Odkrycie całkowicie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan zaczyna myśleć o zmianie nazwiska i dziedziczeniu majątku, co zaskakuje wszystkich, w tym Natalię, która dowiaduje się, że są rodziną. Tajemnica, którą Józefina próbowała ukryć, w końcu zmienia życie Brody i całej rodziny Rawiczów.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą.
1: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia staje przed trudnym wyzwaniem. Na ślubie Natalki musi udawać, że wszystko jest w porządku, mimo że jej małżeństwo z Arturem przeżywa kryzys po odkryciu jego romansu. Marysia nie chce, by jej problemy przyćmiły radość siostrzenicy, więc stara się zachować pozory szczęścia. Nawet podczas pierwszego tańca z mężem ukrywa swoje prawdziwe emocje. Każdy gest Artura przypomina jej o dawnych, szczęśliwych chwilach, co sprawia, że wewnętrznie cierpi. Tylko przyjaciółka Judyta zna prawdę o sytuacji Marysi. Dla reszty rodziny Rogowscy wciąż wyglądają jak idealne małżeństwo.
0: W 14 odcinku serialu Felicita, Olivia zmaga się z niepokojem o Davide, który ukrywa przed nią problemy rodzinne. Chłopak jest pod presją surowego ojca, co wpływa na jego relacje z Oliwią. Nastolatka nie tylko martwi się o Davide, ale także próbuje zrozumieć tajemnice związane z jej ojcem Kamilem. Olivia odkrywa zdjęcia Kamila na tablecie Niko i postanawia pokazać je matce, Zośce, zadając jej trudne pytania o przeszłość. W międzyczasie Olivia i Alka wybierają się na działkę, ale wyjazd nie przynosi ukojenia. Odcinek 14 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20:30 na TVP1. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dexter zmartwychwstanie powraca z nowymi odcinkami już 31 października, wyłącznie na Sky Showtime. Drugi sezon przynosi ze sobą emocjonujące starcia Dextera Morgana, który zmierzy się z dwoma niebezpiecznymi zabójcami. Michael C. Hall ponownie wciela się w rolę Dextera, a jego powrót zbiega się z 20. rocznicą franczyzy. W obsadzie zobaczymy także Umę Thurman oraz nowych członków, takich jak Dan Stevens i Brian Cox. Dexter staje przed wyzwaniem kryzysu wieku średniego, podczas gdy jego syn Harrison walczy o sprawiedliwość. Nowy sezon obiecuje mroczne i pełne napięcia chwile. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października, o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie m.in. Talia Celebi, Twirksewe i Cantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1030 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w Poznaniu jakość powietrza będzie przeciętna, a dla Gdańska dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Środki z tej daniny mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej, który ma na celu obniżenie cen na stacjach. Prezydent zapowiedział, że skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Profesor Antoni Dudek ocenił, że polityczny spór o te przepisy wygrał premier Donald Tusk. Bożena i Sławomir Lewoc zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać otwartość i jedność społeczności.
3: Czyszczenie rusztu piekarnika może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy umieścić go w szczelnym worku na śmieci i zalać roztworem z ciepłej wody, tabletki do zmywarki i sody oczyszczonej. Po jednej godzinie namaczania zabrudzenia zmiękną, co znacznie ułatwi ich usunięcie. To prosty sposób, by zaoszczędzić czas i energię podczas sprzątania.
2: W Polsce rośnie niebezpieczna moda na zbieranie i spożywanie muchomora czerwonego. Mimo jego toksyczności, grzyb ten jest promowany w internecie jako cudowne panaceum. Eksperci ostrzegają, że spożywanie tego gatunku może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a jego posiadanie jest nielegalne. Warto pamiętać, że muchomor czerwony zawiera silne toksyny, które mogą być groźne dla życia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży.
3: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze.
2: Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb.
3: Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przeszedł imponującą metamorfozę, zrzucając 17 kg. Polityk podkreśla, że kluczowa zmiana zaszła w jego głowie, a sport stał się jego pasją. Obecnie biega średnio 160 km miesięcznie, co daje mu radość i swobodę. Rzepecki zaznacza, że najważniejsza jest szczerość z samym sobą i podjęcie pierwszego kroku w kierunku zmiany. W Sulisławicach, niedaleko Ząbkowic Śląskich, otwarto Muzeum Sztuki Zagrabionej, poświęcone utraconym dziełom sztuki. Inicjatywa Magdaleny Ogórek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, gromadząc ponad 300 osób na inauguracji. Muzeum prezentuje multimedialną wystawę, która ukazuje historię rabunku polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz sylwetki osób, które ratowały te dzieła. Wśród eksponatów znajdują się rekonstrukcje i historie cennych zagrabionych obrazów, takich jak Dama z Gronostajem, Leonarda da Vinci.
3: Katarzyna Bujakiewicz, znana aktorka, zakończyła swoją krótką przygodę z polityką samorządową. W 2014 roku zdobyła mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale szybko zrezygnowała z powodu konfliktu między wymogami prawnymi a klauzulami poufności w jej kontraktach zawodowych. Po tym epizodzie Bujakiewicz skupiła się na karierze artystycznej i działalności społecznej.
2: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ale Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach, są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
7: Ludzkie szczątki.
6: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: HBO Max serwuje nam nową dawkę mroku w serialu Zmora, gdzie Magdalena Cielecka, znana z roli Chyłki, wciela się w kontrowersyjną dziennikarkę Kamę Kosowską. Powrót do rodzinnego Torunia miał być nostalgiczną podróżą, a zamienia się w pełną tajemnic intrygę. Cielecka, jak zwykle, nie boi się skomplikowanych postaci, a jej bohaterka musi zmierzyć się z przeszłością, która okazuje się bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym hitem, który pokaże, że kobiety potrafią być równie bezwzględne jak mężczyźni?
2: Monika Mrozowska, znana aktorka, postanowiła nie udawać, że czas się dla niej zatrzymał. Zamiast obsesyjnie walczyć z metryką, stawia na zdrowie, ruch i dobre relacje. Siwe włosy i zmarszczki? Dla niej to tylko część życia, a nie powód do zmartwień. Mrozowska podkreśla, że kluczem do szczęścia jest podejście do życia, a nie liczba świeczek na torcie.
1: Noah Kahan i Aaron Dessner stworzyli muzyczną perełkę Draw You Out, która właśnie zadebiutowała na platformach muzycznych. Utwór ten, będący oficjalnym motywem filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, wprowadza zupełnie nowy klimat, który z pewnością zaskoczy fanów serii. Film, opowiadający o młodości Haimicha Abernathy'ego, zapowiada się na prawdziwy hit, a premiera już 20 listopada. Ciekawe, czy muzyka pomoże przetrwać kolejne krwawe zmagania na ekranie.
2: W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. Mandaryna zatańczy z synem, a Michał Wiśniewski, jej były mąż, zaśpiewa dla niej piosenkę. Czyżby powrót do przeszłości? Helena Englert wystąpi z tatą, Janem Englertem, a reszta uczestników również zaprezentuje się z bliskimi. Czy to oznacza, że eliminacje zostaną odłożone na bok, a emocje sięgną zenitu? Przekonamy się już w niedzielę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Nowy sezon na Wspólnej zaskoczył widzów odświeżoną czołówką, która wywołała burzę emocji. Joanna Jabłczyńska, która od lat jest związana z serialem, przyznała, że zmiany były dla niej szokiem. Aktorka porównała nowe doświadczenia na planie do pracy w amerykańskiej produkcji, co brzmi jak niezła przygoda. Choć sentyment do starej czołówki i piosenki Krzysztofa Krawczyka pozostaje, Jabłczyńska podkreśla, że nowoczesność to przyszłość serialu. Ed Sheeran, niegdyś ulubieniec tłumów, teraz zmaga się z burzą krytyki po wykluczeniu Macklemora z trasy koncertowej za jego wypowiedź o Palestynie. W geście solidarności inni artyści również zrezygnowali z występów, a Sheeran został sam na scenie. Bonos U dwóch dorzucił swoje 3 grosze, ujawniając kulisy współpracy z Sheeranem i podkreślając, że miliarderzy nie powinni dyktować artystom, co mogą robić na scenie. Cóż, wygląda na to, że Ed musi teraz grać solo nie tylko na gitarze, ale i w życiu. Marcin Miller, lider zespołu Boys, zaskoczył wszystkich, wygrywając 5. odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo. Wcielił się w Felicjana Andrzejczaka z Budki Suflera i poruszył jurorów balladą Jolka, Jolka, pamiętasz? Choć musiał niemal zastygnąć w bezruchu. Małgorzata Walewska była tak wzruszona, że jedyną jej uwagą było to, że występ skończył się zbyt szybko. Czek na 15 tysięcy złotych Miller przekazał na cele charytatywne, a my czekamy na kolejne niespodzianki w następnym odcinku. Metallica znów w akcji. 1 października w Las Vegas rozpoczęła swoją rezydencję w kultowym obiekcie Sphere. Fani zostali przywitani flagami z całego świata, a potem było tylko lepiej. Zespół zagrał 16 utworów, w tym niespodzianki jak And Justice for All, którego nie słyszano na żywo od 12 lat. Widowisko zakończyło się klasykiem Master of Puppets, a wszystko to w otoczeniu imponujących wizualizacji. Metallica pokazuje, że wciąż jest w formie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Palais Royal wraca do Polski. I to z przytupem. Warszawski Torwar będzie miejscem, gdzie 9 marca przyszłego roku zespół zainauguruje swoją światową trasę koncertową. Polscy fani, jako pierwsi na świecie, usłyszą na żywo materiał z nowej płyty Amsterdamage. To prawdziwa gratka dla miłośników rocka, którzy już zacierają ręce na widowiskowy show.
2: Paul McCartney znowu zaskakuje. Specjalna edycja jego albumu The Boys of Dungeon Lane to prawdziwa uczta dla fanów. Największym hitem jest nowa wersja duetu z Ringo Starrem, gdzie panowie zamienili się partiami wokalnymi. A jakby tego było mało, na płycie znajdą się 3 zupełnie nowe piosenki. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Slash znowu zaskakuje. Legendarny gitarzysta razem z Milesem Kennedym i The Conspirators zapowiedzieli nowy album Flying Blind, który ukaże się w lutym przyszłego roku. Co ciekawe, Slash postanowił zgłębić tajniki gitary pedal steel, co zaowocowało niespodziewanym brzmieniem w jednym z utworów. A jakby tego było mało, zespół rusza w światową trasę koncertową, a fani mają szansę spotkać Slasha na zamku w Cardiff. Czysta, rock'n'rollowa energia i niespodzianki na każdym kroku.
2: Kto by pomyślał, że utwór z 1971 roku stanie się gwiazdą internetu dzięki japońskiemu anime? Roundabout zespołu Yes, znane z albumu Fragile, zyskało drugie życie jako motyw końcowy w JoJo's Bizarre Adventure. Dzięki temu gitarowe intro stało się nieodłącznym elementem memu To Be Continued, który rozbrzmiewa w sieci przy każdej absurdalnej sytuacji. Cóż, wygląda na to, że rock progresywny znalazł nową publiczność w najmniej spodziewany sposób.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany. Natomiast w Toruniu jest określany jako przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Płocku trwa zażarty spór prawników przed procesem dotyczącym śmierci 16-letniej Mai. Obrończyni Bartosza Bie, mecenas Agnieszka Prędczyńska, krytykuje medialne doniesienia, twierdząc, że nie oddają one rzeczywistości. Pełnomocnik ojca ofiary, mecenas Wojciech Kasprzyk, stanowczo odpiera te zarzuty, nazywając je nieprawdziwymi. Proces rozpocznie się 7 października. Na drodze ekspresowej S8 w okolicach Trojan doszło do poważnego wypadku. Przewrócił się tam ciągnik siodłowy, co spowodowało gigantyczny korek o długości ponad 10 km. Przyczyną zdarzenia była pęknięta opona, ale na szczęście kierowca wyszedł z tego bez szwanku. Ruch w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowany, a służby pracują nad usunięciem pojazdu.
2: W centrum Warszawy rusza budowa 170-metrowego apartamentowca Roma Tower. Inwestycja, warta blisko miliarda złotych, zostanie zrealizowana przez konsorcjum TKT Engineering i Strabag. Zamiast biur w wieżowcu powstaną luksusowe apartamenty. Prace mają potrwać 50 miesięcy, a parking pomieści 413 samochodów.
1: Mieszkańcy warszawskiej Pragi mogą spodziewać się przebudowy ulicy Żupniczej, która rusza już w poniedziałek, 5 października. Prywatny deweloper rozpocznie pracę od odcinka między ulicą Bliską a Żupniczą 8, co potrwa do końca listopada. Modernizacja obejmie nowy asfalt, remont chodników oraz pasy rowerowe. W czasie prac wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Chodakowskiej, co oznacza objazdy dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku. W krakowskiej dzielnicy Podgórze doszło do tragicznego wypadku. 16-letni chłopak spadł z 12 piętra bloku przy ulicy Polonijnej. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia.
2: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję tę podjął biskup Roman Pindel, a Watykan ją potwierdził. Kuria bielsko-żywiecka mówi o poważnych nieprawidłowościach, ale szczegółów nie ujawnia. Wierni są zaskoczeni, bo ksiądz Zborek był bardzo ceniony w lokalnej społeczności.
1: Polska Organizacja Turystyczna i magazyn Travelist ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W konkursie wytypowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a internauci mogą głosować na swoje ulubione miejsca do 14 października. Wyniki zostaną opublikowane 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazdy i vouchery.
2: Dwaj policjanci ze Szczecina zostali zawieszeni i aresztowani pod zarzutem przekroczenia uprawnień. Podejrzewa się ich o dokonanie samosądu na mężczyźnie skazanym za przestępstwo seksualne na niemowlęciu. Poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości wzywa do odstąpienia od karania funkcjonariuszy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku i objęte tajemnicą.
1: W piątkowym losowaniu Eurojackpot jeden z Polaków wygrał ponad 3 miliony złotych. To wygrana drugiego stopnia, która z pewnością zmieni jego życie. Szczęśliwy kupon zakupiono w Polsce, ale miejsce zakupu pozostaje tajemnicą. Główna pula nie została rozbita, więc we wtorek do wygrania będzie aż 520 milionów złotych. W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu. Szymon Nieradka, znany aktywista, został przewieziony na masce sportowego kabrioletu po tym, jak zwrócił uwagę kierowcy na jego agresywną jazdę. Nagranie z tego zdarzenia wywołało burzę w mediach społecznościowych, a kierowca został zatrzymany przez policję. Sprawa może trafić do sądu, jeśli kierowca będzie kwestionował przebieg wydarzeń. Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo. Agnieszka Rogowska, znana z serialu Rolnicy Podlasie, wystawiła na sprzedaż dwie maszyny rolnicze, co wywołało liczne komentarze w internecie. Prasa Sipma Pharma 2 i owijarka Tekla firmy Sipma zostały wycenione łącznie na 18 tysięcy złotych. Rogowska stanowczo odrzuca sugestie, że poprawa sytuacji gospodarstwa wynika z udziału w programie, podkreślając, że to efekt ciężkiej pracy. Owijarka już znalazła nowego właściciela, natomiast prasa wciąż czeka na kupca. We Wrocławiu znaleziono kotkę Mimi porzuconą w parku. Zwierzę przebywa teraz w schronisku i czeka na nowy dom. Poprzednia właścicielka z powodu trudnej sytuacji finansowej zostawiła list z wyjaśnieniem. Mimi to łagodna kotka, która uwielbia kontakt z ludźmi i szuka nowego opiekuna. Wrocławskie schronisko apeluje o adopcję. Wczoraj w Rokitkach odbył się pogrzeb podkomisarza Natana Sieronia, który zmarł po postrzeleniu podczas akcji. W ceremonii uczestniczyli bliscy, koledzy z pracy oraz przedstawiciele władz i służb. W całej Polsce policjanci oddali mu hołd, uruchamiając syreny radiowozów. Prezydent pośmiertnie awansował go na pierwszy stopień oficerski.
2: Wraca sprawa tragicznej śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Po kontroli w szkole, do której uczęszczała dziewczynka, rzecznik dyscyplinarny domaga się zwolnienia dyrektora placówki. W wyniku wykrytych uchybień komisja dyscyplinarna zajmie się sprawą 3 grudnia. W międzyczasie postępowanie wobec 12-letniej uczennicy związanej z tragicznymi wydarzeniami prowadzi sąd rodzinny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo we Wrocławiu z temperaturą 10 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 13 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Na przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Michał Cieślak, jeden z sześciu polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 500 w Pekinie, gdzie zmierzy się z Rosjaninem Karenem Khachanovem. Polak pokonał wcześniej Amerykanina Lernera Tiena i Francuza Artura Gae. Mecz odbędzie się jutro, 4 października, około godziny 7 rano, czasu polskiego. Transmisję można śledzić na Polsacie Sport 1.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
1: Wczoraj wieczorem PGE Narodowy w Warszawie stał się biało-czerwoną twierdzą. Tysiące kibiców wspierało polską reprezentację w kluczowym meczu Ligi Narodów przeciwko Rumunii. Pomimo presji i trudnej sytuacji drużyny, doping fanów odegrał kluczową rolę. Spotkanie było dla Polaków szansą na przełamanie złej pasy i powrót do najwyższej dywizji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę.

0: w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako przeciętna, bez większych zagrożeń.
2: Radio Super Express.

0: stanie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W Barwach Szczęścia szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa, że Broda może być przyrodnim bratem Cezarego. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, na których zauważa uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem Rawiczem a Kajetanem. Małgorzata nie odpuszcza i wprost pyta Józefinę o prawdę, ale seniorka milczy, chcąc chronić Cezarego. W 3425 odcinku prawda wychodzi na jaw. Kajetan dowiaduje się, że jego ojcem był Bogdan Rawicz. Odkrycie całkowicie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan zaczyna myśleć o zmianie nazwiska i dziedziczeniu majątku, co zaskakuje wszystkich, w tym Natalię, która dowiaduje się, że są rodziną. Tajemnica, którą Józefina próbowała ukryć, w końcu zmienia życie Brody i całej rodziny Rawiczów.
1: Barwy Szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą.
2: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia staje przed trudnym wyzwaniem. Na ślubie Natalki musi udawać, że wszystko jest w porządku, mimo że jej małżeństwo z Arturem przeżywa kryzys po odkryciu jego romansu. Marysia nie chce, by jej problemy przyćmiły radość siostrzenicy, więc stara się zachować pozory szczęścia. Nawet podczas pierwszego tańca z mężem ukrywa swoje prawdziwe emocje. Każdy gest Artura przypomina jej o dawnych, szczęśliwych chwilach, co sprawia, że wewnętrznie cierpi. Tylko przyjaciółka Judyta zna prawdę o sytuacji Marysi. A reszty rodziny Rogowscy wciąż wyglądają jak idealne małżeństwo.
1: W 14 odcinku serialu Felicita, Olivia zmaga się z niepokojem o Davide, który ukrywa przed nią problemy rodzinne. Chłopak jest pod presją surowego ojca, co wpływa na jego relacje z Oliwią. Nastolatka nie tylko martwi się o Davide, ale także próbuje zrozumieć tajemnice związane z jej ojcem Kamilem. Olivia odkrywa zdjęcia Kamila na tablecie Niko i postanawia pokazać je matce, Zośce, zadając jej trudne pytania o przeszłość. W międzyczasie Olivia i Alka wybierają się na działkę, ale wyjazd nie przynosi ukojenia. Odcinek 14 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20:30 na TVP1. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
3: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Dexter zmartwychwstanie powraca z nowymi odcinkami już 31 października wyłącznie na Sky Showtime. Drugi sezon przynosi ze sobą emocjonujące starcia Dextera Morgana, który zmierzy się z dwoma niebezpiecznymi zabójcami. Michael C. Hall ponownie wciela się w rolę Dextera, a jego powrót zbiega się z 20. rocznicą franczyzy. W obsadzie zobaczymy także Umę Thurman oraz nowych członków, takich jak Dan Stevens i Brian Cox. Dexter staje przed wyzwaniem kryzysu wieku średniego, podczas gdy jego syn Harrison walczy o sprawiedliwość. Nowy sezon obiecuje mroczne i pełne napięcia chwile. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października, o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie m.in. Talia Celebi, Twirksewe i Xantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje przeciętny, natomiast w Gdańsku jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 22 listopada odbędą się wybory uzupełniające do Senatu okręgu zielonogórskim. O mandat po zmarłym generale Mirosławie Różańskim powalczy jego żona Zdzisława Różańska. Kandydatka wystartuje z poparciem całej koalicji 15 października, co potwierdziła posłanka Elżbieta Polak. Rozpoczęto już zbiórkę podpisów pod listami poparcia dla jej kandydatury.
3: Dwóch Polaków zostało deportowanych z Lipska do Polski w ramach wspólnej akcji niemieckich służb. 41-letni mężczyzna był notowany za liczne przestępstwa, w tym kradzieże i molestowanie, a po deportacji trafił do polskiego więzienia. 23-letni mężczyzna nie opuścił Niemiec po wyjściu z więzienia, mimo wyznaczonego terminu. Niemieckie służby podkreślają, że współpraca różnych instytucji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie dworca głównego w Lipsku. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie wezwało cudzoziemców do opuszczenia Ukrainy, ostrzegając przed dalszymi atakami na cele wojskowe w Kijowie i innych miastach. W sobotę Rosja zaatakowała most północny w Kijowie, a dzień wcześniej drony uderzyły w most południowy. Ukraina zaprzecza doniesieniom o planach przeniesienia zachodnich ambasad do Lwowa lub Polski. Kijów w ostatnich tygodniach stał się celem zmasowanych ataków, co budzi obawy przed nadchodzącą zimą.
2: W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaev, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku. Na Oceanie Spokojnym doszło do dramatycznego zdarzenia. Jacht Tai Tam zatonął po zderzeniu ze stadem kaszalotów, a czterech żeglarzy spędziło kilkanaście godzin na tratwie ratunkowej. Na szczęście zostali uratowani przez przepływający kontenerowiec. Wszyscy członkowie załogi przeżyli i nie odnieśli obrażeń. Jutro, 4 października, na 5 Alei w Nowym Jorku odbędzie się 89. Parada Pułaskiego. Honorowym marszałkiem będzie doktor habilitowany Karol Polejowski z Instytutu Pamięci Narodowej. W pochodzie weźmie udział także Miss Poland International Savannah Gajda. Wydarzenie upamiętni bohaterów wojny o amerykańską niepodległość Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszkę pod hasłem Za wolność waszą i naszą. Dywaniki łazienkowe warto prać co tydzień lub dwa, w zależności od intensywności użytkowania i liczby domowników. Jeśli dywanik jest często mokry i zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, lepiej nie zwlekać z praniem. Przed wrzuceniem do pralki sprawdź metkę producenta, zwłaszcza w przypadku modeli z gumowym spodem. Po praniu dywanik należy od razu wyjąć i wysuszyć, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów. Liście roślin doniczkowych, takich jak monstera, wymagają regularnego czyszczenia, aby zachować zdrowy wygląd i dostęp do światła. Zamiast chemicznych środków można użyć domowych sposobów, takich jak skórki z bananów czy sok z cytryny, które skutecznie usuwają kurz i nabłyszczają liście. Ważne jest, aby podczas czyszczenia delikatnie podtrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia. Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosyjscy dziennikarze śledczy ujawnili istnienie wnuczki Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec. Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość ledwie odczuwalną. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn słynnego Zenka, znowu na językach. Tym razem pojawił się w programie TVN Mówię Wam w zielonym stroju, który nawiązuje do jego udziału w reality show Nasi w mundurach. W rozmowie opowiedział o swoim życiu, które ostatnio przypomina bardziej telenowelę niż spokojną codzienność. Po serii kontrowersyjnych nagrań w sieci Daniel próbuje teraz pokazać się z innej strony, choć jego przeszłość wciąż daje o sobie znać. Ciekawe, czy wojskowy rygor programu nauczy go dyscypliny, której tak bardzo potrzebuje. W świecie celebrytów wiek to tylko liczba, a Filip Heiser i jego żona Bianka są tego najlepszym przykładem. Świeżo upieczona para z różnicą wieku wynoszącą ponad 21 lat wzbudza niemałe emocje. Bianka, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, pokazała nawet swój dowód osobisty. Ale spokojnie, Heiser nie jest jedyny. W polskim show biznesie znajdziemy więcej takich par, jak choćby Marek Kondrat z żoną młodszą o 38 lat. Cóż, miłość nie zna granic, a tym bardziej metryki. Świat polskiej kultury pogrążył się w smutku. Przemysław Branny, wybitny aktor i pieśniarz, odszedł w wieku 55 lat. Przez ponad 3 dekady związany był z krakowskim teatrem Bagatela, gdzie zachwycał publiczność swoimi rolami. Jego odejście to ogromna strata dla teatru i wszystkich, którzy mieli przyjemność go znać.
2: Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Dawid Kwiatkowski, nasz rodzimy mistrz emocjonalnych ballad, zaskakuje fanów nowym albumem Południe 2.0. Po 2 latach przerwy artysta serwuje nam muzyczną podróż pełną słońca, tęsknoty i nieprzemijających uczuć. Co ciekawe, to jego pierwsza płyta wydana na winylu, co w dobie cyfrowej jest jak powrót do przeszłości. Czy Południe stanie się kolejnym kamieniem milowym w jego karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Kwiatkowski nie przestaje zaskakiwać. Billy Bob Thornton, zanim zdobył Oscara, przeszedł przez rock'n'rollowe piekło jako technik koncertowy. W świecie, gdzie techniczni są jak kapłani strzegący dostępu do ołtarza, Thornton odkrył, że obietnica rock'n'rolla to często tylko puste słowa. Zamiast sławy i bogactwa dostał lekcję o tym, kto naprawdę rządzi za kulisami. Teraz, choć ma wszystko, co wiąże się ze statusem gwiazdy, wciąż pamięta, że najciekawsze historie to te, które nigdy nie trafiają na okładki.
1: Rammstein i ich kultowy hit Du Hast od 1997 roku wciąż bawi naszymi umysłami. Jedna literka, a tyle zamieszania. Masz czy nienawidzisz? Niemiecka gra słów, której polski język nie jest w stanie oddać, a refren przypomina ślubną przysięgę, tylko że zamiast tak słyszymy stanowcze nie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa łamigłówka emocji i znaczeń, która pokazuje, że nawet w miłości można się pogubić. W Polsce świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a Ministerstwo Kultury rozdaje medale jak cukierki. W tym roku złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis trafił do legendarnych rockmanów z Lady Punk, Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Srebrne medale zdobyły Kasia Kowalska i Anita Lipnicka, a brązowy, po raz pierwszy w historii, powędrował do rapera Quebona Fide. Cóż, polska muzyka ma się dobrze, a medale lśnią jak nigdy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że piosenka, która zaczęła się jako niechciany utwór Coena, stanie się jednym z największych hitów wszechczasów. Leonard Cohen spędził 4 lata na pisaniu Hallelujah, a jego wytwórnia uznała, że to nie ma potencjału. Dopiero John Cale i później Jeff Buckley nadali jej nowe życie. A teraz większość ludzi myśli, że to Buckley jest autorem. Cóż, historia muzyki pełna jest takich niespodzianek. Wrocław zaskakuje kolejną atrakcją, tym razem dla fanów rocka. Na osiedlu Gaj powstała rockowa galeria, gdzie murale poświęcone są legendarnym zespołom, takim jak Metallica czy Depeche Mode. Wszystko to dzięki 3 pasjonatom z 46 Rocking Streets, którzy postanowili zamienić szare bloki w muzyczne dzieła sztuki. Ciekawe, czy młodzież w koszulkach Nirwany doceni ten hołd dla rockowej historii, czy może uzna to za kolejną próbę dorosłych, by być cool. Queen znowu na językach, ale tym razem nie z powodu nowej trasy koncertowej. Roger Taylor i Brian May, mimo że zespół nie koncertuje od ponad 2 lat, zaskoczyli fanów wspólnym występem w Londynie. Taylor promuje swój nowy album, a May, mimo że przeszedł udar, dołączył do niego na scenie, by zagrać klasyki Queen. Wygląda na to, że duch rocka wciąż żyje, nawet jeśli tylko na bis. Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem nu metalu. W tej muzycznej bitwie o drugie i trzecie miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of a Down, zamieniając się miejscami w zależności od tego, kogo zapytasz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 13 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest przeciętna. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na ulicach Warszawy doszło dziś do dramatycznego pościgu. 30-letni kierowca Forda, ignorując polecenia policji, próbował uciec, kończąc swoją desperacką próbę w lodowatych wodach kanału Żerańskiego. Mężczyzna został szybko zatrzymany przez funkcjonariuszy, a po sprawdzeniu okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary więzienia. W jego samochodzie znaleziono także środki odurzające.
2: W środę w jednym z warszawskich sklepów doszło do napaści na 20-letnią pracownicę. 55-letni klient przekroczył jej granicę nietykalności cielesnej. Młoda kobieta zdołała uciec na zaplecze, a strażnicy miejscy zatrzymali napastnika. Sprawą zajmuje się teraz policja, która prowadzi dalsze dochodzenie.
1: Na drodze S8 w okolicach miejscowości Trojany doszło do poważnego wypadku. Ciągnik siodłowy przewrócił się, blokując ruch w stronę Podlasia. Zator drogowy osiągnął kilkanaście kilometrów, a służby ratunkowe pracują na miejscu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd przez trasę wojewódzką numer 636. Na szczęście kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń.
2: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się największe w Polsce targi biżuterii i minerałów – Warsaw Mineral Expo. Na 8000 metrów kwadratowych swoje wyroby prezentuje blisko 300 wystawców z całego świata. Jedną z głównych atrakcji jest wystawa barwy dolnośląskich kwarców z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli. Dla odwiedzających przygotowano także warsztaty, w tym możliwość samodzielnego wykonania biżuterii z kamieni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Koczargach Starych pod Warszawą doszło do tragicznego pożaru w rodzinnym domu opieki. Syn właścicieli uratował 5 osób, jednak 19-letni mężczyzna zginął w płomieniach. Przyczyny pożaru wciąż są nieznane, a na miejscu pracują specjaliści pod nadzorem prokuratora. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Siedziba Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie od lat budzi kontrowersje. Przez jednych nazywana Gargamelem i nagrodzona antynagrodą Makabryła. Przez innych podziwiana za futurystyczny design. Budynek zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego powstawał przez 7 lat i stał się charakterystycznym punktem Mokotowa. Mimo mieszanych opinii na stałe wpisał się w krajobraz warszawskiego Ksawerowa. Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W plebiscycie nominowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a w 5 każdy może zgłosić swojego faworyta. Głosowanie trwa do 14 października, a wyniki poznamy 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym vouchery na rezerwacje hotelowe i pobyty w turystycznych kompleksach.
2: Ksiądz Józef Zborek został ostatecznie odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję podjął biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a Watykan potwierdził jej słuszność. Powodem były poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Ksiądz Zborek, związany z parafią przez prawie 30 lat, cieszył się dużym szacunkiem wśród parafian.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W piątkowy wieczór w krakowskim Podgórzu doszło do tragicznego wypadku. 16-letni chłopiec spadł z 12 piętra wieżowca przy ulicy Polonijnej. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się go uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia. W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem Szymona Nieradki, twórcy profilu Stop Cham Szczecin. Aktywista został przewieziony na masce sportowego kabrioletu po tym, jak zareagował na brawurową jazdę kierowcy. Całe zajście zostało nagrane i wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Policja zatrzymała kierowcę, a Nieradka zapowiada, że sprawa może trafić do sądu.
2: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, szczecińska Łasztownia stanie się centrum klasycznej motoryzacji. Oficjalne zakończenie sezonu 2026 z klasycznym Szczecinem przyciągnie fanów unikatowych pojazdów z całego regionu. Na miejscu zobaczymy ponad 300 retro pojazdów oraz skorzystamy z bogatej oferty gastronomicznej. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest darmowy, a atmosfera jak zawsze pełna pozytywnej energii.
1: Dziś w województwie podlaskim doszło do dwóch tragicznych wypadków. W powiecie sejneńskim kierowca Opla Vivaro potrącił dwóch rowerzystów, z których jeden zginął na miejscu, a drugi został przetransportowany do szpitala. W gminie Szypliszki samochód osobowy zderzył się z łosiem, co doprowadziło do śmierci pasażerki i poważnych obrażeń dwóch innych osób. Oba zdarzenia są badane przez policję.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Narwiański Park Narodowy, znany jako Polska Amazonia, zachwyca swoim wodnym labiryntem. Rzeka Narew, na odcinku między Surażem a Rzędzianami, tworzy rozległe mokradła i trzcinowiska. To dom dla około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gniazduje właśnie tutaj. Park oferuje spływy kajakowe i drewniane kładki, idealne do obserwacji przyrody. Wczoraj w Rokitkach odbyło się ostatnie pożegnanie podkomisarza Natana Sieronia, który zginął w wyniku postrzelenia podczas interwencji. W uroczystościach wzięli udział bliscy, koledzy ze służby oraz przedstawiciele władz. O godzinie 12 w całej Polsce zawyły syreny radiowozów na jego cześć. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie awansował go na pierwszy stopień oficerski, a minister spraw wewnętrznych odznaczył złotą odznaką „Zasłużony policjant”.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 13 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska planuje drastyczną podwyżkę akcyzy na alkohol od 1 stycznia przyszłego roku. Ceny wódki, piwa i wina mają znacznie wzrosnąć, co uderzy w portfele konsumentów oraz polskich rolników i producentów. Rząd tłumaczy tę decyzję troską o zdrowie publiczne i potrzebą zwiększenia funduszy na ochronę zdrowia. Jednak eksperci ostrzegają, że wyższe ceny mogą skłonić konsumentów do sięgania po alkohol z nielegalnych źródeł. Dodatkowo polscy rolnicy mogą stracić stabilnych odbiorców swoich surowców. Skutki tej decyzji będą widoczne dopiero po jej wprowadzeniu.
2: Rząd przywrócił program Ceny paliwa niżej, co oznacza, że ceny paliw spadną o 1,20 do ponad złotówki na litrze już w ten weekend. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza nowy podatek od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych, by sfinansować ten program. Decyzja ta wywołała nerwową reakcję na giełdzie, gdzie akcje Orlenu i Unimotu spadły. Ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, co wprowadza niepewność na rynku. Mimo to niższe ceny paliw będą obowiązywać do końca roku.
1: Polacy coraz częściej wybierają partnerski model rodziny. Z najnowszego badania CBOS wynika, że aż 64% badanych preferuje, by oboje partnerzy pracowali zawodowo i dzielili się obowiązkami domowymi. Tradycyjny model, w którym tylko mężczyzna pracuje, popiera już tylko 7% respondentów. Jeszcze w 2013 roku takie rozwiązanie wybierało 23% ankietowanych. Zmiana jest więc wyraźna, a partnerstwo staje się nową normą. Większość Polaków, bo aż 75%, deklaruje, że żyje w związku, z czego 61% to małżeństwa. Jared Kushner, zięć prezydenta Donalda Trumpa, znalazł się w centrum kontrowersji związanych z inwestycjami. Jared Kushner,

0: środków na te wydatki, co zmusza urzędy do ograniczania funduszy na nagrody i podwyżki. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim koszty sięgają niecałych 2 milionów złotych, a w Małopolsce 1,5 miliona złotych. Związkowcy ostrzegają, że sytuacja może się pogorszyć w przyszłym roku, gdyż w budżecie na 2027 rok również nie przewidziano dodatkowych funduszy na te cele. Rozpoczęła się modernizacja dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockiej. Inwestycja PKP o wartości ponad 14 milionów złotych zakończy się w pierwszej połowie 2028 roku. Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, a także zyska nowe tereny zielone i miejsca parkingowe. Na czas prac podróżni będą korzystać z tymczasowego dworca kontenerowego. To część szerszej strategii modernizacji infrastruktury kolejowej w województwie podlaskim. Podobne prace trwają także w Suwałkach i Łomży.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrolę podnośników samochodowych, a wyniki są alarmujące. Aż 87% z 15 zbadanych modeli zostało zakwestionowanych, a w 11 z nich wykryto krytyczne wady. Problemy dotyczą kluczowych elementów, takich jak konstrukcja nośna i mechanizm podnoszenia. Uszkodzenia mogą prowadzić do nagłego opadnięcia samochodu, co stanowi poważne zagrożenie dla użytkowników. Eksperci zalecają kierowcom dokładne sprawdzenie stanu technicznego swojego sprzętu, aby uniknąć niebezpieczeństw na drodze.
0: Turecki koncern Aselsan podpisał kontrakt na ponad 1 miliard euro z Dyrektoriatem Zakupów Obronnych na rozwój systemu obrony powietrznej Siper Block 2. To największa umowa w historii tureckiej obrony powietrznej. System ten ma zwalczać cele na dystansie do 150 kilometrów, w tym pociski balistyczne i samoloty stealth. Projekt jest kluczowy dla niezależności Turcji w dziedzinie obronności. Siper Block 2 to także krok w stronę eksportu tureckiej technologii obronnej na światowe rynki. Turcja dąży do pełnej interoperacyjności systemu z NATO, co ma umocnić jej pozycję w sojuszu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Xiaomi wprowadza do Polski nową serię smartfonów Redmi Note 17. W skład serii wchodzą 4 modele, a ich ceny zaczynają się od 1099 zł za podstawowy model, sięgając 2399 zł za flagowy Redmi Note 17 Pro Max 5G. Smartfony wyróżniają się potężnymi bateriami i certyfikowaną odpornością na upadki i wodę. Producent zapewnia 6 lat aktualizacji zabezpieczeń oraz długą żywotność baterii. Na start przygotowano promocje, w tym rabaty do 250 zł i dodatkowe urządzenia za symboliczną złotówkę. Sprzedaż ruszyła 17 września.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje przeciętna. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa, że Broda może być przyrodnim bratem Cezarego. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, na których zauważa uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem Rawiczem a Kajetanem. Małgorzata nie odpuszcza i wprost pyta Józefinę o prawdę, ale seniorka milczy, chcąc chronić Cezarego. W 3425 odcinku prawda wychodzi na jaw. Kajetan dowiaduje się, że jego ojcem był Bogdan Rawicz. To odkrycie całkowicie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan zaczyna myśleć o zmianie nazwiska i dziedziczeniu majątku, co zaskakuje wszystkich, w tym Natalię, która dowiaduje się, że są rodziną. Tajemnica, którą Józefina próbowała ukryć, w końcu zmienia życie Brody i całej rodziny Rawiczów.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą.
1: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia staje przed trudnym wyzwaniem. Na ślubie Natalki musi udawać, że wszystko jest w porządku, mimo że jej małżeństwo z Arturem przeżywa kryzys po odkryciu jego romansu. Marysia nie chce, by jej problemy przyćmiły radość siostrzenicy, więc stara się zachować pozory szczęścia. Nawet podczas pierwszego tańca z mężem ukrywa swoje prawdziwe emocje. Każdy gest Artura przypomina jej o dawnych, szczęśliwych chwilach, co sprawia, że wewnętrznie cierpi. Tylko przyjaciółka Judyta zna prawdę o sytuacji Marysi. Dla reszty rodziny Rogowscy wciąż wyglądają jak idealne małżeństwo.
0: W 14 odcinku serialu Felicita, Olivia zmaga się z niepokojem o Davide, który ukrywa przed nią problemy rodzinne. Chłopak jest pod presją surowego ojca, co wpływa na jego relacje z Oliwią. Nastolatka nie tylko martwi się o Davide, ale także próbuje zrozumieć tajemnice związane z jej ojcem Kamilem. Olivia odkrywa zdjęcia Kamila na tablecie Niko i postanawia pokazać je matce, Zośce, zadając jej trudne pytania o przeszłość. W międzyczasie Olivia i Alka wybierają się na działkę, ale wyjazd nie przynosi ukojenia. Odcinek 14 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20:30 na TVP1. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dexter zmartwychwstanie powraca z nowymi odcinkami już 31 października wyłącznie na Sky Showtime. Drugi sezon przynosi ze sobą emocjonujące starcia Dextera Morgana, który zmierzy się z dwoma niebezpiecznymi zabójcami. Michael C. Hall ponownie wciela się w rolę Dextera, a jego powrót zbiega się z 20. rocznicą franczyzy. W obsadzie zobaczymy także Umę Thurman oraz nowych członków, takich jak Dan Stevens i Brian Cox. Dexter staje przed wyzwaniem kryzysu wieku średniego, podczas gdy jego syn Harrison walczy o sprawiedliwość. Nowy sezon obiecuje mroczne i pełne napięcia chwile. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na Antenie Dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października, o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie m.in. Talia Celebi, Twirksewe i Xantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą też 14 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest przeciętna.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Najciekawsze informacje w Radio Super Express. Radio Super Express.

0: 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki odnotował spadek poparcia w najnowszych sondażach. We wrześniu pozytywnie oceniło go 44% Polaków, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do sierpnia. Eksperci wskazują, że na pogorszenie ocen mogły wpłynąć opóźnione decyzje dotyczące ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych oraz emocje związane z drożyzną. Notowania mogą dalej się zmieniać w związku z narastającym konfliktem między rządem a prezydentem. We Francji trwają burzliwe protesty uczniów, które przeradzają się w zamieszki. Blokady objęły już ponad 1000 szkół, a liczba incydentów w liceach przekroczyła 900. Zatrzymano prawie 1,8 tysięcy osób, a ponad 300 funkcjonariuszy zostało rannych. Władze obawiają się, że protesty mogą potrwać jeszcze w przyszłym tygodniu.
2: Dwóch Polaków zostało deportowanych z Lipska do Polski w ramach wspólnej akcji niemieckich służb. 41-letni mężczyzna był notowany za liczne przestępstwa, w tym kradzieże i molestowanie, a po deportacji trafił do polskiego więzienia. 23-letni mężczyzna nie opuścił Niemiec po wyjściu z więzienia, mimo wyznaczonego terminu. Niemieckie służby podkreślają, że współpraca różnych instytucji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie dworca głównego w Lipsku.
0: Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uruchomiło projekt Inteligentna Granica, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski. W ramach operacji Bezpieczne Podlasie wykorzystuje się najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, by wspierać działania żołnierzy i Straży Granicznej. System ten integruje różnorodne źródła danych, co pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Bożena i Sławomir Lewo zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać otwartość i jedność społeczności. Dywaniki łazienkowe warto prać co tydzień lub dwa, w zależności od intensywności użytkowania i liczby domowników. Jeśli dywanik jest często mokry i zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, lepiej nie zwlekać z praniem. Przed wrzuceniem do pralki sprawdź metkę producenta, zwłaszcza w przypadku modeli z gumowym spodem. Po praniu dywanik należy od razu wyjąć i wysuszyć, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów. Liście roślin doniczkowych, takich jak monstera, wymagają regularnego czyszczenia, aby zachować zdrowy wygląd i dostęp do światła. Zamiast chemicznych środków można użyć domowych sposobów, takich jak skórki z bananów czy sok z cytryny, które skutecznie usuwają kurz i nabłyszczają liście. Ważne jest, aby podczas czyszczenia delikatnie podtrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Anioł stróż to niewidzialny opiekun, który według wierzeń towarzyszy każdemu z nas od urodzenia, chroniąc przed złem i wspierając w trudnych chwilach. Jego obecność bywa odczuwalna w sytuacjach kryzysowych, kiedy intuicja podpowiada nam właściwe rozwiązania. Wiele osób wierzy, że każdy ma swojego indywidualnego anioła, którego imię można poznać na podstawie daty urodzenia.
2: Katarzyna Bujakiewicz, znana aktorka, zakończyła swoją krótką przygodę z polityką samorządową. W 2014 roku zdobyła mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale szybko zrezygnowała z powodu konfliktu między wymogami prawnymi a klauzulami poufności w jej kontraktach zawodowych. Po tym epizodzie Bujakiewicz skupiła się na karierze artystycznej i działalności społecznej.
0: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku. Rosyjscy dziennikarze śledczy ujawnili istnienie wnuczki Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1031 hektopaskali. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn słynnego Zenka, znowu na językach. Tym razem pojawił się w programie TVN Mówię Wam w zielonym stroju, który nawiązuje do jego udziału w reality show Nasi w mundurach. W rozmowie opowiedział o swoim życiu, które ostatnio przypomina bardziej telenowelę niż spokojną codzienność. Po serii kontrowersyjnych nagrań w sieci Daniel próbuje teraz pokazać się z innej strony, choć jego przeszłość wciąż daje o sobie znać. Ciekawe, czy wojskowy rygor programu nauczy go dyscypliny, której tak bardzo potrzebuje. Monika Mrozowska, znana aktorka, postanowiła nie udawać, że czas się dla niej zatrzymał. Zamiast obsesyjnie walczyć z metryką, stawia na zdrowie, ruch i dobre relacje. Siwe włosy i zmarszczki? Dla niej to tylko część życia, a nie powód do zmartwień. Mrozowska podkreśla, że kluczem do szczęścia jest podejście do życia, a nie liczba świeczek na torcie. W świecie celebrytów wiek to tylko liczba, a Filip Heiser i jego żona Bianka są tego najlepszym przykładem. Świeżo upieczona para z różnicą wieku wynoszącą ponad 21 lat wzbudza niemałe emocje. Bianka, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, pokazała nawet swój dowód osobisty. Ale spokojnie, Heiser nie jest jedyny. W polskim showbiznesie znajdziemy więcej takich par, jak choćby Marek Kondrat z żoną młodszą o 38 lat. Cóż, miłość nie zna granic, a tym bardziej metryki.
2: Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W studiu The Voice of Poland zapanowała prawdziwa sensacja. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca poprzedniej edycji, powrócił, ale tym razem nie po to, by śpiewać. Zamiast tego zza kulis wspierał swoją przyjaciółkę Julię Szarek, która swoim występem dosłownie powaliła trenerów na kolana. Cztery odwrócone fotele mówią same za siebie. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają, do czyjej drużyny dołączy Julia.
2: Billy Bob Thornton, zanim zdobył Oscara, przeszedł przez rock'n'rollowe piekło jako technik koncertowy. W świecie, gdzie techniczni są jak kapłani strzegący dostępu do ołtarza, Thornton odkrył, że obietnica rock'n'rolla to często tylko puste słowa. Zamiast sławy i bogactwa dostał lekcję o tym, kto naprawdę rządzi za kulisami. Teraz, choć ma wszystko, co wiąże się ze statusem gwiazdy, wciąż pamięta, że najciekawsze historie to te, które nigdy nie trafiają na okładki.
1: Ed Sheeran, niegdyś ulubieniec tłumów, teraz zmaga się z burzą krytyki po wykluczeniu Macklemora z trasy koncertowej za jego wypowiedź o Palestynie. W geście solidarności inni artyści również zrezygnowali z występów, a Sheeran został sam na scenie. Bonus U dwóch dorzucił swoje 3 grosze, ujawniając kulisy współpracy z Sheeranem i podkreślając, że miliarderzy nie powinni dyktować artystom, co mogą robić na scenie. Cóż, wygląda na to, że Ed musi teraz grać solo nie tylko na gitarze, ale i w życiu. Rammstein i ich kultowy hit Du Hast od 1997 roku wciąż bawi naszymi umysłami. Jedna literka, a tyle zamieszania. Masz czy nienawidzisz? Niemiecka gra słów, której polski język nie jest w stanie oddać, a refren przypomina ślubną przysięgę. Tylko że zamiast tak słyszymy stanowcze nie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa łamigłówka emocji i znaczeń, która pokazuje, że nawet w miłości można się pogubić.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że piosenka, która zaczęła się jako niechciany utwór Coena, stanie się jednym z największych hitów wszechczasów. Leonard Cohen spędził 4 lata na pisaniu Hallelujah, a jego wytwórnia uznała, że to nie ma potencjału. Dopiero John Cale i później Jeff Buckley nadali jej nowe życie. A teraz większość ludzi myśli, że to Buckley jest autorem. Cóż, historia muzyki pełna jest takich niespodzianek. Queen znowu na językach, ale tym razem nie z powodu nowej trasy koncertowej. Roger Taylor i Brian May, mimo że zespół nie koncertuje od ponad 2 lat, zaskoczyli fanów wspólnym występem w Londynie. Taylor promuje swój nowy album, a May, mimo że przeszedł udar, dołączył do niego na scenie, by zagrać klasyki Queen. Wygląda na to, że duch rocka wciąż żyje, nawet jeśli tylko na bis. Slash, Miles Kennedy i The Conspirators znów zaskakują. Po miesiącach oczekiwań w końcu wypuścili nowy utwór Flying Blind, który zapowiada ich 5. album. Premiera krążka już 26 lutego przyszłego roku, a to nie koniec niespodzianek. Muzycy ruszają w trasę koncertową, która zawita do Polski 9 czerwca przyszłego roku w Warszawie. Bilety do zdobycia od 9 października, więc szykujcie się na muzyczne szaleństwo. Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem nu metalu. W tej muzycznej bitwie o drugie i trzecie miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of a Down, zamieniając się miejscami w zależności od tego, kogo zapytasz.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest złe.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 26-latek z powiatu wołomińskiego, mimo 4 sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, ponownie wsiadł za kierownicę. Pędząc trasą S7 z prędkością 178 km na godzinę, zwrócił uwagę policyjnej grupy Speed. Po nieudanej próbie ucieczki jego samochód wypadł z drogi i przewrócił się na dach. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
2: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się największe w Polsce targi biżuterii i minerałów – Warsaw Mineral Expo. Na 8 tysiącach metrów kwadratowych swoje wyroby prezentuje blisko 300 wystawców z całego świata. Jedną z głównych atrakcji jest wystawa Barwy Dolnośląskich Kwarców z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli. Dla odwiedzających przygotowano także warsztaty, w tym możliwość samodzielnego wykonania biżuterii z kamieni. Podczas grzybobrania w mazowieckim lesie pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Znalezisko datowane jest na IV wiek przed naszą erą, a moneta pochodzi z czasów cesarza Komodusa. Artefakty trafiły do państwowych zbiorów i są wystawione na zamku w Liwie. Już w najbliższą niedzielę, 4 października, szczecińska łasztownia stanie się centrum klasycznej motoryzacji. Oficjalne zakończenie sezonu 2026 z klasycznym Szczecinem przyciągnie fanów unikatowych pojazdów z całego regionu. Na miejscu zobaczymy ponad 300 retro pojazdów oraz skorzystamy z bogatej oferty gastronomicznej. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest darmowy, a atmosfera jak zawsze pełna pozytywnej energii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Narwiański Park Narodowy, znany jako Polska Amazonia, zachwyca swoim wodnym labiryntem. Rzeka Narew, na odcinku między Surażem a Rzędzianami, tworzy rozległe mokradła i trzcinowiska. To dom dla około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gniazduje właśnie tutaj. Park oferuje spływy kajakowe i drewniane kładki, idealne do obserwacji przyrody. Czyszczenie rusztu piekarnika może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy umieścić go w szczelnym worku na śmieci i zalać roztworem z ciepłej wody, tabletki do zmywarki i sody oczyszczonej. Po jednej godzinie namaczania zabrudzenia zmiękną, co znacznie ułatwi ich usunięcie. To prosty sposób, by zaoszczędzić czas i energię podczas sprzątania.
1: W Polsce rośnie niebezpieczna moda na zbieranie i spożywanie muchomora czerwonego. Mimo jego toksyczności, grzyb ten jest promowany w internecie jako cudowne panaceum. Eksperci ostrzegają, że spożywanie tego gatunku może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a jego posiadanie jest nielegalne. Warto pamiętać, że muchomor czerwony zawiera silne toksyny, które mogą być groźne dla życia. Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło z zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń. W Sulisławicach, niedaleko Ząbkowic Śląskich, otwarto Muzeum Sztuki Zagrabionej, poświęcone utraconym dziełom sztuki. Inicjatywa Magdaleny Ogórek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, gromadząc ponad 300 osób na inauguracji. Muzeum prezentuje multimedialną wystawę, która ukazuje historię rabunku polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz sylwetki osób, które ratowały te dzieła. Wśród eksponatów znajdują się rekonstrukcje i historie cennych zagrabionych obrazów, takich jak Dama z Gronostajem, Leonarda da Vinci. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chalupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia. Na Oceanie Spokojnym doszło do dramatycznego zdarzenia. Jacht Tai Tam zatonął po zderzeniu ze stadem kaszalotów, a czterech żeglarzy spędziło kilkanaście godzin na tratwie ratunkowej. Na szczęście zostali uratowani przez przepływający kontenerowiec. Wszyscy członkowie załogi przeżyli i nie odnieśli obrażeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Luksusowa willa Zlatana Ibrahimowicza w Szwecji, ponownie wystawiona na sprzedaż. Cena spadła do 27,5 miliona koron, ale mimo to nie znaleziono jeszcze kupca. Nieruchomość, zbudowana przez piłkarza w 2014 roku, oferuje 3 piętra z widokiem na górski krajobraz. Obecni właściciele próbowali wcześniej sprzedać ją za 32 miliony koron. Pośrednik z Sotheby's podkreśla, że sprzedaż tak unikalnej posiadłości może zająć trochę czasu. Czy nowa cena przyciągnie w końcu nabywcę? Czas pokaże. Narodowy Bank Polski poinformował, że podjął wszystkie możliwe prawnie działania w sprawie obsady stanowisk w zarządzie. Prezes banku, Adam Glapiński, zapewnił, że instytucja działa stabilnie i bez zakłóceń. 4 wnioski o powołanie nowych członków zarządu zostały zwrócone z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z powodu braku kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. Mimo tego Bank Centralny podkreśla, że jego bieżąca działalność nie jest zagrożona. Narodowy Bank Polski czeka teraz na decyzję innych organów w tej sprawie. Rozpoczęła się modernizacja dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockiej. Inwestycja PKP o wartości ponad 14 milionów złotych zakończy się w pierwszej połowie 2028 roku. Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, a także zyska nowe tereny zielone i miejsca parkingowe. Na czas prac podróżni będą korzystać z tymczasowego dworca kontenerowego. To część szerszej strategii modernizacji infrastruktury kolejowej w województwie podlaskim. Podobne prace trwają także w Suwałkach i Łomży.
2: Sklep Answear.com znalazł się w centrum kontrowersji po prezentacji dziecięcego ubrania, które wywołało skojarzenia z pasiakami więźniów obozów koncentracyjnych. Internauci nie kryli oburzenia, a firma szybko zareagowała, usuwając produkt z oferty. Answear podkreśla, że stylizacja pochodziła od hiszpańskiej marki Tiny Cotons i nie miała na celu nawiązywania do symboliki obozu. Sklep przeprosił za niezamierzone skojarzenia i zapowiedział kontakt z producentem. To nie pierwszy raz, gdy odzież w paski wywołuje podobne reakcje.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W Warszawie na jedno miejsce w akademiku przypada aż 17 studentów. To oznacza, że wielu z nich musi szukać alternatywnego zakwaterowania. Wynajem mieszkania w stolicy to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie. W innych miastach, jak Szczecin, sytuacja jest nieco lepsza, ale nadal nie każdy student znajdzie miejsce w akademiku. Państwo inwestuje w nowe i modernizowane domy studenckie, ale liczba miejsc wciąż maleje. Prywatne akademiki oferują wyższy standard, jednak ich ceny są znacznie wyższe niż w uczelnianych domach studenckich. Dziś przypominamy, jak zmienił się polski handel w ciągu ostatnich 3 dekad. W latach 90. hipermarkety takie jak Hit, Tesco czy Carrefour były symbolem nowoczesności. Jednak z czasem ich dominacja ustąpiła miejsca mniejszym sklepom i dyskontom. Biedronka, która zaczynała jako niewielka sieć, stała się liderem z 3882 placówkami. Również polskie marki, takie jak Dino czy Żabka, zyskały na znaczeniu. Dziś klienci coraz częściej wybierają sklepy blisko domu, co pokazuje, jak bardzo zmieniły się nasze zakupowe przyzwyczajenia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrolę podnośników samochodowych, a wyniki są alarmujące. Aż 87% z 15 zbadanych modeli zostało zakwestionowanych, a w 11 z nich wykryto krytyczne wady. Problemy dotyczą kluczowych elementów, takich jak konstrukcja nośna i mechanizm podnoszenia. Uszkodzenia mogą prowadzić do nagłego opadnięcia samochodu, co stanowi poważne zagrożenie dla użytkowników. Eksperci zalecają kierowcom dokładne sprawdzenie stanu technicznego swojego sprzętu, aby uniknąć niebezpieczeństw na drodze. Z polskich gmin znikają mieszkańcy, szczególnie młodzi. W ciągu 2 dekad depopulacja dotknęła aż 70% gmin, co prowadzi do wzrostu kosztów utrzymania szkół i urzędów. Najmocniej wyludniają się obszary oddalone od dużych miast, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju. Młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i edukacji, co osłabia lokalne gospodarki. W efekcie, mimo mniejszej liczby mieszkańców, koszty usług na osobę rosną, a samorządom brakuje pieniędzy. Eksperci podkreślają, że nie ma prostego rozwiązania tego problemu.
0: Słuchajcie Radia Super Express.
2: Od 2027 roku wyjazdy do sanatoriów będą wyglądały inaczej. NFZ wprowadza nowe zasady, które mają na celu indywidualizację leczenia. Zabiegi będą bardziej dopasowane do potrzeb pacjentów, a sanatoria zyskają większą swobodę w kształtowaniu oferty. Zmiany obejmują także finansowanie. NFZ likwiduje dodatkowe 5% finansowania, co budzi obawy wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Jednak dla pacjentów nie oznacza to dodatkowych opłat. Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2028 roku.
1: Bezzałogowa platforma GNOME, używana bojowo na Ukrainie, może wkrótce trafić do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Temerland Poland czeka na koncesję, by rozpocząć produkcję w Polsce. GNOME to modułowy system, który wspiera żołnierzy w działaniach bojowych, logistycznych i rozpoznawczych. Platforma może być wyposażona w różne rodzaje uzbrojenia i moduły, co czyni ją wszechstronnym narzędziem na polu walki. Testy GNOME'a dla polskiej armii mają rozpocząć się wkrótce. Firma planuje także eksport systemu na rynki NATO i do Azji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest
0: czas na prognozę pogody.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa, że Broda może być przyrodnim bratem Cezarego. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, na których zauważa uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem Rawiczem a Kajetanem. Małgorzata nie odpuszcza i wprost pyta Józefinę o prawdę. Ale seniorka milczy, chcąc chronić Cezarego. W 3425 odcinku prawda wychodzi na jaw. Kajetan dowiaduje się, że jego ojcem był Bogdan Rawicz. Odkrycie całkowicie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan zaczyna myśleć o zmianie nazwiska i dziedziczeniu majątku, co zaskakuje wszystkich, w tym Natalię, która dowiaduje się, że są rodziną. Tajemnica, którą Józefina próbowała ukryć, w końcu zmienia życie Brody i całej rodziny Rawiczów.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą.
1: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia staje przed trudnym wyzwaniem. Na ślubie Natalki musi udawać, że wszystko jest w porządku, mimo że jej małżeństwo z Arturem przeżywa kryzys po odkryciu jego romansu. Marysia nie chce, by jej problemy przyćmiły radość siostrzenicy, więc stara się zachować pozory szczęścia. Nawet podczas pierwszego tańca z mężem ukrywa swoje prawdziwe emocje. Każdy gest Artura przypomina jej o dawnych, szczęśliwych chwilach, co sprawia, że wewnętrznie cierpi. Tylko przyjaciółka Judyta zna prawdę o sytuacji Marysi. Dla reszty rodziny Rogowscy wciąż wyglądają jak idealne małżeństwo.
0: W 14 odcinku serialu Felicita, Olivia zmaga się z niepokojem o Davide, który ukrywa przed nią problemy rodzinne. Chłopak jest pod presją surowego ojca, co wpływa na jego relacje z Oliwią. Nastolatka nie tylko martwi się o Davide, ale także próbuje zrozumieć tajemnice związane z jej ojcem Kamilem. Olivia odkrywa zdjęcia Kamila na tablecie Niko i postanawia pokazać je matce, Zośce, zadając jej trudne pytania o przeszłość. W międzyczasie Olivia i Alka wybierają się na działkę, ale wyjazd nie przynosi ukojenia. Odcinek 14 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o godzinie 20:30 na TVP1. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dexter zmartwychwstanie powraca z nowymi odcinkami już 31 października wyłącznie na Sky Showtime. Drugi sezon przynosi ze sobą emocjonujące starcia Dextera Morgana, który zmierzy się z dwoma niebezpiecznymi zabójcami. Michael C. Hall ponownie wciela się w rolę Dextera, a jego powrót zbiega się z 20. rocznicą franczyzy. W obsadzie zobaczymy także Umę Thurman oraz nowych członków, takich jak Dan Stevens i Brian Cox. Dexter staje przed wyzwaniem kryzysu wieku średniego, podczas gdy jego syn Harrison walczy o sprawiedliwość. Nowy sezon obiecuje mroczne i pełne napięcia chwile. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 491 odcinek. Curro obiecuje Martinie, że nie pozwoli Ayali decydować o jej przyszłości. Tymczasem Catalina wyjawia Manuelowi, że planuje opuścić La Promesę. Ayala stawia Martinie ultimatum. Zgoda na jego ślub z Margaritą w zamian za uniknięcie kary. Martina jednak stanowczo odrzuca ten szantaż. Służba nie ustaje w walce o przyszłość Virtudes, przenosząc produkcję dżemów poza pałac. Widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. 490 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 15:05 na TVP2. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Endina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie m.in. Talia Celebi, Tuirksewe i Cantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, także wynoszącą 14 stopni i wiatr wschodni o prędkości ledwie odczuwalną. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętna.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Środki z tej daniny mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej, który ma na celu obniżenie cen na stacjach. Prezydent zapowiedział, że skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Profesor Antoni Dudek ocenił, że polityczny spór o te przepisy wygrał premier Donald Tusk. Jennifer Lopez była wyraźnie niezadowolona podczas pokazu Stelli McCartney w Paryżu. Gwiazda musiała złożyć parasol, mimo że padał ulewny deszcz. Obsługa poprosiła gości o złożenie parasoli, by nie zasłaniały widoku na wybieg. Lopez, ubrana w brązową stylizację, zmokła, co wyraźnie wpłynęło na jej nastrój. W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia. Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaev, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czyszczenie rusztu piekarnika może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy umieścić go w szczelnym worku na śmieci i zalać roztworem z ciepłej wody, tabletki do zmywarki i sody oczyszczonej. Po jednej godzinie namaczania zabrudzenia zmiękną, co znacznie ułatwi ich usunięcie. To prosty sposób, by zaoszczędzić czas i energię podczas sprzątania.
0: W Polsce rośnie niebezpieczna moda na zbieranie i spożywanie muchomora czerwonego. Mimo jego toksyczności, grzyb ten jest promowany w internecie jako cudowne panaceum. Eksperci ostrzegają, że spożywanie tego gatunku może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a jego posiadanie jest nielegalne. Warto pamiętać, że muchomor czerwony zawiera silne toksyny, które mogą być groźne dla życia. Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży.
2: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń.
2: Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
0: Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przeszedł imponującą metamorfozę, zrzucając 17 kg. Polityk podkreśla, że kluczowa zmiana zaszła w jego głowie, a sport stał się jego pasją. Obecnie biega średnio 160 km miesięcznie, co daje mu radość i swobodę. Rzepecki zaznacza, że najważniejsza jest szczerość z samym sobą i podjęcie pierwszego kroku w kierunku zmiany.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Sulisławicach, niedaleko Ząbkowic Śląskich, otwarto Muzeum Sztuki Zagrabionej, poświęcone utraconym dziełom sztuki. Inicjatywa Magdaleny Ogórek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, gromadząc ponad 300 osób na inauguracji. Muzeum prezentuje multimedialną wystawę, która ukazuje historię rabunku polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz sylwetki osób, które ratowały te dzieła. Wśród eksponatów znajdują się rekonstrukcje i historie cennych zagrabionych obrazów, takich jak Dama z gronostajem, Leonarda da Vinci, Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach, są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z ról, które zawsze zapadają w pamięć, zagrał barona Dalskiego w filmowej Lalce. Choć sam twierdzi, że to tylko epizod, to jednak nie wycięto żadnej z jego scen. Filmowa Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego to dopiero początek, bo już planowany jest serial, który ma pojawić się za 3 lata. Tymczasem na Netflixie można oglądać zupełnie inną wersję Lalki, która, jak twierdzi Żak, jest dziwna, ale super. Cóż, Rus pewnie przewraca się w grobie, ale kto by się tym przejmował, skoro mamy aż 2 lalki do wyboru.
2: HBO Max serwuje nam nową dawkę mroku w serialu Zmora, gdzie Magdalena Cielecka, znana z roli Chyłki, wciela się w kontrowersyjną dziennikarkę Kamę Kosowską. Powrót do rodzinnego Torunia miał być nostalgiczną podróżą, a zamienia się w pełną tajemnic intrygę. Cielecka, jak zwykle, nie boi się skomplikowanych postaci, a jej bohaterka musi zmierzyć się z przeszłością, która okazuje się bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym hitem, który pokaże, że kobiety potrafią być równie bezwzględne jak mężczyźni?
1: Maryla Rodowicz, królowa polskiej estrady, zaskoczyła wszystkich swoim występem w Tańcu z Gwiazdami, ale to nie na parkiecie wydarzyła się największa niespodzianka. W garderobie, tuż przed wejściem na scenę, jej spódnica postanowiła zrobić własny show i zjechała na ziemię, zostawiając Marylę w czarnych majtkach. Na szczęście to komiczne zdarzenie miało miejsce za kulisami, a nie na oczach telewizyjnej publiczności. Sama Maryla przyznała, że poczuła się jak w Las Vegas, choć chyba nie spodziewała się, że jej garderoba też postanowi zabłysnąć.
2: Noah Kahan i Aaron Dessner stworzyli muzyczną perełkę Draw You Out, która właśnie zadebiutowała na platformach muzycznych. Utwór ten, będący oficjalnym motywem filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, wprowadza zupełnie nowy klimat, który z pewnością zaskoczy fanów serii. Film, opowiadający o młodości Haimicha Abernathy'ego, zapowiada się na prawdziwy hit, a premiera już 20 listopada. Ciekawe, czy muzyka pomoże przetrwać kolejne krwawe zmagania na ekranie.
3: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. Mandaryna zatańczy z synem, a Michał Wiśniewski, jej były mąż, zaśpiewa dla niej piosenkę. Czyżby powrót do przeszłości? Helena Englert wystąpi z tatą, Janem Englertem, a reszta uczestników również zaprezentuje się z bliskimi. Czy to oznacza, że eliminacje zostaną odłożone na bok, a emocje sięgną zenitu? Przekonamy się już w niedzielę. Telewizja Polska ogłosiła preselekcję do Eurowizji 2027, a wśród potencjalnych kandydatów pojawiła się influencerka Julia Żugaj. Choć jeszcze niedawno zapowiadała koniec kariery muzycznej, teraz tajemniczo sugeruje swój udział, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów. Czy jej girls band Girls, który zadebiutował utworem Girls, spróbuje swoich sił w walce o eurowizyjne trofeum? Cóż, czas pokaże, czy to tylko kolejny eksperyment, czy może coś więcej. Nowy sezon na Wspólnej zaskoczył widzów odświeżoną czołówką, która wywołała burzę emocji. Joanna Jabłczyńska, która od lat jest związana z serialem, przyznała, że zmiany były dla niej szokiem. Aktorka porównała nowe doświadczenia na planie do pracy w amerykańskiej produkcji, co brzmi jak niezła przygoda. Choć sentyment do starej czołówki i piosenki Krzysztofa Krawczyka pozostaje, Jabłczyńska podkreśla, że nowoczesność to przyszłość serialu. Janis Joplin, niekwestionowana królowa rocka, której życie było jak roller coaster, zagrała swój ostatni koncert 12 sierpnia 1970 roku. Choć sprzęt zniknął w tajemniczych okolicznościach, Janis nie przejęła się tym ani trochę, spędzając czas za kulisami z butelką w ręku. Na scenie jednak pokazała, że jej talent i charyzma były niezaprzeczalne. Niestety, 2 miesiące później, 4 października, świat stracił tę ikonę muzyki, gdy przedawkowała heroinę w wieku zaledwie 27 lat.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marcin Miller, lider zespołu Boys, zaskoczył wszystkich, wygrywając 5. odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo. Wcielił się w Felicjana Andrzejczaka z Budki Suflera i poruszył jurorów balladą Jolka, Jolka, pamiętasz? Choć musiał niemal zastygnąć w bezruchu. Małgorzata Walewska była tak wzruszona, że jedyną jej uwagą było to, że występ skończył się zbyt szybko. Czek na 15 tysięcy złotych Miller przekazał na cele charytatywne. A my czekamy na kolejne niespodzianki w następnym odcinku. Metallica znów w akcji. 1 października w Las Vegas rozpoczęła swoją rezydencję w kultowym obiekcie Sphere. Fani zostali przywitani flagami z całego świata, a potem było tylko lepiej. Zespół zagrał 16 utworów, w tym niespodzianki jak And Justice for All, którego nie słyszano na żywo od 12 lat. Widowisko zakończyło się klasykiem Master of Puppets, a wszystko to w otoczeniu imponujących wizualizacji. Metallica pokazuje, że wciąż jest w formie.
2: Flesh znowu zaskakuje. Legendarny gitarzysta razem z Milesem Kennedym i The Conspirators zapowiedzieli nowy album Flying Blind, który ukaże się w lutym przyszłego roku. Co ciekawe, Slash postanowił zgłębić tajniki gitary pedal steel, co zaowocowało niespodziewanym brzmieniem w jednym z utworów. A jakby tego było mało, zespół rusza w światową trasę koncertową, a fani mają szansę spotkać Slasha na zamku w Cardiff. Czysta, rock'n'rollowa energia i niespodzianki na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 9 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako zły.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę w jednym z warszawskich sklepów doszło do napaści na 20-letnią pracownicę. 55-letni klient przekroczył jej granice nietykalności cielesnej. Młoda kobieta zdołała uciec na zaplecze, a strażnicy miejscy zatrzymali napastnika. Sprawą zajmuje się teraz policja, która prowadzi dalsze dochodzenie.
2: W Płocku trwa zażarty spór prawników przed procesem dotyczącym śmierci 16-letniej Mai. Obrończyni Bartosza G., mecenas Agnieszka Prędczyńska, krytykuje medialne doniesienia, twierdząc, że nie oddają one rzeczywistości. Pełnomocnik ojca ofiary, mecenas Wojciech Kasprzyk, stanowczo odpiera te zarzuty, nazywając je nieprawdziwymi. Proces rozpocznie się 7 października. Ulica Żupnicza na warszawskim Kamionku przejdzie gruntowną metamorfozę. Już w poniedziałek, 5 października, ruszają prace budowlane, które całkowicie odmienią tę przestrzeń. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i pasy rowerowe to tylko część zaplanowanych zmian. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ulica stanie się jednokierunkowa w stronę Chodakowskiej. Pierwszy etap prac potrwa do końca listopada. Siedziba Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie od lat budzi kontrowersje. Przez jednych nazywana Gargamelem i nagrodzona antynagrodą Makabryła. Przez innych podziwiana za futurystyczny design. Budynek zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego powstawał przez 7 lat i stał się charakterystycznym punktem Mokotowa. Mimo mieszanych opinii na stałe, pisał się w krajobraz warszawskiego Ksawerowa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W krakowskiej dzielnicy Podgórze doszło do tragicznego wypadku. 16-letni chłopak spadł z 12 piętra bloku przy ulicy Polonijnej. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia.
1: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję tę podjął biskup Roman Pindel, a Watykan ją potwierdził. Kuria Bielsko-Żywiecka mówi o poważnych nieprawidłowościach, ale szczegółów nie ujawnia. Wierni są zaskoczeni, bo ksiądz Zborek był bardzo ceniony w lokalnej społeczności.
2: Polska Organizacja Turystyczna i magazyn Travelist ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W konkursie wytypowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a internauci mogą głosować na swoje ulubione miejsca do 14 października. Wyniki zostaną opublikowane 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazdy i vouchery. W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem Szymona Nieradki, twórcy profilu Stop Cham Szczecin. Aktywista został przewieziony na masce sportowego kabrioletu po tym, jak zareagował na brawurową jazdę kierowcy. Całe zajście zostało nagrane i wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Policja zatrzymała kierowcę, a Nieradka zapowiada, że sprawa może trafić do sądu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dwaj policjanci ze Szczecina zostali zawieszeni i aresztowani pod zarzutem przekroczenia uprawnień. Podejrzewa się ich o dokonanie samosądu na mężczyźnie skazanym za przestępstwo seksualne na niemowlęciu. Poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości wzywa do odstąpienia od karania funkcjonariuszy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku i objęte tajemnicą.
2: W piątkowym losowaniu Eurojackpot jeden z Polaków wygrał ponad 3 miliony złotych. To wygrana drugiego stopnia, która z pewnością zmieni jego życie. Szczęśliwy kupon zakupiono w Polsce, ale miejsce zakupu pozostaje tajemnicą. Główna pula nie została rozbita, więc we wtorek do wygrania będzie aż 520 milionów złotych. Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo.
1: Agnieszka Rogowska z programu Rolnicy Podlasie postanowiła sprzedać część swojego sprzętu rolniczego, co wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Internauci spekulowali, czy poprawa sytuacji materialnej Rogowskich to efekt występów w telewizji. Agnieszka stanowczo zaprzeczyła, podkreślając, że rozwój gospodarstwa to wynik ciężkiej pracy. Owijarka znalazła już nowego właściciela, a prasa wciąż czeka na kupca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu znaleziono kotkę Mimi porzuconą w parku. Zwierzę przebywa teraz w schronisku i czeka na nowy dom. Poprzednia właścicielka z powodu trudnej sytuacji finansowej zostawiła list z wyjaśnieniem. Mimi to łagodna kotka, która uwielbia kontakt z ludźmi i szuka nowego opiekuna. Wrocławskie schronisko apeluje o adopcję. Wczoraj w Rokitkach odbył się pogrzeb podkomisarza Natana Sieronia, który zmarł po postrzeleniu podczas akcji. W ceremonii uczestniczyli bliscy, koledzy z pracy oraz przedstawiciele władz i służb. W całej Polsce policjanci oddali mu hołd, uruchamiając syreny radiowozów. Prezydent pośmiertnie awansował go na pierwszy stopień oficerski.
1: Wraca sprawa tragicznej śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Po kontroli w szkole, do której uczęszczała dziewczynka, rzecznik dyscyplinarny domaga się zwolnienia dyrektora placówki. W wyniku wykrytych uchybień komisja dyscyplinarna zajmie się sprawą 3 grudnia. W międzyczasie postępowanie wobec 12-letniej uczennicy związanej z tragicznymi wydarzeniami prowadzi sąd rodzinny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 10 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Na przykład Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Michał Cieślak, jeden z sześciu polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 500 w Pekinie, gdzie zmierzy się z Rosjaninem Karenem Khachanovem. Polak pokonał wcześniej Amerykanina Lernera Tiena i Francuza Artura Gaë. Mecz odbędzie się jutro, 4 października, około godziny 7 rano, czasu polskiego. Transmisję można śledzić na Polsacie Sport 1.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
1: Wczoraj wieczorem PGE Narodowy w Warszawie stał się biało-czerwoną twierdzą. Tysiące kibiców poną twierdzą. Tysiące

0: Powiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 11 stopni w Warszawie. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 12 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach jest zły, co może być uciążliwe, szczególnie dla osób z problemami układu oddechowego.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa, że Broda może być przyrodnim bratem Cezarego. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, na których zauważa uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem Rawiczem a Kajetanem. Małgorzata nie odpuszcza i wprost pyta Józefinę o prawdę, ale seniorka milczy, chcąc chronić Cezarego. W 3425 odcinku prawda wychodzi na jaw. Kajetan dowiaduje się, że jego ojcem był Bogdan Rawicz. To odkrycie całkowicie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan zaczyna myśleć o zmianie nazwiska i dziedziczeniu majątku, co zaskakuje wszystkich, w tym Natalię, która dowiaduje się, że są rodziną. Tajemnica, którą Józefina próbowała ukryć, w końcu zmienia życie Brody i całej rodziny Rawiczów.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku.

0: Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą.
1: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia staje przed trudnym wyzwaniem. Na ślubie Natalki musi udawać, że wszystko jest w porządku, mimo że jej małżeństwo z Arturem przeżywa kryzys po odkryciu jego romansu. Marysia nie chce, by jej problemy przyćmiły radość siostrzenicy, więc stara się zachować pozory szczęścia. Nawet podczas pierwszego tańca z mężem ukrywa swoje prawdziwe emocje. Każdy gest Artura przypomina jej o dawnych, szczęśliwych chwilach, co sprawia, że wewnętrznie cierpi. Tylko przyjaciółka Judyta zna prawdę o sytuacji Marysi. Dla reszty rodziny Rogowscy wciąż wyglądają jak idealne małżeństwo.
0: W 14 odcinku serialu Felicita, Olivia zmaga się z niepokojem o Davide, który ukrywa przed nią problemy rodzinne. Chłopak jest pod presją surowego ojca, co wpływa na jego relacje z Oliwią. Nastolatka nie tylko martwi się o Davide, ale także próbuje zrozumieć tajemnice związane z jej ojcem Kamilem. Olivia odkrywa zdjęcia Kamila na tablecie Niko i postanawia pokazać je matce, Zośce, zadając jej trudne pytania o przeszłość. W międzyczasie Olivia i Alka wybierają się na działkę, ale wyjazd nie przynosi ukojenia. Odcinek 14 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20:30 na TVP1. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dexter zmartwychwstanie powraca z nowymi odcinkami już 31 października wyłącznie na Sky Showtime. Drugi sezon przynosi ze sobą emocjonujące starcia Dextera Morgana, który zmierzy się z dwoma niebezpiecznymi zabójcami. Michael C. Hall ponownie wciela się w rolę Dextera, a jego powrót zbiega się z 20. rocznicą franczyzy. W obsadzie zobaczymy także Uma Thurman oraz nowych członków, takich jak Dan Stevens i Brian Cox. Dexter staje przed wyzwaniem kryzysu wieku średniego, podczas gdy jego syn Harrison walczy o sprawiedliwość. Nowy sezon obiecuje mroczne i pełne napięcia chwile. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października, o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie między innymi Talia Celebi, Twirkseve i Cantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić podobnie 12 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki odnotował spadek poparcia w najnowszych sondażach. We wrześniu pozytywnie oceniło go 44% Polaków, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do sierpnia. Eksperci wskazują, że na pogorszenie ocen mogły wpłynąć opóźnione decyzje dotyczące ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych oraz emocje związane z drożyzną. Notowania mogą dalej się zmieniać w związku z narastającym konfliktem między rządem a prezydentem. Krista Pike, skazana na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, przeżyła próbę egzekucji w Tennessee. Po podaniu dwóch dawek pentobarbitalu jej serce nadal biło, a kobieta trafiła do szpitala. Lekarz ostrzega, że opóźnienie w udzieleniu pomocy mogło spowodować uszkodzenie mózgu. Gubernator zarządził niezależne dochodzenie w tej sprawie. Na Oceanie Spokojnym doszło do dramatycznego zdarzenia. Jacht Tai Tam zatonął po zderzeniu ze stadem kaszalotów, a czterech żeglarzy spędziło kilkanaście godzin na tratwie ratunkowej. Na szczęście zostali uratowani przez przepływający kontenerowiec. Wszyscy członkowie załogi przeżyli i nie odnieśli obrażeń. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uruchomiło projekt Inteligentna Granica, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski. W ramach operacji Bezpieczne Podlasie wykorzystuje się najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, by wspierać działania żołnierzy i Straży Granicznej. System ten integruje różnorodne źródła danych, co pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Już jutro, 4 października, Piątą Aleją w Nowym Jorku przejdzie Parada Pułaskiego. Największe polonijne wydarzenie na świecie. Po raz pierwszy w historii weźmie w niej udział reprezentacja Teksasu, w której skład wchodzi Miss Poland International 2026, Savannah Gajda. Savannah, mimo silnych więzi z Nowym Jorkiem, będzie reprezentować Teksas, a już w listopadzie poleci do Japonii, by reprezentować Polskę w konkursie Miss International. Parada Pułaskiego to nie tylko święto polskości, ale także początek intensywnego okresu dla Savannah, która angażuje się w działalność charytatywną i rozwija swoją fundację Loss to Light.
0: Dywaniki łazienkowe warto prać co tydzień lub dwa, w zależności od intensywności użytkowania i liczby domowników. Jeśli dywanik jest często mokry i zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, lepiej nie zwlekać z praniem. Przed wrzuceniem do pralki sprawdź metkę producenta, zwłaszcza w przypadku modeli z gumowym spodem. Po praniu dywanik należy od razu wyjąć i wysuszyć, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów. Liście roślin doniczkowych, takich jak monstera, wymagają regularnego czyszczenia, aby zachować zdrowy wygląd i dostęp do światła. Zamiast chemicznych środków można użyć domowych sposobów, takich jak skórki z bananów czy sok z cytryny, które skutecznie usuwają kurz i nabłyszczają liście. Ważne jest, aby podczas czyszczenia delikatnie podtrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje.
1: Katarzyna Bujakiewicz, znana aktorka, zakończyła swoją krótką przygodę z polityką samorządową. W 2014 roku zdobyła mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale szybko zrezygnowała z powodu konfliktu między wymogami prawnymi a klauzulami poufności w jej kontraktach zawodowych. Po tym epizodzie Bujakiewicz skupiła się na karierze artystycznej i działalności społecznej.
0: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku. Rosyjscy dziennikarze śledczy ujawnili istnienie wnuczki Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz zachmurzenie całkowite. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
5: Ludzkie szczątki.
4: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn słynnego Zenka, znowu na językach. Tym razem pojawił się w programie TVN Mówię Wam w zielonym stroju, który nawiązuje do jego udziału w reality show Nasi w mundurach. W rozmowie opowiedział o swoim życiu, które ostatnio przypomina bardziej telenowelę niż spokojną codzienność. Po serii kontrowersyjnych nagrań w sieci Daniel próbuje teraz pokazać się z innej strony, choć jego przeszłość wciąż daje o sobie znać. Ciekawe, czy wojskowy rygor programu nauczy go dyscypliny, której tak bardzo potrzebuje. W świecie celebrytów wiek to tylko liczba, a Filip Heiser i jego żona Bianka są tego najlepszym przykładem. Świeżo upieczona para z różnicą wieku wynoszącą ponad 21 lat wzbudza niemałe emocje. Bianka, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, pokazała nawet swój dowód osobisty. Ale spokojnie, Heiser nie jest jedyny. W polskim showbiznesie znajdziemy więcej takich par, jak choćby Marek Kondrat z żoną młodszą o 38 lat. Cóż, miłość nie zna granic, a tym bardziej metryki. Świat polskiej kultury pogrążył się w smutku. Przemysław Branny, wybitny aktor i pieśniarz, odszedł w wieku 55 lat. Przez ponad 3 dekady związany był z krakowskim teatrem Bagatela, gdzie zachwycał publiczność swoimi rolami. Jego odejście to ogromna strata dla teatru i wszystkich, którzy mieli przyjemność go znać.
2: Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Dawid Kwiatkowski, nasz rodzimy mistrz emocjonalnych ballad, zaskakuje fanów nowym albumem Południe 2.0. Po 2 latach przerwy artysta serwuje nam muzyczną podróż pełną słońca, tęsknoty i nieprzemijających uczuć. Co ciekawe, to jego pierwsza płyta wydana na winylu, co w dobie cyfrowej jest jak powrót do przeszłości. Czy Południe stanie się kolejnym kamieniem milowym w jego karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Kwiatkowski nie przestaje zaskakiwać. Billy Bob Thornton, zanim zdobył Oscara, przeszedł przez rock'n'rollowe piekło jako technik koncertowy. W świecie, gdzie techniczni są jak kapłani strzegący dostępu do ołtarza, Thornton odkrył, że obietnica rock'n'rolla to często tylko puste słowa. Zamiast sławy i bogactwa dostał lekcję o tym, kto naprawdę rządzi za kulisami. Teraz, choć ma wszystko, co wiąże się ze statusem gwiazdy, wciąż pamięta, że najciekawsze historie to te, które nigdy nie trafiają na okładki.
1: Rammstein i ich kultowy hit Du hast od 1997 roku wciąż bawi naszymi umysłami. Jedna literka, a tyle zamieszania. Masz czy nienawidzisz? Niemiecka gra słów, której polski język nie jest w stanie oddać, a refren przypomina ślubną przysięgę. Tylko że zamiast tak słyszymy stanowcze nie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa łamigłówka emocji i znaczeń, która pokazuje, że nawet w miłości można się pogubić. W Polsce świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a Ministerstwo Kultury rozdaje medale jak cukierki. W tym roku złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis trafił do legendarnych rockmanów z Lady Punk, Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Srebrne medale zdobyły Kasia Kowalska i Anita Lipnicka, a brązowy, po raz pierwszy w historii, powędrował do rapera Quebona Fide. Cóż, polska muzyka ma się dobrze, a medale lśnią jak nigdy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że piosenka, która zaczęła się jako niechciany utwór Coena, stanie się jednym z największych hitów wszechczasów. Leonard Cohen spędził 4 lata na pisaniu Hallelujah, a jego wytwórnia uznała, że to nie ma potencjału. Dopiero John Cale i później Jeff Buckley nadali jej nowe życie. A teraz większość ludzi myśli, że to Buckley jest autorem. Cóż, historia muzyki pełna jest takich niespodzianek. Wrocław zaskakuje kolejną atrakcją, tym razem dla fanów rocka. Na osiedlu Gaj powstała rockowa galeria, gdzie murale poświęcone są legendarnym zespołom, takim jak Metallica czy Depeche Mode. Wszystko to dzięki 3 pasjonatom z 46 Rocking Streets, którzy postanowili zamienić szare bloki w muzyczne dzieła sztuki. Ciekawe, czy młodzież w koszulkach Nirwany doceni ten hołd dla rockowej historii, czy może uzna to za kolejną próbę dorosłych, by być cool. Queen znowu na językach, ale tym razem nie z powodu nowej trasy koncertowej. Roger Taylor i Brian May, mimo że zespół nie koncertuje od ponad 2 lat, zaskoczyli fanów wspólnym występem w Londynie. Taylor promuje swój nowy album, a May, mimo że przeszedł udar, dołączył do niego na scenie, by zagrać klasyki Queen. Wygląda na to, że duch rocka wciąż żyje, nawet jeśli tylko na bis. Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem nu metalu. W tej muzycznej bitwie o drugie i trzecie miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of a Down, zamieniając się miejscami w zależności od tego, kogo zapytasz.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 9 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 11 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest złe.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Elżbieta P., która przyznała się do zamordowania męża, nie trafi do więzienia. Śledczy z Mińska Mazowieckiego uznali ją za niepoczytalną w chwili zbrodni. Zamiast kary więzienia wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd. W jednym z warszawskich sklepów doszło do incydentu, w którym 55-letni mężczyzna napastował 20-letnią ekspedientkę. Kobieta zdołała uciec na zaplecze, a strażnicy miejscy zatrzymali napastnika na miejscu. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, a mężczyzna został przekazany policji. Sprawa jest w toku, a o dalszych krokach zdecydują odpowiednie organy.
2: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się największe w Polsce targi biżuterii i minerałów – Warsaw Mineral Expo. Na 8000 metrów kwadratowych swoje wyroby prezentuje blisko 300 wystawców z całego świata. Jedną z głównych atrakcji jest wystawa Barwy Dolnośląskich Kwarców z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli. Dla odwiedzających przygotowano także warsztaty, w tym możliwość samodzielnego wykonania biżuterii z kamieni. Podczas grzybobrania w mazowieckim lesie pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Znalezisko datowane jest na IV wiek przed naszą erą, a moneta pochodzi z czasów cesarza Komodusa. Artefakty trafiły do państwowych zbiorów i są wystawione na zamku w Liwie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mieszkańcy warszawskiej Pragi mogą spodziewać się przebudowy ulicy Żupniczej, która rusza już w poniedziałek, 5 października. Prywatny deweloper rozpocznie pracę od odcinka między ulicą Bliską a Żupniczą 8, co potrwa do końca listopada. Modernizacja obejmie nowy asfalt, remont chodników oraz pasy rowerowe. W czasie prac wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Chodakowskiej, co oznacza objazdy dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku. Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W plebiscycie nominowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a w 5 każdy może zgłosić swojego faworyta. Głosowanie trwa do 14 października, a wyniki poznamy 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym vouchery na rezerwacje hotelowe i pobyty w turystycznych kompleksach.
2: Ksiądz Józef Zborek został ostatecznie odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję podjął biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a Watykan potwierdził jej słuszność. Powodem były poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Ksiądz Zborek, związany z parafią przez prawie 30 lat, cieszył się dużym szacunkiem wśród parafian.
1: W piątkowy wieczór w krakowskim Podgórzu doszło do tragicznego wypadku. 16-letni chłopiec spadł z 12 piętra wieżowca przy ulicy Polonijnej. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się go uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, szczecińska Łasztownia stanie się centrum klasycznej motoryzacji. Oficjalne zakończenie sezonu 2026 z klasycznym Szczecinem przyciągnie fanów unikatowych pojazdów z całego regionu. Na miejscu zobaczymy ponad 300 retro pojazdów oraz skorzystamy z bogatej oferty gastronomicznej. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest darmowy, a atmosfera jak zawsze pełna pozytywnej energii.
1: W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu. Szymon Nieradka, znany aktywista, został przewieziony na masce sportowego kabrioletu po tym, jak zwrócił uwagę kierowcy na jego agresywną jazdę. Nagranie z tego zdarzenia wywołało burzę w mediach społecznościowych, a kierowca został zatrzymany przez policję. Sprawa może trafić do sądu, jeśli kierowca będzie kwestionował przebieg wydarzeń. Dziś w województwie podlaskim doszło do dwóch tragicznych wypadków. W powiecie sejneńskim kierowca Opla Vivaro potrącił dwóch rowerzystów, z których jeden zginął na miejscu, a drugi został przetransportowany do szpitala. W gminie Szypliszki samochód osobowy zderzył się z łosiem, co doprowadziło do śmierci pasażerki i poważnych obrażeń dwóch innych osób. Oba zdarzenia są badane przez policję.
2: Narwiański Park Narodowy, znany jako Polska Amazonia, zachwyca swoim wodnym labiryntem. Rzeka Narew, na odcinku między Surażem a Rzędzianami, tworzy rozległe mokradła i trzcinowiska. To dom dla około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gniazduje właśnie tutaj. Park oferuje spływy kajakowe i drewniane kładki, idealne do obserwacji przyrody.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj w Rokitkach odbyło się ostatnie pożegnanie podkomisarza Natana Sieronia, który zginął w wyniku postrzelenia podczas interwencji. W uroczystościach wzięli udział bliscy, koledzy ze służby oraz przedstawiciele władz. O godzinie 12 w całej Polsce zawyły syreny radiowozów na jego cześć. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie awansował go na pierwszy stopień oficerski, a minister spraw wewnętrznych odznaczył złotą odznaką zasłużony policjant.
1: We Wrocławiu w jednym z parków odnaleziono 10-letnią kotkę Mimi, pozostawioną w transporterze wraz z listem od właścicielki. Kobieta o imieniu Helena wyjaśniła, że z powodu trudnej sytuacji finansowej nie może dłużej opiekować się zwierzęciem. Mimi trafiła pod opiekę Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które apeluje o znalezienie dla niej nowego domu. Kotka jest łagodna, uwielbia kontakt z człowiekiem i czeka na adopcję.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1029 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 10 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu zobaczymy również 10 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako przeciętne, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd przywrócił program Ceny Paliwa Niżej, co oznacza, że ceny paliw spadną o 1,20 do ponad złotówki na litrze już w ten weekend. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza nowy podatek od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych, by sfinansować ten program. Decyzja ta wywołała nerwową reakcję na giełdzie, gdzie akcje Orlenu i Unimotu spadły. Ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, co wprowadza niepewność na rynku. Mimo to niższe ceny paliw będą obowiązywać do końca roku.
2: Polskie spółki Permia podpisały umowę z amerykańską firmą M2 i Global na ocenę potencjalnych złóż wolframu, molibdenu i miedzi w Myszkowie. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia się od niestabilnych dostawców surowców krytycznych. Umowa, podpisana w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie, zakłada wspólną ocenę geologiczną i ekonomiczną złóż. Wolfram, molibden i miedź są kluczowe dla przemysłu i obronności państw NATO. Współpraca z M2 i Global może pomóc Polsce stać się ważnym graczem na rynku surowcowym Zachodu. To dopiero początek. A dalsze kroki będą zależały od wyników badań. Dziś na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy drastyczne obniżki cen. Aramco i Orlen obniżyły ceny oleju napędowego o prawie 340 zł na 1000 litrów. Benzyna PB95 również potaniała o ponad 230 zł na 1000 litrów. Tymczasem BP Europa utrzymuje swoje ceny na niezmienionym poziomie. Spadki cen są wynikiem rządowych interwencji, które wprowadziły administracyjne ceny maksymalne oraz obniżki VAT i akcyzy. Dzięki temu kierowcy mogą spodziewać się tańszego tankowania już w najbliższych dniach. Jared Kushner, zięć prezydenta Donalda Trumpa, znalazł się w centrum kontrowersji związanych z inwestycjami w izraelski przemysł zbrojeniowy. Jego fundusz, Affinity Partners, posiada znaczące udziały w firmie Phoenix Financial, która zainwestowała w izraelskiego producenta broni, Elbit Systems. Wartość tych inwestycji wzrosła, co budzi zarzuty o konflikt interesów, zwłaszcza że Kushner pełnił rolę nieformalnego negocjatora pokojowego między Izraelem a Hamasem. Krytycy wskazują, że jego działania dyplomatyczne mogły wpływać na zyski z inwestycji. Sprawa budzi poważne wątpliwości etyczne, mimo że formalnie wszystko może być zgodne z prawem.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Stowarzyszenie Autorów i Wydawców. Copyright Polska otrzymało od Ministerstwa Kultury zgodę na zarządzanie prawami autorów, mimo wcześniejszego sprzeciwu resortu. Posłanka Paulina Matysiak złożyła interpelację, podnosząc wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia postępowania oraz możliwego konfliktu interesów. Stowarzyszenie odpiera zarzuty, twierdząc, że większość jego członków to autorzy, a nie wydawcy. W tle pojawia się również spór związany z nowym wydawnictwem Zygmunta Miłoszewskiego, które skrytykował prezes Copyright Polska. Obie sprawy wskazują na kryzys na polskim rynku książki, gdzie twórcy czują się niedostatecznie wynagradzani.
1: Od stycznia tego roku zmiany w stażu pracy w sektorze publicznym powodują dodatkowe koszty dla urzędów. Nowe przepisy pozwalają zaliczać więcej okresów aktywności zawodowej do stażu, co skutkuje koniecznością wypłaty dodatków i nagród jubileuszowych. Problemem jest brak dodatkowych środków na te wydatki, co zmusza urzędy do ograniczania funduszy na nagrody i podwyżki. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim koszty sięgają niecałych 2 milionów złotych, a w Małopolsce 1,5 miliona złotych. Związkowcy ostrzegają, że sytuacja może się pogorszyć w przyszłym roku, gdyż w budżecie na 2027 rok również nie przewidziano dodatkowych funduszy na te cele.

0: Superblok 2 to także krok w stronę eksportu tureckiej technologii obronnej na światowe rynki. Turcja dąży do pełnej interoperacyjności systemu z NATO, co ma umocnić jej pozycję w sojuszu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Xiaomi wprowadza do Polski nową serię smartfonów Redmi Note 17. W skład serii wchodzą cztery modele, a ich ceny zaczynają się od 1099 zł za podstawowy model, sięgając 2399 zł za flagowy Redmi Note 17 Pro Max 5G. Smartfony wyróżniają się potężnymi bateriami i certyfikowaną odpornością na upadki i wodę. Producent zapewnia 6 lat aktualizacji zabezpieczeń oraz długą żywotność baterii. Na start przygotowano promocje, w tym rabaty do 250 zł i dodatkowe urządzenia za symboliczną złotówkę. Sprzedaż ruszyła 17 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1028 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie zła.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa, że Broda może być przyrodnim bratem Cezarego. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, na których zauważa uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem Rawiczem a Kajetanem. Małgorzata nie odpuszcza i wprost pyta Józefinę o prawdę, ale seniorka milczy, chcąc chronić Cezarego. W 3425 odcinku prawda wychodzi na jaw. Kajetan dowiaduje się, że jego ojcem był Bogdan Rawicz. To odkrycie całkowicie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan zaczyna myśleć o zmianie nazwiska i dziedziczeniu majątku, co zaskakuje wszystkich, w tym Natalię, która dowiaduje się, że są rodziną. Tajemnica, którą Józefina próbowała ukryć, w końcu zmienia życie Brody i całej rodziny Rawiczów.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz

0: Grażyną u boku Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą.
1: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia staje przed trudnym wyzwaniem. Na ślubie Natalki musi udawać, że wszystko jest w porządku, mimo że jej małżeństwo z Arturem przeżywa kryzys po odkryciu jego romansu. Marysia nie chce, by jej problemy przyćmiły radość siostrzenicy, więc stara się zachować pozory szczęścia. Nawet podczas pierwszego tańca z mężem ukrywa swoje prawdziwe emocje. Każdy gest Artura przypomina jej o dawnych, szczęśliwych chwilach, co sprawia, że wewnętrznie cierpi. Tylko przyjaciółka Judyta zna prawdę o sytuacji Marysi. Dla reszty rodziny Rogowscy wciąż wyglądają jak idealne małżeństwo.
0: W 14 odcinku serialu Felicita, Olivia zmaga się z niepokojem o Davide, który ukrywa przed nią problemy rodzinne. Chłopak jest pod presją surowego ojca, co wpływa na jego relacje z Oliwią. Nastolatka nie tylko martwi się o Davide, ale także próbuje zrozumieć tajemnice związane z jej ojcem Kamilem. Olivia odkrywa zdjęcia Kamila na tablecie Niko i postanawia pokazać je matce, Zośce, zadając jej trudne pytania o przeszłość. W międzyczasie Olivia i Alka wybierają się na działkę, ale wyjazd nie przynosi ukojenia. Odcinek 14 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o godzinie 20:30 na TVP1. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dexter zmartwychwstanie powraca z nowymi odcinkami już 31 października wyłącznie na Sky Showtime. Drugi sezon przynosi ze sobą emocjonujące starcia Dextera Morgana, który zmierzy się z dwoma niebezpiecznymi zabójcami. Michael C. Hall ponownie wciela się w rolę Dextera, a jego powrót zbiega się z 20. rocznicą franczyzy. W obsadzie zobaczymy także Umę Thurman oraz nowych członków, takich jak Dan Stevens i Brian Cox. Dexter staje przed wyzwaniem kryzysu wieku średniego, podczas gdy jego syn Harrison walczy o sprawiedliwość. Nowy sezon obiecuje mroczne i pełne napięcia chwile. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie między innymi Talia Celebi, Twirkseve i Xantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić też 12 stopni Celsjusza. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest przeciętna.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friend. autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Środki z tej daniny mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej, który ma na celu obniżenie cen na stacjach. Prezydent zapowiedział, że skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Profesor Antoni Dudek ocenił, że polityczny spór o te przepisy wygrał premier Donald Tusk. Jennifer Lopez była wyraźnie niezadowolona podczas pokazu Stelli McCartney w Paryżu. Gwiazda musiała złożyć parasol, mimo że padał ulewny deszcz. Obsługa poprosiła gości o złożenie parasoli, by nie zasłaniały widoku na wybieg. Lopez, ubrana w brązową stylizację, zmokła, co wyraźnie wpłynęło na jej nastrój. W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia. Bożena i Sławomir Lewoc zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać